Marka z Marki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

after survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyk.

Powiedz mu, że w Karpaczu czekają na niego dzieci i kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 58584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 900

0: Izbica Kujawska na jeden dzień stała się stolicą karate tradycyjnego w regionie. To właśnie tutaj odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody, zawody rangi mistrzowskiej.
2: A jaki jest poziom uczestników?
1: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też przyjechał na Mistrzostwa Województwa, a tydzień temu był na Mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy większość uczestniczy w Mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej, dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba 3 srebrne, dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie policzyć, też udany występ.
0: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
2: Brałyście dzisiaj udział w zawodach, proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite średnio.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
3: No na pewno było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciłyśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
2: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
3: Ojeny, my już 7 rok chodzimy do tego klubu i zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Izbicy, no to zapisałam się.
4: Ja po prostu

0: Zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
1: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
2: No ja chciałam na coś chodzić i w izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
3: No zobaczyłem po prostu w telewizji.
4: I zapraszam juniorów
3: No po prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam. Ja też.
1: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
2: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba.
3: Z 2 lata.
4: Plansza, a zapraszam.
3: 3 albo 4 lata. 3 albo 4.
1: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
2: No, bardzo często występowaliśmy, no, w różnych pasach.
1: I jak towarzyszy wam wtedy stres?
2: Czasami tak, a czasami nie.
1: A co jest najlepszego w karate?
2: To, że można zdobywać medale, puchary.
3: No, dyplomy.
1: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale.
5: No, po prostu szczyt. Walczyliśmy razem w finale. No. Maciek był górą, ale fajnie udało się powalczyć. Fajne walki mieliśmy. Duże emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
6: Więc bardzo się cieszę, że się udało. Fajnie wyszło.
1: Czy dzisiejsze medale mają dla was jakieś znaczenie?
5: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale cieszymy się dzisiaj, dzisiaj świętujemy. Ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
6: No, dla mnie to fajne wejście w kumite. Myślę, że będzie. No myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania?
5: No trenowaliśmy trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach.
6: No. Praca w domu.
5: Praca w domu to też bardzo ważne.
6: Bardzo dużo daje.
1: Jak rozpoczęła się wasza przygoda z karate?
5: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
6: Ja zacząłem no dobre 9 lat temu. Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
1: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
5: Może nie takie marzenie już. Staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas. Nie śpieszy mi się jeszcze, ale no wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
6: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy. Przede wszystkim po to ćwiczę.
7: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to pokłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
8: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej. Właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że no w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam powiedzmy kilkanaście miesięcy, więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na

0: okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu. No i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
1: Jakie będą pana pierwsze kroki jako już nie pełniący obowiązki, tylko jako przewodniczący?
0: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura, zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna, też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały, no i ruszamy po prostu do pracy.
2: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wrocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
3: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy. A głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat. I zapis w uchwale tej obowiązującej na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, no głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przyszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.
1: I ta uchwała będzie już głosowana na tej najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli zostanie przegłosowana, też przyjmijmy, że zostanie przegłosowana. Od kiedy zacznie obowiązywać?
3: Powinna obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjny, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
2: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. W minioną sobotę odbył się Włomagedon, fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
4: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu, integracyjnego biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego, przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, zim żyło, ale na szczęście się ładnie teraz wyklarowało, piękną mamy pogodę, humory dopisują.

0: aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy z tego, że kolejna edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek, tutaj dofinansowaniem i dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza wpisuje się w kalendarz imprez włocławskich, także bardzo się cieszymy.
1: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników?
2: Myślę, że ilość uczestników, można powiedzieć, że jest ta sama, ewentualnie...
0: Jest więcej, nawet po liście, którą tutaj mamy, to tak. Jest więcej.
2: Ja może tak sądzę, że może ta pogoda ranna może wystraszyła parę osób, ale to nie zmieniło postaci, że frekwencja jest, tak jak widać, dosyć wysoka, z czego się bardzo cieszymy.
1: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
3: Na pewno sport kształtuje charakter i ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić, no to wiem, jak to bardzo jest ważne i jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
4: Dla uczestników Łomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
5: Jesteśmy tutaj jako zespół szkół numer 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli Rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest, no właśnie, bieg.
1: A jakie są reakcje uczestników?
5: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
4: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
1: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?
6: Super było, miła zabawa.
7: Otóż to...
6: To najważniejsze.
7: Pogoda nam dopisała.
6: Pogoda nam dopisała, nie padało. Także świetnie.
7: Jesteśmy mega zadowoleni.
1: A czy trasa była łatwa?
6: No, bardzo.
7: Można powiedzieć tak.
6: Dla nas łatwa. No.
7: I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę jak to, no, poćwiczyć oczywiście.
6: I zrelaksować się. Także było super.
1: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?
6: Potrzebne, jak najbardziej.
7: Tak powinno być.
6: Bo to jest wszystko dla dzieci.
4: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
8: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi, i pierwszy, i drugi. Ukończył z sukcesem, jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weteranami od samego początku.
7: Tak.
8: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze biegł sam, tak?
7: Tak.
8: No właśnie, a w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
7: Tak.
1: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
8: Znaczy, na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus, którą prowadzi pani Maria Krasowska.

0: Tak, Damian właśnie mówi, że to jest
1: Ta.
0: Maria pla pla pla, bo tak jest pla, nazwana pla, przez Damianka.
1: Ta.
0: I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa ta. Panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy następnego udanego udanej imprezy, przepraszam, ta. Udanej imprezy, którą zorganizowała.
1: Ta.
0: No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
2: Czy biegasz na co dzień?
3: Trenuję w pracy, jak jestem, to trenuję koło zakładu.
2: Okay. I czy lubisz bieganie?
3: Lubię. Przygotowuję się na 21 kilometrów.
2: A jak wyglądają twoje przygotowania?
3: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
2: A co daje ci bieganie?
3: No, dużo ruchu daje i po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać. Nie chodzić, tylko biegać można.
2: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
3: Nie, już chyba czwarty raz.
4: Podczas Łomagedonu nie liczył się wynik, ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
5: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi i jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie. I już po raz czwarty organizujemy Young Brześć Festival.
4: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
6: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego, więc ta 8 gra na początku.
5: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę, jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić, że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość pokazania się. Czują się docenieni, także ja uważam, że jest to bardzo fajne, bo gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
6: Ja myślę, że taka jest nasza rola tutaj, Centrum Kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie, szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Young Brześć Festival, jak chociażby grupa Dress Code.

0: każdego, kto ci życzy źle. Często denerwuje nas kogoś postawa. Tracimy na to nerwy. Szkoda zdrowia, wariat.
1: Bardzo fajnie. Jest okej, okay, super organizacja. Szkoda tylko, że mało ludzi trochę. No i trochę pogoda taka sobie. No ale poza tym to wszystko spoko, nie?
2: Był stres?
1: Nie, ja tam się nie stresuję. Przy czym tu się stresować?
2: Ale już o 2000 zł, jak oceniasz swoich przeciwników?
1: Ja nie mam szansy. Tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk. I czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no super, ale we Wrocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Wrocławek jest gotowy, nie?
2: A czy szykują się jakieś nowości?
1: Tak, tak. Nie wiem, czy w...

0: czerwcu, czy bardziej już na początku lipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku, mam nadzieję, że też wyjdzie płyta Czas Przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
1: Young Brześ Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Kaczorex i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji.

0: emocje Wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy razem zaprezentujecie?
2: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
1: To będzie połączenie popingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?
1: Ile razem się przygotowaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
0: A jak razem dogadujecie się na scenie?
2: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
0: A co wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
1: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś?
3: Przede wszystkim energię, to jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca i musi być wymiana, jak ja to mówię zawsze.
0: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?
1: Jest, myślę, że jest. Tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
4: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
5: Bardzo, bardzo super.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
5: Na Dress Code.
0: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
5: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam, to się będę bawić.
0: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
5: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. I u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
6: Dress Code.
0: A czy słuchacie ich na co dzień, oglądacie?
6: Tak. Tak.
0: A gdzie?
6: Na YouTubie.
7: Na Spotify też.
0: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
6: Tak.
0: A czy
6: czekaliśmy.
0: A czy byliście już rok temu?
6: Ja byłem rok temu.
8: Ja nie byłam.
0: Jak było?
8: Też mi się podobało.
9: Przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły. I ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja

0: ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi. No w sumie tak.
1: Ja oceniam jego
0: dobrze.
1: Muzykę.
0: Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze.
2: Czy byliście rok temu?
0: Byliśmy, znaczy ja byłem.
1: Nie było.
0: Nie wiem.
2: I jak wrażenia?
0: Jeszcze raz?
2: Jak wrażenia?
0: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem autem, wiadomo.
2: A czy czekacie na gwiazdy wieczoru?
1: Myślę, że tak.
0: Tak. Wiesz.
2: A czy brakowało takich festiwali dla młodzieży u nas w regionie?
0: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu, więc tak, wydaje mi się, że tak.
3: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek, sale sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani, no wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i

0: w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej, w związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one no, na jak najlepszym standardzie.
1: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
0: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było. Oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jak i możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania. I korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
1: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Włocławku pracownicy i opiekunowie w żłobkach przechodzą obecnie cykl szkoleń mający wzmocnić ich kompetencje. Dodatkowo wypracowywany jest model szerszej współpracy z rodzicami. Choć pogoda w minioną niedzielę nie rozpieszczała, a deszczowe chmury co chwilę zaglądały nad miasto, biojarmark odbył się zgodnie z planem. Kapryśna aura nie odstraszyła mieszkańców, którzy licznie odwiedzili stoiska lokalnych wystawców. Na odwiedzających czekały m.in. świeże warzywa, aromatyczne wiosenne miody oraz wyjątkowe zestawy prezentowe przygotowane z myślą o zbliżającym się Dniu Ojca.
2: Biojarmark zawsze jest, nieważne jaka jest pogoda. Pogoda jest jaka jest, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy obciążniki, mamy zabezpieczone namioty i mamy dla Was wszystko to, co dobre i zdrowe. I dzisiaj między innymi chciałabym, żebyście poznali trochę bliżej wystawcę olej mamy, który, cóż, musi sam opowiedzieć,
3: oczywiście,
2: co ma dla klientów, jakie są właściwości ich produktów. Zapraszamy mimo wszystko. Czasem wychodzi słońce, tak jak teraz, także nie boimy się złej pogody.
3: To tutaj mamy stoisko olej mamy. To jest malutka rodzina toczarnia. Toczymy świeży olej każdy tydzień. Mamy bardzo szeroki asortiment oleju, 14 rodzajów oleju, więc naprawdę jest duży wybór. Oczywiście trzeba dbać o zdrowie, nie? Więc trzeba jeść dobre, naturalne produkty, tak jak na przykład olej toczony na zimno. Nie? I tutaj zbliżamy się do Dnia Ojca, więc mamy tutaj propozycja, fajny zestaw jako prezent dla tata, nie? Tutaj to są zestawy z 5 małej butelki oleju po 100 ml, ale też polecam dla każdej tatusz taki olej z pestek dynie, to jest bardzo smaczny, taki olej smak orzechowy, kolor piękny, ma zielony, więc na pewno to byłoby super prezent.
4: A jakie właściwości mają te oleje?
3: Znaczy, każdy olej, najpierw kupujemy olej dla smaków, nie? Bo z faktem, że one są tłoczone na zimno, utrzymają swoje wyraźliwy smak, więc sam ziarno się broni i to jest już czas, nie? Potem to wiadomo, że każdy olej ma swoje witaminy, swoje właściwości i tak dalej, które pomagają organizm dobrze funkcjonować, nie? Na przykład jest bardzo znany ten czarnuszki, który zawiera timokinon, nie? Albo jest ostropes, który zawiera ten silimarina, więc pomagają po prostu organizm się bronić, nie? No i tyle można tak powiedzieć.

0: A jak powinniśmy spożywać taki olej? Bezpośrednio na łyżce, czy może to być dodatek do jakiegoś dania?
1: O, tutaj są różne szkoły, nie? Można tak powiedzieć. Faktycznie, że jest mocno polecane, że rano na czoło, żeby pić ta łyżeczka po prostu oleju, i oczywiście tak można zrobić, nie? Bo to chodzi o systematyczności, nie? Żeby każde rano po prostu, żeby organizm dostał swoje dawka oleju. Ale niekoniecznie musi tak być. Na przykład ja jem z sałatką, prawie codziennie robimy fajne sałatka, właśnie z tą olej z pestek dyni, który jest naprawdę super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby, na przykład można zrobić super pesto albo super hummus, no i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
2: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
3: Sprzedajemy, produkujemy we własnym gospodarstwie sery z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na biojarmarku we Włocławku co 2 tygodnie.
0: No właśnie widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać.
3: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych serów podpuszkowych, kozich z różnymi dodatkami, z czoskiem niedźwiedzim, z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina 10:30, już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twarożki naturalne z przyprawami. Sery w typie gouda, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową, tak to wygląda, z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ser na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię. On ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu jest takie nuty owocowe, bardzo dobrze nam się sprzedaje. Zresztą też się świetnie wygląda.
0: Czyli klienci do Was wracają?
3: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować naszych serów, posmakować, żeby, jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czy musimy się bierzyć, jakie mamy problemy, ale też spotykamy się z bardzo, bardzo dobrym oddźwiękiem, że tak powiem, ze strony naszych klientów, którzy nie będę tutaj ukrywała, bardzo mocno nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.
2: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
4: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co 2 tygodnie we Włocławku, proponując nasze wyroby do konsumpcji.
0: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
4: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już jest zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca, bo ona dość dużo leży w solance z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie, co niektórzy mówią.
0: Co jeszcze znajdziemy u Państwa na stoisku?
4: Znaczy wiele wędlin, wiele jest linia wędlin kompletnie bez konserwantów. No jedynym konserwantem jest sól kłodawska, ale bez jakichkolwiek składników E. A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość długo gotowane w niskiej temperaturze w oleju. I to są rzeczy obiadowe do podania bądź na grilla, tak jak tutaj widoczne żeberka. W sosie barbecue, który też sami produkujemy i tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.
0: Czy klienci do Was wracają?
4: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że byłoby coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że...

0: we Włocławku praktycznie mamy 80% tych samych co dwa tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na dwa tygodnie i przez dwa tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
1: Czy ma pan swój ulubiony produkt?
0: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, dwa flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce nagrodzona, ale ogólnie całość jest robiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem grana padano. Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
2: Niedzielne zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz stulecia swojej działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo.
3: To jest piękne święto w każdej straży. No, dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych trzech straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no, miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
1: Czy zauważył może pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
3: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest takim jednym z najważniejszych, jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także nic dodać, nic ująć. Tylko po prostu gratulować naszym druhnom i druhom tych 100 lat i prosić o kolejne.
1: A czego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
3: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
2: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
1: Proszę powiedzieć, czym dla pana jest dzisiejszy dzień?
4: Wszystkim. Bo mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój prapradziadek Piotr Szyburski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego. Więc muszę podtrzymywać tradycję.
1: A czym dla pana jest służba w straży?
4: Proszę panią, oddaniem dla drugiego człowieka chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
1: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić do straży pożarnej?
4: Musi mieć chęci, musi być w predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
1: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
4: No u nas akurat tak, są chętni i z tego co jest, co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest grono młodych ludzi, jest nas gro w średnim wieku, no i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
1: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?
4: No wiele jest takich. Ale to trudno się o takich rzeczach, powiem pani, opowiadam. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I

0: to trzeba w sobie zostawić. Także wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
1: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
2: Myślę, że to jest dla całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto. Nasza jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. No myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości, bardzo prężnie działająca, rozwijająca się i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle, na ile możemy.
3: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
2: Myślę, że tak. Myślę, że no, mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości, wspieramy okolice. Jeśli coś się dzieje, no to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
3: A czym dla pana jest służba w straży?
2: Poniekąd zaszczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
1: Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Wrocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
4: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast Bratape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki. Także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
3: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
4: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że no, klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
3: Czy trzyma się on całą noc?
4: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
3: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
4: W każdym z tejpów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś.

0: tutaj wymodelować samodzielnie, ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
1: A jakie mamy rodzaje taśm?
0: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach. Także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
2: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no, nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Włocławku też, że tak powiem, żeby panie z Włocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
2: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
2: Jeśli przed tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B.
3: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze, pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Włocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z Zespołem Szkół Chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było. Ja poproszę zdjęcie. Teraz uwaga. Czy jestem? Dajemy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Poprosimy o podpowiedź.
4: Mama.
3: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ona nie kończyła Zespołu Szkół Chemicznych. To się robi jak telenowela trochę. Ona była partnerką podczas studniówki. Poprosimy następne zdjęcie. Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu bodajże. Klasa pani profesor Kodymowskiej odwiedziła w rocznicę 50-lecia zdania matury naszą szkołę, bo się fantastycznie trzymają. To pokazuje, dziękuję bardzo. Możemy przejść dalej już. Słuchajcie, to nie koniec, bo Zespół Szkół Chemicznych ukończyli moi wujkowie, moje ciocie, moja była teściowa i wiele osób, które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami. Słuchajcie, tak żeby coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo. Kocham.
2: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
5: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodam tylko też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak to już padło,

słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą. Ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii, 50 najlepszych.

0: Więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Helmini, jak mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się zrobić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekazuję.
1: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Wrocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
2: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Wrocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana. To przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy, szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. Uczy postaw obywatelskich, czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na potrzeby działających na terenie Wrocławka przedsiębiorstw. Rozwijający się przemysł papierniczy, później chemiczny, czy obecnie sektor usług, wszędzie tam byli i są potrzebni specjaliści kształcący się w murach szkoły na wrocławskich bulwarach. Chemik znakomicie pokazuje, jak istotne jest kształcenie zawodowe w aspekcie lokalnego rynku pracy.
1: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Wrocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę.
3: Czas jubileuszu to czas, w którym dziękujemy i składamy życzenia na kolejne lata. Ja dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi. Za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw. Za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę tego, by szkoła pozyskiwała wspaniałych nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.
4: Jubileusze to spotkania i rozmowy, to też wspomnienia. Zawsze największą radość budzą fotografie, z tego co pamiętam. One wyzwalają uśmiech, wspomnienia, oklaski. Mam nadzieję, że jeszcze dziś je zobaczymy. Natomiast, moi drodzy, to co powiedział pan dyrektor i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że powiedział, iż starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego. Bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać. Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także ile jeszcze? Aha, dobrze. No tak, młodo wygląda, to jest szansa. Moi

0: Drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
1: Historia szkoły, która zapisała się każdego z państwa, zarówno tu się uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić się z szacunkiem do tego, co osiągnęliście państwo. Te wyniki są niepodważalne, mówił o tym pan prezydent Krzysztof Kukucki, który wskazał na potrzebę kształcenia dla rozwoju naszego miasta Włocławka, dla rozwoju naszego regionu. Dlatego mam okazję serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym procesie i osiągają takie dobre rezultaty. Dzisiejszy dzień jest dniem także wspomnień dla tych, którzy uczyli się, część została na miejscu, pracują, część się oddaliła od Włocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to państwo poświęcacie.
2: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia pokazał, że dla wielu osób chemik to nie tylko szkoła, ale także część ich życiowej historii.

0: Serdecznie dziękujemy. Maja i Kulkeli pozostają z nami na scenie jeszcze przez chwilkę. Bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa.
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wieniecki oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawiły się na Wiejskiej w pobliżu Arentowicza. Co miasto zrobi z problemem?
2: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu. Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy. Niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami.

0: łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stwarzania zagrożenia dla mieszkańców.
1: Wspominał Pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?
0: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultradźwiękowych chociażby spółdzielni mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest no, dzikie stworzenie. Także w przypadku spotkania bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie w naprawdę w nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
1: Czyli podsumowując, pozostała tak właściwie jedna taka rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
0: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Włocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyż obiegają sobie młode warchlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też no, te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
2: Dziki zazwyczaj unikają ludzi. Jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia.
3: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
2: Konkurs był podzielony na trzy kategorie. Przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez trzyosobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, no to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe. Dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności. Takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu

0: będziemy nagradzać.
1: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
0: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
2: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
0: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów. No i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, samo utworzenie strony to około 2-3 miesięcy. Później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
3: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
2: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
3: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy. Tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud. Tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
1: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku. W hali mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3 miliona złotych.
4: Trwa demontaż starego parkietu na hali mistrzów oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej wrocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej hali mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń była jak największa. W związku z tym stawiamy właśnie na jakość przy wymianie tego parkietu. Chcemy również, żeby ten parkiet był trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i wiemy, że kibice nie do końca mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.
2: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.
4: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji koszykarskiej,

0: piłkarskiej, ale również do wszystkich innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
1: A co ze starym parkietem? Przykładowo, oryginalna murawa z piłkarskich stadionów pojawia się w sprzedaży w formie kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu Hali Mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
0: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet no może być nie lada gratką dla wiernych kibiców Anwilu Włocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach, natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Włocławek no planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem. No wiemy dobrze, że ten parkiet no przeżywał razem z kibicami wszystkie emocje, bo były to i sukcesy, radości, uśmiechy, ale również i łzy porażki. Zawodnicy, no potocznie mówiąc, mieli również swoją klepkę, z której rzucali i zdobywali punkty. W związku z tym właśnie może taki fragment tego parkietu no będzie nie lada gratką właśnie dla kibiców. To będzie niespodzianka od klubu koszykówki Anwil Włocławek, o której w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
1: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje. Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Włocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
2: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast BraTape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki. Także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
3: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
2: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że no, klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
3: Czy trzyma się on całą noc?
2: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
3: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
2: W każdym z tejpów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie. Ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
3: A jakie mamy rodzaje taśm?
2: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach,

0: w Czerniach. Także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
1: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no, nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Włocławku też, że tak powiem, żeby panie z Włocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
1: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
1: Jeśli przed tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
2: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 5:30 i będzie ładna pogoda.
3: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
1: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
2: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak no, jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną. I dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie, go nigdy nie zabraknie.
4: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże, polskie produkty na naszych stołach.
1: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy

0: regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
1: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu włocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
2: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
3: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry, i muffinki.
4: Czy często panie goszczą na tego typu wydarzenia?
3: Co roku. Co roku przygotujemy.
4: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
3: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
4: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
3: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
4: I ile osób w nim uczestniczy?
3: 15.
4: I to się zmienia?
3: Nie, na razie nic, nie idziemy trochę do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
4: I pani wszystko same gotują?
3: Tak, na miejscu w remizie.
0: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.

0: dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kali Stanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenia, jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?

0: Co roku jest bardzo fajnie.
1: A dobrze, dopiero
2: przyjechaliśmy. Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
0: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
2: Tak,
1: oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
2: Selfie,
1: jak najbardziej. Kiedyś nasi to jednak byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał.
2: Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, nie?
1: Tak nieźle, nieźle.
0: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
1: Nie, nie, ja to jestem pierwszy raz.
2: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
3: Dobrze, dobrze się bawimy.
0: A na jaki koncert Państwo czekają?
3: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
0: A czy Państwo są tutaj co roku?
3: Nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
0: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
3: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
0: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
3: Tak, dokładnie.
4: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu. Yeah!

0: Przedszkole samorządowe w Izbicy Kujawskiej ma już 50 lat. Okrągły jubileusz jest okazją do wspomnień oraz planów na przyszłość. Uroczystość półwiecza placówki odbyła się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola.
1: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 10. Msza święta odbyła się w naszym kościele parafialnym o godzinie 11. Tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Za chwileczkę, za moment rozpoczną się dalsze uroczystości jubileuszowe, czyli część oficjalna, część artystyczna. Potem również chciałabym pokazać wszystkim zaproszonym gościom naszą jednostkę. No i na tym koniec.
2: Właśnie opowiedzmy o samej jednostce. Ile jest dzieciaków, ilu uczniów? Jakie proponujecie zajęcia?
1: Na chwilę obecną mamy 4 grupy w naszym przedszkolu. W 2024 roku dzięki udziałowi w projekcie z Unii Europejskiej udało nam się zwiększyć tutaj liczbę grup z 3 do 4.

0: 4. Aktualnie liczba dzieci w naszym przedszkolu wynosi 89. Zajęcia, które realizujemy w naszym przedszkolu, to przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ale realizujemy również język angielski, zajęcia logopedyczne. Jest u nas zatrudniony pedagog specjalny, psycholog, logopeda, także wachlarz jest naprawdę szeroki.
1: Domyślam się, że przedszkole także organizuje wycieczki dla dzieci, wyjścia, poznawanie nowych miejsc.
0: Bardzo często wycieczki krajoznawcze już na stałe wpisały się w plan pracy naszego przedszkola. Zresztą no nie wyobrażam sobie tutaj efektywnej pracy jednostki oświatowej bez zaznajamiania dzieci, czy to z otoczeniem regionu, czy z zasobami, miejscami, które mamy w Polsce, prawda?
2: Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Wśród nich parlamentarzyści, władze samorządowe, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego. W wielu przypadkach rodzice sami w przyszłości chodzili do tej placówki.
3: Dziś rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, okrągła rocznica, wyjątkowy jubileusz 50-lecia funkcjonowania naszego przedszkola samorządowego, w tej chwili samorządowego, no, poprzednio troszeczkę innej formule działało. Ale istotnie, mamy jeszcze tutaj dokomponowaną kolejną instytucję, jest to zespół, myślę tutaj o żłobku również samorządowym, z którego też tutaj korzystają nasi mieszkańcy. Mamy pełne obłożenie obydwu instytucji. Do tej pory borykaliśmy się nawet z brakiem miejsc w naszym przedszkolu, bo opieka przedszkolna również była sprawowana w oddziałach zerowych w szkole podstawowej numer 1. W tej chwili mamy niestety niż demograficzny i pewnie nasza placówka tutaj przedszkolna będzie potrzeby w pełni zaspokajać. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że w ostatnim okresie czasu udało nam się zmodernizować budynek, w którym mieści się nasze przedszkole. Udało nam się kompleksowo najpierw wykonać termomodernizację z zewnątrz, poprawiliśmy termikę budynku i w roku ubiegłym udało nam się kompletnie wyremontować wnętrze, uzupełnić sprzęt, wyposażyliśmy salę w nowe meble. Funkcjonuje przy okazji powstania żłobka też nowa kuchnia z pełnym wyposażeniem. Myślę, że w tej chwili instytucja na miarę aktualnych wymogów.
2: Uczestnikom wydarzenia przedstawiono historię przedszkola, wykorzystując archiwalne zdjęcia. Przypomniano dokonania poprzednich dyrektorów oraz pokazano, jak zmieniła się sama placówka od skromnego budynku po przedszkole na miarę XXI wieku. Dziś nie mogło zabraknąć kwiatów oraz życzeń.
4: 50 lat to jest niemało, szczególnie dla dzieci, którzy tutaj trafiają, czyli tych roczników, bym powiedział, jest bardzo wiele, przynajmniej 25 przez te 50 lat. Dlatego jest to piękna okazja, żeby podsumować działalność 50-lecia przedszkola samorządowego w gminie, mieście Izbica Kujawska przez ostatnie 50 lat, czyli od 1976 roku. Były różne lata, różne okresy, i spokojniejsze, i mniej spokojne, ale oświata przetrwała, począwszy od tych najmłodszych, przez szkoły podstawowe, później średnią, którą mamy także w Izbicy Kujawskiej. To dobrze, że organizatorzy zaprosili nas dzisiaj na świętowanie razem tej okazji i dobrze, że odbywa się to w nowo odbudowanym, wyremontowanym miejsko-gminnym ośrodku kultury, dzisiaj Centrum Kultury. Życzę dobrej przyszłości dla oświaty w Izbicy Kujawskiej, dla przedszkola samorządowego w Izbicy Kujawskiej, dla nauczycieli dobrych i wytrwałych, ale jednocześnie bardzo inteligentnych uczniów, tak aby ta praca była pasją, a nie tylko obowiązkiem. Życzę przy tej okazji także i zdrowia wszystkim, którzy mają wpływ, mają przełożenie na organizację codziennego życia wszystkich mieszkańców, od najmłodszych aż do seniorów. Wszystkiego dobrego.
2: Wisienką na torcie były występy dzieci.
5: Przedszkole ma dziś urodziny, więc się cieszą chłopcy i dziewczyny. 50 lat to wielka sprawa, czas na śpiewy i zabawa. Nasze przedszkole dziś świętuje, każde dziecko się raduje. 50 lat minęło w biegu pełnym radości.

0: We wtorek po południu na osiedlu Zadamcze pojawiły się karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Do centrum kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej znajduje się mężczyzna z ranami kłutymi.
1: Wczoraj po godzinie 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej leży nieprzytomny mężczyzna. Udaliśmy się na miejsce i tam ujawniliśmy mężczyznę z ranami, jak wstępnie ustalono, kłutymi. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu też był prokurator, pod którego nadzorem właśnie te czynności były prowadzone. Obecnie zatrzymaliśmy mężczyznę w wieku 50 lat, który miał związek właśnie z tymi powstałymi obrażeniami. Mężczyzna ten w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. I jak ustalono, mężczyzna razem z osobą pokrzywdzoną przebywali wspólnie w jednym mieszkaniu.
0: Mężczyzna znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czekamy na wyniki ustaleń służb, by dowiedzieć się, jaki przebieg miały zdarzenia w bloku przy ulicy Toruńskiej. Wiosna w pełni, a więc w gminach rozpoczął się już sezon inwestycyjny. Samorządy kontynuują rozpoczęte prace, a także wyznaczają plany na kolejne działania. W gminie Lubraniec będzie wiele się działo. Poprawiony zostanie chociażby brzeg Dunaju.
2: Będziemy naprawiać, poprawiać brzegi właśnie na tym cieku wodnym Dunaj. Tu proszę sobie wyobrazić naszą muszlę koncertową. Też będziemy zmieniać, ale najważniejsza inwestycja to tężnie. Tężnie staną po prawej stronie, jeśli z Wocławka, przepraszam, z Lubrańca idziemy na Dobierzyn, po prawej stronie, tam gdzie kiedyś dawni włodarze chcieli postawić basen, ale się niestety nie udało, to w tym miejscu będą tężnie, a więc miejsca, gdzie szczególnie mieszkańcy Lubrańca, nie tylko, będą mogli wypoczywać, cieszyć się zielenią. Tu muszę też wspomnieć i podziękować za bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kutno. Będzie ścieżka, będzie fajnie. Oczywiście zaproszę na odebranie domu, który pan Godecki-Ćwirko nam przekazał.
0: W Lubrańcu końca dobiega budowa żłobka. Jednostka będzie mogła przyjąć do 40 dzieci w wieku do 3 lat. Wartość inwestycji wynosi około 4,5 miliona złotych. Ponad połowa wartości inwestycji została pokryta ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Też ważne dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgowiące będzie rozbudowa jednostki.
2: Tak, będzie.
3: Termomodernizacja. Ale
2: mi jako staremu druhowi tej jednostki, który startował jeszcze w latach 80. w zawodach strażackich, tak trudno o tym mówić, ale będzie to inwestycja za 3 miliony złotych, gdzie totalnie zmodernizujemy remizę. Piękną remizę, ale powstałą już w 1986 roku, a więc czas na jej remont, o tak to określmy.
0: Niebawem przedstawimy szerszą relację z inwestycji, które zostaną wykonane w gminie Lubraniec.

0: Ma zaledwie 12 lat, a już udowadnia, że talent i determinacja nie znają wieku. Kasper Wojciechowski z Osławka z powodzeniem podbija muzyczną scenę. Uczy się w zespole szkół muzycznych, gra na wielu instrumentach, ale to właśnie perkusja skradła jego serce. O swojej muzycznej drodze opowiedział przed naszą kamerą.
1: Moją pasją jest granie na perkusji. Zacząłem na niej grać, jak miałem około 7 lat. Ogólnie jakoś tak to było, że jakoś najpierw mnie rodzice tak zachęcili, żebym może poszedł, spróbował. No, najpierw chodziłem na ognisko szkolne, takie jakby, że po przedszkolu. No i jakoś mi się tak spodobało, no i potem rodzice mnie zapisali do szkoły właśnie. No i do dzisiaj właśnie gram na perkusji.
2: Jak to wygląda?

0: wygląda, jak wyglądają twoje codzienne przygotowania i treningi?
1: No, siedzę w domu, no, ćwiczę, gram na perkusji, uczę się w szkole różnych rzeczy właśnie związanych z muzyką. No i ogólnie bardzo mi się podoba granie na tym instrumencie.
0: A co daje ci muzyka?
1: Satysfakcja. Bardzo dużo satysfakcji.
0: Powiedz proszę, czy pochodzisz z muzykalnej rodziny?
1: Znaczy, mój brat dotarł do półfinału w The Voice Kids. No i chyba tyle.
0: A kto u was zaszczepił tą pasję do muzyki?
1: Chyba tata.
2: Młody perkusista nie zwalnia tempa. Kasper wziął udział w ogólnopolskim konkursie instrumentalnym Rezonans, w którym walczy o nagrodę publiczności. Aby wesprzeć utalentowanego wrocławianina, wystarczy wysłać SMS pod numer 73480 o treści typ.reg.8.
1: Brałem udział w konkursie ogólnopolskim instrumentalnym. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Augustynowiczowi i chciałem jeszcze podziękować panu Patrykowi Dębczukowi za to, że nagrał mnie w swoim studiu Sound Place.
0: Jaki był odzyw jury?
1: Jeszcze nie powiedzieli, jeszcze nie było ogłoszone, ale ogólnie chcę zachęcić, żeby wszyscy na mnie głosowali.
0: Powiedz proszę, jakie są twoje marzenia muzyczne związane z perkusją?
1: No, moim marzeniem jest właśnie może wystąpić właśnie na jakimś konkursie bardziej takim ogólnym, czyli na przykład no ogólnoświatowym. To jest takie moje marzenie, bo no chciałbym kiedyś tak pójść, tak zagrać na scenie takiej no już właśnie ogólnoświatowej i właśnie pokazać innym, że potrafię. Że potrafię na serio coś osiągnąć w życiu.
0: Czyli wiążesz swoją przyszłość z perkusją?
1: Tak, wiążę.
2: Na oddanie głosu na Kacpra zostało niewiele czasu. Głosować można do 18 czerwca do godziny 20. Pokażmy, że Wrocławek potrafi wspierać młode talenty.

0: choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Włocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Włocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycję, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może nie służące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
0: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę, 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
2: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem

W ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich

0: bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców przeprowadził we Wrocławku nietypowy eksperyment.
1: Jesteśmy we Wrocławku. W strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
0: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wyglądem przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
1: Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A teraz mamy Straż Miejską. O, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
2: Ale proszę zejść na chodnik.
1: Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję.
2: Nie, no tak.
1: Miłego dnia.
2: Działa.
1: No bo to jest strefa zamieszkania. Mogę iść środkiem.
2: No dobrze, jednak już pan nie zauważyłem.
1: No, ale... Wiem, proszę państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację. Uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak? Bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej. Pieszych,
2: ja
1: takie tam.
2: Ja zawsze widzę pieszych.
1: Spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożnie i to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
0: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
1: No, na zakręcie tu fajnie też.

0: O. O. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. O. O. No, ledwo. Oj. O. Tędy muszę chyba pójść.
1: Co to za spacery środkiem drogi?
0: No wie pan co, to jest jakieś dla pieszych ta droga. O, tędy pójdę. O, i teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Nie no, muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj. Jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie wszyscy. O! Ten się nie zmieścił. Nie zmieścił.
2: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Włocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
0: O, miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. Ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu. Bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj, cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania, ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił? Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami? I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? To ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
2: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
3: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej. Już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że no, kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany w całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając

0: ewentualne pytania. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, no to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
1: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
0: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji, te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. No są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
2: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i ponownie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Włocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
3: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, no bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
4: Od kiedy będzie można korzystać?
3: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
2: Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno, więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu III wieku. Od tego czasu włocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
5: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy grant. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
4: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
6: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także

0: że w spotkaniach integracyjnych spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester.
1: Jajeczko, wigilia, tak, więc to są właśnie takie spotkania to integracyjne.
0: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
1: Tak. Dwa lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia i ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam, też zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
2: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
1: Szoło rowerowe, tak. Tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż, teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rękodzieła artystycznego.
0: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
3: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
4: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane i ta część naukowa i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład zapiski kujawsko-dobrzyńskie, czy ostatnio Włocławski Słownik Biograficzny, i omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
2: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole? Czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
4: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa. Zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja, i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
2: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
5: No, nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka, jeżeli chodzi ogólnie o uniwersytet. Jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
2: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
5: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje, i po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
2: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
5: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią, bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
3: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.

0: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek, a na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna. Mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów. A szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Wrocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Wrocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
1: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami, natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
0: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkanaście, kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki, on jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
2: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowicie tą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
1: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
2: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie 3. Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
1: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
2: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
3: Miałem tam przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że Uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które, jak obrazuję, dzisiaj było to prezentowane, tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć.

0: domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
1: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Wrocławka i okolic, którzy ukończyli 70 rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
2: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70 roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70 rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku, także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5, pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Wrocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70 roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
1: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona. W Galerii Stary Świat odbył się benefis Haliny Olesińskiej z okazji 90. urodzin oraz nadanie tytułu honorowego członka Towarzystwa Miłośników Fajansu Wrocławskiego. Pani Halina to wybitna malarka fajansu wrocławskiego. To artystka o wyjątkowym dorobku twórczym.
3: Pracowałam bardzo chętnie, ponieważ bardzo lubiłam fajans. Panie, które ze mną pracowały, były bardzo zdolne. Byłyśmy prawie koleżankami przez tyle lat.
4: Czy pani lubiła malować wzory?
3: Bardzo. Malowałam wzory, malowałam w ogóle 30 lat. Pracowałam w zakładach fajansu, ale właściwie krótko byłam. Pracowałam, bo to się pracowało na akord. Panie pracowały na akord, ale była wzorcownia tak zwana, gdzie panie tylko malowały wyjątkowe rzeczy, które były te panie najzdolniejsze, które po prostu same na niektóre dekoracje projektowały. Po prostu były wszystkie te panie zdolne, z którymi ja pracowałam. No, byłam szefową po jakimś czasie. Nauczyłam się cierpliwości, bo trzeba pracować. Malowanie na fajansie to była bardzo trudna sprawa, bo to trzeba było bardzo się skupić. Nie można było jakoś... Myśleć trzeba było, ponieważ te dekoracje musiały być piękne. Panie były bardzo zdolne, bo niektóre panie projektowały same dekoracje. Ja projektowałam dekoracje, które panie powielały. Przeważnie wysyłaliśmy to na eksport.
4: A czy widzi pani, że fajans po latach wraca do mody?
3: Tak, wraca do mody i

0: widzę, że pięknie też panie malują, bardzo wszystkie są bardzo zdolne. No i widzę, że są bardzo kulturalne, pięknie się zachowują. Prace ich pokazywane są często, a gdzieś były, gdzieś na wystawach. Nawet gdzieś tam widziałam taką pracę, gdzie się nie spodziewałam, ale pani Kaczorowska teraz dużo też maluje, pięknie maluje. Wszystkie panie te, które tutaj są, były wyjątkowo zdolne. Ja byłam szczęśliwa, ja wymagałam, ale one były zdolne i dla nich nie było to takiej wielkiej trudności. Oczywiście musiały być przy każdej pracy skupione.
1: Benefis został zorganizowany i poprowadzony przez Krzysztofa Leszczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Fajansu Włocławskiego. Podczas wydarzenia, które zgromadziło malarki oraz rodzinę pani Haliny, przypomniano biografię oraz dokonania jubilatki. Laudację wygłosił Krzysztof Leszczyński.
2: 90. urodziny pani Haliny Leszczyńskiej z samą okazją do dzisiejszego spotkania, ale również druga ważna okoliczność, a mianowicie uhonorowanie pani Haliny honorowym członkostwem Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina jest czołową malarką Fajansu Włocławskiego, czołową artystką okresu, kiedy Fajans Włocławski święcił laury na rynku krajowym i światowym. W związku z tym my jako towarzystwo postanowiliśmy uhonorować to w sposób szczególny.
3: Czy takie spotkania również są idealną okazją, żeby właśnie osoby, które kiedyś wcześniej razem pracowały, mogły się spotkać i porozmawiać?
2: Tak, to jest jedna z okoliczności, aczkolwiek mamy już inne programy, które służą do spotkania się tego grona, szacownego grona artystek, malarek, które pracowały w fabryce fajansu, a mianowicie w ramach Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego mamy fajansowe czwartki, mamy inny program jak fajansowe dłonie, czy też przy okazji tych fajansowych dłoń spotykamy się z osobami, które przystępują do tego programu.
1: Pani Jadwiga Zawitowska pracowała z jubilatką. Jak wspomina ten czas?
4: Pani Halina była moją majstrową i praca między nami układała się cudownie, cudownie. I ona mnie rozumiała, ja ją musiałam rozumieć, no bo byłam jej podwładną, tak? Więc dużo rzeczy mnie nauczyła i no cóż, no. Cudowna kobieta, no, cudowna kobieta. No. A nawet było tak, że któregoś razu postanowiła iść na urlop, no i mówi, kogo ja teraz dam na zastępstwo, żeby ktoś mnie zastąpił. A ja mówię tak, jeżeli mogę, to ja jestem chętna. I od tego się zaczęło, że ja później wszystkie 5 malarni było, i na wszystkich 5 malarniach wszystkie majstrowe szły na urlop, a ja zastępowałam. No bo ktoś musiał być. No.
3: Czy dzisiejsze spotkanie jest też taką okazją do wspomnień?
4: No oczywiście, już się przywitałam, już żeśmy się ukochały, bo i nawet mnie poznała, bo kiedyś byłam, jak byłam młoda, to miałam takie włosy, takie o, no. Tego typu.
3: A czy fajans z czasem stał się pani pasją, czy jednak była to tylko praca?
4: Do tej pory maluję. Piękne krzesło sobie namalowałam, piękny stolik sobie namalowałam. No i teraz jeszcze będę malować drugie krzesło. Mam swoje wyroby z Biennale, także to jest moje życie.
3: Pan jest synem pani Haliny. Proszę powiedzieć, jak ten fajans przejawiał się w państwa życiu?
5: Fajans w naszym domu był obecny przez całe życie. Ja byłem do momentu, kiedy poszedłem na studia w Warszawie, no to fajans był cały czas obecny w naszym życiu. Mama uczestniczyła w Biennale, w takich wystawach fajansu. No i poświęcała temu fajansowi no, całe swoje życie, bo raz, że była kierowniczką malarni przez długi czas, uczyła inne pokolenia malarek, a oprócz tego uczestniczyła w tych wystawach Biennale Fajansu Włocławskiego, które odbywały się co 2 lata. I wówczas mama zostawała po godzinach pracy i się poświęcała malowaniu, bo malowanie na te wystawy było takie wyjątkowe. Czyli powstawały wówczas prawdziwe dzieła sztuki, wszystkie malarki.

0: i poświęcały temu swój czas dodatkowy, i potem były wystawy w Muzeum Ziemi Kujawskiej, tego fajansu. No i było mnóstwo gości, którzy przyjeżdżali, kupowali, bo wówczas to były głównie lata 70. Fajans był niezwykle modny i popularny w Polsce, no i właściwie na całym świecie, bo moja mama uczestniczyła w wystawach fajansu włocławskiego w Paryżu, w Moskwie. Te dwa kraje, dwa miasta jakby przychodzą mi do głowy przede wszystkim. I tam pokazywała też tą swoją sztukę i te wyroby. No a te prace, które były przygotowywane na te wystawy Biennale Fajansu Włocławskiego, no to były wyjątkowe. I one, warto je sobie obejrzeć w Muzeum Ziemi Kujawskiej. One tam są, bo Muzeum Ziemi Kujawskiej miało prawo pierwokupu tych prac, a resztę było potem sprzedawane, no, hobbystom, fanom fajansu włocławskiego.
1: Benefis był idealnym momentem do wspomnień, radości, ale pojawiły się także łzy wzruszenia. Praca i twórczość pani Haliny została doceniona i uhonorowana. Nie zabrakło życzeń, do których dołącza nasza redakcja. 200 lat, pani Halino. Rok temu Włocławski Ratusz uruchomił kartę mieszkańca. To system zniżek, ulg i benefitów dla mieszkańców Włocławka, z których można korzystać u partnerów karty. Początkowo karta miała formę elektroniczną. Kilka tygodni później pojawiała się również tradycyjna, plastikowa. Karta dostępna w dwóch kolorach, białym oraz kobaltowym, a więc w barwach nawiązujących do fajansu włocławskiego. Przypominamy, że karta ma termin ważności.
2: Karta mieszkańca ma już rok. Dotychczas z karty mieszkańca skorzystało około 15 tysięcy mieszkańców naszego miasta. No i po roku przychodzi czas na jej odnowienie. Według uchwały co roku mieszkaniec Włocławka musi przedłużyć ważność karty mieszkańca, żeby ona była ważna przez następny rok. Robimy to dlatego, że po pierwsze jest to standard, jeśli chodzi o karty mieszkańca w innych miastach i tak samo jest we Włocławku, a także dlatego, że ludność się przemieszcza, osoby zmieniają miejsce zamieszkania, zawsze coś się może zmienić. Jeżeli ktoś się wyprowadził z Włocławka, no to nie będzie mógł mieć niestety karty mieszkańca, jeżeli już nie jest mieszkańcem Włocławka na przykład. Co trzeba zrobić? Są dwie opcje, bo karta jest wydawana w dwóch różnych opcjach. Karta jest wydawana w wersji elektronicznej. Składa się wniosek przez aplikację, przez stronę internetową. Jest również karta fizyczna, tak zwana plastikowa, którą wydajemy tutaj na miejscu w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku. W pierwszej wersji, czyli tej elektronicznej, wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie mkarta.wroclawek.eu i złożyć wniosek o przedłużenie uczestnictwa w programie. On jest bardzo prosty, trzeba tam wpisać tak naprawdę dwie rzeczy, czyli swój adres mailowy i numer karty. Wszystkie inne dane się podstawiają i wtedy wysyłamy po prostu do zweryfikowania przez pracowników urzędu wniosek. W wersji papierowej wystarczy przyjść do Urzędu Miasta, do Biura Obsługi Mieszkańców na stanowisku 4 i 5. Są przygotowane druki, które należy wypełnić. Można je złożyć w swoim imieniu, a także w imieniu na przykład dzieci, no bo część rodziców, którzy mają kartę mieszkańca, mają również tą kartę dla swoich dzieci i na jednym wniosku można przedłużyć swoją kartę oraz karty dzieci.
1: Posiadacze karty mieszkańca najczęściej korzystają z 30 minut darmowego parkowania w strefie płatnego parkowania oraz tańszych biletów do miejskich instytucji kultury i sportu. Mowa tutaj chociażby o basenach. W inicjatywę karty mieszkańca włączyli się także lokalni przedsiębiorcy, którzy dla jej posiadaczy oferują rabaty na produkty i usługi. Do Włocławka przyjechał Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Minister jest głównym architektem rządowej strategii mieszkaniowej, która odchodzi od traktowania mieszkalnictwa jako wsparcia socjalnego na rzecz powszechnej dostępności. We Włocławku prezydent Kukucki zaprezentował Tomaszowi Lewandowskiemu efekt prac nad budową mieszkań na tani wynajem.
3: Wszystkie te inwestycje realizowaliśmy dzięki temu, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii i reprezentowane też przez pana dyrektora Departament Mieszkalnictwa zapewnia możliwość dla polskich samorządów, by politykę, aktywną politykę mieszkaniową realizować. Zresztą tak jak obiecywałem to mieszkańcom Włocławka w kampanii wyborczej. Ta aktywna polityka mieszkaniowa jest dla nas kluczowa, ważna, wieloaspektowa. projektowa, dlatego że ona jest kierowana do różnych grup społecznych, w zależności też od zasobności, ale też, jak wiecie, zresztą przykład Maślanej 4x6 jest najlepszym tego dowodem,

0: Polityka mieszkaniowa w naszym mieście jest też ważnym, istotnym elementem całego procesu rewitalizacji, czyli przywracania życia w najstarszej części naszego miasta. Mówiłem już o Cygance, o 3 maja i o Maślanej, natomiast no, my już pracujemy nad kolejnymi projektami, na przykład 3 maja 22, 3 maja 14, 3 maja 16. Krótko mówiąc, nie zatrzymujemy się, realizujemy te różne polityki, które się wzajemnie uzupełniają i mam nadzieję, jestem o tym przekonany po dzisiejszej naszej rozmowie i po wizycie pana ministra, że jeszcze będziemy mogli dalej kontynuować to dzieło w naszym mieście.
1: W kwestii polityki mieszkaniowej minister stawia Włocławek jako wzór dla innych samorządów.
2: Namacalnym dowodem jest fakt, że tylko od 2024, a więc już mówimy o kadencji pana prezydenta Kukuckiego, Włocławek pozyskał finansowanie dla 22 inwestycji w budownictwo komunalne i społeczne. O łącznej wartości, mówię tylko o bezwrotnym grancie, przekraczającym 220 milionów złotych. Naprawdę inni samorządowcy, inne miasta powinny i z podziwem, i z pewnym zawstydzeniem patrzeć dzisiaj na Włocławek. Ale jeżeli mówimy o tym przykładzie i o tym, jak samorządowcy powinni się zachowywać, to też chciałbym zwrócić uwagę na to, że dzisiaj większość naszego spotkania z panem prezydentem, z urzędnikami, którzy zajmują się mieszkaniówką, nie rozmawialiśmy o tym, co mamy. Pan prezydent nie skupiał się na chwaleniu tych inwestycji, które się już toczą, ale rozmawialiśmy o przyszłej perspektywie. Rozmawialiśmy o ustawach, nad którymi w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracujemy. Mówiliśmy o nowej perspektywie finansowej i o nowych instrumentach finansowych, które pozwolą w przyszłości i budować nowe mieszkania i remontować kamienice tak piękne jak ta za naszymi plecami. Więc tu właśnie o to chodzi, żeby samorządowcy antycypowali w tym, co będzie za rok, dwa, za pięć, żeby odpowiednio przygotować strukturę miejską i system mieszkaniowy do absorpcji środków i zastanowić się przede wszystkim, dla kogo mają być te mieszkania, na jakich zasadach mają być udostępnione.
3: Włocławek nie od dzisiaj, nie od roku, nie od dwóch jest synonimem skutecznej polityki mieszkaniowej w całym kraju. To wszyscy wiemy, Włocławek właśnie z tego stał się w ostatnich latach szczególnie popularny i cieszę się, że również tą większość parlamentarną udało się przekonać, że polityka mieszkaniowa państwa powinna wyglądać właśnie tak jak we Włocławku. To znaczy, ja przypomnę, że to, co dzisiaj widzimy za naszymi plecami, to jest efekt też zmiany myślenia o polityce mieszkaniowej, zmiany myślenia, która nastąpiła tak naprawdę u większości ludzi, u większości sceny politycznej, bo przecież przypomnijmy, że mieliśmy do czynienia z takimi wynalazkami jak kredyt 2%, jak kredyt 0%. I proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby te kredyty dzisiaj funkcjonowały. Nie mielibyśmy takich kamienic, bo nie robiliby tego samorządowcy, robiliby to deweloperzy, którzy upychaliby jak najmniejszej ilości terenu, jak najwięcej bloków, więc nie można byłoby mówić o tym pięknym aspekcie wizualnym, ale przede wszystkim o uczciwej polityce mieszkaniowej. Także Włocławek jest, tak jak powiedziałem, absolutnym liderem w tym obszarze, natomiast cieszę się też, że jako parlament przyjęliśmy taką ustawę, daliśmy taki mechanizm, który pozwala dzisiaj zapewniać finansowanie wielu inwestycji na terenie całego kraju. Mówię oczywiście o ustawie z lipca 2024 roku, która de facto dała ciągłość i dała możliwość realizowania największej polityki mieszkaniowej od 1989 roku, bo mówimy o skali środków w tym roku na poziomie 6,8 miliarda złotych, a nawet więcej. Natomiast w perspektywie do 2030 roku 44 miliardów złotych.
1: Do końca kadencji ratusz planuje oddać około 500 mieszkań na tani wynajem. Blisko 200 z nich powstanie na osiedlu Michelin. Niebawem ruszy nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Problem dzików we Włocławku i regionie z roku na rok narasta. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują: nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt.
4: problem dzików w Włocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się, dlatego że

0: dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach. Pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi. Różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy. I zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem. Ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje ASF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki i nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą sobie w różny sposób. Poprzez odławianie, poprzez tworzenie zagród adaptacyjnych. No, w Wrocławku jeszcze takiego dużego problemu nie ma. Co trzeba zrobić, żeby się tych dzików pozbyć? Pierwsze, nie dokarmiać tych dzików, nie stwarzać bazy żerowej dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeże miasta i wejdą z powrotem do lasu. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
1: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać.
0: Nie powinniśmy traktować tych dzików jako pluszaki. Dziki są zwierzętami dzikimi, pomimo że zachowują się czasem bardzo spokojnie, bardzo łagodnie, one nadal mają tą agresję w sobie. I tutaj, jeżeli podejdziemy zbyt blisko, stworzymy tą strefę niebezpieczną, wejdziemy w tą strefę niebezpieczną, taki dzik może zaatakować. Często się zdarza, że ludzie dzwonią, że spotkali małe dziki, chcieli je łapać, wyłapywać. No, tego na pewno nie powinniśmy robić. Małe zwierzęta mają swoich rodziców, mają swoją opiekę i tak powinno zostać. Natomiast wyłapywanie czy dzików, czy innych zwierząt i szukanie dla nich domu drugiego, schroniska, no to jest zabieranie takich małych ze ich środowiska naturalnego, jest to po prostu osieracanie tych zwierzątek. A więc nie zabierajmy zwierząt z lasu do domu, nie próbujmy pomagać im, a zwierzęta na pewno sobie doskonale dadzą radę.
1: Jednak do miast i wsi nie zaglądają tylko dziki. Mieszkańcy spotykają przy swoich posesjach sarny czy łosie.
0: W ostatnim czasie żeśmy mieli sygnały, że łosie wchodziły do sadów grodzonych i tam nie pozwalały zbierać na przykład czereśni. Mamy sygnały, że sarny wchodzą do ogródków działkowych i wyjadają świeżo posiane warzywka, świeżo posiane kwiaty. I takich przypadków mamy stosunkowo dużo, dlatego dziki to nie jest odosobniony przypadek zwierząt. W mieście te zwierzęta w tej chwili wchodzą. Mamy od wielu lat sytuację, kiedy liscy zadomowiły się w miastach. W ostatnim czasie pojawił się nowy gatunek, szop pracz, który bardzo szybko rozprzestrzenia się na terenie Polski. Jest to gatunek, który adaptuje się do różnych warunków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Lubi różnego rodzaju działki, domy, szczególnie na osiedlach i tutaj podchodzi w takie miejsca, zdobywa pożywienie, robi duże szkody, potrafi zdewastować jakiś strych, jakiś budynek gospodarczy, wyjada praktycznie wszystko, co możliwe, a więc tych przypadków prawdopodobnie będziemy mieli teraz zdecydowanie więcej.
1: Gdy natkniemy się na dzikie zwierzę, powinniśmy zachować ostrożność i unikać kontaktu z nim. Zamiast działać na własną rękę, warto wezwać odpowiednie służby, które profesjonalnie zadbają o bezpieczeństwo.

0: Rozpoczynające się lato to nie tylko sezon na świeże owoce i warzywa, ale także czas, gdy na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy sezonowej. Zatrudnienia szukają przede wszystkim uczniowie i studenci, którzy chcą wykorzystać wakacje na dodatkowy zarobek. Na targowiskach i straganach można już kupić truskawki, czereśnie i inne sezonowe produkty, a wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Choć ofert nie jest jeszcze bardzo dużo, ich liczba systematycznie wzrasta.
1: Jeżeli chodzi o prace sezonowe, to na dzisiaj widzimy niewiele ofert w tym zakresie, tak naprawdę. My jako Urząd Pracy dysponujemy ofertami dla osób dorosłych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP ma oferty typowo pracy sezonowej dla młodych pracowników. Za chwilkę rozwinie się sezon w Run Chłodni i to jest takie miejsce, o których wiemy, że już rekrutacje są prowadzone. Czekamy na kolejne. Oczywiście niektóre firmy, szczególnie producenci rolni, poszukują własnymi kanałami ofert pracy, czy też poprzez OHP, zatem tam warto się zgłosić.
0: Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tym roku młodzieży poniżej 18 roku życia może być trudniej znaleźć wakacyjne zatrudnienie. Powodem są obowiązujące przepisy oraz dodatkowe formalności, które muszą spełnić pracodawcy zatrudniający osoby niepełnoletnie. W efekcie część firm rezygnuje z takiej formy współpracy.
1: Mamy takie sygnały, że niektórzy rezygnują z przyjmowania osób niepełnoletnich do pracy, dlatego że to się wiąże z tymi obwarowaniami prawnymi, ta słynna Lex Kamile, która powoduje, że muszę mieć już system ochrony małoletnich wprowadzony i skonstruowany w swojej firmie, żeby przyjąć, więc z tego punktu widzenia niektórym niepełnoletnim osobom może być trudniej gdzieś przyjąć się na sezon. Natomiast prace sezonowe, to już widzimy takie pierwsze symptomy tego, że te prace ruszają.
0: Wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również zagrożenia. Policja przypomina, aby przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić pracodawcę i warunki zatrudnienia. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ofert obiecujących wysokie zarobki przy niewielkim nakładzie pracy lub wymagających natychmiastowego wyjazdu. Funkcjonariusze podkreślają, że osoby szukające pracy powinny dokładnie zapoznać się z umową, nie przekazywać nikomu swoich dokumentów tożsamości oraz poinformować bliskich o miejscu pobytu i wykonywanej pracy. Dotyczy to zarówno zatrudnienia w kraju, jak i za granicą. Najbliższy weekend zapowiada się niezwykle intensywnie dla mieszkańców Wrocławka i powiatu wrocławskiego. W programie znalazły się wydarzenia sportowe, koncerty, rodzinne festyny, spotkania kulturalne oraz imprezy plenerowe, które przyciągną zarówno miłośników aktywnego wypoczynku, jak i osoby szukające spokojniejszych form spędzenia wolnego czasu. Weekendowe atrakcje rozpoczną się w sobotę. O godzinie 15 amfiteatr przy Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło zamieni się w arenę sportowych emocji. W Brześciu Kujawskim odbędzie się 26. Turniej Miast Królewskich w boksie. Najpierw zaplanowano walki sparingowe, a od godziny 16 rozpoczną się oficjalne pojedynki turniejowe. Do miasta przyjadą zawodnicy i trenerzy z różnych regionów kraju, a kibice będą mogli z bliska obserwować rywalizację w ringu. Tego samego dnia o godzinie 17 w gmachu Głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy ulicy Słowackiego we Wrocławku odbędzie się spotkanie promujące książkę poświęconą Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, jednej z najwybitniejszych projektantek wrocławskiego fajansu. W wydarzeniu weźmie udział artysta i ceramik Antoni Bisaga, który przez lata współpracował z bohaterką publikacji.
2: Publikacja ta towarzyszy wystawie, która dostępna będzie aż do 4 października, także zapraszamy Państwa także na zwiedzanie wystawy w zbiorach sztuki, ale już w sobotę, właśnie 20 czerwca o godzinie 17 będziemy mogli się spotkać przy ulicy Słowackiego, zapoznać się z naszą najnowszą publikacją, nabyć ją, ale przede wszystkim posłuchać opowieści naszego gościa specjalnego, pana Antoniego Bisagi, który wiele lat pracował z panią Elżbietą Piwek-Białoborską, znał ją osobiście i opowie nam o pani Elżbiecie, o jej twórczości, o tym, jak powstawał właśnie fajans spod rąk pani Elżbiety Piwek-Białoborskiej.
0: Najwięcej atrakcji czeka mieszkańców w niedzielę. Już o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej we Wrocławku rozpocznie się kolejny wykład z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Tym razem uczestnicy poznają tajniki klasycyzmu, jednego z najważniejszych nurtów w historii sztuki europejskiej.
3: Czyli o stylu nawiązującym do antyku, który opierał się o ideały oświecenia, kiedy to powstało bardzo dużo pięknych pałaców, które do dzisiaj możemy oglądać, kościoły oraz budynki użyteczności publicznej, czyli na przykład muzea, teatry, które cały czas funkcjonują. W tym czasie też powstawało malarstwo nawiązujące po raz kolejny do antyku, tak jak w renesansie, ale tym razem już w bardziej doniosły sposób, taki bardziej odpowiadający i

0: ideom niż bezpośredniemu nawiązaniu do klasycznego piękna. Tutaj to piękno bardziej wynikało z kalkulacji rozumowej i to też będzie dokładnie omówione na najbliższym spotkaniu 21 czerwca o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej.
1: 3 godziny później, o 15, amfiteatr w uzdrowisku Wieniec-Zdrój stanie się miejscem 15 imprezy orkiestr dętych. W wydarzeniu towarzyszyć będzie uroczyste otwarcie Alei Dobrych Serc oraz odsłonięcie pierwszego symbolicznego serca wylicytowanego podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chwilę później ulicami uzdrowiska przejdzie parada orkiestr w asyście motocyklistów, a następnie rozpoczną się koncerty zespołów z regionu i nie tylko. Również o godzinie 15 wystartuje rodzinne powitanie lata w Goreniu Dużym. Na terenie Zielonej Szkoły organizatorzy przygotowali koncerty, konkursy, strefy zabaw dla najmłodszych oraz wieczorną dyskotekę pod gwiazdami.
2: Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego do wspólnego świętowania i rozpoczęcia tego sezonu letniego. Pogoda ma być bardzo sprzyjająca, więc myślę, że w takim już letnim nastroju wszyscy możemy spotkać się w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym.
1: Pół godziny później o 15.30 rozpocznie się 9. Powiatowo-Gminny Festiwal Zespołów Weselnych w Boniewie. Przez całe popołudnie publiczność będzie mogła słuchać muzyki wykonywanej przez zespoły biorące udział w konkursie. A wieczorem na scenie pojawi się gwiazda wydarzenia, zespół MIG. Po koncercie organizatorzy zapraszają na wspólną zabawę taneczną.

0: to już 9. festiwal zespołów weselnych. Zapraszamy wszystkich chętnych i miłośników właśnie takiej muzyki pod nogę, takiej do tańca, takiej właśnie weselnej. Będzie prezentowało się 8 zespołów, a gwiazdą wieczoru o godzinie 20:30 będzie zespół MIG, także do tańca. Wszystkich serdecznie zapraszam na stadion w Boniewie. Na pewno będzie też coś smacznego do spróbowania i tak dalej. I zaczynamy o 15:30.
1: Wieczorem warto zajrzeć również do Wocławskiego Ogrodu na Pompce. O godzinie 18:00 rozpocznie się tam Noc Świętojańska, organizowana w ramach Dni Wocławka. Park imienia Henryka Sienkiewicza zamieni się w słowiańską osadę pełną dawnych tradycji, warsztatów, muzyki i widowiskowych obrzędów. Nie zabraknie plecenia wianków, pokazów dawnych rzemiosł oraz występów artystycznych. Finałem wydarzenia będzie wieczorny koncert Marty Bejmy. Wszystko wskazuje na to, że czerwcowy weekend będzie należał do najbardziej atrakcyjnych w regionie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, Pani Paulina Szajgicka, Pro Beauty Clinic w Włocławek. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani Paulino, nasz największy narząd, o który codziennie dbamy, też będzie miał pewnie w zdecydowanej większości przypadków wakacje. Mówię oczywiście o skórze. Gdzieś ostatnio przeczytałam, że rozłożona skóra takiego średniego wzrostu mężczyzny to 2 metry kwadratowe.
1: Tak,
0: To jest naprawdę
1: tak,
0: mnóstwo.
1: To jest największy organ
0: Tak,
1: ogólnie
0: tak, tak.
1: Ciała,
0: Tak,
1: organizmu.
0: Tak. No i tak, pewnie większość z nas niebawem pojedzie na jakieś urlopy. No i myślę, że zdecydowana większość osób, które na te urlopy wyjeżdżają, to szukają jednak miejsc słonecznych, czyli nasze skóry będą wystawione na działanie promieni słonecznych, a w naszym klimacie z roku na rok tych promieni słonecznych jest coraz mniej. W związku z tym to może być taka drastyczna zmiana w naszym życiu. Co zrobić, żeby ona się nie odbiła negatywnie?
1: No, generalnie jest tak, że my jesteśmy spragnieni tego słońca, więc jak już widzimy to słońce, to po prostu korzystamy na maksa. Natomiast zdecydowanie opalanie jest dobre. Słońce jest dobre, jest potrzebne, no bo witamina D3 i no jednak to samopoczucie jest zupełnie inne, kiedy mamy dużo słońca, niż tak jak teraz mamy deszczowo, pochmurnie. Natomiast jest to dla skóry troszeczkę obciążenie, dlatego że słońce niestety również działa negatywnie. I tutaj, żeby przygotować tą skórę do tego słońca, to zazwyczaj przed urlopem zalecamy lekkie peelingi enzymatyczne, czy na ciało chociażby kawa z olejem kokosowym, czyli
0: taka
1: taki
0: zwykła
1: naturalny
0: kawa
1: z ekspresu
0: z ekspresu,
1: najczęściej.
0: Znaczy fusy tak jakby, tak?
1: Fusy,
0: Już
1: tak,
0: ten.
1: dokładnie.
0: Aha.
1: I to jest bardzo taki no, naturalny, każdy praktycznie może sobie taki peeling zrobić, dzięki czemu ta opalenizna będzie równomierna, skóra będzie odpowiednio nawilżona, więc to słońce też będzie lepiej, delikatniej opalało. Natomiast tutaj faktycznie przede wszystkim najważniejsze jest nawilżenie. Więc tak jakby w przypadku skór szczególnie skłonnych do przesuszeń musimy stosować produkty typowo nawilżające, odbudowujące płaszcz lipidowy.
0: Ale nawilżenie przed opalaniem, nawilżenie po opalaniu, czy nawilżenie i przed opalaniem, i po opalaniu, i w trakcie
1: tak,
0: jeszcze?
1: Tak, tutaj na razie mówię co przed, no nie? Czyli właśnie
0: czyli jak przygotować
1: peelingiem.
0: już
1: Tak,
0: skórę do opalania, tak?
1: Tak, więc to nawilżenie jest istotne. Natomiast już w momencie kontaktu ze słońcem, no to przede wszystkim filtry. Pamiętajmy o tym, no bo filtry są takim przedłużaczem naszej ekspozycji na słońcu. Czyli jeżeli ktoś lubi spędzać dużo czasu na słońcu, to filtr po prostu umożliwia tak jakby wydłużenie tego czasu. Szczególnie przy karnacjach jasnych, kiedy jednak tej melaniny jest stosunkowo mniej, no bo też pamiętajmy o tym, że opalenizna to jest nic innego jak taka obrona, ochrona przed tym promieniowaniem, odpowiedź na to promieniowanie. Melanina to jest taka trochę parasolka dla naszych komórek skóry, żeby ją zabezpieczyć, żeby tak jakby pozwolić jej ją uodpornić na to słońce. Natomiast filtry zdecydowanie, zarówno filtry fizyczne, chemiczne, one są teraz już w tych czasach takich fajnych konsystencji, że nawet wcale nie muszą być bielące, ciężkie, toporne, no bo to najczęściej nas tutaj ogranicza, że nie chcemy tych filtrów stosować. Nawet mamy teraz mgiełki różnego rodzaju, czy też spraye, więc tak jakby te konsystencje są naprawdę przyjazne.
0: Jak dobrać filtry? Czy zaczynać od tego najmocniejszego, tego SPV, nie wiem, 50 i schodzić stopniowo? Takie są też teorie. Czy
1: najczęściej jest tak, że patrzymy również na karnacje, no bo karnacje jasne, bardzo takie blondyńskie, jakbym to określiła, bardzo często potrzebują maksymalnej fotoprotekcji, czyli z pewnością będzie to 50 SPF, szczególnie w okolicach drażliwych, jak twarz,

0: dekolt, ramiona, no bo to zawsze nam się najbardziej spieka. W przypadku, kiedy mamy karnacje ciemne, to wtedy, w zależności oczywiście, gdzie spędzamy te urlopy, ale możemy tutaj zacząć od 30, tak? No bo wszystko zależy od tego, jak my tutaj się na tym słońcu intensywnie opalamy. Natomiast bardzo często dermatolodzy zalecają tą maksymalną fotoprotekcję, czyli 50 SPF, żeby nie dopuścić do poparzenia skóry.
1: No właśnie, bo najbardziej niebezpieczne jest poparzenie skóry. To jest to, co nie jest już zdrowe. Bo sama opalenizna jest w porządku, ona jest dobra, tak?
0: Tak, tylko pamiętajmy, że mamy dwa rodzaje promieniowania, UVA i UVB. UVB to jest to, co widzimy, czyli w momencie ekspozycji na słońce pojawia nam się opalenizna i tak jakby no, możemy się poparzyć. Natomiast UVA to już jest promieniowanie, które nie daje nam oznak. Ono nam towarzyszy całym rokiem. Bardzo często też przez szybę potrafi przeniknąć. Natomiast to jest właśnie to promieniowanie, które nam uszkadza komórki skóry. Czyli my uszkadzając te komórki, no, przyspieszamy te procesy starzenia. I tutaj często się śmiejemy, że taki krem odmłodzający to wcale nie jest krem za 1000 zł, za miliony monet, tylko to najczęściej po prostu jest dobry filtr, dobra fotoprotekcja, bo to filtry zabezpieczają nas przed tym postępującym procesem starzenia.
1: Mhm. Wraca też moda na takie naturalne filtry, zawarte gdzieś tam w olejkach. Niektórzy twierdzą i coraz częściej takie głosy się pojawiają, że wcale te filtry wysokie, te filtry chemiczne nie są zdrowe dla naszej skóry.
0: No, o filtrach chemicznych różnie słyszymy. Częściowo na przykład niektóre filtry chemiczne w tym roku są stosowane w kosmetykach, po czym dowiadujemy się, że zostają
1: wycofane. Że są jednak
0: toksyczne,
1: szkodliwe, rakotwórcze.
0: Natomiast z pewnością jest tak, że te filtry, które są zawierane, teraz one są troszeczkę tej formulacji innej. One, ja się śmieję, że są coraz mądrzejsze, tak? Więc tutaj ta toksyczność na pewno nam się zmniejsza. Poza tym wszystkie filtry są przebadane, więc jeżeli to jest dopuszczone do obrotu, to jest to w takich dawkach,
1: no,
0: że
1: chciałabym
0: jest to
1: wiedzieć,
0: bezpieczne.
1: Że to, co jest dopuszczone do obrotu, jest dobre. Mamy mnóstwo rzeczy dopuszczonych do obrotu i najwięcej ludzi chorych na różne nowotwory.
0: No,
1: w historii w ogóle chyba. No, tak.
0: Bardzo pojawiały się nawet takie gdzieś tam doniesienia, że na przykład przebadano filtr danej tam marki, no i okazało się, że deklarowane 50 SPF było na granicy 10 na przykład, mhm. Tak? Czyli no takie sytuacje też są niestety.
1: Ale jak sprawdzać właśnie pod...
0: Czyli musimy zawsze, tak jakby używając kosmetyku jakiegokolwiek, nie czytamy tego, co jest z przodu ładnie napisane, no
1: tylko
0: bo to
1: skład
0: po prostu
1: z tyłu.
0: Tak, tylko odwracamy opakowanie i tam mamy INSI, czyli wymienione składniki aktywne po przecinku. Im bliżej początku, tym jest więcej tej substancji aktywnej w tym kosmetyku. Czyli najczęściej, na przykład, nie wiem, mamy aqua jako wodę, no i później po przecinku malejąco są wymienione te substancje. No i niestety dla mnie jako specjalisty bardzo często to jest gdzieś tam, muszę coś tam pogooglować i posprawdzać, no bo nie jestem w stanie wszystkiego rozszyfrować, ale w czasach ChatGPT na przykład to jest bardzo
1: to
0: proste,
1: problem.
0: Bo czat rozkłada to na czynniki pierwsze, więc dla zupełnego laika, który nie ma pojęcia o tym, jest to łatwiejsze w tych czasach niż kiedyś.
1: No właśnie, ale te składy brzmią bardzo tajemniczo, są bardzo długie najczęściej, jeżeli mówimy właśnie o tych kosmetykach z filtrem.
0: Ogólnie o wszystkich kosmetykach.
1: Ogólnie
0: bardzo
1: o wszystkich
0: często jest tak, że
1: tak?
0: Wyznajemy taką zasadę najczęściej, że im krótszy skład,
1: tym lepiej.
0: Tym lepszy kosmetyk. Mhm. Bardzo często jest tak, że producenci próbują chociażby parafiną liquidą, tak zwana wazelina, olej mineralny, który jest pakowany w większości kremów, no ale świadomość się troszeczkę powiększa, więc konsumenci unikają już parafiną liquidą, bo wiedzą, że to tworzy warstwę okluzyjną i że niekoniecznie jest to wskazane w kosmetyce. Więc tak jakby czasami producenci tworzą nazwę własną takiego właśnie parafiną liquidum i konsumenci nie są w stanie tego nawet rozgryźć.
1: Ja przyznam szczerze, kiedy pobrałam sobie aplikację INSI Beauty i zaczęłam się tym bawić, to wyrzuciłam 99% swoich.

0: kosmetyków. Tych
1: To jest
0: takich, które
1: niezwykle.
0: uważałam, nawet takich dosyć znanych marek, które uważałam za do tej pory fajne, tak jak tu pani wspomniała, przebadane, tak? Bo jeżeli jakieś konsorcjum wielkie, gdzieś tam reklamowane, wypuszcza coś na rynek, to miałam nadzieję na to, że
1: Poczucie,
0: to
1: że to jest
0: jest
1: bezpieczne.
0: bezpieczne. No nie, nie było bezpieczne, bo na
1: Znaczy.
0: przykład były na czerwono kilka alertów, tak? Jakieś rzeczy, które gdzieś tam były potencjalnie rakotwórcze. Tak napisano na tym.
1: Tak, tylko że właśnie te badania niestety one cechują się taką sytuacją, że w momencie, kiedy ten dany składnik jest w odpowiedni, nawet jeżeli on jest rakotwórczy, ale jeżeli jest w
0: Czyli nie
1: odpowiednim
0: trucizna, tak?
1: stężeniu,
0: Tylko
1: to odpowiedni, prosty
0: dawka,
1: przykład.
0: czyli trucizna,
1: Jak
0: tak?
1: studiowałam chemię kosmetyczną, to była taka sytuacja, że tam robiłyśmy różne formulacje i tak dalej, i tak dalej. No i SLS, sodium lauryl sulfate, środek mocno myjący, powierzchniowo czynny, czyli to, co nam odpowiada za super ekstra piankę, za dobre zmywanie. Też bardzo prosta i tania substancja, więc producenci bardzo namiętnie wrzucają we wszelkiego rodzaju żele pod prysznic,
0: Się ładnie
1: szampony do
0: pieni,
1: włosów,
0: tak?
1: tak. To jest dla konsumenta atrakcyjne, no bo fajne są doznania, natomiast dla producentów, no bo jest to tani środek. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że my, mając na stole ten właśnie SLS, musieliśmy zakładać rękawiczki, bo to jest substancja silnie rżąca w takim stężeniu, jak było w tym wiaderku. Więc tutaj w czasach II wojny światowej było to wykorzystywane do mycia podłogi, bo świetnie myło i miało działanie takie antyseptyczne, antybakteryjne. Więc tutaj faktycznie no, jest tak, że ta świadomość się zwiększa. Też producenci dzięki temu, że ta świadomość się zwiększa, muszą kombinować, żeby tak jakby te formulacje robić coraz lepszej jakości, no bo już nie jest tak łatwo nabić konsumenta w butelkę.
0: A wracając do tematu naszych urlopów, już tak na koniec, zakładając, że się tam w miarę dobrze chroniliśmy, że się równomiernie opaliliśmy i jesteśmy generalnie zadowoleni, co robimy po urlopie z tą skórą? Jak pielęgnować tę no, fajną opaleniznę? Co robić, żeby ona nie była opalenizną na 5 minut i na tylko te kilka dni
1: no
0: po
1: tak,
0: urlopie?
1: Marzy nam się, żeby tą opaleniznę zatrzymać
0: Trochę,
1: przez
0: żeby
1: cały
0: tak.
1: rok, prawda? Byłoby idealnie. I tutaj faktycznie zależy nam na tym, więc tak jakby skupiamy się na pielęgnacji, czyli odpowiednim nawilżeniu skóry, też antyoksydacji, no bo chcemy te negatywne działanie słońca naprawić, więc wszelkiego rodzaju antyoksydanty, preparaty, serumy z koenzymami Q10, resweratrolem i innymi magicznymi substancjami są wskazane. Natomiast w przypadku, kiedy na przykład dojdzie do poparzenia, no to pamiętajmy, żeby w tej początkowej fazie na przykład unikać tłustych, takich emolientowych, filmotwórczych
0: A te
1: składników.
0: takie domowe różne śmietany, inne takie kefiry,
1: No
0: to...
1: tak, to kiedyś faktycznie to było dobrym rozwiązaniem, dlatego, że po pierwsze chłodziło, no bo zimne, po drugie no kwas mlekowy, który nawilża, natomiast tutaj też jest takie stanowisko dermatologów, że teraz lepiej jest...
0: Są wygodniejsze sposoby.
1: Dokładnie, że te formulacje tych kosmetyków dostępnych są po prostu lepsze i tutaj zwracamy w takim przypadku szczególną uwagę na takie formuły żelowe, na przykład z pantenolem, który wycisza, chłodzi, dlatego, że w momencie, kiedy posmarujemy się czymś tłustym, takim okluzyjnym, no to może dojść do takiego trzymania tego ciepła, a ta skóra jest gorąca, piekąca, więc tak jakby nie chcemy tego ciepła zatrzymywać, chcemy, żeby to ciepło uciekło, dlatego takie formulacje żelowe są najlepszym rozwiązaniem.
0: Żele aloesowe, jakie jeszcze możemy
1: tak,
0: polecić?
1: Tak, aloesowe, na pewno duże dawki pantenolu, no bo to jest też taka substancja, która mega wycisza. Alantoina bardzo też jest taka znana z tych właściwości. Później jak już przejdziemy sobie przez ten etap, kiedy nas piecze, jest gorąco, no to wtedy stosujemy preparaty, które właśnie bardziej są takie filmotwórcze, z ceramidami, z olejami roślinnymi, żeby jak najbardziej ten płaszcz lipidowy wzmocnić, odbudować, no i cieszyć się tą opalenizną. Jeżeli dojdziemy do sytuacji, że niestety, no jednak nie udało się i ta skóra zaczyna nam schodzić, no to w takim przypadku dajemy jej czas, czyli nie kombinujemy
0: nie,
1: od razu z
0: zrywamy,
1: peeling,
0: nie.
1: no tak, bo to zrywanie aż samo, prawda, się

0: prosi, żeby, bo ta skóra tak pięknie odchodzi. Natomiast tutaj pamiętajmy, że jak będziemy tą skórę zrywać, to ona będzie tym bardziej uwrażliwiona, podrażniona, dłuższy będzie ten okres regeneracji. Więc tutaj dajemy skórze czasu, czekamy, aż to nam się wyłuszczy. W tym czasie, jak intensywnie ją możemy nawilżać, wtedy ten proces na pewno sprawnie
1: I
0: przebiegnie.
1: na koniec jeszcze, czy warto odstawić jakieś kosmetyki przed opalaniem, na przykład, czy jest.
0: Zdecydowanie w przypadku twarzy, no to ogólnie jest tak, że w takim sezonie jesienno-zimowym unikamy mocno drażniących preparatów. To na pewno są preparaty kwasowe, to na pewno jest retinol, który bardzo lubimy stosować w tym sezonie jesienno-zimowym. Też na pewno przed urlopem nie decydujemy się na intensywne ścieranie tego naskórka, bądź też zabiegi, które gdzieś tam tą skórę uwrażliwiają. W zabiegach na pewno skupiamy się właśnie na wzmocnieniu tej skóry, przygotowaniu ją do tego właśnie wysokiego nasłonecznienia. Natomiast w przypadku ciała, no to też właśnie zwracamy uwagę, żeby gdzieś tam nie szorować tej skóry. Często przed urlopem chcemy zrobić wszystko, prawda? No bo chcemy tak jakby w krótkim czasie wyglądać jak najlepiej. Natomiast tutaj rozsądek jest zawsze najlepszym
1: Jak zawsze, jak w
0: rozwiązaniem.
1: każdym przypadku.
0: Bo to, że my zaczniemy tą skórę trzeć i gdzieś tam
1: Pilingować jakoś mocno, tak?
0: tak eksploatować, to nie sprawimy, że cofniemy lata zaniedbań i że tak jakby tutaj nagle będzie nowa skóra, tylko po prostu ją niepotrzebnie uwrażliwimy na słońce.
1: A jeśli już poczynimy jakieś szkody, to co? Warto do specjalisty?
0: Myślę, że tak. Myślę, że chociażby dlatego, żebyśmy podpowiedziały, co chociażby sobie tam zrobić, w sensie jakie kroki chociażby takie domowe, jak to rozwiązać. Natomiast przede wszystkim odbudowa płaszcza lipidowego, czyli ceramidy, lipidy, wszelkiego rodzaju kosmetyki, które zawierają te substancje aktywne.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze
0: Dziękuję
1: spotkanie i życzę
0: bardzo.
1: wszystkim udanych urlopów i braku poparzeń słonecznych.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: ulica Broniewskiego 10. Płeć: samiec kastrowany. Rok urodzenia: około 2013. Umaszczenie: czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 8 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: Broniewskiego 10. Płeć: samica. Rok urodzenia: marzec 2026. Umaszczenie: bura pręgowana z białym. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 11 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: gmina Wocławek, Nadleśnictwo Przyborowo. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2023. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne: sierść szorstkowłosa. Data przyjęcia: 11 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: 3 maja 25. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2025. Umaszczenie: czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 12 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wieniecka 42. Płeć: samiec. Rok urodzenia: około 2016. Umaszczenie: szaro-beżowy. Wielkość: mały. Cechy szczególne: w typie Yorka. Data przyjęcia: 12 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 104. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: bura pręgowana. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 12 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 104. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-bura pręgowana. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 12 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 104. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-bura pręgowana. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 13 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka 222. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: czarno-biały. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 13 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: ulica Skalna 30. Płeć: nieznana. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Za kilka dni mamy kalendarzowe lato, zaczyna się. Za kilkanaście dni jest koniec roku szkolnego. I właśnie w tym czasie większość z nas planuje swoje urlopy, wyjazdy i czas, który chce spędzić na odpoczynku. Niestety część z nas ma poważny dylemat, co zrobić ze zwierzakiem, bo planuje wyjazd i niekoniecznie widzi siebie i czworonoga na wspólnej wyprawie. Jeżeli chodzi o takie wyjazdy, dla mnie rzeczą oczywistą jest, że jeżeli mamy psa, to tego psa zabieramy ze sobą. Dlatego, że w dzisiejszych czasach naprawdę nie ma problemu, żeby znaleźć miejsce, w którym ten pies będzie mile widziany i akceptowany. Bez względu na to, czy wybierzemy sobie Mazury, czy wybierzemy sobie tereny nadmorskie, czy pojedziemy w góry, znajdziemy pensjonat, znajdziemy hotel, znajdziemy domek, czy pole kempingowe, gdzie naprawdę ten zwierzak będzie akceptowany i mile widziany. Czasami musimy ponieść jakieś tam koszty, czasami większe, czasami mniejsze, ale bywają również miejsca, gdzie zwierzak jest, przebywa po prostu gratisowo, tak? Jest obecny i nie ponosimy za to żadnych opłat. Warto tak zorganizować sobie ten czas i zaplanować wyjazd, zaplanować wakacje, żeby ten pies mógł nam towarzyszyć. Troszeczkę inaczej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o koty, bo wiemy, że koty ciężej znoszą zmiany, ciężej się do nich adaptują, dla nich wszelkiego rodzaju zmiany miejsca, ludzi są mocno stresujące. I tak biorąc pod uwagę plusy i minusy ewentualnego wspólnego wyjazdu, no to w tym wypadku chyba jednak warto tego naszego kota zostawić w domu, żeby zminimalizować stres, ponieważ kot musi poświęcić trochę więcej czasu, żeby zaakceptować nową

przestrzeń, to musi być cały proces. Nie zawsze jest w stanie zaakceptować innych ludzi. To też jest proces. Na niego mogą, zwłaszcza dla kota niewychodzącego, na pewno będzie traumatyczna przestrzeń, ewentualnie obecność innych zwierząt. Więc tutaj, biorąc to pod uwagę, mniejszym złem chyba będzie pozostawienie tego naszego czworonoga i załatwienie mu opieki, czyli osoby, która przyjdzie, nakarmi, zmieni wodę, sprawdzi, czy jest wszystko w porządku, sprzątnie kuwetę. Chociaż też musimy liczyć się z tym, że jeżeli kogoś poprosimy, kogo kot nie zna, żeby przyszedł i to zrobił, to może nawet tego kota w tym czasie nawet nie zobaczyć, bo kot się schowa i dopiero wyjdzie w momencie, kiedy osoba opuści mieszkanie. Ale mówię, chyba jest to chyba mniejsze zło zostawić takiego kota pod opieką jakiejś osoby, no chyba że mamy kota, który naprawdę jest przyzwyczajony do tego, że wychodzi, że ma kontakt z innymi osobami, nie jest to dla niego żadnym stresem, bo na przykład mamy kota, z którym wychodzimy na zewnątrz, na smyczy, albo mamy kota, który pracuje w felinoterapii i dla niego nie jest problemem znalezienie się w nowym pomieszczeniu, wśród nowych ludzi. Takiego kota spokojnie możemy ze sobą zabrać i myślę, że nie będzie to dla niego zbyt obciążające. Ale wracając do psów, dlatego że no pies jednak wymaga zdecydowanie większego nakładu naszej aktywności i opieki, ponieważ z psem trzeba wyjść, z psem trzeba pójść na dłuższy spacer, nie tylko to wyjście, aby załatwił potrzeby fizjologiczne. Poza tym ta relacja między człowiekiem a psem też jest troszeczkę inna. Pies jest taki bardzo do nas przyklejony, mówiąc kolokwialnie. Kot oczywiście też jest z nami związany. To nie jest prawdą, że kot nie tęskni, że kot nie przeżywa, że człowiek znika z jego tutaj terenu, w którym on przebywa na co dzień, bo też tęskni i też mu się trochę to wszystko rozsypuje, ale przynajmniej jest w tym swoim pomieszczeniu i nie jest narażony na inne bodźce, które mogą go jeszcze bardziej stresować. Za to pies no, jest z nami bardzo związany. Zazwyczaj jest tak, że jesteśmy zawsze razem i wiele rzeczy robimy wspólnie, w związku z tym ta relacja też jest trochę inna. I tak jak już powiedziałam, jeżeli sobie zaplanujemy wyjazd z takim naszym czworonogim psem, to zupełnie bez problemu znajdziemy po pierwsze takie miejsce, gdzie z tym psem będziemy mogli zamieszkać i ten pies nikomu nie będzie przeszkadzał. W tej chwili można wejść do wszelkich lokali gastronomicznych, nie tylko tych, które mają ogródki, ale i w niektórych restauracjach jesteśmy w stanie wejść z tym zwierzakiem i normalnie zjeść posiłek. Nikt nas nie wygoni, jeszcze pies dostanie miskę z wodą, więc trochę to się wszystko zmieniło. Czasami się zastanawiamy, co zrobimy, bo byśmy chcieli w sposób aktywny spędzać ten czas na wyjeździe i co zrobimy z psem. Po pierwsze, pies może nam towarzyszyć. Też możemy sobie zaplanować takie wypady, gdzie pies będzie mógł z nami pójść, czy to jeżeli chodzi o góry, na przykład są szlaki, gdzie można wejść z psem, oczywiście warunek jest taki, że pies musi być na smyczy. Jeżeli jesteśmy nad morzem, są plaże, gdzie można wejść spokojnie z psem, nawet nad jeziorami są też miejsca wyznaczone, kawałki plaży i zejścia do wody, gdzie są specjalnie przeznaczone na właśnie taką kąpiel z psem, gdzie możemy tego psa wykąpać, gdzie może poaportować jakąś piłeczkę z wody i ten pies nie będzie nikomu przeszkadzał, ponieważ to miejsce jest przeznaczone właśnie dla niego. To jest tylko kwestia naszej organizacji takiego wypadu. Oczywiście musimy mieć też tego świadomość, że nie będziemy ciągnąć tego psa na jakiś, nie wiem, jakiś szlak górski, kiedy jest 40 stopni upału, bo jest to dla tego psa zagrożeniem, ale również jest zagrożeniem dla nas, jeżeli chodzi o przegrzanie, więc tutaj zdrowy rozsądek pozwoli nam naprawdę tak ułożyć sobie i zaplanować wakacje.

żeby ten czas spędzać wspólnie, bez szkody dla zwierzaków i przy okazji też bez dla nas, bo szaleństwo przy 40-stopniowym upale no też przeciwko nam się może obrócić, bo się odwodnimy. Nie jest ono wskazane, ten upał, ani dla osób starszych, ani dla dzieci, dla nas też, bo tak jak powiedziałam, może się skończyć odwodnieniem i wcale nie jest to zdrowe. Jeżeli zastanawiamy się, jak sobie poradzić właśnie na przykład z podróżą, z pobytem w miejscu, które w danym momencie wynajmujemy, to w tej chwili oferta artykułów zoologicznych jest tak szeroka, że naprawdę ułatwia nam zabezpieczenie tego naszego zwierzaka i stworzenie bardziej komfortowej na przykład podróży bądź pobytu w pokoju hotelowym czy w domku. Dlatego, że od poidełek, które możemy zabierać ze sobą i powinniśmy zabierać na wszelkiego rodzaju wypady, mamy kamizelki chłodzące, mamy maty chłodzące, które możemy położyć albo w pomieszczeniu, albo w samochodzie. I wtedy automatycznie zwierzak może, jeżeli jest mu gorąco, z takiej maty skorzystać i tam się schłodzić, kładąc się na niej. Możemy również korzystać z takich rzeczy jak przenośne wentylatory, które są ładowane USB, dlatego że to jest niewielka rzecz przenośna, która też trochę schładza otoczenie tego naszego zwierzaka. Także warto o tym też pomyśleć, jeżeli ktoś już bardzo chce zabierać psa w góry, to też można nawet nabyć w tej chwili ochronne buciki dla psów. Oczywiście pies musi być do tego przyzwyczajony, tak? Bo nie założymy psu po raz pierwszy bucików ochronnych i nie pójdziemy na szlak, bo będzie to dla niego zbyt trudne i zbyt traumatyczne, więc do takich rzeczy psa musimy z czasem po prostu przyzwyczaić. Kolejna sprawa to jest wynajęcie, nie wiem, czy hotelu, czy na przykład domku. W tej chwili, jeżeli mówimy o domkach, są również takie możliwości, że można wynająć domek, który ma niewielki teren wokół niego ogrodzony. I wtedy taki pies, zwłaszcza blokowy, ma trochę namiastkę swobody, bo może sobie wychodzić i wchodzić, kiedy chce do domku i korzystać z tego terenu zewnętrznego. Ale to trzeba po prostu poszukać i sprawdzić, gdzie są takie możliwości. Jeżeli mamy psa spokojnego i wiemy, że nie ma żadnych lęków separacyjnych, to wtedy możemy takiego psiaka zostawić na godzinę, dwie w pokoju hotelowym, wiedząc, że nic nie zniszczy. A jeżeli mamy taką obawę, no to wtedy warto tego psa przygotować do takiego wypadu poprzez nauczenie go przebywania i korzystania z klatki. Z klatki albo z kennelu. Wiem, że większości osób się to bardzo źle kojarzy, bo zawsze jest to postrzegane jako coś bardzo złego, ale dobrze wprowadzona klatka, dobrze wprowadzony kennel powoduje, że pies nie postrzega tego jako ograniczenie wolności, jako więzienie, tylko wręcz przeciwnie, jako azyl, czyli miejsce, które jest jego, gdzie może się schować, spokojnie zasnąć i odpocząć. I proszę mi wierzyć, że naprawdę dobrze zrobiona klatka nie jest problemem dla zwierzaka. Jeżeli mamy możliwość i na przykład mamy taką klatkę ustawioną w domu, otwartą, to bardzo często ona jest z lokatorem w środku. Po prostu psy z tego korzystają i chętnie. I nawet jak ma się więcej psów, tak jak u mnie, jest klatka otwarta, to wtedy jest na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Kto się pierwszy zaloguje, to ten korzysta, tak? A reszta musi czekać na swoją kolej. Więc nie demonizujmy klatki, nie demonizujmy kennelu, czy kennela, kennelu chyba. I korzystajmy z tego, tylko oczywiście musimy do tego zwierzaka przygotować. Jest cały schemat pracy z prowadzeniem klatki i należy ją odpowiednio właśnie według tego schematu wprowadzić.

żeby nie była traktowana właśnie jako ubezwłasnowolnienie, tylko żeby była traktowana jako azyl. Ci, którzy wyjeżdżają, planują wyjechać zaraz po zakończeniu roku szkolnego, już tej klateczki sobie nie zrobią. Ale ci, którzy planują wyjazd na przykład w drugiej połowie sierpnia, to jak najbardziej mogą zacząć taką pracę właśnie z wprowadzaniem kennela albo klatki. I jest duża szansa, jeżeli będą pracować systematycznie, jeżeli będą ją pozytywnie wzmacniać, to na tyle sobie wypracują, że dla tego zwierzaka nie będzie żadną traumą pozostawienie w tej klateczce na godzinę, dwie bądź na przykład trzy. Kolejna sprawa to jest taka, że to dobrze, czasami faktycznie już coś się zadziało, mamy coś już zaklepanego i nie możemy tego naszego zwierzaka zabrać, albo jedziemy do sanatorium, nie możemy zabrać zwierzaka, albo jedziemy, albo lecimy gdzieś za granicę na wakacje zagraniczne. No wiadomo, że do tego Egiptu, no to tego chyba czworonoga nie zabierzemy ze sobą, bo dla niego to jakby była żadna frajda w tych upałach. Poza tym lot samolotem też nie jest, zwłaszcza dla większego psa, wcale komfortowy, który podróżuje w luku bagażowym. No czasami po prostu w ogóle takiej opcji nie ma i tutaj nie ma co dyskutować. To wtedy szukamy po rodzinie, szukamy wśród znajomych osób, które przyjmą na umowne wakacje naszego psiaka. To znaczy, jeżeli ktoś jest chętny, pies tą osobę zna, lubi, to naprawdę minimalizuje jakikolwiek stres tego czworonoga. Gorzej, jeżeli to jest osoba, którą widzi pies po raz pierwszy, no to wiadomo, że jest to trauma. Ale szukamy w pierwszej kolejności wśród rodziny i wśród naszych bliskich znajomych, którzy mają styczność albo na co dzień, albo często z tym naszym psiakiem i to będzie powodowało, że ten stres zmiany miejsca, no bo przeprowadzamy tego psa na ten tydzień czy dwa do tej osoby, się stres minimalizuje, ewentualnie w ogóle go nawet nie ma, więc zaczynamy od tego. Jeżeli mamy taką możliwość, oczywiście przeprowadzamy tego naszego psiaka z jego rzeczami. To znaczy bierzemy jego legowisko, bierzemy miski, bierzemy zabawki po to, żeby miał ze sobą ten łącznik z tą codziennością, w której żyje tak od jakiegoś czasu, żeby było coś jego, tak? To, co zna, co jest taką bazą stałości. I to chyba jest najlepsza opcja. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, jeżeli nie mamy osoby, która jest chętna, żeby się tym psem zająć, ona nie może, to mamy kolejne rozwiązanie. Jeżeli pies jest spokojny, jeżeli pies jest psem starszym, który też nie przepada za zmianami, który woli mieć ten swój stały kąt i jego dzień właściwie polega głównie na tych przez nas zaplanowanych spacerach plus sporo śpi. Jeżeli nie mamy psa, dla którego jest problemem pozostawanie w domu samodzielne, to możemy, może nie na dwa tygodnie, ale na kilka dni załatwić osobę, którą pies zna, może nie jest zbyt mocno związany, ale która przyjdzie i wyprowadzi tego psa minimum trzy razy dziennie. Z tym, że no tutaj też jest taka zasada, że musi przyjść dwa razy dziennie na krótszy spacer, żeby pies mógł załatwić swoje potrzeby fizjologiczne i ten jedno wyjście, dłuższy spacer, żeby mógł poeksplorować, żeby mógł no też trochę skorzystać z tego życia, nie tylko siedzieć w czterech ścianach. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też, jeżeli mamy taką możliwość, zostawić też awaryjnie klucz jakiegoś sąsiada i to, co się sprawdza, a nie jest jakimś mega wydatkiem, a naprawdę daje nam poczucie spokoju i bezpieczeństwa, to jest zamontowanie kamerki. W tej chwili kamerki są dostępne w różnych cenach i mają one różne jakieś tam parametry, ale to nie musi być obraz jakiś tam mega dokładny, tylko ważne

żebyśmy na przykład mogli sobie od czasu do czasu zerknąć i sprawdzić, czy nasz zwierzak jest spokojny, że sobie spokojnie śpi, że nic się z nim nie dzieje. A gdyby na przykład pojawiło się jakieś zachowanie, które by nas zaniepokoiło, to jeżeli osoba, która podjęła się opieki, na przykład jest w pracy i nie może do tego naszego zwierzaka podejść, to wtedy warto skontaktować się z właśnie sąsiadem, żeby w sytuacji awaryjnej zajrzał, sprawdził, tak, czy ten pies na przykład nie potrzebuje jakiejś pilnej pomocy, bo nie wiem, albo ma wymioty, albo biegunkę, albo cokolwiek, i wtedy mu należałoby tego naszego czworonoga zabrać do lekarza weterynarii i udzielić mu pomocy. Także można sobie w ten sposób rozwiązać. Jeżeli zostawiamy kota czy koty, bo jak koty, to też im trochę jest zawsze łatwiej, bo mają właśnie tego swojego towarzysza i przyjaciele nie zostają zupełnie same, to też warto zamontować i skorzystać z takiego urządzenia jak kamerka, bo też możemy monitorować, co się z tym naszym zwierzakiem dzieje. I ostatnia opcja. Nic nam więcej nie wypaliło wcześniej, nie mamy już tutaj możliwości i mamy ograniczone pole manewru. Pozostają nam hotele dla zwierząt. Ja osobiście uważam, że to już jest taka ostateczna już opcja, kiedy już nic innego nie możemy załatwić, jeżeli chodzi o opiekę nad tym zwierzakiem, ale czasami po prostu trzeba z tego skorzystać. Warto jest zastanowić się, czy akurat ta opcja też dla mojego psa na przykład będzie dobra, czy jednak lepsza byłaby pozostawienie go samego w domu i poproszenie, żeby ktoś do niego zaglądał i wychodził na spacery. Oczywiście, jeżeli taka jest niemożliwość, dlatego że dla wielu psów może być to bardzo dużą traumą. Nie dość, że jest zmiana miejsca, zmiana ludzi, którzy się pojawiają, to jeszcze na przykład psy, które są lękowe, które mają problemy z relacjami z innymi psami, dla nich będzie dużą traumą, że znajdują się wśród innych psów. Nawet jeżeli one nie mają bezpośredniego kontaktu, bo są w swoich pomieszczeniach, to jednak czują, że jest sporo innych psów w otoczeniu, że te psy szczekają, więc niekoniecznie może to być dla nich dobrym rozwiązaniem. Jeżeli mamy psa, który nie ma problemu w kontaktach z ludźmi, nie ma problemów w kontaktach z innymi psami, na pewno ta trauma związana ze zmianą miejsca i w ogóle stylu życia będzie zdecydowanie mniejsza. Na koniec będzie, proszę Państwa, przedstawiona pewna lista takich miejsc przyjaznych zwierzakom i miejsc, które pomogą nam zająć się tymi czworonogami w czasie naszej nieobecności. Jest to lista, która powstała poprzez takie dorzucenie przez osoby, które się tym interesują, które korzystały, ale nie jest to lista, która wiąże się z naszą tak jakby z naszym poleceniem. Weryfikować Państwo musicie sami. Sprawdzać, czy warunki, które oferuje dane miejsce, Wam odpowiadają, czy będą odpowiednie dla Waszego zwierzaka. Musicie sami sprawdzać, jakie są opinie danego miejsca, dlatego że no, dla nas to jest zbyt obszerny temat, a poza tym każdy ma inne oczekiwania. Jednej osobie wystarczy, że jego pies będzie miał kojec i kawałek wybiegu, ale druga osoba będzie oczekiwała, że jego pies będzie przebywał w domu i na przykład będzie chodził na spacery, a nie będzie wypuszczany gdzieś na jakiś ogrodzony teren. Więc to już jest bardzo indywidualne podejście, bardzo indywidualna ocena i to Państwo musicie dokonać sami. Tego musicie dokonać sami i proponuję, żeby naprawdę podchodzić do tego bardzo rzetelnie. To znaczy sprawdzać na wszystkie możliwe sposoby, co oferuje dane miejsce, i właśnie przede wszystkim, jak wygląda bezpieczeństwo w tym miejscu i jak wygląda opieka nad tym Waszym zwierzakiem, żebyście po prostu byli
nie tyle wy zadowoleni, co wasz zwierzak, żeby był zadowolony z tego pobytu.

0: i żeby nie opuścił takiego miejsca straumatyzowany. Ale jeszcze raz powtarzam, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli już nie w tym roku, bo już decyzje zapadły i pewne rzeczy nie można odwołać, to na przyszły rok proszę rozważyć taką możliwość, żeby wakacje były razem z naszymi zwierzakami. One będą najszczęśliwsze wtedy, kiedy będą z nami i to nieważne gdzie, bylebyśmy byli razem, wspólnie i żeby nie musiały czekać na nas tydzień, dwa, kiedy wrócimy, bo wtedy wiadomo, że to stado trochę im się rozjeżdża i no i mówiąc już delikatnie, smutno. Także życzę Państwu miłych, słonecznych, spokojnych wakacji i naszym czworonogom, żeby te wakacje były właśnie wspólne razem z nami spędzone. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Heidi. Heidi to roczna suczka o wyjątkowym popielatym umaszczeniu, które przyciąga wzrok i nadaje jej niepowtarzalny wygląd. Jest psem pełnym energii i ciekawości świata, który codziennie chętnie odkrywa nowe miejsca i doświadcza nowych wrażeń. Heidi uwielbia długie spacery, podczas których może eksplorować otoczenie, a także zabawę, która sprawia jej ogromną radość i pomaga spożytkować jej naturalną aktywność. Charakter Heidi jest bardzo przyjazny i otwarty na ludzi. Szybko nawiązuje kontakt i chętnie spędza czas z opiekunem. Do innych psów podchodzi jednak wybiórczo, dlatego ważne jest, by przyszły właściciel znał jej potrzeby i potrafił zapewnić jej odpowiednie warunki, które pozwolą jej czuć się bezpiecznie i komfortowo. Heidi zachowuje czystość w boksie i ładnie chodzi na smyczy. Heidi jest psem inteligentnym i chętnym do nauki, dlatego idealnie sprawdzi się u osoby aktywnej, która poświęci jej czas na szkolenie, zabawę i wspólne wyzwania. Szukamy dla niej domu, w którym będzie kochana, szanowana i gdzie będzie mogła realizować swoje potrzeby związane z ruchem i eksploracją. Jeśli szukasz energicznego, ciekawskiego i oddanego psa, który wniesie do twojego życia wiele radości i pozytywnej energii, Heidi może być idealnym towarzyszem. Zapraszamy do kontaktu, by poznać Heidi bliżej i dowiedzieć się więcej o jej charakterze oraz potrzebach. Heidi zarejestrowana jest pod numerem 13219/185/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Pipi. Na początku kwietnia tego roku trafiły do nas dwie kocie siostry, którym nagle zawalił się świat. Lusia i Pipi to urocze koteczki, które mają nieco ponad 3 lata i bardzo potrzebują nowego domu już na zawsze. Pipi to koteczka o ciemnym, prawie czarnym futerku. Ma kępkę wyróżniających się białych kłaczków na piersi. Jej początki w schronisku nie były łatwe, stresowała się, odmawiała jedzenia. Na szczęście po przeprowadzce z klatki do pokoju w kociarni odżyła. Teraz to urocza kicia, która nawołuje, delikatnie prosząc o odrobinę uwagi i czułości. Czasem sama podbiega do człowieka i domaga się pieszczot. Jak na razie nie jest zainteresowana zabawkami, ale może to kwestia czasu. A może jeszcze nie znalazła takiej, która najbardziej ją zaciekawi. Pipi to urocza koteczka, która z utęsknieniem czeka na ludzi. Takich, którzy pokochają ją, dadzą dom i opiekę już na zawsze. Pipi zarejestrowana jest pod numerem 4813/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoje

0: swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Izbica Kujawska na jeden dzień stała się stolicą karate tradycyjnego w regionie. To właśnie tutaj odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody, zawody rangi mistrzowskiej.
2: A jaki jest poziom uczestników?
1: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też przyjechał na Mistrzostwa Województwa, a tydzień temu był na Mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy wszyscy, większość uczestniczy w Mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej, dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba 3 srebrne, dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie policzyć, też udany występ.
0: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
2: Brałyście dzisiaj udział w zawodach, proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.

0: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite średnio.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania?
2: No na pewno było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciłyśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale no, dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
1: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
2: Ojeny, my już 7 rok chodzimy do tego klubu i zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Izbicy, no to zapisałam się.
0: Ja po prostu zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
1: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
3: No ja chciałam na coś chodzić i w Izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
4: No zobaczyłem po prostu w telewizji.
5: I zapraszam juniorów.
4: No po prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam.
6: Ja też.
1: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
3: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba.
6: Z 2 lata.
5: Plansza, a zapraszam.
6: 3 albo 4 lata. 3 albo 4.
1: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
3: No, bardzo często występowaliśmy. No, w różnych pasach.
1: I jak towarzyszy wam wtedy stres?
3: Czasami tak, a czasami nie.
1: A co jest najlepszego w karate?
3: To, że można zdobywać medale, puchary.
4: No, dyplomy.
1: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale?
7: No, po prostu szczyt. Walczyliśmy razem w finale. Maciek był górą, ale fajnie udało się powalczyć, fajne walki mieliśmy. Duże emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
8: Więc bardzo się cieszę, że się udało, fajnie wyszło.
1: Czy dzisiejsze medale mają dla was jakieś znaczenie?
7: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale cieszymy się dzisiaj świętujemy. Ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
8: No, dla mnie to fajne wejście w kumite. Myślę, że będzie. No myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania?
7: No trenowaliśmy trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach.
8: Praca w domu.
7: Praca w domu to też bardzo ważne.
8: Bardzo dużo daje.
1: Jak rozpoczęła się wasza przygoda z karate?
7: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
8: Ja zacząłem no dobre 9 lat temu. Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
1: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
7: Może nie takie marzenie już. Staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas. Nie śpieszy mi się jeszcze, ale no wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
8: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy. Przede wszystkim po to ćwiczę.
9: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to po kłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został

0: stał szefem struktur.
1: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej i właściwie była potrzeba i koniec.

0: stanowczą podejmowania uchwał, bo uważałem, że no w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam powiedzmy kilkanaście miesięcy, więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu, no i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
1: Jakie będą pana pierwsze kroki, jako już nie pełniący obowiązki, tylko jako przewodniczący?
0: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura, zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna, też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały, no i ruszamy po prostu do pracy.
2: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
3: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla klubów, szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy. A głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat. I zapis w uchwale tej obowiązującej na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przyszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, no mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.
1: I ta uchwała będzie już głosowana na tej najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli zostanie przegłosowana, też przyjmijmy, że zostanie przegłosowana. Od kiedy zacznie obowiązywać?
3: Powinna obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjne, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
2: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. W minioną sobotę odbył się w Łomagedon. Fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami

0: kodami, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
1: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu, integracyjnego biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego, przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, później mżyło, ale na szczęście się ładnie teraz wyklarowało, piękną mamy pogodę. Humory dopisują, aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy z tego, że kolejna edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek, tutaj dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza wpisuje się w kalendarz imprez włocławskich, także bardzo się cieszymy.
2: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników?
3: Myślę, że ilość uczestników, można powiedzieć, że jest ta sama, ewentualnie...
1: Więcej, nawet po liście, którą tutaj mamy, to tak. Jest więcej.
3: Ja może tak sądzę, że może ta pogoda ranna może wystraszyła parę osób, ale to nie zmieniło postaci, że frekwencja jest, tak jak widać, dosyć wysoka, z czego się bardzo cieszymy.
2: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
4: Na pewno sport kształtuje charakter i ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić, no to wiem, jak to bardzo jest ważne i jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
0: Dla uczestników Łomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
5: Jesteśmy tutaj jako zespół szkół numer 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest no właśnie bieg.
2: A jakie są reakcje uczestników?
5: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
0: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
2: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?
6: Super było, miła zabawa.
7: Otóż to...
6: To najważniejsze.
7: Pogoda nam dopisała.
6: Pogoda nam dopisała, nie padało. Także świetnie.
7: Jesteśmy mega zadowoleni.
2: A czy trasa była łatwa?
6: Bardzo.
7: Można powiedzieć tak.
6: Dla nas łatwa. No.
7: I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę poćwiczyć oczywiście.
6: I zrelaksować się. Także było super.
2: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?
6: Potrzebne, jak najbardziej.
7: Tak, tak powinno być.
6: Bo to jest wszystko dla dzieci.
0: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
8: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi i pierwszy i drugi. Ukończył z sukcesem, jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weteranami od samego początku.
7: Tak.
8: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze biegł sam, tak? No właśnie, a w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
7: Tak.
2: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
8: Znaczy na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami

0: Pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus. I którą prowadzi pani Maria Krasowska. Tak, Damian właśnie mówi, że to jest Maria Pla, bo tak jest nazwana przez Damianka. I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy udanej imprezy, którą zorganizowała. No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
1: Czy biegasz na co dzień?
2: Trenuję w pracy, jak jestem, to trenuję koło zakładu.
1: I czy lubisz bieganie?
2: Lubię. Przygotowuję się na 21 kilometrów.
1: A jak wyglądają twoje przygotowania?
2: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
1: A co daje ci bieganie?
2: No, dużo ruchu daje i po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać. Nie chodzić, tylko biegać można.
1: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
2: Nie, już chyba czwarty raz.
3: Podczas Łomagedonu nie liczył się wynik, ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
4: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi i jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie. I już po raz czwarty organizujemy Young Brześć Festival.
3: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
5: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego, więc ta 8 gra na początku.
4: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę, jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić, że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość pokazania się. Czują się docenieni, także ja uważam, że jest to bardzo fajne. No gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
5: Ja myślę, że taka jest nasza rola tutaj, Centrum Kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie, szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Young Brześć Festival, jak chociażby grupa Dresscode.

0: tego, kto ci życzy źle. Często denerwuje nas kogoś postawa. Tracimy na to nerwy. Szkoda zdrowia, wania.
1: Bardzo fajnie. Jest okej, okay, super organizacja. Szkoda tylko, że mało ludzi trochę. No i trochę pogoda taka sobie. No ale poza tym to wszystko spoko, nie?
2: Był stres?
1: Nie, ja tam się nie stresuję. Przed czym tu się stresować?
2: Walczysz już o 2000 zł. Jak oceniasz swoich przeciwników?
1: Ja nie mam szansy. Tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%.

0: Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk i czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no super, ale we Wrocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Wrocławek jest gotowy, nie?
1: A czy szykują się jakieś nowości?
0: Tak. Nie wiem, czy w czerwcu, czy bardziej już na początku lipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku. Mam nadzieję, że też wyjdzie płyta Czas Przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
2: Young Brześć Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Kaczorex i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji.

0: emocje Wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy razem się zaprezentujecie?
2: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
1: To będzie połączenie popingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?
1: Ile razem się przygotowaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
0: A jak razem dogadujecie się na scenie?
2: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
0: A co Wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
1: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś?
3: Przede wszystkim energię. To jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca. I musi być wymiana, jak ja to mówię.
0: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?
1: Jest, myślę, że jest. Tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
4: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
5: Bardzo, bardzo super.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
5: Na Dress Code.
0: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
5: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam, to się będę bawić.
0: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
5: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. I u nas na przykład

0: takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
1: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
2: Dress Code.
1: A czy słuchacie ich na co dzień? Oglądacie?
2: Tak.
1: A gdzie?
2: Na YouTubie.
3: Na Spotify też.
1: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
2: Tak.
3: Czekaliśmy.
1: A czy byliście już rok temu?
2: Ja byłem rok temu.
4: Ja nie byłam.
1: Jak było?
5: Też mi się podobało.
6: Czy przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły i ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi. No, w sumie tak.
7: Ja oceniam jego
6: muzykę. Jest bardzo dobrze.
1: Czy byliście rok temu?
6: Byliśmy, znaczy ja byłem.
7: Nie było.
6: Nie wiem.
1: I jak wrażenia?
6: Jeszcze raz?
1: Jak wrażenia?
6: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem autem, wiadomo.
1: A czy czekacie na gwiazdy wieczoru?
7: Myślę, że tak.
6: Tak. Wiesz.
1: A czy brakowało takich festiwali dla młodzieży u nas w regionie?
6: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu, więc tak, wydaje mi się, że tak.
8: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek, sale sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani,

0: No wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej, w związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one no, na jak najlepszym standardzie.
1: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
0: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było. Oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jak i możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania. I korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
1: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Włocławku pracownicy i opiekunowie w żłobkach przechodzą obecnie cykl szkoleń mający wzmocnić ich kompetencje. Dodatkowo wypracowywany jest model szerszej współpracy z rodzicami. Choć pogoda w minioną niedzielę nie rozpieszczała, a deszczowe chmury co chwilę zaglądały nad miasto, biojarmark odbył się zgodnie z planem. Kapryśna aura nie odstraszyła mieszkańców, którzy licznie odwiedzili stoiska lokalnych wystawców. Na odwiedzających czekały między innymi świeże warzywa, aromatyczne wiosenne miody oraz wyjątkowe zestawy prezentowe przygotowane z myślą o zbliżającym się Dniu Ojca.
2: Biojarmark zawsze jest, nieważne jaka jest pogoda. Pogoda jest jaka jest, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy obciążniki, mamy zabezpieczone namioty i mamy dla Was wszystko to, co dobre i zdrowe. I dzisiaj między innymi chciałabym, żebyście poznali trochę bliżej wystawcę Olej Mamy, który, cóż, musi sam opowiedzieć,
3: oczywiście,
2: co ma dla klientów, jakie są właściwości ich produktów. Zapraszamy mimo wszystko. Czasem wychodzi słońce, tak jak teraz, także nie boimy się złej pogody.
3: To tutaj mamy stoisko Olej Mamy. To jest malutka rodzina toczarnia. Toczymy świeży olej każdy tydzień. Mamy bardzo szeroki asortiment oleju. 14 rodzajów oleju, więc naprawdę jest duży wybór. Oczywiście trzeba dbać o zdrowie, nie? Więc trzeba jeść dobre, naturalne produkty, tak jak na przykład olej toczony na zimno. Nie? I tutaj zbliżamy się do Dnia Ojca, więc mamy tutaj propozycję, fajny zestaw jako prezent dla tata. Nie? Tutaj to są zestawy z 5 małej butelki oleju po 100 ml, ale też polecam dla każdej tatusz taki olej z pestek dyni. To jest bardzo smaczny, taki olej, smak orzechowy. Kolor piękny, ma zielony, więc na pewno to byłoby super prezent.
4: A jakie właściwości mają te oleje?
3: Każdy olej, najpierw kupujemy olej dla smaków, nie? Bo

0: z faktem, że one są tłoczone na zimno, utrzymają swoje wyraźliście smak, więc sam ziarno się broni. I to jest już czos, nie? Potem to wiadomo, że każdy olej ma swoje witaminy, swoje właściwości i tak dalej, które pomagają organizm dobrze funkcjonować, nie? Na przykład jest bardzo znany ten czarnuszki, który zawiera timokinon, nie? Albo jest ostropes, który zawiera ten silimarina. Więc pomagają po prostu organizm się bronić, nie? No i tyle, można tak powiedzieć.
1: A jak powinniśmy spożywać taki olej bezpośrednio na łyżce, czy może to być dodatek do jakiegoś dania?
0: O, tutaj są różne szkoły, nie można tak powiedzieć. Faktycznie, że jest mocno polecane, że rano na czoło, żeby pić ta łyżeczka po prostu oleju i oczywiście tak można zrobić, nie? Bo to chodzi o systematyczności, nie? Żeby każdy rano po prostu, żeby organizm dostał swoje dawka oleju. Ale niekoniecznie musi tak być. Na przykład ja jem z sałatką, prawie codziennie robimy fajne sałatka, właśnie z tą olej z pestek dyni, który jest naprawdę super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby, na przykład można zrobić super pesto albo super hummus, no i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
2: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
3: Sprzedajemy, produkujemy w własnym gospodarstwie sery z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na Biojarmarku we Włocławku co 2 tygodnie.
1: Właśnie widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać.
3: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych serów podpuszkowych, kozich z różnymi dodatkami, z czoskiem niedźwiedzim, z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina 10:30, już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twarożki naturalne z przyprawami. Sery w typie gouda, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową, tak to wygląda, z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ser na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię. On ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu, jest takie nuty owocowe, bardzo dobrze nam się sprzedaje. Zresztą też się świetnie wygląda.
1: Czyli klienci do was wracają?
3: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować naszych serów, posmakować, żeby, jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czy musimy się bierzyć, jakie mamy problemy, ale też spotykamy się z bardzo, bardzo dobrym oddźwiękiem, że tak powiem, ze strony naszych klientów, którzy nie będą tutaj ukrywała, bardzo mocno nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.
2: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów Biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
4: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co 2 tygodnie we Włocławku, proponując nasze wyroby do konsumpcji.
1: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
4: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już jest została, zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca. Bo ona dość dużo leży w solance z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie, co niektórzy mówią.
1: Co jeszcze znajdziemy u Państwa na stoisku?
4: Znaczy wiele wędlin, wiele jest linia wędlin kompletnie bez konserwantów. No jedynym konserwantem jest sól chłodawska, ale bez jakichkolwiek składników E. A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość długo gotowane w niskiej temperaturze, w oleju.

0: I to są rzeczy obiadowe, do podania, bądź na grilla. Tak jak tutaj widoczne żeberka. W sosie barbecue, który też sami produkujemy. I tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.
1: Czy klienci do Was wracają?
0: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że byłoby coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że we Włocławku praktycznie mamy 80% tych samych co dwa tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na dwa tygodnie i przez dwa tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
1: Czy ma Pan swój ulubiony produkt?
0: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, dwa flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce nagrodzona, ale ogólnie całość jest robiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem grana padano. Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
2: Niedzielne zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz stulecia swojej działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo.
3: To jest piękne święto w każdej straży. No, dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych trzech straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no, miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
1: Czy zauważył może Pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
3: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także nic dodać, nic ująć, tylko po prostu gratulować naszym druhnom i druhom tych 100 lat i prosić o kolejne.
1: A czego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
3: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
2: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
1: Proszę powiedzieć, czym dla Pana jest dzisiejszy dzień?
4: Wszystkim. Bo mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój pradziadek Piotr Szyburski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego. Więc muszę podtrzymywać tradycję.
1: A czym dla Pana jest służba w straży?
4: Proszę Panią, oddaniem dla drugiego człowieka chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
1: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić do straży pożarnej?
4: Musi mieć chęci, musi być w predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
1: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
4: No u nas akurat tak, są chętni i z tego co jest, co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest

0: grono młodych ludzi, jest nas grono w średnim wieku, no i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
1: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?
0: No wiele jest takich. Ale to trudno się o takich rzeczach, powiem pani, opowiadam. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I to trzeba w sobie zostawić. Także wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
2: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
3: Myślę, że to jest dla całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto. Nasze jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. No myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości, bardzo prężnie działająca, rozwijająca się i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle, na ile możemy.
1: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
3: Myślę, że tak. Myślę, że no, mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości. Wspieramy okolice. Jeśli coś się dzieje, no to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
1: A czym dla pana jest służba w straży?
3: Poniekąd zaszczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
2: Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Wrocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
4: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast BraTape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki. Także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
1: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
4: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że no, klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
1: Czy trzyma się on całą noc?
4: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
1: A czy klientki dostają filmiki?

0: instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
1: W każdym z tape'ów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie. Ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
0: A jakie mamy rodzaje taśm?
1: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach. Także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
2: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
1: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Włocławku też, że tak powiem, żeby panie z Włocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
2: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
1: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
2: Jeśli przed tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B.
3: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze, pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Włocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z Zespołem Szkół Chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było. Ja poproszę zdjęcie. Teraz uwaga. Czyj jestem? Dajemy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Poprosimy o podpowiedź.
4: Mama.
3: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ona nie kończyła Zespołu Szkół Chemicznych. To się robi jak telenowela trochę. Ona była partnerką podczas studniówki. Poprosimy następne zdjęcie. Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu bodajże. Klasa pani profesor Kodymowskiej odwiedziła w rocznicę 50-lecia zdania matury naszą szkołę, bo się fantastycznie trzymają. To pokazuje, dziękuję bardzo. Możemy przejść dalej już. Słuchajcie, to nie koniec, bo Zespół Szkół Chemicznych ukończyli moi wujkowie, moje ciocie, moja była teściowa i wiele osób, które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami. Słuchajcie, tak żeby coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo.

0: Kokap.
1: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
2: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodam tylko też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak tutaj już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą, ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, czy może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii i 50 najlepszych na świecie. I gdyby nie ta wiedza zdobyta z chemika, to być może tam by mi po prostu nie było. A dzięki temu pracuję tam, gdzie pracuję. Także bardzo dziękuję. Mam też taki mały gift dla szkoły, który mam nadzieję będzie pomostem, bo jak już Państwo teraz wiedzą, i kulinarnie się spełniam, ale też chemicznie, więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Heluni, jak mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się zrobić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekazuję.
1: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Wrocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
3: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Wrocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana. To przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy, szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. Uczy postaw obywatelskich, czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na potrzeby działających na terenie Wrocławka przedsiębiorstw. Rozwijający się przemysł papierniczy, później chemiczny, czy obecnie sektor usług, wszędzie tam byli i są potrzebni specjaliści kształcący się w murach szkoły na wrocławskich bulwarach. Chemik znakomicie pokazuje, jak istotne jest kształcenie zawodowe w aspekcie lokalnego rynku pracy.
1: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Wrocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę.
4: Czas jubileuszu to czas, w którym dziękujemy i składamy życzenia na kolejne lata. Ja dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi. Za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw. Za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę tego, by szkoła pozyskiwała wspaniałych, nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.

0: Jubileusze to spotkania i rozmowy, to też wspomnienia. Zawsze największą radość budzą fotografie, z tego co pamiętam. One wyzwalają uśmiech, wspomnienia, oklaski. Mam nadzieję, że jeszcze dziś je zobaczymy. Natomiast, moi drodzy, to co powiedział pan dyrektor i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że powiedział, iż starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego, bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać. Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także... Ile jeszcze? Aha, dobrze. No tak, młodo wygląda, to jest szansa. Moi drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
1: Historia szkoły, która zapisała się u każdego z Państwa, zarówno tu się uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić się z szacunkiem do tego, co osiągnęliście Państwo. Te wyniki są niepodważalne, mówił o tym pan prezydent Krzysztof Kukucki, który wskazał na potrzebę kształcenia dla rozwoju naszego miasta Włocławka, dla rozwoju naszego regionu. Dlatego mam okazję serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym procesie i osiągają takie dobre rezultaty. Dzisiejszy dzień jest dniem także wspomnień dla tych, którzy uczyli się, część została na miejscu, pracują, część się oddaliła od Włocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to Państwo poświęcacie.
2: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia pokazał, że dla wielu osób chemik to nie tylko szkoła, ale także część ich życiowej historii.

0: serdecznie dziękujemy. Maja i Kurka i pozostają z nami na scenie jeszcze przez chwilkę. Bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa.
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wienieckiej oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów.

0: Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy. Niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stworzenia zagrożenia dla mieszkańców.
1: Wspominał Pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?
0: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultradźwiękowych chociażby Spółdzielni Mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest no, dzikie stworzenie. Także w przypadku spotkania bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie w naprawdę nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
1: Czyli podsumowując, pozostała tak właściwie jedna taka rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
0: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Wrocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyżo biegają sobie młode warchlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też no, te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
2: Dziki zazwyczaj unikają ludzi. Jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia.
3: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
2: Konkurs był podzielony na 3 kategorie. Przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez 3-osobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie. a przede wszystkim też edukacja, no, edukacja dzieci, młodzieży, no, to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy nie

0: niezwykle kreatywnych. Dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe. Dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności. Takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
1: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
2: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
3: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
2: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów. No i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, sama utworzenie strony to około 2-3 miesięcy. Później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
4: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
3: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
4: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy, tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud, tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
1: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku. W Hali Mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3 miliona złotych.
5: Trwa demontaż starego parkietu na Hali Mistrzów oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej wrocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej Hali Mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń była jak największa. W związku z tym stawiamy właśnie na jakość przy wymianie tego parkietu. Chcemy również, żeby ten parkiet był trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i

0: Wiemy, że kibice no nie do końca mają taki, znaczy mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, no wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.
1: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.
0: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji koszykarskiej, ale również do wszystkich innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
2: A co ze starym parkietem? Przykładowo, oryginalna murawa z piłkarskich stadionów pojawia się w sprzedaży w formie kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu Hali Mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
0: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet no może być nie lada gratką dla wiernych kibiców Anwilu Włocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach, natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Włocławek no planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem. No wiemy dobrze, że ten parkiet no przeżywał razem z kibicami wszystkie emocje, bo były to i sukcesy, radości, uśmiechy, ale również i łzy porażki. Zawodnicy, no potocznie mówiąc, mieli również swoją klepkę, z której rzucali i zdobywali punkty. W związku z tym właśnie może taki fragment tego parkietu no, będzie nie lada gratką właśnie dla kibiców. To będzie niespodzianka od klubu koszykówki Anwil Włocławek, o której w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
2: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje. Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Włocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
3: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast Bratape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i no i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki. Także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
4: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
3: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że no, klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
4: Czy trzyma się on całą noc?
3: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
4: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
3: W każdym z tejpów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR, i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią,

0: Nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie, ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
1: A jakie mamy rodzaje taśm?
0: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach. Także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
2: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no, nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Włocławku też, że tak powiem, żeby panie z Włocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
2: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonów w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
2: Jeśli przed Tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
3: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 17:30 i będzie ładna pogoda.
4: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
2: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła mlecznego dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
3: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak no, jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną

0: I dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie, go nigdy nie zabraknie.
1: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże polskie produkty na naszych stołach.
2: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
3: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
4: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
5: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry i muffinki.
6: Czy często panie goszczą na tego typu wydarzenia?
5: Co roku. Co robimy? Przygotujemy.
6: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
5: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
6: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
5: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
6: I ile osób w nim uczestniczy?
5: 15.
6: I to się zmienia?
5: Nie, na razie nic, nie idziemy do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
6: I pani wszystko same gotują?
5: Tak, na miejscu w remizie.
2: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.
7: Piękni, Młodzi! Grabkowo! Piękni, Młodzi!

0: Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kalistanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenia? Jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
0: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero
3: super, przyjechaliśmy. Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
1: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak,
2: oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
3: Selfie?
2: Selfie, jak najbardziej. Kiedyś nasi terenak byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał z kariery.
3: Że pogoda nam dopisze, nie?
2: Tak nieźle, nieźle.
1: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
2: Nie, nie, ja to jestem pierwszy raz.
3: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
4: Dobrze, dobrze się bawimy.
1: A na jaki koncert Państwo czekają?
4: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
1: A czy Państwo są tutaj co roku?
4: Nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
1: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
4: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
1: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
4: Tak, dokładnie.
5: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu.

0: Ten.
1: Przedszkole samorządowe w Izbicy Kujawskiej ma już 50 lat. Okrągły jubileusz jest okazją do wspomnień oraz planów na przyszłość. Uroczystość półwiecza placówki odbyła się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola.
2: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 10. Msza święta odbyła się w naszym kościele parafialnym o godzinie 11. Tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury.

0: Za chwileczkę, za moment rozpoczną się dalsze uroczystości jubileuszowe, czyli część oficjalna, część artystyczna. Potem również chciałabym pokazać wszystkim zaproszonym gościom naszą jednostkę. No i na tym koniec.
1: Właśnie opowiedzmy o samej jednostce. Ile jest dzieciaków, ilu uczniów? Jakie proponujecie zajęcia?
0: Na chwilę obecną mamy 4 grupy w naszym przedszkolu. W 2024 roku dzięki udziałowi w projekcie z Unii Europejskiej udało nam się zwiększyć tutaj liczbę grup z 3 do 4. Aktualnie liczba dzieci w naszym przedszkolu wynosi 89. Zajęcia, które realizujemy w naszym przedszkolu, to przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ale realizujemy również język angielski, zajęcia logopedyczne. Jest u nas zatrudniony pedagog specjalny, psycholog, logopeda. Także wachlarz jest naprawdę szeroki.
1: Domyślam się, że przedszkole także organizuje wycieczki dla dzieci, wyjścia, poznawanie nowych miejsc.
0: Bardzo często. Wycieczki krajoznawcze już na stałe wpisały się w plan pracy naszego przedszkola. Zresztą no nie wyobrażam sobie tutaj efektywnej pracy jednostki oświatowej bez zaznajamiania dzieci, czy to z otoczeniem regionu, czy z zasobami, miejscami, które mamy w Polsce, prawda?
2: Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Wśród nich parlamentarzyści, władze samorządowe, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego. W wielu przypadkach rodzice sami w przyszłości chodzili do tej placówki.
3: Dziś rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, okrągła rocznica, wyjątkowy jubileusz 50-lecia funkcjonowania naszego przedszkola samorządowego, w tej chwili samorządowego, no, poprzednie troszeczkę innej formule działało. Ale istotnie, mamy jeszcze tutaj dokomponowaną kolejną instytucję, jest to zespół, myślę tutaj o żłobku również samorządowym, z którego też tutaj korzystają nasi mieszkańcy, mamy pełne obłożenie obydwu instytucji. Do tej pory borykaliśmy się nawet z brakiem miejsc w naszym przedszkolu, bo opieka przedszkolna również była sprawowana w oddziałach zerowych w szkole podstawowej numer 1. W tej chwili mamy niestety niż demograficzny i pewnie nasza placówka tutaj przedszkolna będzie potrzeby w pełni zaspokajać. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że w ostatnim okresie czasu udało nam się zmodernizować budynek, w którym mieści się nasze przedszkole. Udało nam się kompleksowo najpierw wykonać termomodernizację z zewnątrz, poprawiliśmy termikę budynku. I w roku ubiegłym udało nam się kompletnie wyremontować wnętrze, uzupełnić sprzęt, wyposażyliśmy salę w nowe meble. Funkcjonuje przy okazji powstania żłobka też nowa kuchnia z pełnym wyposażeniem. Myślę, że w tej chwili instytucja na miarę aktualnych wymogów.
2: Uczestnikom wydarzenia przedstawiono historię przedszkola, wykorzystując archiwalne zdjęcia. Przypomniano dokonania poprzednich dyrektorów oraz pokazano, jak zmieniła się sama placówka od skromnego budynku po przedszkole na miarę XXI wieku. Dziś nie mogło zabraknąć kwiatów oraz życzeń.
4: 50 lat to jest niemało, szczególnie dla dzieci, którzy tutaj trafiają, czyli tych roczników, bym powiedział, jest bardzo wiele, przynajmniej 25 przez te 50 lat. Dlatego jest to piękna okazja, żeby podsumować działalność 50-lecia przedszkola samorządowego w gminie, mieście Izbica Kujawska przez ostatnie 50 lat, czyli od 1976 roku. Były różne lata, różne okresy i spokojniejsze, i mniej spokojne, ale oświata przetrwała, począwszy od tych najmłodszych przez szkoły podstawowe, później średnią, którą mamy także w Izbicy Kujawskiej. To dobrze, że organizatorzy zaprosili nas dzisiaj na świętowanie razem tej okazji i dobrze, że odbywa się to w nowo odbudowanym, wyremontowanym miejsko-gminnym ośrodku kultury, dzisiaj Centrum Kultury. Życzę dobrej przyszłości dla oświaty w Izbicy Kujawskiej, dla przedszkola samorządowego w Izbicy Kujawskiej, dla nauczycieli dobrych i wytrwałych, ale jednocześnie bardzo inteligentnych uczniów, tak aby ta praca była pasją, a nie tylko obowiązkiem. Życzę przy tej okazji także i zdrowia wszystkim, którzy mają wpływ, mają przełożenie na organizację codziennego życia wszystkich mieszkańców od najmniejszych.

0: młodszych aż do seniorów. Wszystkiego dobrego.
1: Wisienką na torcie były występy dzieci.
2: Przedszkole ma dziś urodziny, więc się cieszą chłopcy i dziewczyny. 50 lat to wielka sprawa, czas na śpiewy i zabawa.

0: We wtorek po południu na osiedlu Zadamcze pojawiły się karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Do centrum kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej znajduje się mężczyzna z ranami kłutymi.
1: Wczoraj po godzinie 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej leży nieprzytomny mężczyzna. Udaliśmy się na miejsce i tam ujawniliśmy mężczyznę z ranami, jak wstępnie ustalono, kłutymi. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu też był prokurator, pod którego nadzorem właśnie te czynności były prowadzone. Obecnie zatrzymaliśmy mężczyznę w wieku 50 lat, który miał związek właśnie z tymi powstałymi obrażeniami. Mężczyzna ten w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. I jak ustalono, mężczyzna razem z osobą pokrzywdzoną przebywali wspólnie w jednym mieszkaniu.
0: Mężczyzna znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czekamy na wyniki ustaleń służb, by dowiedzieć się, jaki przebieg miały zdarzenia w bloku przy ulicy Toruńskiej. Wiosna w pełni, a więc w gminach rozpoczął się już sezon inwestycyjny. Samorządy kontynuują rozpoczęte prace, a także wyznaczają plany na kolejne działania. W gminie Lubraniec będzie wiele się działo. Poprawiony zostanie chociażby brzeg Dunaju.
2: Będziemy poprawiać brzegi właśnie na tym cieku wodnym Dunaj. Tu proszę sobie wyobrazić naszą muszlę koncertową. Też będziemy zmieniać, ale najważniejsza inwestycja to tężnie. Tężnie staną po prawej stronie, jeśli z Lubrańca idziemy na Dobierzyn, po prawej stronie, tam gdzie kiedyś dawni włodarze chcieli postawić basen, ale się niestety nie udało, to w tym miejscu będą tężnie, a więc miejsca, gdzie szczególnie mieszkańcy Lubrańca, nie tylko, będą mogli wypoczywać, cieszyć się zielenią. Tu muszę też wspomnieć i podziękować za bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kutno. Będzie ścieżka, będzie fajnie. Oczywiście zaproszę na odebranie domu, który pan Godecki-Ćwirko nam przekazał.
0: W Lubrańcu końca dobiega budowa żłobka. Jednostka będzie mogła przyjąć do 40 dzieci w wieku do 3 lat. Wartość inwestycji wynosi około 4,5 miliona złotych. Ponad połowa wartości inwestycji została pokryta ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Też ważne dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgowiące będzie rozbudowa jednostki.
2: Tak, będzie.
3: Termomodernizacja. Także
2: mi jako staremu druhowi tej jednostki, który startował jeszcze w latach 80. w zawodach strażackich, tak trudno o tym mówić, ale będzie to inwestycja za 3 miliony złotych, gdzie totalnie zmodernizujemy remizę, piękną remizę, ale powstałą już w 1986 roku, a więc czas na jej remont, o tak to określmy.
0: Niebawem przedstawimy szerszą relację z inwestycji, które zostaną wykonane w gminie Lubraniec.

0: Ma zaledwie 12 lat, a już udowadnia, że talent i determinacja nie znają wieku. Kasper Wojciechowski z Ocławka z powodzeniem podbija muzyczną scenę. Uczy się w zespole szkół muzycznych, gra na wielu instrumentach, ale to właśnie perkusja skradła jego serce. O swojej muzycznej drodze opowiedział przed naszą kamerą.
1: Moją pasją jest granie na perkusji. Zacząłem na niej grać.

0: grać, jak miałem około 7 lat. No ogólnie jakoś tak to było, że jakoś najpierw mnie rodzice tak zachęcili, żebym może poszedł, spróbował. No najpierw chodziłem na ognisko szkolne, takie jakby, że po przedszkolu. No i jakoś mi się tak spodobało, no i potem rodzice mnie zapisali do szkoły właśnie. No i do dzisiaj właśnie gram na perkusji.
1: Jak to wygląda? Jak wyglądają twoje codzienne przygotowania i treningi?
0: No, siedzę w domu, no, ćwiczę, gram na perkusji, uczę się w szkole różnych rzeczy właśnie związanych z muzyką. No i ogólnie bardzo mi się podoba granie na tym instrumencie.
1: A co daje ci muzyka?
0: Satysfakcja. Bardzo dużo satysfakcji.
1: Powiedz proszę, czy pochodzisz z muzykalnej rodziny?
0: Znaczy, mój brat dotarł do półfinału w The Voice Kids. No i chyba tyle.
1: A kto u was zaszczepił tą pasję do muzyki?
0: Chyba tata.
2: Młody perkusista nie zwalnia tempa. Kasper wziął udział w ogólnopolskim konkursie instrumentalnym Rezonans, w którym walczy o nagrodę publiczności. Aby wesprzeć utalentowanego wrocławianina, wystarczy wysłać SMS pod numer 73480 o treści typ.reg.8.
0: Brałem udział w konkursie ogólnopolskim instrumentalnym. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Augustynowiczowi i chciałem jeszcze podziękować panu Patrykowi Demczukowi za to, że nagrał mnie w swoim studiu Sound Place.
1: Jaki był odzyw jury?
0: Jeszcze nie powiedzieli, jeszcze nie było ogłoszone, ale ogólnie chcę zachęcić, żeby wszyscy na mnie głosowali.
1: Powiedz proszę, jakie są twoje marzenia muzyczne związane z perkusją?
0: No, moim marzeniem jest właśnie może wystąpić właśnie na jakimś konkursie bardziej takim ogólnym, czyli na przykład no ogólnoświatowym. To jest takie moje marzenie, bo no chciałbym kiedyś tak pójść, tak zagrać na scenie takiej no już właśnie ogólnoświatowej i właśnie pokazać innym, że potrafię. Że potrafię na serio coś osiągnąć w życiu.
1: Czyli wiążesz swoją przyszłość z perkusją?
0: Tak, wiążę.
2: Na oddanie głosu na Kacpra zostało niewiele czasu. Głosować można do 18 czerwca do godziny 20. Pokażmy, że Wocławek potrafi wspierać młode talenty.

0: Choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Wrocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Wrocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycję, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może niesłużące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
0: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa

0: wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
1: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność.
0: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia Marszałka Piłsudskiego we Wrocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału, znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców, przeprowadził we Wrocławku nietypowy eksperyment.
2: Jesteśmy we Wrocławku. W strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę Was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
0: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wygląda przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
2: Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A teraz mamy straż miejską, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
3: Ale proszę zejść na chodnik jednak.
2: Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję.
3: Tak.
2: Miłego dnia.
3: Działa.
2: No bo to jest strefa zamieszkania, mogę iść środkiem.
3: No dobrze, jednak już pan nie zauważyłem.
2: No, ale... Wiem, proszę Państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację, uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej pieszych, takie tam.
3: Ja zawsze
2: spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł

0: tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożnie i to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
1: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
0: No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. No, ledwo. Tędy muszę chyba pójść.
2: Co to za spacery środkiem drogi?
0: No wie pan co, to jest takie dla pieszych ta droga. Tędy pójdę. I teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie wszyscy. Ten się nie zmieścił.
1: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Włocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
0: Miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. Ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania, ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił? Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. czy miasto

Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami. I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? Bo ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe.

0: Przenieśliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
1: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej, już komentując całą tą sytuację. Można powiedzieć, że no, kierowcy nie stosują się do tego znaku, jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę, to pieszy jest uprzywilejowany w całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, no to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
2: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
1: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji, te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. No są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
0: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i ponownie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Włocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
3: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, no bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby no, włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
4: Od kiedy będzie można korzystać?
3: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
0: Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno, więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu włocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
5: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy

0: 16, więc był to rok ciekawy.
1: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
2: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy około 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje, były członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester,
0: jajeczko, wigilia, tak, więc to są właśnie takie spotkania integracyjne.
2: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
0: Tak, tak. 2 lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia. I ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam też, zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
1: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
0: Szoło rowerowe, tak. Tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rynkodzieła artystycznego.
2: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
3: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
4: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane. I ta część naukowa i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład zapiski kujawsko-dobrzyńskie, czy ostatnio Włocławski Słownik Biograficzny. I omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
1: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole? Czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
4: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa. Zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
1: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
5: No nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka, jeżeli chodzi ogólnie o uniwersytet. Jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
1: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
5: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje. Po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
1: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
5: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się,

0: być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią. Bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
1: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
2: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek, a na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna. Mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów. A szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Wrocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Wrocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
3: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami, natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
2: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkanaście, kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki, on jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no, w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
4: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowitą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, może mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
3: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
4: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie trzeciego Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok, w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
3: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
4: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
5: Miałem tą przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony.

0: że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które, jak obrazuję, dzisiaj było to prezentowane, tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
1: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Wrocławka i okolic, którzy ukończyli 70. rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
2: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70 roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70 rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku, także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5, pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70 roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
1: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona. W Galerii Stary Świat odbył się benefit Haliny Olesińskiej z okazji 90. urodzin oraz nadania tytułu honorowego członka Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina to wybitna malarka fajansu włocławskiego. To artystka o wyjątkowym dorobku twórczym.
3: Pracowałam bardzo chętnie, ponieważ bardzo lubiłam fajans. Panie, które ze mną pracowały, były bardzo zdolne. Byłyśmy prawie koleżankami przez tyle lat.
4: Czy pani lubiła malować wzory?
3: Bardzo. Malowałam wzory, malowałam w ogóle ile? 30 lat pracowałam w zakładach fajansu, ale właściwie krótko byłam, pracowałam, bo to się pracowało na akord. Panie pracowały na akord, ale była wzorcownia tak zwana, gdzie panie tylko malowały wyjątkowe rzeczy, które były te panie najzdolniejsze, które po prostu same na niektóre dekoracje projektowały. Po prostu były wszystkie te panie zdolne, z którymi ja pracowałam. No, byłam szefową po jakimś czasie. Nauczyłam się cierpliwości, bo trzeba pracować, malowanie na fajansie to było bardzo trudna sprawa, bo to trzeba było bardzo się skupić.

0: kupić. Nie można było jakoś myśleć trzeba było, ponieważ te dekoracje musiały być piękne. Panie były bardzo zdolne, bo niektóre panie projektowały same dekoracje. Ja projektowałam dekoracje, które panie powielały. Przeważnie wysyłaliśmy to na eksport.
1: Czy widzi pani, że fajans po latach wraca do mody?
0: Tak, wraca do mody i widzę, że pięknie też panie malują. Bardzo wszystkie są bardzo zdolne. No i widzę, że są bardzo kulturalne, pięknie się zachowują. Prace ich pokazywane są często, a gdzieś były, gdzieś na wystawach. Nawet gdzieś tam widziałam taką pracę, gdzie się nie spodziewałam, ale pani Kaczorowska teraz dużo też maluje, pięknie maluje. Wszystkie panie, te, które tutaj są, były wyjątkowo zdolne. Ja byłam szczęśliwa, ja wymagałam, ale one były zdolne i dla nich nie było to takiej wielkiej trudności. Oczywiście musiały być przy każdej pracy skupione.
2: Benefis został zorganizowany i poprowadzony przez Krzysztofa Leszczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Fajansu Włocławskiego. Podczas wydarzenia, które zgromadziło malarki oraz rodzinę pani Haliny, przypomniano biografię oraz dokonania jubilatki. Laudację wygłosił Krzysztof Leszczyński.
3: 90. urodziny pani Haliny Leszczyńskiej są okazją do dzisiejszego spotkania, ale również druga ważna okoliczność, a mianowicie uhonorowanie pani Haliny honorowym członkostwem Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina jest czołową malarką Fajansu Włocławskiego, czołową artystką okresu, kiedy Fajans Włocławski święcił laury na rynku krajowym i światowym. W związku z tym my jako towarzystwo postanowiliśmy uhonorować to w sposób szczególny.
1: Czy takie spotkania również są idealną okazją, żeby właśnie osoby, które kiedyś wcześniej razem pracowały, mogły się spotkać i porozmawiać?
3: Tak, to jest jedna z okoliczności, aczkolwiek mamy już inne programy, które służą do spotkania się tego grona, szacownego grona artystek, malarek, które pracowały w fabryce fajansu, a mianowicie w ramach Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego mamy fajansowe czwartki, mamy inny program jak fajansowe dłonie, czy też przy okazji tych fajansowych dłoni spotykamy się z osobami, które przystępują do tego programu.
2: Pani Jadwiga Zawitowska pracowała z jubilatką. Jak wspomina ten czas?
4: Pani Halina była moją majstrową i praca między nami układała się cudownie, cudownie. I ona mnie rozumiała, ja ją musiałam rozumieć, no bo byłam jej podwładną, tak? Więc dużo rzeczy mnie nauczyła i no cóż, no. Cudowna kobieta, no, cudowna kobieta. No. A nawet było tak, że któregoś razu postanowiła iść na urlop. No i mówi, kogo ja teraz dam na zastępstwo, żeby ktoś mnie zastąpił. A ja mówię tak, jeżeli mogę, to ja jestem chętna. I od tego się zaczęło, że ja później wszystkie 5 malarni było, i na wszystkich 5 malarniach wszystkie majstrowe szły na urlop, a ja zastępowałam. No bo ktoś musiał być. No.
1: Czy dzisiejsze spotkanie jest też taką okazją do wspomnień?
4: No oczywiście, już się przywitałam, już żeśmy się ukochały, bo i nawet mnie poznała, bo kiedyś byłam, jak byłam młoda, to miałam takie włosy, takie o, no. Tego typu.
1: A czy fajans z czasem stał się pani pasją, czy jednak była to tylko praca?
4: Do tej pory maluję. Piękne krzesło sobie namalowałam, piękny stolik sobie namalowałam. No i teraz jeszcze będę malować drugie krzesło. Mam swoje wyroby z Biennale, także to jest moje życie.
1: Pan jest synem pani Haliny. Proszę powiedzieć, jak ten fajans przejawiał się w państwa życiu?
5: Fajans w naszym domu był obecny przez całe życie. Ja byłem do momentu, kiedy poszedłem na studia w Warszawie, no to fajans był cały czas obecny w naszym życiu. Mama uczestniczyła w Biennale, w takich wystawach fajansu. No i poświęcała temu fajansowi no, całe swoje życie, bo raz, że

0: była kierowniczką malarni przez długi czas, uczyła inne pokolenia malarek, a oprócz tego uczestniczyła w tych wystawach Biennale Fajansu Włocławskiego, które odbywały się co 2 lata. I wówczas mama zostawała po godzinach pracy i się poświęcała malowaniu, bo malowanie na te wystawy było takie wyjątkowe. Czyli powstawały wówczas prawdziwe dzieła sztuki. Wszystkie malarki poświęcały temu swój czas dodatkowy i potem były wystawy w Muzeum Ziemi Kujawskiej, tego fajansu. No i było mnóstwo gości, którzy przyjeżdżali, kupowali, bo wówczas to były głównie lata 70. Fajans był niezwykle modny i popularny w Polsce, no i właściwie na całym świecie, bo moja mama uczestniczyła w wystawach fajansu włocławskiego w Paryżu, w Moskwie. Te dwa kraje, dwa miasta jakby przychodzą mi do głowy przede wszystkim. I tam pokazywała też tą swoją sztukę i te wyroby. No a te prace, które były przygotowywane na te wystawy Biennale Fajansu Włocławskiego, no to były wyjątkowe. I one, warto je sobie obejrzeć w Muzeum Ziemi Kujawskiej. One tam są, bo Muzeum Ziemi Kujawskiej miało prawo pierwokupu tych prac, a resztę było potem sprzedawane, no, hobbystom, fanom fajansu włocławskiego.
1: Benefis był idealnym momentem do wspomnień, radości, ale pojawiły się także łzy wzruszenia. Praca i twórczość pani Haliny została doceniona i uhonorowana. Nie zabrakło życzeń, do których dołącza nasza redakcja. 200 lat, pani Halino. Rok temu Włocławski Ratusz uruchomił Kartę Mieszkańca. To system zniżek, ulg i benefitów dla mieszkańców Włocławka, z których można korzystać u partnerów karty. Początkowo karta miała formę elektroniczną. Kilka tygodni później pojawiała się również tradycyjna, plastikowa. Karta dostępna w dwóch kolorach, białym oraz kobaltowym, a więc w barwach nawiązujących do fajansu włocławskiego. Przypominamy, że karta ma termin ważności.
2: Karta Mieszkańca ma już rok. Dotychczas z Karty Mieszkańca skorzystało około 15 tysięcy mieszkańców naszego miasta. No i po roku przychodzi czas na jej odnowienie. Według uchwały co roku mieszkaniec Włocławka musi przedłużyć ważność karty mieszkańca, żeby ona była ważna przez następny rok. Robimy to dlatego, że po pierwsze jest to standard, jeśli chodzi o karty mieszkańca w innych miastach i tak samo jest we Włocławku, a także dlatego, że ludność się przemieszcza, osoby zmieniają miejsce zamieszkania, zawsze coś się może zmienić. Jeżeli ktoś się wyprowadził z Włocławka, no to nie będzie mógł mieć niestety karty mieszkańca, jeżeli już nie jest mieszkańcem Włocławka na przykład. Co trzeba zrobić? Są dwie opcje, bo karta jest wydawana w dwóch różnych opcjach. Karta jest wydawana w wersji elektronicznej, składa się wniosek przez aplikację, przez stronę internetową. Jest również karta fizyczna, tak zwana plastikowa, którą wydajemy tutaj na miejscu w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku. W pierwszej wersji, czyli tej elektronicznej, wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie mkarta.wroclawek.eu i złożyć wniosek o przedłużenie uczestnictwa w programie. On jest bardzo prosty, trzeba tam wpisać tak naprawdę dwie rzeczy, czyli swój adres mailowy i numer karty. Wszystkie inne dane się podstawiają i wtedy wysyłamy po prostu do zweryfikowania przez pracowników urzędu wniosek. W wersji papierowej wystarczy przyjść do Urzędu Miasta, do Biura Obsługi Mieszkańców na stanowisku 4 i 5. Są przygotowane druki, które należy wypełnić. Można je złożyć w swoim imieniu, a także w imieniu na przykład dzieci, no bo część rodziców, którzy mają kartę mieszkańca, mają również tą kartę dla swoich dzieci i na jednym wniosku można przedłużyć swoją kartę oraz karty dzieci.
1: Posiadacze karty mieszkańca najczęściej korzystają z 30 minut darmowego parkowania w strefie płatnego parkowania oraz tańszych biletów do miejskich instytucji kultury i sportu. Mowa tutaj chociażby o basenach. W inicjatywę karty mieszkańca włączyli się także lokalni przedsiębiorcy, którzy dla jej posiadaczy oferują rabaty na produkty i usługi. Do Włocławka przyjechał Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Minister jest głównym architektem rządowej strategii mieszkaniowej, która odchodzi od traktowania mieszkalnictwa jako wsparcia socjalnego na rzecz powszechnej dostępności. We Włocławku prezydent Kukucki zaprezentował Tomaszowi Lewandowskiemu efekt prac nad budową mieszkań na tani wynajem.
3: wszystkie te inwestycje realizowaliśmy dzięki temu, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii i reprezentowane też przez pana dyrektora Departament Mieszkalnictwa

0: zapewnia możliwość dla polskich samorządów, by politykę, aktywną politykę mieszkaniową realizować. Zresztą tak jak obiecywałem to mieszkańcom Włocławka w kampanii wyborczej. Ta aktywna polityka mieszkaniowa jest dla nas kluczowa, ważna, wieloaspektowa, dlatego że ona jest skierowana do różnych grup społecznych, w zależności też od zasobności, ale też, jak wiecie, zresztą przykład Maślanej 4x6 jest najlepszym tego dowodem. Polityka mieszkaniowa w naszym mieście jest też ważnym, istotnym elementem całego procesu rewitalizacji, czyli przywracania życia w najstarszej części naszego miasta. Mówiłem już o Cygance, o 3 maja i o Maślanej, natomiast no, my już pracujemy nad kolejnymi projektami, na przykład 3 maja 22, 3 maja 14, 3 maja 16. Krótko mówiąc, nie zatrzymujemy się, realizujemy te różne polityki, które się wzajemnie uzupełniają i mam nadzieję, jestem o tym przekonany po dzisiejszej naszej rozmowie i po wizycie pana ministra, że jeszcze będziemy mogli dalej kontynuować to dzieło w naszym mieście.
1: W kwestii polityki mieszkaniowej minister stawia Włocławek jako wzór dla innych samorządów.
2: Namacalnym dowodem jest fakt, że tylko od 2024, a więc już mówimy o kadencji pana prezydenta Kukuckiego, Włocławek pozyskał finansowanie dla 22 inwestycji w budownictwo komunalne i społeczne o łącznej wartości, mówię tylko o bezzwrotnym grancie, przekraczającym 220 milionów złotych. Naprawdę inni samorządowcy, inne miasta powinny i z podziwem, i z pewnym zawstydzeniem patrzeć dzisiaj na Włocławek. Ale jeżeli mówimy o tym przykładzie i o tym, jak samorządowcy powinni się zachowywać, to też chciałbym zwrócić uwagę na to, że dzisiaj większość naszego spotkania z panem prezydentem, z urzędnikami, którzy zajmują się mieszkaniówką, nie rozmawialiśmy o tym, co mamy. Pan prezydent nie skupiał się na chwaleniu tych inwestycji, które się już toczą, ale rozmawialiśmy o przyszłej perspektywie. Rozmawialiśmy o ustawach, nad którymi w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracujemy. Mówiliśmy o nowej perspektywie finansowej i o nowych instrumentach finansowych, które pozwolą w przyszłości i budować nowe mieszkania i remontować kamienice tak piękne jak ta za naszymi plecami. Więc to właśnie o to chodzi, żeby samorządowcy antycypowali w tym, co będzie za rok, dwa, za pięć, żeby odpowiednio przygotować strukturę miejską i system mieszkaniowy do absorpcji środków i zastanowić się przede wszystkim, dla kogo mają być te mieszkania, na jakich zasadach mają być udostępnione.
3: Włocławek nie od dzisiaj, nie od roku, nie od dwóch jest synonimem skutecznej polityki mieszkaniowej w całym kraju. To wszyscy wiemy, Włocławek właśnie z tego stał się w ostatnich latach szczególnie popularny i cieszę się, że również tą większość parlamentarną udało się przekonać, że polityka mieszkaniowa państwa powinna wyglądać właśnie tak jak we Włocławku. To znaczy, ja przypomnę, że to, co dzisiaj widzimy za naszymi plecami, to jest efekt też zmiany myślenia o polityce mieszkaniowej, zmiany myślenia, która nastąpiła tak naprawdę u większości ludzi, u większości sceny politycznej, bo przecież przypomnijmy, że mieliśmy do czynienia z takimi wynalazkami jak kredyt 2%, jak kredyt 0%. I proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby te kredyty dzisiaj funkcjonowały. Nie mielibyśmy takich kamienic, bo nie robiliby tego samorządowcy, robiliby to deweloperzy, którzy upychaliby jak najmniejszej ilości terenu, jak najwięcej bloków, więc nie można byłoby mówić o tym pięknym aspekcie wizualnym, ale przede wszystkim o uczciwej polityce mieszkaniowej. Także Włocławek jest, tak jak powiedziałem, absolutnym liderem w tym obszarze, natomiast cieszę się też, że jako parlament przyjęliśmy taką ustawę, daliśmy taki mechanizm, który pozwala dzisiaj zapewniać finansowanie wielu inwestycji na terenie całego kraju. Mówię oczywiście o ustawie z lipca 2024 roku, która de facto dała ciągłość i dała możliwość realizowania największej polityki mieszkaniowej od 1989 roku, bo mówimy o skali środków w tym roku na poziomie 6,8 miliarda złotych, a nawet więcej, natomiast w perspektywie do 2030 roku 44 miliardów złotych.
1: Do końca kadencji ratusz planuje oddać około 500 mieszkań na tani wynajem. Blisko 200 z nich powstanie na osiedlu Michelin. Niebawem ruszy nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej.

0: Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Problem dzików we Włocławku i regionie z roku na rok narasta. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują: nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt.
1: Problem dzików w Włocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się, dlatego że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach, pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi, różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy i zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem. Ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje ASF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki. I nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą sobie w różny sposób, poprzez odławianie, poprzez tworzenie zagród adaptacyjnych. No, w Włocławku jeszcze takiego dużego problemu nie ma. Co trzeba zrobić, żeby się tych dzików pozbyć? Pierwsze, nie dokarmiać tych dzików, nie stwarzać bazy żerowej dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeże miasta i wejdą z powrotem do lasu. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
0: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać.
1: Nie powinniśmy traktować tych dzików jako pluszaki. Dziki są zwierzętami dzikimi. Pomimo, że zachowują się czasem bardzo spokojnie, bardzo łagodnie, one nadal mają tą agresję w sobie. I tutaj, jeżeli podejdziemy zbyt blisko, stworzymy tą strefę niebezpieczną, wejdziemy w tą strefę niebezpieczną, taki dzik może zaatakować. Często się zdarza, że ludzie dzwonią, że spotkali małe dziki, chcieli je łapać, wyłapywać. No, tego na pewno nie powinniśmy robić. Małe zwierzęta mają swoich rodziców, mają swoją opiekę i tak powinno zostać. Natomiast wyłapywanie czy dzików, czy innych zwierząt i szukanie dla nich domu drugiego, schroniska, no to jest zabieranie takich małych ze ich środowiska naturalnego. Jest to po prostu osieracanie tych zwierzątek, a więc nie zabierajmy zwierząt z lasu do domu, nie próbujmy pomagać im, a zwierzęta na pewno sobie doskonale dadzą radę.
0: Jednak do miast i wsi nie zaglądają tylko dziki. Mieszkańcy spotykają przy swoich posesjach sarny czy łosie.
1: W ostatnim czasie żeśmy mieli sygnały, że łosie wchodziły do sadów grodzonych i tam nie pozwalały zbierać na przykład czereśni. Mamy sygnały, że sarny wchodzą do ogródków działkowych i wyjadają świeżo posiane warzywka, świeżo posiane kwiaty. I takich przypadków mamy stosunkowo dużo, dlatego dziki to nie jest odosobniony przypadek zwierząt. W mieście te zwierzęta w tej chwili wchodzą. Mamy od wielu lat sytuację, kiedy liścy zadomowiły się w miastach. W ostatnim czasie pojawił się nowy gatunek, szop pracz, który bardzo szybko rozprzestrzenia się na terenie Polski. Jest to gatunek, który adaptuje się do różnych warunków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, lubi różnego rodzaju działki, domy.

0: szczególnie na osiedlach, i tutaj podchodzi w takie miejsca, zdobywa pożywienie, robi duże szkody, potrafi zdewastować jakiś strych, jakiś budynek gospodarczy, wyjada praktycznie wszystko, co możliwe, a więc tych przypadków prawdopodobnie będziemy mieli teraz zdecydowanie więcej.
1: Gdy natkniemy się na dzikie zwierzę, powinniśmy zachować ostrożność i unikać kontaktu z nim. Zamiast działać na własną rękę, warto wezwać odpowiednie służby, które profesjonalnie zadbają o bezpieczeństwo. Rozpoczynające się lato to nie tylko sezon na świeże owoce i warzywa, ale także czas, gdy na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy sezonowej. Zatrudnienia szukają przede wszystkim uczniowie i studenci, którzy chcą wykorzystać wakacje na dodatkowy zarobek. Na targowiskach i straganach można już kupić truskawki, czereśnie i inne sezonowe produkty, a wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Choć ofert nie jest jeszcze bardzo dużo, ich liczba systematycznie wzrasta.
2: Jeżeli chodzi o prace sezonowe, to na dzisiaj widzimy niewiele ofert w tym zakresie, tak naprawdę. My jako Urząd Pracy dysponujemy ofertami dla osób dorosłych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP ma oferty typowo pracy sezonowej dla młodych pracowników. Za chwilkę rozwinie się sezon w Run Chłodni i to jest takie miejsce, o których wiemy, że już rekrutacje są prowadzone. Czekamy na kolejne. Oczywiście niektóre firmy, szczególnie producenci rolni, poszukują własnymi kanałami ofert pracy, czy też poprzez OHP, zatem tam warto się zgłosić.
1: Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tym roku młodzieży poniżej 18 roku życia może być trudniej znaleźć wakacyjne zatrudnienie. Powodem są obowiązujące przepisy oraz dodatkowe formalności, które muszą spełnić pracodawcy zatrudniający osoby niepełnoletnie. W efekcie część firm rezygnuje z takiej formy współpracy.
2: Mamy takie sygnały, że niektórzy rezygnują z przyjmowania osób niepełnoletnich do pracy, dlatego że to się wiąże z tymi obwarowaniami prawnymi, choć no, ta słynna Lex Kamile, która powoduje, że muszę mieć już system ochrony małoletnich wprowadzony i skonstruowany w swojej firmie, żeby przyjąć, więc z tego punktu widzenia niektórym niepełnoletnim osobom może być trudniej gdzieś przyjąć się na sezon. Natomiast prace sezonowe, to już widzimy takie pierwsze symptomy tego, że te prace ruszają.
1: Wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również zagrożenia. Policja przypomina, aby przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić pracodawcę i warunki zatrudnienia. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ofert obiecujących wysokie zarobki przy niewielkim nakładzie pracy lub wymagających natychmiastowego wyjazdu. Funkcjonariusze podkreślają, że osoby szukające pracy powinny dokładnie zapoznać się z umową, nie przekazywać nikomu swoich dokumentów tożsamości oraz poinformować bliskich o miejscu pobytu i wykonywanej pracy. Dotyczy to zarówno zatrudnienia w kraju, jak i za granicą. Najbliższy weekend zapowiada się niezwykle intensywnie dla mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. W programie znalazły się wydarzenia sportowe, koncerty, rodzinne festyny, spotkania kulturalne oraz imprezy plenerowe, które przyciągną zarówno miłośników aktywnego wypoczynku, jak i osoby szukające spokojniejszych form spędzenia wolnego czasu. Weekendowe atrakcje rozpoczną się w sobotę. O godzinie 15:00 amfiteatr przy Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło zamieni się w arenę sportowych emocji. W Brześciu Kujawskim odbędzie się 26. Turniej Miast Królewskich w boksie. Najpierw zaplanowano walki sparingowe, a od godziny 16:00 rozpoczną się oficjalne pojedynki turniejowe. Do miasta przyjadą zawodnicy i trenerzy z różnych regionów kraju, a kibice będą mogli z bliska obserwować rywalizację w ringu. Tego samego dnia o godzinie 17:00 w gmachu Głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy ulicy Słowackiego we Włocławku odbędzie się spotkanie promujące książkę poświęconą Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, jednej z najwybitniejszych projektantek włocławskiego fajansu. W wydarzeniu weźmie udział artysta i ceramik Antoni Bisaga, który przez lata współpracował z bohaterką publikacji.
3: Publikacja ta towarzyszy wystawie, która dostępna będzie aż do 4 października, także zapraszamy Państwa także na zwiedzanie wystawy w zbiorach sztuki, ale już w sobotę, właśnie 20 czerwca o godzinie 17:00 będziemy mogli się spotkać przy ulicy Słowackiego, zapoznać się z naszą najnowszą publikacją, nabyć ją, ale przede wszystkim posłuchać opowieści naszego gościa specjalnego, pana Antoniego Bisagi, który wiele lat pracował z panią Elżbietą Piwek-Białoborską, znał ją osobiście i opowie nam o pani Elżbiecie, o jej twórczości, o tym, jak powstawał właśnie fajans spod rąk pani Elżbiety Piwek-Białoborskiej.
1: Najwięcej atrakcji czeka mieszkańców w niedzielę. Już o godzinie 12:00 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej we Włocławku rozpocznie się kolejny wykład z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Tym razem uczestnicy poznają tajniki klasycyzmu, jednego z najważniejszych nurtów w historii sztuki europejskiej.
4: Czyli o stylu nawiązującym do antyku, który opierał się o ideały oświecenia, kiedy to powstało bardzo dużo

0: pięknych pałaców, które do dzisiaj możemy oglądać, kościoły oraz budynki użyteczności publicznej, czyli na przykład muzea, teatry, które cały czas funkcjonują. W tym czasie też powstawało malarstwo nawiązujące po raz kolejny do antyku, tak jak w renesansie, ale tym razem już w bardziej doniosły sposób, taki bardziej odpowiadający ideom niż bezpośredniemu nawiązaniu do klasycznego piękna. Tutaj to piękno bardziej wynikało z kalkulacji rozumowej i to też będzie dokładnie omówione na najbliższym spotkaniu 21 czerwca o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej.
1: 3 godziny później, o 15, amfiteatr w uzdrowisku Wieniec Zdrój stanie się miejscem 15 imprezy orkiestr Dęty. W wydarzeniu towarzyszyć będzie uroczyste otwarcie Alei Dobrych Serc oraz odsłonięcie pierwszego symbolicznego serca wylicytowanego podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chwilę później ulicami uzdrowiska przejdzie parada orkiestr w asyście motocyklistów, a następnie rozpoczną się koncerty zespołów z regionu i nie tylko. Również o godzinie 15 wystartuje rodzinne powitanie lata w Goreniu Dużym. Na terenie Zielonej Szkoły organizatorzy przygotowali koncerty, konkursy, strefy zabaw dla najmłodszych oraz wieczorną dyskotekę pod gwiazdami.
2: Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego do wspólnego świętowania i rozpoczęcia tego sezonu letniego. Pogoda ma być bardzo sprzyjająca, więc myślę, że w takim już letnim nastroju wszyscy możemy spotkać się w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym.
1: Pół godziny później o 15.30 rozpocznie się 9. Powiatowo-Gminny Festiwal Zespołów Weselnych w Boniewie. Przez całe popołudnie publiczność będzie mogła słuchać muzyki wykonywanej przez zespoły biorące udział w konkursie, a wieczorem na scenie pojawi się gwiazda wydarzenia, zespół MIG. Po koncercie organizatorzy zapraszają na wspólną zabawę taneczną.

0: już 9. festiwal zespołów weselnych. Zapraszamy wszystkich chętnych i miłośników właśnie takiej muzyki pod nogę, takiej do tańca, takiej właśnie weselnej. Będzie prezentowało się 8 zespołów, a gwiazdą wieczoru o godzinie 20:30 będzie zespół MIG, także do tańca. Wszystkich serdecznie zapraszam na stadion w Boniewie. Na pewno będzie też coś smacznego do spróbowania i tak dalej. I zaczynamy o 15:30.
1: Wieczorem warto zajrzeć również do Wocławskiego Ogrodu na Pompce. O godzinie 18:00 rozpocznie się tam Noc Świętojańska, organizowana w ramach Dni Wocławka. Park imienia Henryka Sienkiewicza zamieni się w słowiańską osadę pełną dawnych tradycji, warsztatów, muzyki i widowiskowych obrzędów. Nie zabraknie plecenia wianków, pokazów dawnych rzemiosł oraz występów artystycznych. Finałem wydarzenia będzie wieczorny koncert Marty Bejmy. Wszystko wskazuje na to, że czerwcowy weekend będzie należał do najbardziej atrakcyjnych w regionie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i...

0: catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Edukacji. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Pani Elżbieto, czas szybko leci. Jeszcze nie tak dawno w tym studio zachęcała pani wyborców, żeby postawili na lewicę i na panią konkretnie, głosując w wyborach samorządowych na osiedlu Zazamcze. Tymczasem już minęły 2 lata. Wtedy było sporo deklaracji o tym, co może się zmienić na tym osiedlu. No i dziś już możemy, bo to jakby półmetek, powiedzieć, czy uda się wszystko z obietnic zrealizować, czy coś jeszcze pozostanie na kolejny okres do zrobienia. I zacznijmy od problemów komunikacyjnych osiedla Zazamcze, bo tutaj największym jest, wiemy, przejazd na ulicy Wienieckiej, o której tak, to jest taki bardzo słaby punkt komunikacyjny osiedla. Zaczyna się coś dziać, Wysoka zablokowana. Proszę bardzo, oddaję pani głos.
1: Tak, pani redaktor, rzeczywiście 2 lata minęły bardzo, bardzo szybko. I ja zacznę od tego, że my po prostu jako Lewica jesteśmy drużyną. I wspólnie realizujemy ten program, który nakreśliliśmy wspólnie z naszym kandydatem na prezydenta, panem Kukuckim, i wspólnie realizujemy. Ja wiem, że mieszkańcy chcieliby natychmiast pewne rzeczy, żeby te zadania, o których mówiliśmy, żeby były wykonane, ale tak się
0: każdy
1: nie
0: z nas
1: da.
0: Ma tą niecierpliwość
1: Tak,
0: dziecka.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I to, co pani przed chwileczką powiedziała, problemy komunikacyjne. Tak. Wieniecka jest tym miejscem, które od lat, tam zawsze planowany był tunel, czyli przejazd bezkolizyjny, tak, pod ulicą Wieniecką, ale kończyło się na tym, że były plany. W tej chwili to już wchodzimy w etap realizacji, mamy wszystkie zgody, wszystkie podpisy. Więc na koniec roku, no może najpóźniej początek przyszłego roku, myślę, że ta inwestycja ruszy.
0: Czyli to
1: Oczywiście
0: przysłowiowe wbicie
1: bicie
0: łopaty.
1: Łopaty. Tak, tak, tak. No i też myślę, że wszyscy mieszkańcy mają świadomość, że to będzie długa inwestycja, bo to jest bardzo poważna inwestycja. Ale żeby mieszkańcy nie odczuli aż tak bardzo, chociaż odczujemy to bardzo, ale żeby złagodzić te skutki zamknięcia ulicy Wienieckiej, to myślę, że mieszkańcy doskonale widzą, że my się do tego już przygotowujemy. Stąd jest już w tej chwili w etapie końcowym remont ulicy Energetyków, od ulicy Hutniczej do Mechaników, żeby mieszkańcy z osiedla mogli spokojnie wyjechać w stronę Anwilu, w stronę Torunia, bo wyjadą ulicą Mechaników, tam jest zawrotka, gdzieś na wysokości zespołu szkół elektrycznych,

0: i będą mogli włączyć się do ruchu, nie będą musieli objeżdżać. W tej chwili rozpoczął się i myślę, że do gdzieś pewnie września zakończy się budowa ronda na ulicy Wysoka Kapitulna. Bo znów światła nie dają takiej przepustowości,
1: płynności
0: ruchu, jak jednak rondo. No, ja jestem zwolenniczką rond. Dość dużo z mężem jeździmy i po Polsce, i po świecie, jednak ronda spisują się zdecydowanie lepiej niż światła. A to będzie bardzo duży ruch w tym momencie, jeżeli Wieniecką zamkniemy, więc myślę, że to rondo rzeczywiście tutaj bardzo nam pomoże. Chociaż oczywiście to nie jest tak, że tam nie będzie korków, bo one na pewno będą.
1: No duże inwestycje te drogowe wiążą się z dużymi
0: zawsze z utrudnieniami.
1: Dokładnie tak.
0: I to nie ma tak, że coś remontujemy i nie ma utrudnień. No, chcielibyśmy oczywiście, żeby one były jak najkrótsze, no ale to tak nie do końca się da. Też do tego czasu, jeszcze zanim zamkniemy Wieniecką, będzie poprawiona nawierzchnia szpitalnej. W tej chwili, bo ja już też pytałam, ponieważ już jest Wysoka zamknięta, a szpitalna nie jest jeszcze poprawiona nawierzchnia i pytałam, rozmawiałam z panem dyrektorem Wydziału Dróg. Przez chwilę jeszcze właśnie musimy poczekać na to, ze względu na to, że tam gazownicy jeszcze będą pracowali. A więc
1: jak
0: będą,
1: oni skończą, będzie można położyć nową nawierzchnię.
0: Tak, dokładnie. No, nie ma sensu rozkopywać, przepraszam, robić w tej chwili nawierzchni, kiedy gazownicy potem to rozkopią, prawda?
1: Ale rozumiem, że do tego czasu, kiedy ta Wieniecka zostanie zamknięta, uda się i ten odcinek komunikacyjny wyremontować, żeby usprawnić ten ruch.
0: Dokładnie tak.
1: Między osiedlami.
0: Tak, to chcemy zrobić, czyli pani redaktor, to wszystko właśnie trzeba przygotować, czyli proszę zobaczyć, ile jest działań takich przygotowujących, zanim tak naprawdę zostanie wbita ta pierwsza łopata.
1: Powiedziała pani o tym, że to będzie inwestycja planowana i ona nie będzie szybka w realizacji, lecz długa.
0: Tak.
1: Co to znaczy długa? Bo dla jednych długo to jest pół roku, dla jednych miesiąc, a dla innych na przykład 5 lat.
0: No, nie wiem, czy to nie będzie 1,5-2 lata. Myślę, że to tyle będzie trwało. To jest niestety duża inwestycja, tym bardziej, że to będzie też połączone z, jakby ta inwestycja łączy się z remontami także kolejnych ulic, które są wokół. Bo to będzie też ulica od Hutniczej do Wienieckiej, bo one tam się łączą, wychodzą. To będzie też ulica Zdrojowa, to będzie też ulica Ceglana, bo tam też będzie inaczej musiała ta ulica przebiegać w momencie, kiedy będzie tunel wykopany, wybudowany. Więc to jest taka kompleksowa,
1: czyli
0: naprawdę.
1: Czyli mówiąc o tej przebudowie wienieckiej i udrożnieniu i tunelu, mamy na myśli, ta inwestycja obejmuje tak naprawdę cały najbliższy kwartał wszystkich uliczek dojazdowych.
0: Tak, tak.
1: Jak rozumiem, ścieżki rowerowe, nowe chodniki, cała infrastruktura dla niezmotoryzowanych również.
0: Tak, dokładnie tak. Ja widziałam, że mieszkańcy pytają właśnie ciągle o ulicę Energetyków, właśnie od Hutniczej do Wienieckiej, no bo widzą, że teraz jest budowana ta właśnie w stronę mechaników. No wiem, jak ta ulica wygląda, prawda? Ja też czasami mi się zdarza tam przejechać i po tej trylince to już się naprawdę nie da jechać. I naprawdę uspokajam mieszkańców, ta ulica też, ona już jest projektowana, już jest w tej chwili właśnie na etapie projektu, żeby łącznie właśnie z tym tunelem została zrealizowana.
1: To taka bardzo duża inwestycja,
0: bardzo.
1: Jak się okazuje, to pół osiedlowych uliczek Zazamcza przy tej okazji zyska nową nawierzchnię. Takim kolejnym sztandarową obietnicą i punktem ważnym dla mieszkańców osiedla Zazamcze, tam co prawda zieleni nie brakuje, no ale jest też cały czas stadion przy lesie, który może być fantastycznym miejscem, takim parkiem rozrywki dla mieszkańców tego osiedla, ale i nie tylko. I tutaj też przez lata wiele obietnic, tysiące pomysłów, a stadion jak wygląda?

0: To wszyscy Włocławianie wiedzą.
1: Tak, dokładnie. I to jest też nasz punkt naszego programu wyborczego. I jesteśmy już po konsultacjach. One odbyły się nie tak dawno. Jest raport sporządzony z tych konsultacji. Można wejść sobie na BIP i poszukać.

0: projektowo-kosztorysowej, jak to będzie wyglądało. Więc kolejny etap został jeden etap został zrealizowany, czas na kolejny etap. Bo wszystkie inwestycje w zasadzie w naszym mieście wyglądają właśnie w ten sposób, że zaczynamy od konsultacji, potem jest projekt, potem szukamy dofinansowania, no i wchodzimy w etap realizacji.
1: Realizacja, czyli w przybliżeniu kiedy? Kiedy stadion przylesie, doczeka
0: się
1: sfinalizowania?
0: Nie potrafię powiedzieć kiedy. Mam nadzieję, że do końca tej kadencji się uda, ale to też mówię, wszystko też zależy od środków finansowych, jakie się uda pozyskać. Bo to, co powiedziałam, my na wiele różnych na wiele inwestycji mamy gotowe projekty. Szukamy środków zewnętrznych. I to, że mamy gotowe projekty i kiedy pojawia się właśnie konkurs z danymi środkami, to jak mamy gotowy projekt, to jesteśmy w stanie szybko o te pieniądze zawalczyć. I to zresztą widać, ile środków zewnętrznych właśnie, zarówno z Unii Europejskiej, zarówno ze środków rządowych, udało nam się pozyskać. Przecież wiele tych inwestycji, które w tej chwili są już realizowane w mieście, to tak naprawdę są ze środków zewnętrznych. Wiele z nich to są środki bezzwrotne. My je otrzymujemy i nie jest to forma pożyczki.
1: Dlatego na te inwestycje trzeba poczekać, czego oczekują mieszkańcy i czy to jest spójne z wizją samorządowców, to co ma się wydarzyć na Przylesiu.
0: Myślę, że tak, dlatego że, na Przylesiu.
1: Tak, tak.
0: Tak, z tego co pamiętam, żeby tam były też ścieżki takie rekreacyjne. Żeby gdzieś tam jeszcze się znalazło boisko do siatkówki. No oczywiście boisko do piłki nożnej. Żeby była bieżnia, bo przecież biegi, nasz bieg Kujawiaka, który tam się odbywa wielokrotnie. Taka właśnie mała infrastruktura, żeby tam się znalazła. Tam jest, no trudno mi to jest, bo nie przypomniałam sobie, że szczerze mówiąc, dokładnie.
1: Ale to wszystko pokrywa się z tą wizją, którą samorząd zamierza realizować,
0: dokładnie
1: bo
0: tak.
1: Te konsultacje to polegają troszkę też na kompromisie, bo to nie jest tak, że samorząd nie ma swojego pomysłu na realizację różnych inwestycji, prawda?
0: Tak, ale to tak jak pani redaktor powiedziała, to zawsze musi być kompromis. Ale mieszkańcy mają tutaj głos taki doradczy, w dużej mierze wpływający na decyzje samorządowców. No my jako samorządowcy przecież my mieszkamy tutaj. My też właściwie wiemy, tak, wspólnie, bo rozmawiamy z sąsiadami, rozmawiamy z mieszkańcami na ulicy, w sklepie. Oni też nam przekazują swoje
1: pomysły,
0: swoje
1: uwagi.
0: Pomysły właśnie, sugestie, jak pewne rzeczy wykonać, jak zrobić. Oczywiście nie wszystko da się idealnie, ale no właśnie słuchamy mieszkańców, żeby to
1: wykonać.
0: No właśnie,
1: a co z takich, na zakończenie jeszcze zapytam, co z takich drobniejszych rzeczy, bo my tutaj poruszyliśmy dwie bardzo istotne i takie, będą to najbardziej widoczne inwestycje, jeśli zostaną zrealizowane na osiedlu, ale tych takich pomniejszych, właśnie zgłaszanych przez grupy mieszkańców, już zostało zrealizowanych, już zostało poprawionych, ulepszonych.
0: No chociażby ławeczki w mieście. Proszę zauważyć, zaraz kiedy rozpoczęła się właściwie kadencja, ta obecna kadencja, na mieście pojawiło się bardzo wiele ławeczek. A starsi ludzie, starsi mieszkańcy bardzo o to zabiegali. Pojawiają się kolejne miejsca parkingowe. Teraz pojawiły się na ulicy chociażby Kapitulnej. Ale ja też walczę o to, żeby pojawiły się na ulicy Promiennej. Tam jest w tej chwili parkowanie równoległe. Składałam interpelację. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyraziła pozytywną opinię, że może być parkowanie równoległe lub skośne. I teraz właśnie czekamy na wykonanie. No, znów kwestia środków, tak, finansowych. Jak tylko pojawią się środki finansowe, ja obiecuję, że będę tego pilnowała, żeby to zostało zrealizowane, bo rzeczywiście no, tam, gdzie są bloki, tych miejsc parkingowych jest po prostu w całym Włocławku, dokładnie.

0: Brakuje, każde jest cenne.
1: Każde bardzo, bardzo cenne. Na Zazamczu też brakuje takiej nowoczesnej biblioteki. I jest zaplanowane Centrum Wsparcia Solidarnościowego na ulicy Wienieckiej. Jest już wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. I znów czekamy na albo ogłoszenie jakiegoś konkursu, żeby znaleźć po prostu dofinansowanie, bo projekt jest gotowy i mam nadzieję, że kiedy tylko pojawią się możliwości pozyskania środków, będziemy budować nową, taką nowoczesną bibliotekę, która też będzie takim miejscem spotkania mieszkańców osiedla Zazamcze, które, no nie ukrywajmy, ono się starzeje, w związku z tym wiele starszych osób chętnie w takim miejscu spędziłoby czas. To także termomodernizacja szkół. My mamy gotowe już projekty na termomodernizację szkoły 22, szkoły numer 2, zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1. I też czekamy na...
0: W blokach startowych,
1: tak,
0: krótko
1: dokładnie.
0: Powiedziawszy.
1: Tych projektów, tak jak powiedziałam, my mamy już sporo przygotowanych i kwestia właśnie finansowania. Jeśli tylko pojawią się środki, a naprawdę zespół pana prezydenta, podziwiam, potrafi te środki znaleźć, zdobyć, pozyskać dla miasta. I jeśli tylko to się uda, to mam nadzieję, że kolejne właśnie te inwestycje będą realizowane. Kolejna taka ważna dla mieszkańców, to już właściwie... żeby bulwary od ulicy Toruńskiej były aż poprowadzone, przedłużone w jedną i w drugą stronę, tak? Od Toruńskiej do Tamy. Częściowo już to robimy, bo ulica Bulwary właśnie w tej chwili jest budowana do ulicy Barskiej. Mam nadzieję, że
0: uda się w drugim, drugą
1: uda się
0: stronę.
1: Właśnie w jedną, w drugą stronę, potem do Tamy. No byłoby to naprawdę dla użytkowników rowerów, ale także dla tych, którzy lubią po prostu spacerować. Byłoby to naprawdę świetne miejsce do spacerów, do odpoczynku, no bo mamy piękne bulwary, te, które są w tej chwili, a jeśli jeszcze się uda przedłużyć, to będzie takie naprawdę świetne, świetne miejsce.
0: Podsumowując, te 2 lata to 2 lata ciężkiej pracy, ale pracy z efektami, które cieszą, zadowalają. Jest pani usatysfakcjonowana z tego, co udało się już zrobić? Czy czuje niedosyt?
1: Znaczy, cieszę się z tego, co już mamy. Chciałabym więcej. Ja rozumiem, że wszystko właśnie też często trzeba po prostu poczekać na te finanse, które, żeby się pojawiły, na finansowanie. Gdyby ono było, to byśmy jeszcze szybciej mogli pewne rzeczy zrobić. Choć ja wiem, że mieszkańcy narzekają, że w tej chwili no, miasto jest rozkopane. Jest, wiem. I też tak samo mam problem z poruszaniem się po mieście, jak wszyscy mieszkańcy, ale myślę, że jeżeli uda, jeżeli zakończymy te inwestycje, naprawdę myślę, że będziemy zadowoleni z tego, co już mamy, a chcemy zrealizować kolejne, naprawdę bardzo ambitne plany, które przedstawiliśmy w naszym programie.
0: Dziękuję bardzo pani za tą rozmowę. Proszę państwa, Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta Włocławek, przewodnicząca Komisji Edukacji, była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo
1: dziękuję
0: pani,
1: bardzo.
0: Dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję bardzo państwu.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54.

0: 232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Dariusz Polachowski, internista, diabetolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj oczywiście o cukrzycy, ale cukrzyca ma różne oblicza. Jedną z takich odsłon cukrzycy jest cukrzyca wtórna. Co to takiego?
1: Zgadza się, tak jak na poprzednich spotkaniach już wspomnieliśmy, cukrzyca w zasadzie w samej definicji Światowej Organizacji Zdrowia nie jest to jedna choroba. Jest to grupa chorób, których wspólną cechą jest podwyższony poziom glukozy we krwi, które w konsekwencji prowadzić może i najczęściej prowadzi do powikłań narządowych poprzez upośledzenie funkcji narządów, a także ich destrukcję. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, do tej pory mówiliśmy o tych głównych typach cukrzycy, więc cukrzycy typu pierwszego i cukrzycy typu drugiego, które stanowią w zasadzie wedle różnych szacunków ponad 90% wszystkich cukrzyc, natomiast nie są to jedyne rodzaje cukrzycy, ponieważ jest cała grupa cukrzyc, których określamy potocznie nazwą cukrzycę typu trzeciego, a tak naprawdę są to cukrzyce wtórne o znanej przyczynie.
0: Panie doktorze, kiedy ta cukrzyca wtórna może wystąpić? Jakie są czynniki ryzyka cukrzycy wtórnej?
1: Cukrzyca wtórna, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja taka, kiedy inne choroby wywołują nadmiar glukozy we krwi. To są całe grupy chorób, ale dotyczą to zazwyczaj ich wywołanie, jakby ich objawy pojawiają się u tych osób, które już pewne predyspozycje mają, czyli to są najczęściej osoby, które mają stan przedcukrzycowy i u tych osób łatwiej dojdzie do ujawnienia tych cukrzy, chociaż też nie uogólniajmy, nie jest to sytuacja zero-jedynkowa.

0: Wśród tych cukrzyc wtórnych, które, tak jak powiedziałem, w zasadzie w tej chwili stanowią coraz to szerszą grupę. Szacuje się, że to jest wedle różnych obliczeń około 3, 5, a nawet 7% wszystkich cukrzyc. Jedną z grup są tak zwane cukrzyce typu mody, czyli cukrzyce uwarunkowane pojedynczymi mutacjami w genach, które kodują produkcję produkcję insuliny. Defekty w tych genach, z racji tego, że medycyna oczywiście rozwija się, jesteśmy coraz bardziej w stanie wykrywać, tak jak jeszcze naście lat temu znaliśmy kilka typów tej cukrzycy monogenowej, tak zwanej, teraz już jest ponad 40 znanych typów. I to są cukrzyce, które najczęściej są cukrzycami diagnozowanymi w młodym wieku, osób, które najczęściej są osobami szczupłymi, które mają bagaż
1: Szczupłymi
0: rodzinny,
1: jednak.
0: szczupłymi, tak, oczywiście, które mają bagaż rodzinny, obciążenia rodzinne, często w dwóch, trzech pokoleniach, które często mają łagodny przebieg, choć nie zawsze, i które często dają się leczyć z preparatami doustnymi. Taką cechą charakterystyczną przy niektórych cukrzycach tych monogenowych jest to, że niektóre mogą współistnieć z wadami układu moczowego na przykład, tak? I to są te cukrzyce, które, tak jak powiedziałem, ich ilość rośnie, ponieważ diagnostyka genetyczna rośnie. Ma to duże znaczenie w zasadzie, bo wiedząc, że nie chorujemy na typową cukrzycę typu drugiego, a cukrzycę monogenową, która jest de facto związana z niewłaściwą produkcją insuliny przez komórkę beta, jesteśmy w stanie z jednej strony określić, czy ta osoba to jest osoba, która wymaga intensywnego leczenia. Czy to jest osoba, której grożą powikłania późniejsze cukrzycy? Czy to jest osoba raczej, którą spokojnie możemy kontrolować ten poziom glikemii i w sposób łagodny prowadzić, tak, na lekach doustnych? To są, tak jak powiedziałem, ta grupa, która rośnie. Ich jest coraz to więcej, związane z defektem komórki beta. Oczywiście tu też należą cukrzyce rzadkie, kazuistyczne, ale jednak cukrzyce na przykład noworodkowe, tak, związane, tak zwana przejściowa bądź przetrwała cukrzyca noworodkowa, też związana z mutacjami genów, które odpowiadają za wydzielanie insuliny. Cukrzyce mitochondrialne to są cukrzyce, tak jak powiedziałem, kazuistyczne, ich jest niedużo, ale to są istotne rzeczy, które potrafimy diagnozować i leczyć. Cała grupa cukrzyc związanych z nieprawidłowościami działania insuliny, a więc na przykład insulinooporność typu A, mamy do czynienia z niewłaściwą reakcją na receptor insulinowy. Rzadkie wady, tak jak krasnoludkowatość na przykład, ale też i cała rzesza chorób w kolejnym etapie, gdzie rzeczywiście ta cukrzyca się pojawia wtórnie. I tutaj dochodzimy do takiej grupy, jak na przykład choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki, czyli cukrzyca może się pojawić w przypadku choroby nowotworowej, nowotworu trzustki, w przypadku przewlekłego bądź ostrego zapalenia trzustki o różnej etiologii, czy alkoholowej, czy kamiczej.
1: Tak.
0: W przypadku takich chorób jak mukowiscydoza, tak? W przypadku urazów pooperacyjnych na przykład, czy
1: Nawet.
0: urazów komunikacyjnych, gdzie dochodzi do utraty miąższu trzustki, wtórnie może się ta cukrzyca rozwinąć. To jest oczywiście cała grupa tak zwanych endokrynopatii, czyli chorób gruczołów wydzielania
1: Wewnętrznego.
0: wewnętrznego, gdzie ta cukrzyca może wystąpić w przebiegu zespołu Cushinga, czyli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nadprodukcją hormonów kortykosteroidowych, czy to w przebiegu gruczołaka, czy nowotworu nadnerczy, czy w przypadku też guzów ośrodkowego układu nerwowego, tak, ale również w guzach rdzenia nadnerczy, czyli w guzie chromochłonnym, w przypadku guzów.

0: czy gruczołaków przysadki wydzielających hormon wzrostu, bo to są też hormony, które działają antagonistycznie, czyli odwrotnie niż insulina, czyli ich nadprodukcja może doprowadzić do zwiększonego poziomu cukru w organizmie. Rzadkie guzy przewodu pokarmowego, jak na przykład somatostatinoma, tak, ale też przebiegu nadczynności czy niedoczynności tarczycy, więc cała grupa takich chorób, gdzie czy nadczynności kory nadnerczy w zakresie wydzielania aldosteronu, a więc cała grupa chorób, gdzie hormony niekoniecznie glukagon czy inne hormony wpływające bezpośrednio na wątrobę trzustkę, ale też inne hormony, które mogą powodować wzrost cukru we krwi. Jest też oczywiście cała grupa leków, które predysponują, kiedy bierzemy je z różnych z przyczyn, predysponują do podwyższenia poziomu cukru we krwi.
1: Więc tak, lecząc jakąś chorobę, możemy spowodować cukrzycę wtórną, tak? Tak, w wyniku zażywania określonych leków, o których oczywiście nie możemy powiedzieć.
0: Oczywiście, nie żadne nazwy, preparaty handlowe tutaj nie padną, ale oczywiście nie jest tajemnicą, że są pewne leki, które w przebiegu których no, bierzemy je z powodu różnych chorób. Tutaj na pierwszym planie są te kortykosterydy, tak, czyli leki, które są no, powszechnie stosowane, czy chociażby w reumatologii, w ortopedii, czy w onkologii, gdzie te leki to są to leki po prostu bardzo korzystne dla nas, bo one są stosowane z tego tytułu, żeby wytłumić reakcję zapalną, żeby ją modulować, żeby poprawiał się stan zdrowia. Natomiast efekt uboczny tych leków może...
1: Kolejna choroba.
0: Może powodować, że oczywiście poziom cukru będzie podwyższony. W przypadku sterydów to odbywa się najczęściej na zasadzie zwiększenia tak zwanej insulinooporności, czyli mamy do czynienia z tym, że obwodowo tkanki, tak, mięśnie, tkanka tłuszczowa tracą zdolność do wychwytywania tej glukozy, ale też kortykosteroidy działają w ten sposób, że wzmagają pewne procesy w wątrobie, czyli glikogenolizę, czy w wątrobie, w mięśniach, czyli uwalnianie jakby glukozy z zapasów zgromadzonych, a także glukoneogenezę, czyli taki proces, który polega na produkcji wątrobowej tego cukru i poprzez wzmożenie tych procesów powodują, że ten cukier może być wyższy. Oczywiście nie będzie tak u każdego, tak? To nie jest tak, że każda osoba, która będzie brała steryd z jakiegoś powodu, tak, tą cukrzycę będzie miała. Zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z pacjentem, który jest, powiedzmy, do końca zdrowy, czy mamy do czynienia z pacjentem takim, który już gdzieś te zaburzenia glikemii, stan przedcukrzycowy ma. Ten drugi oczywiście będzie bardziej narażony na wystąpienie objawów. Inne rzeczy to jest oczywiście to, jak długo stosujemy lek, w jakich dawkach. Tak, oczywiście wyższe dawki będą powodowały większe ryzyko wystąpienia cukrzycy, ale także droga podania tego leku, tak, czyli podanie dożylne czy podanie doustne będzie się związało z większym ryzykiem wystąpienia cukrzycy wtórnej w przebiegu sterydoterapii, aniżeli stosowanie leków czy wziewnych, jak to mamy do czynienia w pulmonologii, czy miejscowo, tak. Czyli sterydy, generalnie taka grupa, gdzie chyba no, wszyscy wiemy, że to może się zdarzyć. Ale nie tylko sterydy, tak? Bo chociażby pewne leki, które stosujemy nawet i w psychiatrii, tak? My w tej chwili oczywiście dysponujemy różnymi lekami, ale te starsze leki, powiedzmy, atypowe leki neuroleptyczne, jak na przykład olanzapina, klozapina, gdzie
1: to są grupy leków, to nie są nazwy handlowe.
0: To nie są, tak, nie musimy się obawiać, to nie są preparaty handlowe, to są substancje, zresztą w latach 50. powstał już termin tak zwanego cukrzycy fenotiazynowej, czyli cukrzycy spowodowanej pewną luką, grupą leków. Tak jak powiedziałem, te starsze preparaty mogą powodować, że ta cukrzyca się wywoła. Najczęściej w takim mechanizmie, że one pobudzają pewne receptory histaminowe, serotoninergiczne i wywołują wzrost apetytu. Wzrost apetytu wiąże się też z przyrostem masy ciała i w związku z powyższym też nasilenie insulinooporności i wywołanie pewnych objawów właśnie związanych z podwyższonym poziomem cukru, tak? Tak samo starsze leki przeciwdepresyjne, zarówno z grupy trójpierścieniowych leków, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kamitryptylina na przykład, czy starszych leków

0: inhibitorów wychwytu serotoniny, czyli na przykład miaseryny. Natomiast jest gro leków, powiedzmy, które są stosowane w psychiatrii, które są pozbawione tego wpływu. Tak? To nie jest tak, że każdy lek to wywoła, więc...
1: To zwróćmy na to uwagę.
0: Tak, to jest istotne i to jest nasza rola też lekarzy z wszelkich specjalności, którzy tymi pacjentami się na co dzień zajmują, że są pewne, że mając pacjenta czy z cukrzycą, czy ze stanem przedcukrzycowym, powinniśmy się zastanowić, które z tych leków bezpiecznie takiego pacjenta zastosować, a których raczej powinniśmy, które raczej powinniśmy odstawić na bok z racji tego, że one gdzieś mają ten potencjał diabetogenny większy. Mówimy o lekach przeciwcukrzycowych, ale nie tylko. No, powszechnie znane starsze leki w leczeniu nadciśnienia, alfa-mimetyki, alfa-blokery, przepraszam, beta-blokery, ale tak jak powiedziałem, starsze, te, które powiedzmy są mało selektywne, mało wybiórcze, które mogą się przyczynić. Leki tiazydowe, czyli moczopędne, też starszej generacji, które mogą, ich profil metaboliczny jest taki, że mogą gdzieś tam podnieść poziom glukozy. Leki stosowane powiedzmy w leczeniu chorób zakaźnych, jak na przykład interferon, tak, w wirusowym zapaleniu wątroby, który też może wywołać poprzez przez bezpośrednią uszkodzenie komórek beta, czy też przez wzrost insulinooporności może wywołać ten efekt, tak? Leki stosowane w końcu po transplantacjach narządów, tak? Jest też termin cukrzycy potransplantacyjnej, czyli u pacjenta, który jest po przeszczepie, musimy pewne leki stosować w tym celu, żeby organizm nie odrzucił przeszczepu. W związku z powyższym na przykład cyklosporyna jest takim lekiem, których potencjał rzeczywiście diabetogenny jest duży i musimy się liczyć z tym, że przy pewnych takich lekach mogą pojawiać się właśnie, może się pojawiać dodatkowy problem związany z rozchwianiem już obecnej cukrzycy, bądź pojawieniem się zaburzeń glikemii. Tak jak powiedziałem, pewne choroby również zakaźne, czyli wirusowe zapalenie typu B, C, choroby, które mają powinowactwo do takich narządów jak wątroba czy trzustka, które mogą bezpośrednio uszkadzać. Tutaj mówimy o chorobach takich jak cytomegalia czy zakażenie wirusem Coxsackie. Gro takich chorób, które rzeczywiście zakaźne mogą. Takim wirusem też jest koronawirus, który rzeczywiście my obserwowaliśmy w czasie pandemii, że dochodziło często do pojawienia się, ujawnienia na przykład cukrzycy czy uszkodzenia wątroby. Bo tu też ciekawostka taka, należy wspomnieć o tym, że cukrzyca w zasadzie to nie jest tylko trzustka, tak? Czyli nie tylko ta trzustka odpowiada za to, jaki mamy poziom glikemii, ale i stan naszej wątroby, i stan naszych jelit, i stan naszych nerek, to są wszystko jakby narządy, które z sobą współgrają.
1: Więc holistycznie trzeba podchodzić do pacjenta.
0: Zaburzenie dokładnie. Zaburzenie homeostazy, gdzieś uszkodzenie czy niewłaściwa funkcja któregoś z tych narządów może powodować wtórnie, że te wzrosty glukozy trwałe będą.
1: Panie doktorze, wcześniej wymienił pan wiele chorób, które mogą być jakby takim zaczynem, mogą wywołać tę cukrzycę wtórną. Więc diagnostyka wydaje się tutaj bardzo skomplikowana i taka chyba kosztowna, no bo tych powodów może być tak wiele i żeby leczyć przyczynę, a nie skutek, no to należałoby dotrzeć do tej przyczyny, tak?
0: Tak, oczywiście. Diagnostyka cukrzycy
1: wtórnej.
0: To znaczy, diagnostyka cukrzycy jest zawsze taka sama, tak? To niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą wtórną, czy cukrzycą typu pierwszego, drugiego, opiera się w zasadzie o dane matematyczne niemalże, tak? Bo żeby rozpoznać cukrzycę, my nie możemy się opierać i tu zawsze też powtarzam, staram się powtarzać zawsze o pomiary na przykład przygodne glikemii z palca, z krwi włośniczkowej, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś ma pewne objawy, które sugerują i ten poziom z palca sobie zmierzy i wyjdzie on nieprawidłowy, jakieś
1: to objawy
0: podejrzenie
1: jeszcze
0: wysokie.
1: Przypomnimy za chwilkę,
0: tak? Oczywiście.
1: Tak?
0: Zawsze jest to jakiś przyczynek do tego, żeby przebadać się w kierunku cukrzycy. Natomiast ja zawsze zaznaczam, że diagnostyka cukrzycy zawsze się opiera o pomiary krwi żylnej, czyli pomiar krwi z palca może dać jakby być stanowić przyczynek do dalszej diagnostyki. Natomiast my mamy, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, drugiego czy wtórną, zawsze metody diagnozowania

0: tej cukrzycy są takie same, czyli są cztery w zasadzie sytuacje kliniczne, laboratoryjne, kiedy my tą cukrzycę możemy rozpoznać, tak? Zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z objawami, tak? Czyli pacjent zdradza objawy,
1: Czyli co?
0: czyli
1: Co się
0: typowe
1: dzieje?
0: objawy wysokich cukrów, czyli
1: Czy wahań cukru też, tak?
0: z wata, czyli przede wszystkim zwiększenie częstości oddawania moczu,
1: Nocą
0: wzmożone
1: czy w ciągu
0: pragnienie
1: dnia?
0: całego dnia, tak? W ciągu całego dnia wzmożone pragnienie, tak? Utrata niekontrolowana masy ciała, tak? Nadmierna senność, często powracające infekcje, szczególnie w drogach moczowych.
1: Potliwość
0: Też
1: wzmożona.
0: oczywiście jak najbardziej suchość skóry, potliwość. Czasami to jest tak, że na przykład dolne partie, górne partie są wzmożone potliwością, dolne nie. Obraz jest bardzo różny, bardzo zróżnicowany czasami. Często jest tak, że pacjent nie zdradza żadnych objawów. Ale mówię, to są takie klasyczne objawy, te, o których mówi, wysokich cukrów, które utrzymają się przez dłuższy czas. I wtedy, kiedy mamy takiego pacjenta, wystarczy pomiar z krwiżyny o dowolnej porze dnia. To nie musi być pomiar nadczo, jeżeli on
1: Nie
0: jest,
1: musi być
0: nie
1: nadczo,
0: musi być
1: tak?
0: nadczo, jeżeli on jest powyżej 200, a są tego typu objawy.
1: A jeżeli powyżej 90, powiedzmy, nie wiem, 100, 110, to jeszcze nie?
0: No nie, to mówię o sytuacji, w której mamy pacjenta z typowymi objawami takimi, jak wymieniliśmy, i mamy cukier przygodny z żyły powyżej 200, powyżej 90 nie wystarczy. Natomiast są jeszcze inne sytuacje, kiedy my tą cukrzycę rozpoznajemy, tak? Druga sytuacja jest taka, kiedy dwukrotnie pobieramy krew z żyły nadczo i ten cukier jest powyżej 125, ale musi być to potwierdzenie, czyli nie wystarczy jeden pomiar, trzeba to potwierdzić kolejnym pomiarem, najlepiej w ciągu paru tygodni kolejnych. Jeżeli oba są powyżej 125 i nie potrzebujemy żadnych innych objawów, również rozpoznajemy cukrzycę. Trzecia sytuacja, taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia, kiedy te cukry są, powiedzmy, podwyższone delikatnie, ale nie spełniają tych kryteriów cukrzycy, czyli nie są powyżej 125, czyli pomiędzy 99 a 125. Tego typu sytuacje skłaniają nas do wykonania tak zwanego testu obciążenia glukozą. Jeżeli w takim teście, przepraszam, po 2 godzinach cukier wychodzi powyżej 200.
1: Więc najpierw nadczo, później po posiłku, po dwóch
0: Nie,
1: godzinach,
0: po
1: tak?
0: 2 godzinach od obciążenia, tak? Czyli to jest specyficzne
1: Wypiciu
0: badanie,
1: płynu,
0: które
1: tak.
0: polega na wypiciu glukozy, ale też oczywiście obwarowane pewnymi obowiązkowymi sytuacjami. Znaczy, ten pacjent nie może być w ruchu, musi być na miejscu, nie może w tym czasie wykonywać żadnych czynności. I po 2 godzinach, w drugim pomiarze, po wypiciu 75 gramów glukozy, jeżeli cukier jest powyżej 200, też możemy rozpoznać cukrzycę. Ostatnią sytuacją jest sytuacja, kiedy mamy tak zwany pomiar hemoglobiny glikowanej, czyli badania z krwi, które notabene nie wymaga, aby pacjent był nadczo. To jest badanie, które wykonuje się również z krwi żylnej. Jeżeli ten poziom powyżej 6,5 występuje, to również niezależnie od tego, czy te objawy są, czy nie, możemy rozpoznać cukrzycę. Tylko pod warunkiem oczywiście, że jest to pomiar wykonany wedle standaryzowanych metod w laboratorium certyfikowanym, tak?
1: Panie doktorze, powiedzmy jeszcze na koniec, jak cukrzyca niszczy organizm i wspomnijmy o profilaktyce, czyli co robić, aby uchronić się przed tą chorobą, oczywiście w miarę.
0: Cukrzyca niestety niszczy organizm wielotorowo, można powiedzieć. Całe nieszczęście polega na tym, że my jako ludzie nie jesteśmy nasz organizm nie działa w ten sposób, że zabiera sobie z tej ilości glukozy czy kwasów tłuszczowych, które my wprowadzamy do organizmu, tylko tyle, ile chce, a resztę wydala, tylko gdzieś tą glukozę, wolne kwasy tłuszczowe przerabia, odkłada, i to w zasadzie jest przyczynkiem całego nieszczęścia, ponieważ ten nadmiar glukozy, który we krwi krąży, jeżeli jest jej odpowiednia ilość, jest on spalany, jest źródłem energii. Ona jest nam potrzebna, glukoza jest nam potrzebna do życia, nasze narządy jej potrzebują. Natomiast jeżeli jest jej odpowiednia ilość, ona jest spalana w sposób, powiedzmy, fizjologiczny, taki, kiedy który nie niesie za sobą.

0: sobą następstw negatywnych. Natomiast jeżeli jest jej za dużo, uaktywniają się w naszym organizmie pewne tak zwane alternatywne szlaki spalania tej glukozy. To są niestety szlaki, które spalając glukozę i przerabiając ją na energię w trakcie jej tego metabolizmu powstają metabolity szkodliwe, wolne rodniki tlenowe, które niestety, ale mają skłonność do uszkodzania. Uszkodzania nabłonka najczęściej śródbłonka naczyń. W związku z powyższym efekt jest taki, wiadomo, że każdy nasz narząd, każda nasza tkanka jest unaczyniona, unerwiona, tak? Więc jeżeli takie zmiany zachodzą w naczyniach krwionośnych, w naczyniach, we włóknach nerwowych, które unerwiają, naczyniają nasze narządy, to wiadomo, że praktycznie każdy narząd jest narażony na po pierwsze jego zniszczenie strukturalne, po drugie zniszczenie jego funkcji, tak? Czyli upośledzenie jego funkcji. Inny sposób to jest bezpośrednia glikacja, czyli jakby wiązanie się tych cukrów z białkami i też wpływanie na ich nieprawidłową budowę i co za tym idzie nieprawidłową funkcję wielu narządów.
1: A jak się chronić przed cukrzycą, panie doktorze?
0: Jak się chronić przed cukrzycą? Oczywiście z pozoru najprostsze pytania są najtrudniejsze w realizacji. Oczywiście, no, można powiedzieć, że odpowiedź może być banalna, tak? Bo wiadomo, że ta cukrzyca, o której my w tej chwili mówimy, tutaj może mamy troszkę mniej wpływu, aczkolwiek gro tych cukrzyc jednak wiąże się mechanizm jakby jej powstawania. To są mechanizmy związane powiedzmy z gorszą wrażliwością tkanek na insulinę, tak, i gorszym przyswojem glukozy. I to niestety wiąże się oczywiście ze skłonnością do nadwagi, otyłości, tak, czyli tryb życia, nasz tryb życia w dużym stopniu determinuje to, czy my to ryzyko cukrzycy będziemy mieli duże czy małe. Oczywiście są pewne czynniki tak zwane niemodyfikowalne, na które geny. My nie mamy wpływu. Tak, oczywiście, geny, tak, bo jeżeli, bo cukrzyca typu drugiego na przykład, no to jest kilkadziesiąt co najmniej genów, tak, i jeżeli jest nasi rodzice, czy dziadkowie, czy rodzeństwo chorowało,
1: prawdopodobieństwo
0: zdecydowanie rośnie, że też zachorujemy. To, czyli geny, tak, wiek oczywiście, bo im człowiek starszy, tym ta cukrzyca też oczywiście większe prawdopodobieństwo, że ona może wystąpić. Pewne rasy również, no, czy Latynosi, czy Afroamerykanie, czy Azjaci są bardziej też narażeni. To są czynniki, na które nie mamy wpływu. Natomiast na gro czynników mamy wpływ. Tak jak powiedziałem już, nadwaga, otyłość, tak? Czyli te główne czynniki, mówimy coraz częściej, że to jest normalne w tej chwili, o tak zwanej chorobie otyłościowej. Tak? Tak. Kiedyś mówiło się, że jest to w zasadzie, no, defekt kosmetyczny. To nie jest defekt kosmetyczny, jest to choroba, którą trzeba leczyć tak samo jak nadciśnienie, cukrzyca czy nadmiar cholesterolu. Ale też inne, tak, tutaj czynniki, no, czyli generalnie leczenie chorób towarzyszących, nadciśnienie, hipercholesterolemia, tak. Dieta, którą oczywiście stosujemy, ma ogromny wpływ, jeżeli unikamy produktów o wysokim indeksie glikemicznym, wysoko przetworzonych, tak, jeżeli staramy się zdrowo zjadać dobre rzeczy, też mniej obciążamy nasz organizm na ten stres oksydacyjny. Czyli aktywność fizyczna, właściwa dieta, dbanie o choroby towarzyszące, tak, żeby je właściwie leczyć. I to są w zasadzie takie podstawy, tak, dbanie o to, żeby też, no, starać się pewne rzeczy wyprzedzać, czyli diagnostyka, tak.
1: Czyli takie uniwersalne zasady,
0: uniwersalne zasady, ale też pamiętajmy o tym, żeby jednak się badać, tak, żeby nie odkładać pewnych rzeczy na później, bo mamy do czynienia akurat z chorobą, która w połowie ponad przypadków może być bezobjawowa, natomiast ona, jej powikłania toczą się miesiącami, latami. W momencie, kiedy my tą chorobę wykrywamy, już w pewnym zakresie możemy też mieć powikłania, a tego byśmy chcieli uniknąć.
1: Więc oznaczmy jak najszybciej poziom glukozy we krwi, z krwi żylnej oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Dariusz Polachowski, diabetolog internetowy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Izbica Kujawska na jeden dzień stała się stolicą karate tradycyjnego w regionie. To właśnie tutaj odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody, zawody rangi mistrzowskiej.
2: A jaki jest poziom uczestników?
1: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też przyjechał na Mistrzostwa Województwa, a tydzień temu był na Mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy wszyscy, większość uczestniczy w Mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej, dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba 3 srebrne, dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie.

0: policzyć, też udany występ.
1: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
2: Brałyście dzisiaj udział w zawodach? Proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite średnio.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
3: No na pewno było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciłyśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale no dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
2: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
3: Ojeny, my już 7 rok chodzimy do tego klubu i zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Wisbicy, no to zapisałam się.
4: Ja po prostu zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
2: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
5: No ja chciałam na coś chodzić i w Izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
6: No zobaczyłem po prostu w telewizji.
7: I zapraszam juniorów.
6: No po prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam.
8: Ja też.
2: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
5: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba.
8: Z 2 lata.
7: Lansza, a zapraszam.
8: 3 albo 4 lata.
3: 3 albo 4.
2: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
5: No, bardzo często występowaliśmy. No, w różnych pasach.
2: I jak towarzyszy wam wtedy stres?
5: Czasami tak, a czasami nie.
2: A co jest najlepszego w karate?
5: To, że można zdobywać medale, puchary.
6: No, dyplomy.
2: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale.
9: No, po prostu szczyt. Walczyliśmy razem w finale. Maciek był górą, ale fajnie udało się powalczyć, fajne walki mieliśmy. Duże emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
10: Więc bardzo się cieszę, że się udało, fajnie wyszło.
2: Czy dzisiejsze medale mają dla was jakieś znaczenie?
9: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale cieszymy się dzisiaj, dzisiaj świętujemy. Ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
10: No, dla mnie to fajne wejście w kumite. Myślę, że będzie. No myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
9: No trenowaliśmy trochę, trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach.
10: No. Praca w domu.
9: Praca w domu to też bardzo ważne.
10: Bardzo dużo daje.
2: Jak rozpoczęła się wasza przygoda z karate?
9: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
10: Ja zacząłem no dobre 9 lat temu. Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
2: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
9: Może nie takie marzenie już. Staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas. Nie śpieszy mi się jeszcze, ale no wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
10: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy. Przede wszystkim po to ćwiczę.
1: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to pokłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniąc

0: Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
1: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej. Właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że no w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam powiedzmy kilkanaście miesięcy, więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu. No i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
2: Jakie będą pana pierwsze kroki jako już nie pełniąc obowiązki, tylko jako przewodniczący?
1: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura, zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna, też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały, no i ruszamy po prostu do pracy.
0: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wrocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
3: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy. A głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat. I zapis w uchwale tej obowiązującej na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, no głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przedszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, no, mogły uprawiać te zajęcia po po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się

0: problem.
1: I ta uchwała będzie już głosowana na tej najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli zostanie przegłosowana, też przyjmijmy, że zostanie przegłosowana. Od kiedy zacznie obowiązywać?
0: Powinno obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjny, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
2: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. W minioną sobotę odbył się w Łomagedon fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
3: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu, integracyjnego biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego, przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, później mżyło, ale na szczęście się ładnie teraz wyklarowało, piękną mamy pogodę, humory dopisują, aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy z tego, że kolejna edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek, tutaj dofinansowaniem i dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza wpisuje się w kalendarz imprez włocławskich, także bardzo się cieszymy.
4: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników?
5: Myślę, że ilość uczestników, można powiedzieć, że jest ta sama, ewentualnie...
3: Jest więcej, nawet po liście, którą tutaj mamy, to tak. Jest więcej.
5: Ja może tak sądzę, że może ta pogoda ranna może wystraszyła parę osób, ale to nie zmieniło postaci, że frekwencja jest, tak jak widać, dosyć wysoka, z czego się bardzo cieszymy.
4: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
6: Na pewno sport kształtuje charakter i ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić, no to wiem, jak to bardzo jest ważne i jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
2: Dla uczestników Łomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
7: Jesteśmy tutaj jako zespół szkół numer 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli Rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest no właśnie bieg.
4: A jakie są reakcje uczestników?
7: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
2: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
4: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?
8: Super było, miła zabawa.
9: Otóż to.
8: To najważniejsze.
9: Pogoda nam dopisała.
8: Pogoda nam dopisała, nie padało, także świetnie.
9: Jesteśmy mega zadowoleni.
4: A czy trasa była łatwa?
8: No, bardzo.
9: Można powiedzieć tak.
8: Dla nas łatwa. No.
9: I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę jak to, no, poćwiczyć oczywiście.
8: I zrelaksować się. Także było super.
4: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?
10: Potrzebne, jak najbardziej.
9: Tak powinno być.
10: Bo nawet... to jest wszystko dla dzieci.
2: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
11: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi, i pierwszy, i drugi. Ukończył z sukcesem, jak widać, bo medal dostaliśmy.

0: Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weterynami od samego początku.
1: Tak.
0: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony.

0: No jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie
1: Tam,
0: się
1: pla,
0: spotykamy.
1: pla,
0: Tak,
1: pla.
0: spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus,
1: Tam.
0: i którą prowadzi pani Maria
1: Tam.
0: Krasowska. Tak, Damian właśnie mówi, że to jest
1: Tam.
0: Maria pla pla pla, bo tak jest
1: Pla, pla,
0: nazwana
1: pla.
0: przez Damianka.
1: Tam.
0: I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa
1: Tam.
0: panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy
1: Tam.
0: następnego do udanego,
1: Tam.
0: udanej imprezy, przepraszam,
1: Tam.
0: udanej imprezy, którą zorganizowała.
1: Tak.
0: No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
1: Nie.
0: Czy biegasz na co dzień?
2: Trenuję w pracy, jak jestem, to trenuję koło zakładu.
0: Okay. I czy lubisz bieganie?
2: Lubię. Przygotowuję się na 21 kilometrów.
0: A jak wyglądają twoje przygotowania?
2: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
0: A co daje ci bieganie?
2: No, dużo ruchu daje. I po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać, nie chodzić, tylko biegać można.
0: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
2: Nie, już chyba czwarty raz.
3: Podczas Łomagedonu nie liczył się wynik ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
4: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi i jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie. I już po raz czwarty organizujemy Young Brześć Festival.
3: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
5: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego, więc ta 8 gra na początku.
4: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę, jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić, że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość pokazania się. Czują się docenieni, także ja uważam, że jest to bardzo fajne. No gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
5: Ja myślę, że taka jest nasza rola tutaj, Centrum Kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie, szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Young Brześć Festival, jak chociażby grupa Dress Code.

0: bardzo fajnie. Jest ok, super organizacja. Szkoda tylko, że mało ludzi trochę. No i trochę pogoda taka sobie. No ale poza tym to wszystko spoko, nie?
1: Był stres?
0: Nie, ja tam się nie stresuję, przy czym tu się stresować.
1: Ale już o 2000 zł, jak oceniasz swoich przeciwników?
0: Ja nie mam szansy, tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%.

0: Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk i czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no super, ale we Wrocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Wrocławek jest gotowy, nie?
1: A czy szykują się jakieś nowości?
0: Tak. Nie wiem, czy w czerwcu, czy bardziej już na początku lipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku. Mam nadzieję, że też wyjdzie płyta Czas Przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
2: Young Brześć Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Katorex i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji.

0: jakie emocje Wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy razem zaprezentujecie?
2: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
1: To będzie połączenie popingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?
1: Ile razem się przygotowaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
0: A jak razem dogadujecie się na scenie?
2: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
0: A co Wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
1: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś?
3: Przede wszystkim energię. To jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca. I musi być wymiana, jak ja to mówię zawsze.
0: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?
1: Jest, myślę, że jest. Tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
4: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
5: Bardzo, bardzo super.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
5: Na Dress Code.
0: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
5: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam, to się będę bawić.
0: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
5: Myślę, że tak.

0: Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko i u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
1: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
2: Dress Code.
1: A czy słuchacie ich na co dzień, oglądacie?
2: Tak. Tak.
1: A gdzie?
0: Na YouTubie.
3: Na Spotify też.
1: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
0: Tak.
2: A czy... Czekaliśmy.
1: A czy byliście już rok temu?
2: Ja byłem rok temu.
4: Ja nie byłam.
3: Ja nie byłam.
1: Jak było?
4: Też mi się podobało.
5: Przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły i ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi. No, w sumie tak
6: ja oceniam jego
5: dobrze.
6: Muzykę.
5: Jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze.
1: Czy byliście rok temu?
5: Byliśmy, znaczy ja byłem.
6: Nie było.
5: Nie wiem.
1: I jak wrażenia?
5: Jeszcze raz?
1: Jak wrażenia?
5: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem autem, wiadomo.
1: A czy czekacie na gwiazdy wieczoru?
6: Myślę, że tak.
5: Tak. Wiesz.
1: A czy brakowało takich festiwali dla młodzieży u nas w regionie?
5: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu, więc tak, wydaje mi się, że tak.
7: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci

0: najmłodsi, jak będą zaopiekowani, no wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej, w związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one no, na jak najlepszym standardzie.
1: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
0: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było, oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jak i możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania. I korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
1: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Włocławku pracownicy i opiekunowie w żłobkach przechodzą obecnie cykl szkoleń mający wzmocnić ich kompetencje. Dodatkowo wypracowywany jest model szerszej współpracy z rodzicami. Choć pogoda w minioną niedzielę nie rozpieszczała, a deszczowe chmury co chwilę zaglądały nad miasto, biojarmark odbył się zgodnie z planem. Kapryśna aura nie odstraszyła mieszkańców, którzy licznie odwiedzili stoiska lokalnych wystawców. Na odwiedzających czekały m.in. świeże warzywa, aromatyczne wiosenne miody oraz wyjątkowe zestawy prezentowe przygotowane z myślą o zbliżającym się Dniu Ojca.
2: Biojarmark zawsze jest, nieważne jaka jest pogoda. Pogoda jest jaka jest, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy obciążniki, mamy zabezpieczone namioty i mamy dla Was wszystko to, co dobre i zdrowe. I dzisiaj między innymi chciałabym, żebyście poznali trochę bliżej wystawcę Olej Mamy, który, cóż, musi sam opowiedzieć,
3: oczywiście,
2: co ma dla klientów, jakie są właściwości ich produktów. Zapraszamy mimo wszystko. Czasem wychodzi słońce, tak jak teraz, także nie boimy się złej pogody.
3: To tutaj mamy stoisko Olej Mamy. To jest malutka rodzina toczarnia. Toczymy świeży olej każdy tydzień. Mamy bardzo szeroki asortiment oleju, 14 rodzajów oleju, więc naprawdę jest duży wybór. Oczywiście trzeba dbać o zdrowie, nie? Więc trzeba jeść dobre, naturalne produkty, tak jak na przykład olej toczony na zimno. Nie? I tutaj zbliżamy się do Dnia Ojca, więc mamy tutaj propozycję, fajny zestaw jako prezent dla tata, nie? Tutaj to są zestawy z 5 małe butelki oleju po 100 ml, ale też polecam dla każdej tatusz taki olej z pestek dynie, to jest bardzo smaczny, taki olej smak orzechowy, kolor piękny, ma zielony, więc na pewno to byłoby super prezent.
4: A jakie właściwości mają te oleje?

0: Znaczy, każdy olej, najpierw kupujemy olej dla smaków, nie? Bo z faktem, że one są tłoczone na zimno, utrzymają swoje wyraźliwy smak, więc sam ziarno się broni. I to jest już czas, nie? Potem to wiadomo, że każdy olej ma swoje witaminy, swoje właściwości i tak dalej, które pomagają organizm dobrze funkcjonować, nie? Na przykład jest bardzo znany ten czarnuszki, który zawiera timokinon, nie? Albo jest ostropes, który zawiera ten silimarina, więc pomagają po prostu organizm się bronić, nie? No i tyle można tak powiedzieć.
1: A jak powinniśmy spożywać taki olej? Bezpośrednio na łyżce, czy może to być dodatek do jakiegoś dania?
0: O, tutaj są różne szkoły, nie? Można tak powiedzieć. Faktycznie, że jest mocno polecane, że rano na czoło, żeby pić ta łyżeczka po prostu oleju. I oczywiście tak można zrobić, nie? Bo to chodzi o systematyczności, nie? Żeby każdy rano po prostu, żeby organizm dostał swoje dawka oleju. Ale niekoniecznie musi tak być. Na przykład ja jem z sałatką, prawie codziennie robimy fajne sałatka, właśnie z tą olej z pestek dyni, który jest naprawdę super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby, na przykład można zrobić super pesto albo super hummus, no i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
2: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
3: Sprzedajemy, produkujemy w własnym gospodarstwie sery z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na biojarmarku we Włocławku co 2 tygodnie.
1: No właśnie widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać.
3: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych serów podpuszkowych kozich z różnymi dodatkami, z czosnkiem niedźwiedzim, z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina 10:30, już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twarożki naturalne z przyprawami. Sery w typie Goldy, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową. Tak to wygląda. Z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ten na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię. On ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu jest takie nuty owocowe. Bardzo dobrze nam się sprzedaje. Zresztą też się świetnie wygląda.
1: Czyli klienci do was wracają?
3: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować naszych serów, posmakować, żeby, jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czy musimy się bierzyć, jakie mamy problemy, ale też spotykamy się z bardzo, bardzo dobrym oddźwiękiem, że tak powiem, ze strony naszych klientów, którzy nie będę tutaj ukrywała, bardzo mocno nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.
2: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
4: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co 2 tygodnie we Włocławku, proponując nasze wyroby do konsumpcji.
1: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
4: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już jest została, zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca, bo ona dość dużo leży w solance z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie co niektórzy mówią.
1: Co jeszcze znajdziemy u Państwa na stoisku?
4: Znaczy wiele wędlin, wiele jest linia wędlin kompletnie bez konserwantów. No jedynym konserwantem jest sól kłodawska, ale bez jakichkolwiek składników A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość

0: długo gotowane w niskiej temperaturze w oleju. I to są rzeczy obiadowe do podania bądź na grilla. Tak jak tutaj widoczne żeberka. W sosie barbecue, który też sami produkujemy. I tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.
1: Czy klienci do Was wracają?
0: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że byłoby coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że we Włocławku praktycznie mamy 80% tych samych co dwa tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na dwa tygodnie i przez dwa tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
1: Czy ma Pan swój ulubiony produkt?
0: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, dwa flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce nagrodzona, ale ogólnie całość jest robiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem Grana Padano. Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
2: Niedzielne zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz stulecia swojej działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo.
3: To jest piękne święto w każdej straży. No, dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych trzech straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no, miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
1: Czy zauważył może Pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
3: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także nic dodać, nic ująć, tylko po prostu gratulować naszym druhom tych 100 lat i prosić o kolejne.
1: A czego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
3: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
2: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki złotym znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
1: Proszę powiedzieć, czym dla Pana jest dzisiejszy dzień?
4: Wszystkim. Bo mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój prapradziadek Piotr Szyburski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego. Więc muszę podtrzymywać tradycję.
1: A czym dla Pana jest służba w straży?
4: Proszę Panią, oddaniem dla drugiego człowieka chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
1: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić do straży pożarnej?
4: Musi mieć chęci, musi być w predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
1: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
4: No, u nas akurat tak, są chętni i z tego, co jest,

0: co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest grono młodych ludzi, jest nas gro w średnim wieku, no i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
1: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?
0: No wiele jest takich. Ale to trudno się o takich rzeczach, powiem pani, opowiadam. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I to trzeba w sobie zostawić. Także wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
2: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
3: Myślę, że to jest dla całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto. Nasza jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. No myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości, bardzo prężnie działająca, rozwijająca się i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle, na ile możemy.
1: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
3: Myślę, że tak. Myślę, że no, mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości, wspieramy okolice. Jeśli coś się dzieje, no to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
1: A czym dla pana jest służba w straży?
3: Poniekąd zaszczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
2: Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Wrocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
4: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast Bratape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki. Także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
1: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
4: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że no, klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
1: Czy trzyma się on całą noc?
4: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, tak

0: takie podrażnienia nie występują.
1: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe? Jak powinno się to dokładnie zakładać?
0: W każdym z tape'ów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie. Ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
1: A jakie mamy rodzaje taśm?
0: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach. Także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
2: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Włocławku też, że tak powiem, żeby panie z Włocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
2: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
2: Jeśli przed tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B.
3: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze, pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Włocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z Zespołem Szkół Chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było. Ja poproszę zdjęcie. Teraz uwaga. Czyj jestem? Dajemy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Poprosimy o podpowiedź.
4: Mama.
3: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ona nie kończyła Zespołu Szkół Chemicznych. To się robi jak telenowela trochę. Ona była partnerką podczas studniówki. Poprosimy następne zdjęcie. Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu bodajże. Klasa pani profesor Kodymowskiej odwiedziła w rocznicę 50-lecia zdania matury naszą szkołę, bo się fantastycznie trzymają. To pokazuje, dziękuję bardzo. Możemy przejść dalej już. Słuchajcie, to nie koniec, bo Zespół Szkół Chemicznych ukończyli moi wujkowie, moje ciocie, moja była teściowa, i wiele osób, które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami. Słuchajcie, tak żeby

0: coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo. Kocham.
1: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
2: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodam tylko też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak to już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą. Ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, czy może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii i 50 najlepszych na świecie. I gdyby nie ta wiedza zdobyta z chemika, to być może tam by mi po prostu nie było. A dzięki temu pracuję tam, gdzie pracuję. Także bardzo dziękuję. Mam też taki mały gift dla szkoły, który mam nadzieję będzie pomostem, bo jak już Państwo teraz wiedzą, i kulinarnie się spełniam, ale też chemicznie, więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Heunia mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się zrobić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekazuję.
1: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Wrocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
3: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Wrocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana, to przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy. Szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. Uczy postaw obywatelskich, czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na potrzeby działających na terenie Wrocławka przedsiębiorstw. Rozwijający się przemysł papierniczy, później chemiczny, czy obecnie sektor usług, wszędzie tam byli i są potrzebni specjaliści kształcący się w murach szkoły na wrocławskich bulwarach. Chemik znakomicie pokazuje, jak istotne jest kształcenie zawodowe w aspekcie lokalnego rynku pracy.
1: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Wrocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę.
4: Czas jubileuszu to czas, w którym dziękujemy i składamy życzenia na kolejne lata. Ja dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi, za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw, za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę tego, by szkoła pozyskiwała wspaniałe

0: Małych, nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.
1: Jubileusze to spotkania. To spotkania i rozmowy, to też wspomnienia. Zawsze największą radość budzą fotografie, z tego co pamiętam. One wyzwalają uśmiech, wspomnienia, oklaski. Mam nadzieję, że jeszcze dziś je zobaczymy. Natomiast, moi drodzy, to co powiedział pan dyrektor i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że powiedział, iż starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego, bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać. Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi, i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także ile jeszcze? Aha, dobrze. No tak, młodo wygląda, to jest szansa. Moi drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
2: Historia szkoły, która zapisała się każdego z Państwa, zarówno tu się uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić się z szacunkiem do tego, co osiągnęliście Państwo. Te wyniki są niepodważalne, mówił o tym pan prezydent Krzysztof Kukucki, który wskazał na potrzebę kształcenia dla rozwoju naszego miasta Włocławka, dla rozwoju naszego regionu. Dlatego mam okazję serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym procesie i osiągają takie dobre rezultaty. Dzisiejszy dzień jest dniem także wspomnień dla tych, którzy uczyli się, część została na miejscu, pracują, część się oddaliła od Włocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to Państwo poświęcacie.
3: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia pokazał, że dla wielu osób chemik to nie tylko szkoła, ale także część ich życiowej historii.

0: serdecznie dziękujemy. Maja i Kulkeli pozostają z nami na scenie jeszcze przez chwilkę. Bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa.
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wienieckiej oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawiły się na Wiejskiej w pobliżu Arentowicza. Co miasto zrobi z problemem?
2: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu. Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy. Niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stwarzania zagrożenia dla mieszkańców.
3: Wspominał Pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?
2: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultradźwiękowych chociażby spółdzielni mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest no, dzikie stworzenie. Także w przypadku spotkania bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie naprawdę w nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
3: Czyli podsumowując, pozostała tak właściwie jedna taka rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
2: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Wrocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyżo biegają sobie młode warchlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też no, te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
1: Dziki zazwyczaj unikają ludzi. Jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia.
4: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to,

0: Jak dalej można te talenty rozwijać?
1: Konkurs był podzielony na trzy kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez trzyosobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe. Dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
1: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
3: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
4: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
3: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów. No i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, samo utworzenie strony to około 2-3 miesięcy. Później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
4: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
5: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
4: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy, tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud, tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
1: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku. W hali mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3 miliona złotych.
6: Trwa demontaż starego parkietu na hali mistrzów.

oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej wrocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej hali mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń

0: trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i wiemy, że kibice no nie do końca mają taki, znaczy mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, no wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.
1: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.
0: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji koszykarskiej, ale również do wszystkich innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
2: A co ze starym parkietem? Przykładowo, oryginalna murawa z piłkarskich stadionów pojawia się w sprzedaży w formie kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu Hali Mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
0: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet no, może być nie lada gratką dla wiernych kibiców Anwilu Włocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach, natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Włocławek no, planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem. No, wiemy dobrze, że ten parkiet no, przeżywał razem z kibicami wszystkie emocje, bo były to i sukcesy, radości, uśmiechy, ale również i łzy porażki. Zawodnicy, no potocznie mówiąc, mieli również swoją klepkę, z której rzucali i zdobywali punkty. W związku z tym właśnie może taki fragment tego parkietu, no będzie nie lada gratką właśnie dla kibiców. To będzie niespodzianka od klubu koszykówki Anwil Włocławek, o której w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
2: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje. Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Włocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
3: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast Bratape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki. Także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
4: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
3: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że no, klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
4: Czy trzyma się on całą noc?
3: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
4: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
3: W każdym z tejpów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR, i wykonać taki taping również.

0: samodzielnie, chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie, ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
1: A jakie mamy rodzaje taśm?
0: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach. Także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
2: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no, nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka. Także no, wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Włocławku też, że tak powiem, żeby panie z Włocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
2: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
2: Jeśli przed Tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
3: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 17:30 i będzie ładna pogoda.
4: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
2: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła mlecznego dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
3: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak no, jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni wie

0: cukierni, hodowli bydła mlecznego zostaną i dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie, go nigdy nie zabraknie.
1: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże polskie produkty na naszych stołach.
2: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
3: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
4: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
5: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry i muffinki.
6: Czy często pani gością na tego typu wydarzenia?
5: Co roku przygotujemy.
6: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
5: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
6: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
5: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
6: I ile osób w nim uczestniczy?
5: 15.
6: I to się zmienia?
5: Nie, na razie nic, nie idziemy do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
6: I pani wszystko same gotują?
5: Tak, na miejscu w remizie.
2: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.

0: dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kalistanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenia? Jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
0: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero przyjechaliśmy.
3: Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
1: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak,
2: oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
3: Selfie,
2: jak najbardziej. Kiedyś nasi to jednak byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał z kariery.
3: Że pogoda nam dopisze, nie?
2: Tak nieźle, nieźle.
1: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
2: Nie, ja to jestem pierwszy raz.
3: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
4: Dobrze się bawimy.
1: A na jaki koncert Państwo czekają?
4: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
1: A czy Państwo są tutaj co roku?
4: Nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
1: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
4: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
1: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
4: Tak, dokładnie.
5: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu.

0: Przedszkole samorządowe w Izbicy Kujawskiej ma już 50 lat. Okrągły jubileusz jest okazją do wspomnień oraz planów na przyszłość. Uroczystość półwiecza placówki odbyła się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola.
1: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 10. Msza święta odbyła się w naszym kościele parafialnym o godzinie 11.

0: tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Za chwileczkę, za moment rozpoczną się dalsze uroczystości jubileuszowe, czyli część oficjalna, część artystyczna. Potem również chciałabym pokazać wszystkim zaproszonym gościom naszą jednostkę. No i na tym koniec.
1: Właśnie opowiedzmy o samej jednostce. Ile jest dzieciaków, ilu uczniów, jakie proponujecie zajęcia?
0: Na chwilę obecną mamy cztery grupy w naszym przedszkolu. W 2024 roku, dzięki udziałowi w projekcie z Unii Europejskiej, udało nam się zwiększyć tutaj liczbę grup z trzech do czterech. Aktualnie liczba dzieci w naszym przedszkolu wynosi 89. Zajęcia, które realizujemy w naszym przedszkolu, to przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ale realizujemy również język angielski, zajęcia logopedyczne. Jest u nas zatrudniony pedagog specjalny, psycholog, logopeda, także wachlarz jest naprawdę szeroki.
1: Domyślam się, że przedszkole także organizuje wycieczki dla dzieci, wyjścia, poznawanie nowych miejsc.
0: Bardzo często wycieczki krajoznawcze już na stałe wpisały się w plan pracy naszego przedszkola. Zresztą no nie wyobrażam sobie tutaj efektywnej pracy jednostki oświatowej bez zaznajamiania dzieci, czy to z otoczeniem regionu, czy z zasobami, miejscami, które mamy w Polsce, prawda?
2: Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Wśród nich parlamentarzyści, władze samorządowe, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego. W wielu przypadkach rodzice sami w przyszłości chodzili do tej placówki.
3: Dziś rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, okrągła rocznica, wyjątkowy jubileusz 50-lecia funkcjonowania naszego przedszkola samorządowego, w tej chwili samorządowego, no, poprzednio troszeczkę innej formule działało. Ale istotnie, mamy jeszcze tutaj dokomponowaną kolejną instytucję, jest to zespół, myślę tutaj o żłobku również samorządowym, z którego też tutaj korzystają nasi mieszkańcy. Mamy pełne obłożenie obydwu instytucji. Do tej pory borykaliśmy się nawet z brakiem miejsc w naszym przedszkolu, bo opieka przedszkolna również była sprawowana w oddziałach zerowych w szkole podstawowej numer 1. W tej chwili mamy niestety niż demograficzny i pewnie nasza placówka tutaj przedszkolna będzie potrzeby w pełni zaspokajać. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że w ostatnim okresie czasu udało nam się zmodernizować budynek, w którym mieści się nasze przedszkole. Udało nam się kompleksowo najpierw wykonać termomodernizację z zewnątrz, poprawiliśmy termikę budynku i w roku ubiegłym udało nam się kompletnie wyremontować wnętrze, uzupełnić sprzęt, wyposażyliśmy salę w nowe meble. Funkcjonuje przy okazji powstania żłobka też nowa kuchnia z pełnym wyposażeniem. Myślę, że w tej chwili instytucja na miarę aktualnych wymogów.
2: Uczestnikom wydarzenia przedstawiono historię przedszkola, wykorzystując archiwalne zdjęcia. Przypomniano dokonania poprzednich dyrektorów oraz pokazano, jak zmieniła się sama placówka od skromnego budynku po przedszkole na miarę XXI wieku. Dziś nie mogło zabraknąć kwiatów oraz życzeń.
4: 50 lat to jest niemało. Szczególnie dla dzieci, którzy tutaj trafiają, czyli tych roczników, bym powiedział, jest bardzo wiele, przynajmniej 25 przez te 50 lat. Dlatego jest to piękna okazja, żeby podsumować działalność 50-lecia przedszkola samorządowego w gminie, mieście Izbica Kujawska przez ostatnie 50 lat, czyli od 1976 roku. Były różne lata, różne okresy, i spokojniejsze, i mniej spokojne, ale oświata przetrwała, począwszy od tych najmłodszych, przez szkoły podstawowe, później średnią, którą mamy także w Izbicy Kujawskiej. To dobrze, że organizatorzy zaprosili nas dzisiaj na świętowanie razem tej okazji i dobrze, że odbywa się to w nowo odbudowanym, wyremontowanym Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, dzisiaj Centrum Kultury. Życzę dobrej przyszłości dla oświaty w Izbicy Kujawskiej, dla przedszkola samorządowego w Izbicy Kujawskiej, dla nauczycieli dobrych i wytrwałych, ale jednocześnie bardzo inteligentnych uczniów, tak aby ta praca była pasją, a nie tylko obowiązkiem. Życzę przy tej okazji także i zdrowia wszystkim, którzy mają wpływ mają przełożenie na organizację.

0: organizację codziennego życia wszystkich mieszkańców, od najmłodszych aż do seniorów. Wszystkiego dobrego.
1: Wisienką na torcie były występy dzieci.
2: Przedszkole ma dziś urodziny, więc się cieszą chłopcy i dziewczyny. 50 lat to wielka sprawa, czas na śpiewy i zabawa.

biegu pełnym radości, uśmiechów i śpiewów. Dziś głośno ogłaszamy, że nasze przedszkole mocno kochamy.

0: We wtorek po południu na osiedlu Zadamcze pojawiły się karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Do centrum kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej znajduje się mężczyzna z ranami kłutymi.
1: Wczoraj po godzinie 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej leży nieprzytomny mężczyzna. Udaliśmy się na miejsce i tam ujawniliśmy mężczyznę z ranami, jak wstępnie ustalono, kłutymi. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu też był prokurator, pod którego nadzorem właśnie te czynności były prowadzone. Obecnie zatrzymaliśmy mężczyznę w wieku 50 lat, który miał związek właśnie z tymi powstałymi obrażeniami. Mężczyzna ten w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. I jak ustalono, mężczyzna razem z osobą pokrzywdzoną przebywali wspólnie w jednym mieszkaniu.
0: Mężczyzna znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czekamy na wyniki ustaleń służb, by dowiedzieć się, jaki przebieg miały zdarzenia w bloku przy ulicy Toruńskiej. Wiosna w pełni, a więc w gminach rozpoczął się już sezon inwestycyjny. Samorządy kontynuują rozpoczęte prace, a także wyznaczają plany na kolejne działania. W gminie Lubraniec będzie wiele się działo. Poprawiony zostanie chociażby brzeg Dunaju.
2: Będziemy poprawiać brzegi właśnie na tym cieku wodnym Dunaj. Tu proszę sobie wyobrazić naszą muszlę koncertową. Też będziemy zmieniać, ale najważniejsza inwestycja to tężnie. Tężnie staną po prawej stronie, jeśli z Wocławka, z Lubrańca idziemy na Dobierzyn, po prawej stronie, tam gdzie kiedyś dawni włodarze chcieli postawić basen, ale się niestety nie udało, to w tym miejscu będą tężnie, a więc miejsca, gdzie szczególnie mieszkańcy Lubrańca, nie tylko, będą mogli wypoczywać, cieszyć się zielenią. Tu muszę też wspomnieć i podziękować za bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kutno. Będzie ścieżka, będzie fajnie. Oczywiście zaproszę na odebranie domu, który pan Godecki-Ćwirko nam przekazał.
0: W Lubrańcu końca dobiega budowa żłobka. Jednostka będzie mogła przyjąć do 40 dzieci w wieku do 3 lat. Wartość inwestycji wynosi około 4,5 miliona złotych. Ponad połowa wartości inwestycji została pokryta ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Też ważne dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgowiące będzie rozbudowa jednostki.
2: Tak, będzie.
3: Termomodernizacja. Także
2: mi jako staremu druhowi tej jednostki, który startował jeszcze w latach 80. w zawodach strażackich, tak trudno o tym mówić, ale będzie to inwestycja za 3 miliony złotych, gdzie totalnie zmodernizujemy remizę, piękną remizę, ale powstałą już w 1986 roku, a więc czas na jej remont, o tak to określmy.
0: Niebawem przedstawimy szerszą relację z inwestycji, które zostaną wykonane w gminie Lubraniec.

Ma zaledwie 12 lat, a już udowadnia, że talent i determinacja nie znają wieku. Kasper Wojciechowski z Osławka z powodzeniem podbija muzyczną scenę. Uczy się w zespole szkół muzycznych, gra na wielu instrumentach, ale to właśnie perkusja skradła jego serce. O swojej muzycznej drodze opowiedział przed naszą kamerą.

0: Moją pasją jest granie na perkusji. Zacząłem na niej grać, jak miałem około 7 lat. No ogólnie jakoś tak to było, że jakoś najpierw mnie rodzice tak zachęcili, żebym może poszedł, spróbował. No najpierw chodziłem na ognisko szkolne, takie jakby, że po przedszkolu. No i jakoś mi się tak spodobało, no i potem rodzice mnie zapisali do szkoły właśnie. No i do dzisiaj właśnie gram na perkusji.
1: Jak to wygląda? Jak wyglądają twoje codzienne przygotowania i treningi?
0: No, siedzę w domu, no ćwiczę, gram na perkusji, uczę się w szkole różnych rzeczy właśnie związanych z muzyką. No i ogólnie bardzo mi się podoba granie na tym instrumencie.
1: A co daje ci muzyka?
0: Satysfakcja. Bardzo dużo satysfakcji.
1: Powiedz proszę, czy pochodzisz z muzykalnej rodziny?
0: Znaczy, mój brat dotarł do półfinału w The Voice Kids. No i chyba tyle.
1: A kto u was zaszczepił tą pasję do muzyki?
0: Chyba tata.
2: Młody perkusista nie zwalnia tempa. Kasper wziął udział w ogólnopolskim konkursie instrumentalnym Rezonans, w którym walczy o nagrodę publiczności. Aby wesprzeć utalentowanego wosławianina, wystarczy wysłać SMS pod numer 73480 o treści typ.reg.8.
0: Brałem udział w konkursie ogólnopolskim instrumentalnym. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Augustynowiczowi i chciałem jeszcze podziękować panu Patrykowi Demczukowi za to, że nagrał mnie w swoim studiu Sound Place.
1: Jaki był odzyw jury?
0: Jeszcze nie powiedzieli, jeszcze nie było ogłoszone, ale ogólnie chcę zachęcić, żeby wszyscy na mnie głosowali.
1: Powiedz proszę, jakie są twoje marzenia muzyczne związane z perkusją?
0: No, moim marzeniem jest właśnie może wystąpić właśnie na jakimś konkursie bardziej takim ogólnym, czyli na przykład no ogólnoświatowym. To jest takie moje marzenie, bo no chciałbym kiedyś tak pójść na tak zagrać na scenie takiej no już właśnie ogólnoświatowej i właśnie pokazać innym, że potrafię na serio coś osiągnąć w życiu.
1: Czyli wiążesz swoją przyszłość z perkusją?
0: Tak, wiąże.
2: Na oddanie głosu na Kacpra zostało niewiele czasu. Głosować można do 18 czerwca do godziny 20. Pokażmy, że Wocławek potrafi wspierać młode talenty.

0: choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Wrocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Wrocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycję, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może nie służące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
0: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokalni

0: Wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
1: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność.
0: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia Marszałka Piłsudskiego we Wrocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców przeprowadził we Wrocławku nietypowy eksperyment.
2: Jesteśmy we Wrocławku. W strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę Was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
0: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wyglądem przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
2: Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A teraz mamy Straż Miejską. O, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
3: Ale proszę zejść na chodnik.
2: Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję.
3: Tak.
2: Miłego dnia.
3: Działa.
2: No bo to jest strefa zamieszkania. Mogę iść środkiem.
3: No dobrze, jednak już pan nie zauważyłem.
2: No, ale... Wiem, proszę Państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację, uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej pieszych, takie tam.
3: Ja zawsze
2: spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak?
4: Ja wiem, że

0: Każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożnie i to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
1: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy ruchu.
0: No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. No, ledwo. Tędy muszę chyba pójść.
2: Co to za spacery środkiem drogi?
0: No wie pan co, to jest takie jest dla pieszych ta droga. O, tędy pójdę. O, i teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Nie no, muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie, wszyscy. O! Ten się nie zmieścił. Nie zmieścił.
1: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Włocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
0: O, miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. Ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu. Bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania, ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił? Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie.

0: bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami i co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie, to jest wszystko dla was zrobione, to ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę. To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
1: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
2: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej. Już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że no, kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany w całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, no to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
3: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
2: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji, te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. No są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
1: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i ponownie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Włocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda, odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
4: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, no bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby no, włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
5: Od kiedy będzie można korzystać?
4: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
1: Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji

0: kultury. Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno, więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Wrocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu wrocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
1: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
2: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
3: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester,
1: jajeczko, wigilia, tak, więc to są właśnie takie spotkania integracyjne.
3: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
1: Tak. Dwa lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia. I ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam, też zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
2: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
1: Koło rowerowe, tak. Tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rynkodzieła artystycznego.
3: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
0: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
4: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane. I ta część naukowa i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład zapiski kujawsko-dobrzyńskie, czy ostatnio wrocławski słownik biograficzny. I omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Wrocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
2: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole? Czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
4: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa. Zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
2: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
5: No, nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno-instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach.

0: w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka, jeżeli chodzi o ogólnie o uniwersytet. Jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
1: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
0: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę,

0: po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
1: W jaki sposób zachęciłby Pan inne osoby, żeby Pana śladem dołączyły do grupy?
0: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią, bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
2: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
3: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek. A na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna, mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Włocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Włocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
1: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami, natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
3: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkanaście, kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki, on jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
4: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowicie tą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
1: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
4: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie 3. Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
1: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
4: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
5: Miałem tą przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że uniwersytet zarówno włocławski,

0: tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które, jak obrazuję, dzisiaj było to prezentowane, tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
1: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Włocławka i okolic, którzy ukończyli 70. rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
2: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70 roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70 rok życia. Również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku, także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5, pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70 roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej, również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
1: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona. W Galerii Stary Świat odbył się benefis Haliny Olesińskiej z okazji 90. urodzin oraz nadania tytułu honorowego członka Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina to wybitna malarka fajansu włocławskiego. To artystka o wyjątkowym dorobku twórczym.
3: Pracowałam bardzo chętnie, ponieważ bardzo lubiłam fajans. Panie, które ze mną pracowały, były bardzo zdolne. Byłyśmy prawie koleżankami przez tyle lat.
4: Czy pani lubiła malować wzory?
3: Bardzo. Malowałam wzory, malowałam w ogóle ile? 30 lat. Pracowałam w zakładach fajansu, ale właściwie krótko byłam. Pracowałam, bo to się pracowało na akord. Panie pracowały na akord, ale była wzorcownia tak zwana, gdzie panie tylko malowały wyjątkowe rzeczy, które były te panie najzdolniejsze, które po prostu same na niektóre dekoracje projektowały. Po prostu były wszystkie te panie zdolne, z którymi ja pracowałam. No, była

0: szefową po jakimś czasie. Nauczyłam się cierpliwości, bo trzeba pracować. Malowanie na fajansie to była bardzo trudna sprawa, bo to trzeba było bardzo się skupić. Nie można było jakoś myśleć trzeba było, ponieważ te dekoracje musiały być piękne. Panie były bardzo zdolne, bo niektóre panie projektowały same dekoracje. Ja projektowałam dekoracje, które panie powielały. Przeważnie wysyłaliśmy to na eksport.
1: A czy widzi pani, że fajans po latach wraca do mody?
0: Tak. Wraca do mody i widzę, że pięknie też panie malują. Bardzo wszystkie są bardzo zdolne. No i widzę, że są bardzo kulturalne, pięknie się zachowują. Prace ich pokazywane są często, a gdzieś były, gdzieś na wystawach. Nawet gdzieś tam widziałam taką pracę, gdzie się nie spodziewałam, ale pani Kaczorowska teraz dużo też maluje, pięknie maluje. Wszystkie panie, te, które tutaj są, były wyjątkowo zdolne. Ja byłam szczęśliwa, ja wymagałam, ale one były zdolne i dla nich nie było to takiej wielkiej trudności. Oczywiście musiały być przy każdej pracy skupione.
2: Benefis został zorganizowany i poprowadzony przez Krzysztofa Leszczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Fajansu Włocławskiego. Podczas wydarzenia, które zgromadziło malarki oraz rodzinę pani Haliny, przypomniano biografię oraz dokonania jubilatki. Laudację wygłosił Krzysztof Leszczyński.
3: 90. urodziny pani Haliny Leszczyńskiej z samą okazją do dzisiejszego spotkania, ale również druga ważna okoliczność, a mianowicie uhonorowanie pani Haliny honorowym członkostwem Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina jest czołową malarką Fajansu Włocławskiego, czołową artystką okresu, kiedy Fajans Włocławski święcił laury na rynku krajowym i światowym. W związku z tym my jako towarzystwo postanowiliśmy uhonorować to w sposób szczególny.
1: Czy takie spotkania również są idealną okazją, żeby właśnie osoby, które kiedyś wcześniej razem pracowały, mogły się spotkać i porozmawiać?
3: Tak, to jest jedna z okoliczności, aczkolwiek mamy już inne programy, które służą do spotkania się tego grona, szacownego grona artystek, malarek, które pracowały w fabryce fajansu, a mianowicie w ramach Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego mamy fajansowe czwartki, mamy inny program jak fajansowe dłonie, czy też przy okazji tych fajansowych dłoń spotykamy się z osobami, które przystępują do tego programu.
2: Pani Jadwiga Zawitowska pracowała z jubilatką. Jak wspomina ten czas?
4: Pani Halina była moją majstrową i praca między nami układała się cudownie, cudownie. I ona mnie rozumiała, ja ją musiałam rozumieć, no bo byłam jej podwładną, tak? Więc dużo rzeczy mnie nauczyła i no cóż, no. Cudowna kobieta, no, cudowna kobieta. No. A nawet było tak, że któregoś razu postanowiła iść na urlop. No i mówi, kogo ja teraz dam na zastępstwo, żeby ktoś mnie zastąpił. A ja mówię tak, jeżeli mogę, to ja jestem chętna. I od tego się zaczęło, że ja później wszystkie 5 malarni było, i na wszystkich 5 malarniach wszystkie majstrowe szły na urlop, a ja zastępowałam. No bo ktoś musiał być. No.
1: Czy dzisiejsze spotkanie jest też taką okazją do wspomnień?
4: No oczywiście, już się przywitałam, już żeśmy się ukochały, bo i nawet mnie poznała, bo kiedyś byłam, jak byłam młoda, to miałam takie włosy, takie o, no. Tego typu.
1: A czy fajans z czasem stał się pani pasją, czy jednak była to tylko praca?
4: Do tej pory maluję. Piękne krzesło sobie namalowałam, piękny stolik sobie namalowałam. No i teraz jeszcze będę malować drugie krzesło. Mam swoje wyroby z Biennale, także to jest moje życie.
1: Pan jest synem pani Haliny. Proszę powiedzieć, jak ten fajans przejawiał się w państwa życiu?
5: Fajans w naszym domu był obecny przez całe życie. Ja byłem do momentu, kiedy poszedłem na studia w Warszawie, no to fajans był

0: cały czas obecny w naszym życiu. Mama była, uczestniczyła w biennale, w takich wystawach fajansu. No i poświęcała temu fajansowi no, całe swoje życie, bo raz, że była kierowniczką malarni przez długi czas, była, uczyła inne pokolenia malarek, a oprócz tego uczestniczyła w tych wystawach Biennale Fajansu Włocławskiego, które odbywały się co 2 lata. I wówczas mama zostawała po godzinach pracy i się poświęcała malowaniu, bo malowanie na te wystawy było takie wyjątkowe. Czyli powstawały wówczas prawdziwe dzieła sztuki. Wszystkie malarki poświęcały temu swój czas dodatkowy i potem były wystawy w Muzeum Ziemi Kujawskiej, tego fajansu. No i było mnóstwo gości, którzy przyjeżdżali, kupowali, bo wówczas to były głównie lata 70. Fajans był niezwykle modny i popularny w Polsce, no i właściwie na całym świecie, bo moja mama uczestniczyła w wystawach fajansu włocławskiego w Paryżu, w Moskwie. Te dwa kraje, dwa miasta jakby przychodzą mi do głowy przede wszystkim. I tam pokazywała też tą swoją sztukę i te wyroby. No a te prace, które były przygotowywane na te wystawy Biennale Fajansu Włocławskiego, no to były wyjątkowe. I one, warto je sobie obejrzeć w Muzeum Ziemi Kujawskiej. One tam są, bo Muzeum Ziemi Kujawskiej miało prawo pierwokupu tych prac, a resztę było potem sprzedawane no, hobbystom, fanom fajansu włocławskiego.
1: Benefis był idealnym momentem do wspomnień, radości, ale pojawiły się także łzy wzruszenia. Praca i twórczość pani Haliny została doceniona i uhonorowana. Nie zabrakło życzeń, do których dołącza nasza redakcja. 200 lat, pani Halino. Rok temu Włocławski Ratusz uruchomił kartę mieszkańca. To system zniżek, ulg i benefitów dla mieszkańców Włocławka, z których można korzystać u partnerów karty. Początkowo karta miała formę elektroniczną. Kilka tygodni później pojawiała się również tradycyjna, plastikowa. Karta dostępna w 2 kolorach, białym oraz kobaltowym, a więc w barwach nawiązujących do fajansu włocławskiego. Przypominamy, że karta ma termin ważności.
2: Karta mieszkańca ma już rok. Dotychczas z karty mieszkańca skorzystało około 15 tysięcy mieszkańców naszego miasta. No i po roku przychodzi czas na jej odnowienie. Według uchwały co roku mieszkaniec Włocławka musi przedłużyć ważność karty mieszkańca, żeby ona była ważna przez następny rok. Robimy to dlatego, że po pierwsze jest to standard, jeśli chodzi o karty mieszkańca w innych miastach i tak samo jest w Włocławku, a także dlatego, że ludność się przemieszcza, osoby zmieniają miejsce zamieszkania, zawsze coś się może zmienić. Jeżeli ktoś się wyprowadził z Włocławka, no to nie będzie mógł mieć niestety karty mieszkańca, jeżeli już nie jest mieszkańcem Włocławka na przykład. Co trzeba zrobić? Są 2 opcje, bo karta jest wydawana w 2 różnych opcjach. Karta jest wydawana w wersji elektronicznej. Składa się wniosek przez aplikację, przez stronę internetową. Jest również karta fizyczna, tak zwana plastikowa, którą wydajemy tutaj na miejscu w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku. W pierwszej wersji, czyli tej elektronicznej, wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie mkarta.wroclawek.eu i złożyć wniosek o przedłużenie uczestnictwa w programie. On jest bardzo prosty, trzeba tam wpisać tak naprawdę 2 rzeczy, czyli swój adres mailowy i numer karty. Wszystkie inne dane się podstawiają i wtedy wysyłamy po prostu do zweryfikowania przez pracowników urzędu wniosek. W wersji papierowej wystarczy przyjść do Urzędu Miasta, do Biura Obsługi Mieszkańców na stanowisku 4 i 5. Są przygotowane druki, które należy wypełnić. Można je złożyć w swoim imieniu, a także w imieniu na przykład dzieci. No bo część rodziców, którzy mają kartę mieszkańca, mają również tą kartę dla swoich dzieci i na jednym wniosku można przedłużyć swoją kartę oraz karty dzieci.
1: Posiadacze karty mieszkańca najczęściej korzystają z 30 minut darmowego parkowania w strefie płatnego parkowania oraz tańszych biletów do miejskich instytucji kultury i sportu. Mowa tutaj chociażby o basenach. W inicjatywę karty mieszkańca włączyli się także lokalni przedsiębiorcy, którzy dla jej posiadaczy oferują rabaty na produkty i usługi. Do Wrocławka przyjechał Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Minister jest głównym architektem rządowej strategii mieszkaniowej, która odchodzi od traktowania mieszkalnictwa jako wsparcia socjalnego na rzecz powszechnej dostępności. We Wrocławku prezydent Kukucki zaprezentował Tomaszowi Lewandowskiemu efekt prac nad budową mieszkań

0: na tani wynajem.
1: Wszystkie te inwestycje realizowaliśmy dzięki temu, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii i reprezentowane też przez pana dyrektora Departament Mieszkalnictwa zapewnia możliwość dla polskich samorządów, by politykę, aktywną politykę mieszkaniową realizować. Zresztą tak jak obiecywałem to mieszkańcom Włocławka w kampanii wyborczej. Ta aktywna polityka mieszkaniowa jest dla nas kluczowa, ważna, wieloaspektowa. Dlatego, że ona jest skierowana do różnych grup społecznych, w zależności też od zasobności, ale też, jak wiecie, zresztą przykład Maślanej 4x6 jest najlepszym tego dowodem. Polityka mieszkaniowa w naszym mieście jest też ważnym, istotnym elementem całego procesu rewitalizacji, czyli przywracania życia w najstarszej części naszego miasta. Mówiłem już o Cygance, o 3 maja i o Maślanej, natomiast no, my już pracujemy nad kolejnymi projektami, na przykład 3 maja 22, 3 maja 14, 3 maja 16. Krótko mówiąc, nie zatrzymujemy się, realizujemy te różne polityki, które się wzajemnie uzupełniają i mam nadzieję, jestem o tym przekonany po dzisiejszej naszej rozmowie i po wizycie pana ministra, że jeszcze będziemy mogli dalej kontynuować to dzieło w naszym mieście.
0: W kwestii polityki mieszkaniowej minister stawia Włocławek jako wzór dla innych samorządów.
2: Namacalnym dowodem jest fakt, że tylko od 2024, a więc już mówimy o kadencji pana prezydenta Kukuckiego, Włocławek pozyskał finansowanie dla 22 inwestycji w budownictwo komunalne i społeczne. O łącznej wartości, mówię tylko o bezwrotnym grancie, przekraczającym 220 milionów złotych. Naprawdę inni samorządowcy, inne miasta powinny i z podziwem, i z pewnym zawstydzeniem patrzeć dzisiaj na Włocławek. Ale jeżeli mówimy o tym przykładzie i o tym, jak samorządowcy powinni się zachowywać, to też chciałbym zwrócić uwagę na to, że dzisiaj większość naszego spotkania z panem prezydentem, z urzędnikami, którzy zajmują się mieszkaniówką, nie rozmawialiśmy o tym, co mamy. Pan prezydent nie skupiał się na chwaleniu tych inwestycji, które się już toczą, ale rozmawialiśmy o przyszłej perspektywie. Rozmawialiśmy o ustawach, nad którymi w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracujemy. Mówiliśmy o nowej perspektywie finansowej i o nowych instrumentach finansowych, które pozwolą w przyszłości i budować nowe mieszkania i remontować kamienice tak piękne jak ta za naszymi plecami. Więc tu właśnie o to chodzi, żeby samorządowcy antycypowali w tym, co będzie za rok, dwa, za pięć, żeby odpowiednio przygotować strukturę miejską i system mieszkaniowy do absorpcji środków i zastanowić się przede wszystkim, dla kogo mają być te mieszkania, na jakich zasadach mają być udostępnione.
3: Włocławek nie od dzisiaj, nie od roku, nie od dwóch jest synonimem skutecznej polityki mieszkaniowej w całym kraju. To wszyscy wiemy, Włocławek właśnie z tego stał się w ostatnich latach szczególnie popularny i cieszę się, że również tą większość parlamentarną udało się przekonać, że polityka mieszkaniowa państwa powinna wyglądać właśnie tak jak we Włocławku. To znaczy, ja przypomnę, że to, co dzisiaj widzimy za naszymi plecami, to jest efekt też zmiany myślenia o polityce mieszkaniowej, zmiany myślenia, która nastąpiła tak naprawdę u większości ludzi, u większości sceny politycznej, bo przecież przypomnijmy, że mieliśmy do czynienia z takimi wynalazkami jak kredyt 2%, jak kredyt 0%. I proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby te kredyty dzisiaj funkcjonowały. Nie mielibyśmy takich kamienic, bo nie robiliby tego samorządowcy, robiliby to deweloperzy, którzy upychaliby jak najmniejszej ilości terenu, jak najwięcej bloków, więc nie można byłoby mówić o tym pięknym aspekcie wizualnym, ale przede wszystkim o uczciwej polityce mieszkaniowej. Także Włocławek jest, tak jak powiedziałem, absolutnym liderem w tym obszarze, natomiast cieszę się też, że jako parlament przyjęliśmy taką ustawę, daliśmy taki mechanizm, który pozwala dzisiaj zapewniać finansowanie wielu inwestycji na terenie całego kraju. Mówię oczywiście o ustawie z lipca 2024 roku, która de facto dała ciągłość i dała możliwość realizowania największej polityki mieszkaniowej od 1989 roku, bo mówimy o skali środków w tym roku na poziomie 6,8 miliarda złotych, a nawet więcej. Natomiast w perspektywie do 2030

0: roku 44 miliardów złotych.
1: Do końca kadencji ratusz planuje oddać około 500 mieszkań na tani wynajem. Blisko 200 z nich powstanie na osiedlu Michelin. Niebawem ruszy nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Problem dzików we Wrocławku i regionie z roku na rok narasta. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują, nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt.
2: Problem dzików w Wrocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się, dlatego że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach. Pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi. Różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy. I zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem. Ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje ASF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki i nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą sobie w różny sposób, poprzez odławianie, poprzez tworzenie zagród adaptacyjnych. No, w Wrocławku jeszcze takiego dużego problemu nie ma. Co trzeba zrobić, żeby się tych dzików pozbyć? Pierwsze, nie dokarmiać tych dzików, nie stwarzać bazy żerowej dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeża miasta i wejdą z powrotem do lasu. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
1: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać.
2: Nie powinniśmy traktować tych dzików jako pluszaki. Dziki są zwierzętami dzikimi. Pomimo, że zachowują się czasem bardzo spokojnie, bardzo łagodnie, one nadal mają tą agresję w sobie. I tutaj, jeżeli podejdziemy zbyt blisko, stworzymy tą strefę niebezpieczną, wejdziemy w tą strefę niebezpieczną, taki dzik może zaatakować. Często się zdarza, że ludzie dzwonią, że spotkali małe dziki, chcieli je łapać, wyłapywać. No, tego na pewno nie powinniśmy robić. Małe zwierzęta mają swoich rodziców, mają swoją opiekę i tak powinno zostać. Natomiast wyłapywanie czy dzików, czy innych zwierząt i szukanie dla nich domu drugiego, schroniska, no to jest zabieranie takich małych ze ich środowiska naturalnego, jest to po prostu osieracanie tych zwierzątek, a więc nie zabierajmy zwierząt z lasu do domu, nie próbujmy pomagać im, a zwierzęta na pewno sobie doskonale dadzą radę.
1: Jednak do miast i wsi nie zaglądają tylko dziki. Mieszkańcy spotykają przy swoich posesjach sarny czy łosie.
2: W ostatnim czasie żeśmy mieli sygnały, że łosie wchodziły do sadów grodzonych i tam nie pozwalały zbierać na przykład czereśni. Mamy sygnały, że sarny wchodzą do ogródków działkowych i wyjadają świeżo posiane warzywka, świeżo posiane kwiaty. I takich przypadków mamy stosunkowo dużo, dlatego dziki to nie jest odosobniony przypadek zwierząt. W mieście te zwierzęta w tej chwili wchodzą. Mamy od wielu lat sytuacje, kiedy liscy zadomowiły się w miastach. W ostatnim czasie pojawił się nowy gatunek szop

0: pracz, który bardzo szybko rozprzestrzenia się na terenie Polski. Jest to gatunek, który adaptuje się do różnych warunków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Lubi różnego rodzaju działki, domy, szczególnie na osiedlach, i tutaj podchodzi w takie miejsca, zdobywa pożywienie, robi duże szkody, potrafi zdewastować jakiś strych, jakiś budynek gospodarczy, wyjada praktycznie wszystko, co możliwe, a więc tych przypadków prawdopodobnie będziemy mieli teraz zdecydowanie więcej.
1: Gdy natkniemy się na dzikie zwierzę, powinniśmy zachować ostrożność i unikać kontaktu z nim. Zamiast działać na własną rękę, warto wezwać odpowiednie służby, które profesjonalnie zadbają o bezpieczeństwo. Rozpoczynające się lato to nie tylko sezon na świeże owoce i warzywa, ale także czas, gdy na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy sezonowej. Zatrudnienia szukają przede wszystkim uczniowie i studenci, którzy chcą wykorzystać wakacje na dodatkowy zarobek. Na targowiskach i straganach można już kupić truskawki, czereśnie i inne sezonowe produkty, a wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Choć ofert nie jest jeszcze bardzo dużo, ich liczba systematycznie wzrasta.
2: Jeżeli chodzi o prace sezonowe, to na dzisiaj widzimy niewiele ofert w tym zakresie, tak naprawdę. My jako Urząd Pracy dysponujemy ofertami dla osób dorosłych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP ma oferty typowo pracy sezonowej dla młodych pracowników. Za chwilkę rozwinie się sezon w Run Chłodni i to jest takie miejsce, o których wiemy, że już rekrutacje są prowadzone. Czekamy na kolejne. Oczywiście niektóre firmy, szczególnie producenci rolni, poszukują własnymi kanałami ofert pracy, czy też poprzez OHP, zatem tam warto się zgłosić.
1: Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tym roku młodzieży poniżej 18 roku życia może być trudniej znaleźć wakacyjne zatrudnienie. Powodem są obowiązujące przepisy oraz dodatkowe formalności, które muszą spełnić pracodawcy zatrudniający osoby niepełnoletnie. W efekcie część firm rezygnuje z takiej formy współpracy.
2: Mamy takie sygnały, że niektórzy rezygnują z przyjmowania osób niepełnoletnich do pracy, dlatego że to się wiąże z tymi obwarowaniami prawnymi, ta słynna Lex Kamile, która powoduje, że muszę mieć już system ochrony małoletnich wprowadzony i skonstruowany w swojej firmie, żeby przyjąć, więc z tego punktu widzenia niektórym niepełnoletnim osobom może być trudniej gdzieś przyjąć się na sezon. Natomiast prace sezonowe, to już widzimy takie pierwsze symptomy tego, że te prace ruszają.
1: Wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również zagrożenia. Policja przypomina, aby przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić pracodawcę i warunki zatrudnienia. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ofert obiecujących wysokie zarobki przy niewielkim nakładzie pracy lub wymagających natychmiastowego wyjazdu. Funkcjonariusze podkreślają, że osoby szukające pracy powinny dokładnie zapoznać się z umową, nie przekazywać nikomu swoich dokumentów tożsamości oraz poinformować bliskich o miejscu pobytu i wykonywanej pracy. Dotyczy to zarówno zatrudnienia w kraju, jak i za granicą. Najbliższy weekend zapowiada się niezwykle intensywnie dla mieszkańców Wrocławka i powiatu wrocławskiego. W programie znalazły się wydarzenia sportowe, koncerty, rodzinne festyny, spotkania kulturalne oraz imprezy plenerowe, które przyciągną zarówno miłośników aktywnego wypoczynku, jak i osoby szukające spokojniejszych form spędzenia wolnego czasu. Weekendowe atrakcje rozpoczną się w sobotę. O godzinie 15 amfiteatr przy Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło zamieni się w arenę sportowych emocji. W Brześciu Kujawskim odbędzie się 26. Turniej Miast Królewskich w boksie. Najpierw zaplanowano walki sparingowe, a od godziny 16 rozpoczną się oficjalne pojedynki turniejowe. Do miasta przyjadą zawodnicy i trenerzy z różnych regionów kraju, a kibice będą mogli z bliska obserwować rywalizację w ringu. Tego samego dnia o godzinie 17 w gmachu Głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy ulicy Słowackiego we Wrocławku odbędzie się spotkanie promujące książkę poświęconą Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, jednej z najwybitniejszych projektantek wrocławskiego fajansu. W wydarzeniu weźmie udział artysta i ceramik Antoni Bisaga, który przez lata współpracował z bohaterką publikacji.
3: Publikacja ta towarzyszy wystawie, która dostępna będzie aż do 4 października, także zapraszamy Państwa także na zwiedzanie wystawy w zbiorach sztuki, ale już w sobotę, właśnie 20 czerwca o godzinie 17 będziemy mogli się spotkać przy ulicy Słowackiego, zapoznać się z naszą najnowszą publikacją, nabyć ją, ale przede wszystkim posłuchać opowieści naszego gościa specjalnego, pana Antoniego Bisagi, który wiele lat pracował z panią Elżbietą Piwek-Białoborską, znał ją osobiście i opowie nam o pani Elżbiecie, o jej twórczości, o tym, jak powstawał właśnie fajans spod rąk pani Elżbiety Piwek-Białoborskiej.
1: Najwięcej atrakcji czeka mieszkańców w niedzielę. Już o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej we Wrocławku rozpocznie się kolejny wykład z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Tym razem uczestnicy poznają tajniki klasy.

0: klasycyzmu, jednego z najważniejszych nurtów w historii sztuki europejskiej.
1: Czyli o stylu nawiązującym do antyku, który opierał się o ideały oświecenia, kiedy to powstało bardzo dużo pięknych pałaców, które do dzisiaj możemy oglądać, kościoły oraz budynki użyteczności publicznej, czyli na przykład muzea, teatry, które cały czas funkcjonują. W tym czasie też powstawało malarstwo nawiązujące po raz kolejny do antyku, tak jak w renesansie, ale tym razem już w bardziej doniosły sposób, taki bardziej odpowiadający ideom niż bezpośredniemu nawiązaniu do klasycznego piękna. Tutaj to piękno bardziej wynikało z kalkulacji rozumowej i to też będzie dokładnie omówione na najbliższym spotkaniu 21 czerwca o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej.
0: 3 godziny później o 15 amfiteatr w uzdrowisku Wieniec Zdrój stanie się miejscem 15 imprezy orkiestr dętych. W wydarzeniu towarzyszyć będzie uroczyste otwarcie Alei Dobrych Serc oraz odsłonięcie pierwszego symbolicznego serca wylicytowanego podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chwilę później ulicami uzdrowiska przejdzie parada orkiestr w asyście motocyklistów, a następnie rozpoczną się koncerty zespołów z regionu i nie tylko. Również o godzinie 15 wystartuje rodzinne powitanie lata w Goreniu Dużym. Na terenie Zielonej Szkoły organizatorzy przygotowali koncerty, konkursy, strefy zabaw dla najmłodszych oraz wieczorną dyskotekę pod gwiazdami.
2: Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego do wspólnego świętowania i rozpoczęcia tego sezonu letniego. Pogoda ma być bardzo sprzyjająca, więc myślę, że w takim już letnim nastroju wszyscy możemy spotkać się w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym.
0: Pół godziny później o 15.30 rozpocznie się 9. Powiatowo-Gminny Festiwal Zespołów Weselnych w Boniewie. Przez całe popołudnie publiczność będzie mogła słuchać muzyki wykonywanej przez zespoły biorące udział w konkursie. A wieczorem na scenie pojawi się gwiazda wydarzenia, zespół MIG. Po koncercie organizatorzy zapraszają na wspólną zabawę taneczną.

0: to już 9. festiwal zespołów weselnych. Zapraszamy wszystkich chętnych i miłośników właśnie takiej muzyki pod nogę, takiej do tańca, takiej właśnie weselnej. Będzie prezentowało się 8 zespołów, a gwiazdą wieczoru o godzinie 20:30 będzie zespół MIG, także do tańca. Wszystkich serdecznie zapraszam na stadion w Boniewie. Na pewno będzie też coś smacznego do spróbowania i tak dalej. I zaczynamy o 15:30.
1: Wieczorem warto zajrzeć również do Włocławskiego Ogrodu na Pompce. O godzinie 18:00 rozpocznie się tam Noc Świętojańska, organizowana w ramach Dni Włocławka. Park imienia Henryka Sienkiewicza zamieni się w słowiańską osadę pełną dawnych tradycji, warsztatów, muzyki i widowiskowych obrzędów. Nie zabraknie plecenia wianków, pokazów dawnych rzemiosł oraz występów artystycznych. Finałem wydarzenia będzie wieczorny koncert Marty Bejmy. Wszystko wskazuje na to, że czerwcowy weekend będzie należał do najbardziej atrakcyjnych w regionie.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny.

0: Auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie Już Jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
0: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
1: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi. Takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie. No a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
0: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
1: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny, to są jednak jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypuklają się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego,

0: czy to o zasięgu takim ogólnopolskim?
1: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła Pani szczególnie w pamięć?
0: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie, czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy na zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś. Po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
1: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
0: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna, chciała po prostu osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład czwórkę, to ona chciała poprawić się na piątkę. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
0: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię z czystej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie, powiem oczywiście, pospolity Kowalski naprawdę nie widzi. Bardzo często, ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych, po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
0: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerskiej. Na przykład lokalne HGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład.

0: które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt. Więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
1: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie. Tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana, ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
1: Czy widzi pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
0: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia, więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jednak lepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała pani na początku obawy?
0: Na początku tak, bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś na coś wskazują i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: Inicjatyw związanych z ogólnie organizacjami pozarządowymi, czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że

0: region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała Pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Psychopedia, a jak psychopedia, to psycholog Ewa Witkowska-Malinowska. Dzień dobry, witam Cię, Ewo,
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. Ewo, jesteśmy w przeddzień wielkiego rodzinnego święta, mianowicie Dnia Ojca. Święto, które po dniu mamy przyszło 50 lat później, pół wieku później, ale jednak tatusiowie

0: Żenna z mamą, mimo że zawsze mówimy, że mama jest najważniejsza. I o roli ojca w rodzinie. Może od tego zacznijmy.
1: Ta rola ojca na pewno zmieniała się na przestrzeni lat i dawno temu ojciec był tak naprawdę tym jedynym żywicielem i głową rodziny, gdzie jednak mniej było tych aspektów związanych z wychowaniem dziecka, raczej z zabezpieczeniem takiego ogólnego bytu.
0: Może tak długo czekali na swoje
1: dlatego
0: święto.
1: Dlatego może, tak. Ale przyszedł taki czas, kiedy tatusiowie jednak też zaczęli być prawdziwie tymi rodzicami pełnoprawnymi, którzy rzeczywiście biorą udział w życiu swoich dzieci i mają również wpływ na to, jak ten rozwój się kształtuje.
0: No właśnie, co daje tata w rodzinie? Takie właśnie poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa przede wszystkim?
1: Myślę, że dużo zależy od tego, jaki ten tata przede wszystkim jest, bo zależnie od tego, jaki jest jego charakter, jaka jest jego rola i taka społeczna, zawodowa i jak odnajduje się w roli ojca, to zupełnie inaczej może być odbierany przez całą rodzinę. Także myślę, że przede wszystkim to sam tata kształtuje siebie na takiego, jakim być chce i jak chce być odbierany. A bywa to rzeczywiście różnie i są ojcowie mniej i bardziej zaangażowani.
0: Mówiłaś o tym, że ta rola ojca w rodzinie zmieniała się na przestrzeni lat i to bardzo. No właśnie, współczesny tata to już tata pełen empatii, to już tata zmieniający pieluszki. No właśnie, co jeszcze? Jaki jest współczesny tata? Coraz częściej widzimy właśnie na spacerach maluszki z tatusiami, a nie z mamami, prawda?
1: Tak, rzeczywiście tatusiowie częściej wychodzą już na te spacery, spędzają aktywnie czas z dziećmi. Na pewno ta opieka różni się od tej, którą oferują mamy, dlatego że nie generalizując, ale jednak częściej mamy wchodzą w taką rolę bardzo emocjonalną. Tatusiowie z natury są bardziej zadaniowi, więc wolą pójść na plac zabaw, pobudować z klocków albo pogrzebać w piasku. Czy pokazać, jak tam panowie pracują na budowie synowi. Natomiast mamy częściej gdzieś tam przytulają, opowiadają o emocjach, czytają książeczki, bawią się lalkami i innymi tego typu rzeczami. Myślę, że każdy z tych aspektów jest ważny i potrzebny.
0: Powiedz, czy nie, jak słyszysz czasami, bo ja tak słyszę od małych dzieci, że mama jest najkochańsza na świecie, ale z tatą jest fajniejsza, zabawa, to jest właśnie to, o czym mówisz, że tatusiowie są zadaniowi, czyli zapewniają więcej atrakcji, bo nie ma takiego czasu, żeby było nudno i żeby nie było co robić i co z tym dzieckiem, jak się nim zająć. To jest jedno, ale też pozwalają na więcej.
1: Tak, myślę, że nie chciałabym oczywiście tutaj tak
0: generalizować,
1: stereotypizować, oczywiście. Natomiast no mam takie poczucie, że jednak gdzieś statystycznie widzimy, że częściej ten tata to jest przede wszystkim osoba, która się mniej przejmuje. Jak się dziecko przewróci, to mama jest przerażona, tata mówi, otrzep się i wstawaj, chodź tu do mnie, nie maruj. Tak?
0: To jest coś z tym złego, czy nie?
1: Myślę, że jedno i drugie jest potrzebne, bo równoważy nieco, tak? I możemy się od siebie nawzajem uczyć, bo najgorzej, jeżeli oboje rodziców albo byłoby takich właśnie pobłażających mocno, albo w drugą stronę przerażonych ciągle tym, co się wydarza, mimo że nic specjalnego się nie zadziało i dziecko jest w pełni bezpieczne. Także wszędzie ta równowaga jest po prostu potrzebna.
0: Czyli ty otrzep szybciutko spodenki, pozbieraj się, nic się nie stało, to nie jest wcale nic takiego złego.
1: No o ile nie użyjemy zwrotu, nic się nie stało, bo jest bardzo ważne to, aby nie umniejszać jednak tego. My mamy to wpisane i wszyscy się tym na co dzień posługujemy, ale warto się tego uczyć i łapać, że to nic się nie stało może dla dziecka oznaczać zbagatelizowanie jego emocji, jego problemu, jego sytuacji. Jednak jeśli krew się
0: to
1: leje
0: jak mówimy?
1: albo Widzę, że jest ci ciężko, że jest trudno, widzę, że się przewróciłeś, tak, to musiało boleć, ale jest okej, nie masz poobdzieranych kolan, czyli bardziej jakby bazujmy na faktach, a nie na takim zaprzeczaniu, że nic się nie stało, no bo się stało, tak? Wazon się zbił, dziecko się potłukło, coś się wylało, to nie jest nic się nie stało, nazwijmy po prostu tak, to się wylało, to się potłukło, ty się przewróciłeś, ale widzę, że jest w porządku, choć ci pomogę, czyli po prostu skupmy się na tej sytuacji, na tym, co się dzieje, a nie na takim panicznym ratowaniu i pokazywaniu, nie, nie, nic

0: się nie stało, tylko nie płacz, wszystko jest w porządku, uśmiechnij się, zaraz tutaj będę jak klaun cię zabawiać i nie będziesz płakać, bo jest dobrze.
1: A takie odwracanie uwagi dziecka od tego, co złego się wydarzyło, to też jest coś niewłaściwego. Jeżeli próbujemy, jeśli się przewróciło i tam troszeczkę widzimy, że już jest na granicy tego, żeby płakać, szybko zajmiemy je czymś innym, to jest coś złego. Powinniśmy jednak skupiać się na tym, co tam się jemu wydarzyło.
0: Wszystko tak naprawdę
1: Zależy od
0: zależy od
1: sytuacji.
0: sytuacji. Jeżeli widzimy, że dziecko już gdzieś tam prawie zaczyna płakać, możemy je wziąć na ręce i na przykład zażartować: o jeny, ale się wywróciłeś, złapałeś tego zająca, jak to kiedyś mówiliśmy przede wszystkim, i jakoś tam tą sytuację nieco obejść. Ja bardzo często mówię tak do dzieci i wtedy mówię: pokaż, pokaż, jakiego złapałeś. I one też żartują: no zobacz, taki. I zapominają o tym, co się wydarzyło. I to jest ok. Kiedy my zaznaczyliśmy: tak, widzę, co się wydarzyło, ale jednocześnie też po prostu jakby pozwalam ci o tym nieco zapomnieć, skoro sytuacja na to pozwala. No jeśli wydarzyło się coś większego, to wiadomo, że wtedy tego nie zbagatelizujemy, ale jeśli jest to drobna rzecz, to nie warto też robić z tego czegoś ogromnego. Zauważyć i przejść dalej po prostu do normalnego funkcjonowania.
1: A teraz tu znów polecę stereotypem, mówi się o tym, że każdy mężczyzna chce mieć syna, bo to jest takie przedłużenie jego rodu, ale jednocześnie córeczki
0: Są często
1: tatusiowe
0: tatusia.
1: są tatusiowe najkochańsze. Powiedz, jaki wpływ ma właśnie i odgrywa ojciec w kształtowaniu życia i przyszłości dziewczynki i za chwilę chłopca.
0: Jeśli chodzi o dziewczynki, to rzeczywiście ten wkład taty jest ogromny, bo przede wszystkim badania psychologiczne pokazują nam, że to, w jaki sposób tata traktuje dziewczynkę, rzutuje na jej samoocenę, na poczucie własnej wartości, na pewność siebie. Ma to ogromne znaczenie w tym kontekście. A przy okazji dziewczynka też na pewno uczy się tego, jak mężczyzna może traktować kobietę, nie tylko z obserwacji, jak tata traktuje mamę, ale również jak podchodzi do niej samej jako dziewczynki, i później na przyszłość może wyciągać z tego wnioski. Jeśli tata był ciepły, czuły, to będzie szukać takiego partnera, ale jeżeli tata był oschły, okazywał mało emocji, były jakieś sytuacje trudne, to ta dziewczynka może też w przyszłości wiele takich trudnych rzeczy akceptować, mimo że nie powinny być one akceptowalne.
1: A jeśli chodzi o chłopców?
0: A jeśli chodzi o chłopców, to przede wszystkim na pewno tata jest tym, który wskazuje właśnie rolę mężczyzny w społeczeństwie, jak mogę tę rolę odgrywać, co jest ważnego, ale też jak przebiega rozwój mężczyzny i to wsparcie takie w codzienności, którego no nie zawsze może, które nie zawsze może zaoferować też i mama.
1: Obserwuję, jak tata się odnosi do mamy, do na przykład siostry. Taka jest też duża szansa, że w ten sam sposób będzie traktował w przyszłości kobiety.
0: Dokładnie. Często z synami jest tak, że oni obserwują to, jaką rolę pełni tata, jak traktuje mamę, jak zachowuje się w ogóle wobec kobiet w społeczeństwie, i w przyszłości może rzeczywiście tę rolę po prostu odtwarzać, to co pamięta, wzorować się, bo przecież ten tata jest dla niego pewnego rodzaju autorytetem.
1: Jak się narodzi ten maluszek, to często oni są przerażeni. Jak wziąć, jak dotknąć, zrobię krzywdę, jestem za silny. Ale coraz częściej już takimi maluszkami też tatusiowie się zajmują, bo przecież uczestniczą w zajęciach szkoły rodzenia chociażby, prawda? Często
0: Dokładnie.
1: już widzimy pary. Takie podstawowe cechy dobrego ojca.
0: Podstawowe cechy
1: Tak,
0: dobrego
1: jakbyś
0: ojca.
1: taki miała zasobnik zapakować cech, które powinien mieć każdy tata.
0: Myślę, że przede wszystkim warto, żeby był zaangażowany, chętny do nauki, otwarty na to, że jeśli nie umiem, to nie mówię, że ja tego nie wiem, to jest damska sprawa i tyle, tylko jednak chcę się uczyć, jestem otwarty, chcę próbować. I warto też, żeby był otwarty na emocje i taki empatyczny wobec dziecka, przyzwalający przede wszystkim na to, aby to dziecko swoje emocje miało. Nawet jeżeli nie do końca rozumiem, to żeby im po prostu nie zaprzeczać.
1: A cechy najgorszego taty na świecie?
0: Cechy najgorszego taty. Myślę, że przede wszystkim ciężko.

0: Wtedy, kiedy tata jest zbyt władczy, zbyt rygorystyczny, tak podchodzący, często mówimy po wojskowemu, tak, że wszystko jest od A do Z konkretnie, tylko tak można, w moich czasach to było tak, więc ty będziesz robić również tak, a więc takie zbyt intensywne przywiązanie do reguł, do tego, co było kiedyś, będzie na pewno taką trudną cechą, która też będzie utrudniała kontakt między mamą a tatą i taki wspólny front, ustalanie tego wspólnego frontu. Na pewno dodatkowo, jeżeli tata nie jest empatyczny, jeżeli nie wykazuje emocji również wobec dziecka, czyli brakuje tej uczuciowości, to również będzie trudne dla dziecka po prostu. Więc raczej preferujemy ten drugi biegun w kontekście empatii, aby tata zauważał emocje i sam też się nimi dzielił. Myślę, że przede wszystkim kwestia tej stanowczości, jeżeli ona jest taka nieprzerwana, niemożliwa do nagięcia, choćby drobnego, że
1: to
0: jakoś jest jakaś
1: negocjacje
0: zasada,
1: w ogóle.
0: Reguła, to już w ogóle nie ma żadnych negocjacji, tak, bo nie wiem, gdzieś tam koleżanka ma urodziny, ja mam 15 lat i chciałabym wrócić o 20:30, ale wolno mi o 20:00, no nie ma opcji, że ten jeden raz w roku wrócisz o 20:30, tak, bo świat się skończy po prostu. To wtedy zdecydowanie dobre nie będzie.
1: Mówi się czasami, że w rodzinie są ojcowie, ale są nieobecni. Co to znaczy nieobecny tata? No niby jest, a go nie ma. To właśnie taki niezaangażowany?
0: Myślę, że tak. Przede wszystkim ten nieobecny tata to taki, który teoretycznie jest, ale jest na papierze. Często jest całymi dniami w pracy, nie ma zbytnio kontaktu z dzieckiem. Jeżeli zapytamy, ile dziecko ma lat, do której chodzi klasy, a czasami nawet szkoły, to w sumie nie jest do końca pewny, już nie mówiąc o jakichś zajęciach dodatkowych, na które uczęszcza, tak, bo to wszystko wykonuje mama. Mama wozi, mama odbiera, mama chodzi na wywiadówki. To wtedy, kiedy ten tata nie orientuje się, po prostu nie jest w tej codzienności, nie jest zaangażowany, to myślę, że to jest taka największy sygnał nieobecności.
1: Tata jest nieobecny z uwagi na swoją pracę, ale wcale to nie oznacza, że on nie uczestniczy w życiu rodziny, mimo że na przykład 2 miesiące w roku go nie ma, 3 czasami i pół roku.
0: Tak. Bywa rzeczywiście i tak, ale wszystko zależy od tego, jak to poukładamy. Bo jeżeli jesteśmy w kontakcie, jeżeli mamy teraz przecież mnóstwo możliwości połączenia się internetowego i to do taty tak naprawdę należy decyzja, czy on poświęci czas 5 minut w tygodniu, czy zadzwoni codziennie na godzinę i na przykład zjemy wspólnie obiad, co prawda przez kamerę, ale jednak gdzieś tam ten kontakt jest, zachowana jakaś tradycja, wspólny czas, a potem przyjeżdża i jest na bieżąco przede wszystkim, tak? A nie tak, że tata wraca po 3 miesiącach, co tam się u ciebie wydarzyło, a no, w sumie 3 razy zmieniłam koleżanki, nie chodzę już do tej szkoły, co chodziłam, bo tam było coś nie tak, a brat to podrósł 20 centymetrów, tak, i jeszcze 3 razy też zmienił kolegów i już nie chodzi na karate, bo woli piłkę nożną. No to wtedy rzeczywiście pojawia nam się problem i widzimy, że tutaj tego zaangażowania po prostu bardzo brakuje.
1: W psychologii mówiło się, że mężczyźni dojrzewają tak emocjonalnie, że tak dorastają jakby dużo później od dziewczynek. No i właśnie, czy jest taki moment określony, albo były takie badania, w którym roku życia jest mężczyzna gotowy na to, żeby przyjąć pełną odpowiedzialność za swoją rodzinę i za dzieci?
0: A to jest w sumie ciekawe pytanie. Musiałabym sprawdzić takie konkretne dane, bo nie kojarzę takich badań, ale z pewnością jest to później niż u kobiet, zazwyczaj, tak, nie generalizując oczywiście. I tak jak kobieta często w wieku 20, 23, 25 lat jest już naprawdę w pełni gotowa do tego, żeby zaopiekować się tym ogniskiem domowym, tak, mężczyzna coraz częściej gdzieś tam koło 30, myślę, że warto przyjąć ten obszar takich chociaż 5 lat, które będą znaczące dla nas i będą pewnie znaczące przede wszystkim dla tej mamy, która będzie widziała różnicę, czy ten tata jest w pełni zaangażowany, czy jednak no mam rodzinę, ale jeszcze

0: chciałbym się wyszaleć, jeszcze chciałbym gdzieś pójść na imprezę albo spotkać się z kolegami 3 razy w tygodniu, po południu obejrzeć każdy mecz i tak dalej.
1: Niewątpliwie rola taty w rodzinie jest bardzo duża, zwłaszcza jeśli chce być dobrym tatą, więc zasługuje na swoje oddzielne święto i ten dzień dla siebie, prawda?
0: Tak, tak, dokładnie, zdecydowanie tak i warto zwracać uwagę właśnie na to, że to jednak odrębne zupełnie dni i nawet miesiące, tak, więc jest taki rozstrzał. Myślę, że to też jest na plus, szczególnie dla tych dzieci, które być może mają tatę, nie mają mamy i odwrotnie, tak, bo nie jest to święto jednego dnia, które wiązałoby się i ze smutkiem i radością, tylko można wtedy spędzić ten czas właśnie też tak w pojedynkę, bo ten kontakt jeden na jeden ma ogromne znaczenie, a więc warto tego dnia zabrać tatę gdzieś na
1: bez
0: kawę,
1: mamy.
0: Bez mamy, spędzić z nim chwilę i poświęcić mu ten czas tak w 100% swoją uwagę, żeby również te relacje budować i zacieśniać.
1: Życzymy wszystkiego, co najlepsze wszystkim tatusiom, bez względu na wiek i na to, w jakim wieku mają dzieci. To jest wasze święto, tak, jeden na jeden najlepiej je spędzić. Dziękuję ci bardzo, Ewa, za to spotkanie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dziękujemy państwu za uwagę.
0: Dziękuję również.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Lewandowskiej mój dzisiejszy gość, pan Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, przewodniczący regionalnych, nie, wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, ale dzisiaj w tej pierwszej roli się spotykamy.
1: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Pewnie wkrótce w tej drugiej, bo jeszcze w tej drugiej roli politycznej w tym studiu nie mieliśmy okazji rozmawiać.
1: Przyzwyczajam się do tego. Tak.
0: Ale dzisiaj o województwie. No jak województwo, to coś, co interesuje, myślę, że wszystkich najbardziej, bo jest najbliższe nam kierowcom, a kierowców, jak wiem, przybywa, samochodów przybywa z roku na rok, bez względu na wszystko, czego byśmy nie chcieli zrobić, żeby było inaczej, to właśnie tak jest, że tymi drogami podróżujemy i wiele tych dróg wojewódzkich, które były w fatalnym stanie jeszcze kilka lat temu, o których się mówiło, że są zapomniane, zaniedbane, no teraz jakby doczekały się modernizacji, doczekały się właśnie tych swoich, mają te swoje 5 minut.
1: No rzeczywiście, drodzy państwo, tak jest. Ja pamiętam rzeczywiście, tak jak pani redaktor mówi, kilka lat temu, przejeżdżając gdzieś przez dawne województwo bydgoskie, prawda, byłem pod wrażeniem dróg i się właśnie zastanawiałem, dlaczego u nas tak nie ma. No ale to był zakreślony plan przez marszałka i jego służby, żeby to sukcesywnie robić. No i rzeczywiście teraz w naszej części województwa, w dawnym, powiedzmy tutaj w województwie wrocławskim czy subregionie kujawskim, ostatnio wiele się rzeczywiście dzieje. Właściwie pozostało nam niewiele już do zrobienia. Rozmawialiśmy tutaj o drogach, powiedzmy, w tej południowej części województwa, czyli tutaj okręg Izbicy, Chodcza. Tam rzeczywiście skrawki pozostały też w powiecie lipnowskim, na styku województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Tam nam pozostały jeszcze jakieś drogi do zrobienia, także sukcesywnie robimy to swoje. Zawsze powtarzam, że do 2029, czyli za niecałe właściwie, czy za 2 lata, te drogi będą wszystkie wyremontowane. Co nie oznacza, że nie będziemy mieli co robić, no bo trzeba będzie remontować te, które zostały wyremontowane
0: tutaj
1: kilka lat wcześniej.
0: Tak, koło się zamyka. Koło
1: się rzeczywiście zamyka. No ale teraz też koncentrujemy się na kilku takich programach, jeśli mówimy o infrastrukturze drogowej, czyli to są obwodnice. Wczoraj też właściwie otworzyliśmy oferty na obwodnicę Tyrląga, to jest zupełnie innej części województwa, ale podaję też to jako przykład, gdzie mieliśmy 10 ofert, państwo sobie wyobrażą i rzeczywiście te ceny są w tej chwili bardzo konkurencyjne, jeśli mówimy o samorządy. Ja mówię to z punktu widzenia samorządu wojewódzkiego, bo te kosztorysy znacznie przewyższają
0: tak,
1: niż oferty, które wpływają.
0: Dobry
1: moment na inwestycje, tak. Naprawdę dobry moment na inwestycje, to już obserwujemy od pewnego czasu, że rzeczywiście widać jest głód, powiedzmy, wykonawców tych robót na rynku.
0: Chyba w ogóle trochę się ten rynek pracy teraz w kierunku znowu rynku pracodawcy, prawda?
1: Przechyla tak powoli, tak. Też to zauważamy. Także dla nas to jest dobra informacja. No oprócz, powiedzmy, tutaj programu budowy obwodnic mamy oczywiście to tak zwane zazielenienia dróg wojewódzkich, to realizujemy. Realizujemy przebudowę, modernizację, ale też budowę ciągów pieszo-rowerowych, jak państwo wiedzą. Teraz też rozmawiamy o takiej ścieżce rowerowej, ja to nazywam tak kolokwialnie ścieżka rowerowa, między Toruniem a Ciechocinkiem, z powiatem między innymi też toruńskim. Także tych zadań rzeczywiście jest wiele. No, na ten rok mamy przeznaczonych prawie 600 milionów w budżecie na przebudowę, także rzeczywiście musimy to wykonać i przepracować, prawda, bo to, że się zagwarantuje pieniądze w budżecie, to jeszcze nie jest wszystko, bo jeszcze te pieniądze, mówiąc kolokwialnie,
0: trzeba wydać, rozliczyć,
1: przerobić, więc to jest oczywiście ogromne zadanie.
0: Za nami sesja absolutoryjna, za co zarząd województwa zebrał najwięcej pochwał, a za co niekoniecznie wystawiono piątkę zarządowej.
1: To znaczy, drodzy państwo, no jest mnóstwo, to spektrum tych spraw, za które odpowiada województwo, jest oczywiście ogromne. No właściwie klub opozycyjny, bo taki mamy jeden w sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, no to właściwie obarcza nas winą za wszystko, nawet za własne grzechy. Ja podam tutaj przykład chociażby portu multimodalnego w okolicach Solca. Ten temat się pojawia i co dziwne, on jest podejmowany przez radnych

0: PiS-u. A chcę Państwu powiedzieć, że w ogóle spółka, która miała wybudować ten port, powstała, nie wiem, bodajże 5 albo 6 lat temu, czyli powiedzmy w czasach rządu Zjednoczonej Prawicy. Później ta oczywiście spółka padła, bo nie miała pieniędzy na realizację zadania, mało tego, nawet nie miała pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń dla swoich pracowników i teraz co jakiś czas ten temat się pojawia. Także tego typu rzeczy jest oczywiście wiele. Natomiast my robimy swoje. No, zresztą marszałek zawsze stoi na stanowisku, że prowadzimy taką politykę zrównoważonego rozwoju i myślę, że w województwie kujawsko-pomorskim się to w dużej mierze udaje, aczkolwiek pojawiają się też różne głosy, też staram się dementować, że duże miasta, prawda, przede wszystkim korzystają, a to wcale tak nie jest. Państwo widzą, że Włocławek bardzo dużo korzysta ze środków unijnych, czy też ze środków
1: teraz
0: budżetowych.
1: Teraz duże pieniądze, chyba blisko 40 milionów, największym beneficjentem
0: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki CIEP.
1: Znaczy
0: 40 milionów to cały projekt, prawda? Natomiast my prawie 20 dołożyliśmy z funduszy europejskich na kogenerację, czy też powiedzmy dywersyfikację źródeł ciepła we Włocławku. To było ostatnie podpisanie takiej umowy. Prawie 20 milionów dla MPEC, to o czymś
1: świadczy. To był największy chyba beneficjent.
0: Tak, największy. W tamtej puli, w tamtym rozdaniu rzeczywiście był największy beneficjent. Ale myślę, że też nie mają co narzekać gminy, prawda, czy też powiat włocławski, bo to, co powiat zrobił, prawda, czy gminy, to oczywiście też jest z udziałem środków unijnych, czy też środków budżetowych. Nie chcę mówić tylko o Włocławku, prawda, o tych inwestycjach, które prowadzimy. Mamy sesję w najbliższym czasie, gdzie będziemy gwarantować pieniądze na odkupienie nieruchomości pod nazwą Zarzeczewo, czyli Marina w Zarzeczewie, której staniemy się właścicielem jako samorząd województwa. Przypomnę tutaj o Stodulnej, o Pałacu Kronenbergu i wielu innych zadaniach, które są realizowane. Ale też Państwo zauważą w poszczególnych gminach, no drogi to jest klasyka, ale przecież też wiele takich inwestycji infrastrukturalnych. No, chociażby też powiem, że w całym województwie prowadzimy ponad 40 domów dziennego pobytu, tak zwanych DDP-ów. One są rozsiane po całym województwie i wspomagają, powiedzmy, tą politykę społeczną. My też się tym zajmujemy. Także tutaj ta polityka zrównoważonego rozwoju, którą podkreślamy, staramy się realizować i rzeczywiście, żeby, powiedzmy, ten rozwój województwa był zrównoważony, nie tylko powiedzmy duże ośrodki miejskie, takie jak Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz,
1: Inowrocław. No one siłą rzeczy będą się rozwijały trochę bardziej dynamicznie niż... No,
0: tak, ale to też pewnie jest zasługa też władz miejskich, bo te budżety miast dużych czy też średniej wielkości są dość pokaźne, więc można rzeczywiście wiele zrobić. Zresztą wystarczy popatrzeć, co się we Włocławku też dzieje. Także myślę, że naszą pracę, nasze działanie widać właściwie w każdej części województwa, bez względu na to, czy to jest duże miasto, czy też wioska. Przecież mamy ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, które też są w różny sposób dotowane. Kupujemy samochody. W ostatnim czasie też wspomogliśmy kwotą 7 milionów złotych wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Te kwestie bezpieczeństwa teraz są niezwykle istotne. Także myślę, że możemy patrzeć z dumą w lustro. Nie mamy się po prostu czego wstydzić.
1: Dziękuję w takim razie serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był pan Marek Witkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję Państwu bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Izbica Kujawska na jeden dzień stała się stolicą karate tradycyjnego w regionie. To właśnie tutaj odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody rangi mistrzowskiej.
2: A jaki jest poziom uczestników?
1: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też przyjechał na Mistrzostwa Województwa, a tydzień temu był na Mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy wszyscy, większość uczestniczy w Mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej, dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba 3 srebrne, dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie policzyć. Też udany występ.
0: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
2: Brałyście dzisiaj udział w zawodach? Proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite średnio.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
3: No na pewno było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciłyśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam 1 miejsce w kata, w kumite 3 i Natasza zajęła w kata 2 miejsce i w kumite tak samo 3.
2: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
3: Ojeny, my już 7 rok chodzimy do tego klubu i zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Izbicy, no to zapisałam się.
4: Ja po prostu zauważyłam, były ogłoszenia

0: do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
1: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
2: No ja chciałam na coś chodzić i w izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
3: No zobaczyłem po prostu w telewizji.
4: I zapraszam juniorów
3: do... No po prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam. Ja też.
1: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
2: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba.
3: Z 2 lata.
4: Plansza, a zapraszam.
3: 3 albo 4 lata. 3 albo 4.
1: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
2: No, bardzo często występowaliśmy, no, w różnych pasach.
1: I jak, towarzyszy wam wtedy stres?
2: Czasami tak, a czasami nie.
1: A co jest najlepszego w karate?
2: To, że można zdobywać medale, puchary.
3: No, dyplomy.
1: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale?
5: No, po prostu szczyt. Walczyliśmy razem w finale. No. Maciek był górą, ale fajnie, udało się powalczyć, fajne walki mieliśmy. Duże emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
6: Więc bardzo się cieszę, że się udało, fajnie wyszło.
1: Czy dzisiejsze medale mają dla was jakieś znaczenie?
5: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale cieszymy się dzisiaj świętujemy. Ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
6: No, dla mnie to fajne wejście w kumite. Myślę, że będzie... No, myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania?
5: No trenowaliśmy trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach.
6: No. Praca w domu.
5: Praca w domu to też bardzo ważne.
6: Bardzo dużo daje.
1: Jak rozpoczęła się wasza przygoda z karate?
5: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
6: Ja zacząłem no dobre 9 lat temu. Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
1: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
5: Może nie takie marzenie już, staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas, nie śpieszy mi się jeszcze, ale no wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
6: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy, przede wszystkim po to ćwiczę.
7: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to pokłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
8: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej i właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że no w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam powiedzmy kilkanaście miesięcy, więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się

0: spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu. No i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
1: Jakie będą pana pierwsze kroki jako już nie pełniący obowiązki, tylko jako przewodniczący?
0: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura, zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna, też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały, no i ruszamy po prostu do pracy.
2: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wrocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
3: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy. A głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat. I zapis w uchwale tej obowiązującej na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, no głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przyszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, no mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.
1: I ta uchwała będzie już głosowana na tej najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli zostanie przegłosowana, też przyjmijmy, że zostanie przegłosowana. Od kiedy zacznie obowiązywać?
3: Powinna obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjny, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
2: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. W minioną sobotę odbył się Włomagedon, fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
4: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu, integracyjnego biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego, przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, roku zim żyło, ale na szczęście się ładnie teraz wyklarowało, piękną mamy pogodę, humory dopisują, aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy.

0: z tego, że kolejna edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek, tutaj dofinansowaniem i dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza wpisuje się w kalendarz imprez włocławskich, także bardzo się cieszymy.
1: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników?
2: Myślę, że ilość uczestników można powiedzieć, że jest ta sama, ewentualnie.
0: Jest więcej, nawet po liście, którą tutaj mamy, to tak. Jest więcej.
2: Ja może tak sądzę, że może ta pogoda ranna może wystraszyła parę osób, ale to nie zmieniło postaci, że frekwencja jest, tak jak widać, dosyć wysoka, z czego się bardzo cieszymy.
1: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
3: Na pewno sport kształtuje charakter i ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić, no to wiem, jak to bardzo jest ważne i jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
4: Dla uczestników Łomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
5: Jesteśmy tutaj jako zespół szkół numer 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest no właśnie bieg.
1: A jakie są reakcje uczestników?
5: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
4: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
1: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?
6: Super było, miła zabawa.
7: Otóż to.
6: To najważniejsze.
7: Pogoda nam dopisała.
6: Pogoda nam dopisała, nie padało, także świetnie.
7: Jesteśmy mega zadowoleni.
1: A czy trasa była łatwa?
6: No, bardzo.
7: Można powiedzieć tak.
6: Dla nas łatwa. No.
7: I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę jak to, no, poćwiczyć oczywiście.
6: I zrelaksować się. Także było super.
1: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?
6: Potrzebne, jak najbardziej.
7: Tak, tak powinno być.
6: Bo nawet... to jest wszystko dla dzieci.
4: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
8: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi i pierwszy i drugi. Ukończył z sukcesem, jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weteranami od samego początku.
7: Tak.
8: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze był biegł sam, tak? No właśnie, a w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
7: Tak.
1: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
8: Znaczy na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus. I którą prowadzi pani Maria Krasowska. Tak, Damian właśnie mówi, że to jest

0: Maria pla pla pla, bo tak jest
1: Pla, pla,
0: nazwana
1: pla.
0: przez Damianka.
1: Pla.
0: I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa
1: Pla.
0: Panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy następnego udanego udanej imprezy, przepraszam,
1: Pla.
0: Udanej imprezy, którą zorganizowała.
1: Pla.
0: No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
2: Czy biegasz na co dzień?
3: Trenuję w pracy, jak jestem, to trenuję koło zakładu.
2: Okay. I czy lubisz bieganie?
3: Lubię. Przygotowuję się na 21 kilometrów.
2: A jak wyglądają twoje przygotowania?
3: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
2: A co daje ci bieganie?
3: No, dużo ruchu daje i po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać, nie chodzić, tylko biegać można.
2: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
3: Nie, już chyba czwarty raz.
4: Podczas Łomagedonu nie liczył się wynik ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
5: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi i jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie. I już po raz czwarty organizujemy Young Brześć Festival.
4: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
6: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi walczą o fajną nagrodę, bo 2000 zł ufundowane przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Tomasza Chymkowskiego, więc ta 8 gra na początku.
5: To jest bardzo ważne, a jak jeszcze dostaliśmy taką bardzo pozytywną zwrotkę, jeden młody człowiek napisał, że jest po prostu wzruszony tym, że rok temu występował jego idol na tej scenie, a w tym roku może on na tej samej scenie wystąpić, że jest to dla nich duża szansa, jakaś możliwość pokazania się. Czują się docenieni, także ja uważam, że jest to bardzo fajne. No gdzieś ci młodzi ludzie muszą się po prostu pokazać, nie?
6: Ja myślę, że taka jest nasza rola tutaj, Centrum Kultury na przykład, żeby właśnie docierać do tych młodych ludzi, którzy w tych czasach na ogół nie działają w centrach kultury, nie ma sal prób, to są inne czasy, działają gdzieś tam w domu i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie, szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Young Brześć Festival, jak chociażby grupa Dresscode.

0: Szkoda zdrowia, wariat!
1: Bardzo fajnie. Jest ok, super organizacja. Szkoda tylko, że mało ludzi trochę. No i trochę pogoda taka sobie. No ale poza tym to wszystko spoko, nie?
2: Był stres?
1: Nie, ja tam się nie stresuję, przy czym tu się stresować?
2: Walczysz już o 2000 zł, jak oceniasz swoich przeciwników?
1: Ja nie mam szansy, tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój idol Kubańczyk. I czuję się tutaj jak u siebie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogłem zagrać na tej samej scenie, gdzie rok temu mój idol. Więc no super, ale we Wrocławku też bym chciał trochę pograć parę koncertów, więc liczę, że Wrocławek jest gotowy, nie?
2: A czy szukują się jakieś nowości?
1: Tak. Nie wiem, czy w czerwcu, czy bardziej już na początku.

0: Pipca wyjdzie kawałek z Probitem i z Midzem pod tytułem Inne spojrzenie. Więc tak, cały czas działam w tym roku. Mam nadzieję, że też wyjdzie płyta Czas Przebudzenia. Wszystko pozytywnie, idziemy do przodu i jest ogień, nie? Full gas idziemy.
1: Young Brzeź Festival to jednak nie tylko muzyka. Duże zainteresowanie wzbudził także występ Kaczorek i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji.

0: emocje Wam dzisiaj towarzyszą?
1: Na pewno troszeczkę ekscytacji, bo pierwszy raz występujemy tutaj w takim składzie i w tym miejscu, więc ciekawi jesteśmy.
0: Dzisiaj wszyscy razem zaprezentujecie?
2: Tak, zgadza się. W trójkę występujemy razem.
0: A co pokażecie?
1: To będzie połączenie popingu z breakingiem.
0: Ile już razem się przygotowaliście?
1: Ile razem się przygotowaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale czasowo, nie wiem, trudno mi to określić.
0: A jak razem dogadujecie się na scenie?
2: Ja myślę, że to wychodzi po prostu naturalnie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
0: A co wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
1: Co dają nam Adrian? Może Adrian coś?
3: Przede wszystkim energię, to jest najważniejsze dla nas, bo jeżeli dadzą nam dużo pozytywnej energii, my ją oddamy w postaci dobrego tańca i musi być wymiana, jak ja to mówię zawsze.
0: A czy przed każdym występem czujecie tremę, czy już nie ma tego stresu?
1: Jest, myślę, że jest. Tylko to jest taka trema, która nie spina i nie stresuje, tylko bardziej trema, która tak, jest taka motywująca, fajna, przyjemna.
4: Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ gwiazdy tegorocznej edycji, Dress Code. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu pod sceną zgromadziły się setki młodych fanów. Uczestnicy podkreślali, że w regionie potrzeba więcej wydarzeń skierowanych właśnie do młodzieży i cieszyli się, że mogą spotkać się ze znajomymi oraz wspólnie bawić się przy muzyce swoich ulubionych artystów.
5: Bardzo, bardzo super.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
5: Na Dress Code.
0: A lubicie je? Słuchacie ich na co dzień?
5: No ogólnie to tak niezbyt, ale jakieś tam piosenki znam, to się będę bawić.
0: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
5: Myślę, że tak. Tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko. I u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
6: Dress Code.
0: A czy słuchacie ich na co dzień, oglądacie?
6: Tak. Tak.
0: A gdzie?
6: Na YouTubie.
7: Na Spotify też.
0: I brakowało takich festiwali u nas w regionie?
6: Tak.
0: A czy
6: czekaliśmy.
0: A czy byliście już rok temu?
6: Ja byłem rok temu.
8: Ja nie byłam.
6: Ja nie byłam.
0: Jak było?
8: Też mi się podobało.
9: Przyszliśmy ogólnie na Neptuna, bo znamy się z nim ze szkoły. I ogólnie jest bardzo fajnie. No, ja ogólnie robię własną muzykę, ten kolega nic nie robi.

0: No, w sumie tak.
1: Ja oceniam jego
0: muzykę. Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze.
2: Czy byliście rok temu?
0: Byliśmy, znaczy ja byłem.
1: Nie było.
0: Nie wiem.
2: I jak wrażenia?
0: Jeszcze raz?
2: Jak wrażenia?
0: Bardzo fajne. Podobało mi się, cała noc spędziłem w sumie do 24. No i wróciłem o tym, wiadomo.
2: A czy czekacie na gwiazdy?

0: bardzo brakowało, ponieważ w niektórych miastach nie ma czegoś takiego jak u nas w Brześciu, więc tak, wydaje mi się, że tak.
1: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Rządowy program Aktywny Żłobek Sale Sensoryczne jest skierowany do podmiotów prowadzących instytucje opieki dla dzieci. Skorzystał z niego wrocławski samorząd. Ratusz pozyskał ponad 80 tysięcy złotych na tworzenie i doposażenie sal sensorycznych w żłobkach.
1: Sięgamy po te środki, które finansowe, które pozwalają właśnie też wzmocnić infrastrukturę i ofertę również żłobków, bo wychodzimy z założenia, że ci najmłodsi, jak będą zaopiekowani, no wiadomo, też będzie to skutkowało tymi pozytywnymi sprawami w kolejnych etapach edukacji. Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw na Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Gniazdowskiego i w żłobku przy ulicy Wienieckiej. W tym roku ponad prawie 300 tysięcy na żłobek przy ulicy Żytniej, który, przypomnijmy, przejdzie taką generalnie dużą modernizację, będzie duży remont, dlatego że żłobek przy ulicy Żytniej zyska dodatkową powierzchnię po wcześniejszej przychodni rehabilitacyjnej, w związku z tym i również skorzysta z finansowania i nie tylko place zabaw, ale także sale sensoryczne i oczywiście

0: Oczywiście przeznaczyliśmy z budżetu miasta na remont całego obiektu, tak żeby rzeczywiście było więcej miejsc w żłobkach i oczywiście, żeby były one no, na jak najlepszym standardzie.
1: Sale sensoryczne są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
0: Sale sensoryczne to rzeczywiście takie sale, które też wspierają ten psychofizyczny rozwój małego człowieka. To jest ten rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych coraz więcej jest sal sensorycznych. W żłobkach jeszcze tego nie było, oczywiście poza żłobkami integracyjnymi. W naszym przypadku to jest żłobek przy ulicy Gniazdowskiego, który ma taką salę sensoryczną. Natomiast biorąc pod uwagę też wyzwania dla tych najmłodszych, właśnie takie zdrowotne, żeby zaopiekować się tymi najmłodszymi, w naszych żłobkach te standardy będą wyższe, więc wykorzystujemy środki, jak i możliwości, jakie też rząd przedstawia dla tej sfery wychowania. I korzystamy, żeby podnieść właśnie standard opieki i w ten sposób te pracownie za chwileczkę zostaną uruchomione. No teraz trwają zakupy, przygotowania. No ten etap taki, że już żeby od przyszłego roku rodzice mogli zobaczyć, jak nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
1: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Włocławku pracownicy i opiekunowie w żłobkach przechodzą obecnie cykl szkoleń mający wzmocnić ich kompetencje. Dodatkowo wypracowywany jest model szerszej współpracy z rodzicami. Choć pogoda w minioną niedzielę nie rozpieszczała, a deszczowe chmury co chwilę zaglądały nad miasto, biojarmark odbył się zgodnie z planem. Kapryśna aura nie odstraszyła mieszkańców, którzy licznie odwiedzili stoiska lokalnych wystawców. Na odwiedzających czekały między innymi świeże warzywa, aromatyczne wiosenne miody oraz wyjątkowe zestawy prezentowe przygotowane z myślą o zbliżającym się Dniu Ojca.
2: Biojarmark zawsze jest, nieważne jaka jest pogoda. Pogoda jest jaka jest, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy obciążniki, mamy zabezpieczone namioty i mamy dla Was wszystko to, co dobre i zdrowe. I dzisiaj między innymi chciałabym, żebyście poznali trochę bliżej wystawcę Olej Mamy, który, cóż, musi sam opowiedzieć,
3: oczywiście,
2: co ma dla klientów, jakie są właściwości ich produktów. Zapraszamy mimo wszystko. Czasem wychodzi słońce, tak jak teraz, także nie boimy się złej pogody.
3: To tutaj mamy stoisko Olej Mamy. To jest malutka rodzina toczarnia. Toczymy świeży olej każdy tydzień. Mamy bardzo szeroki asortiment oleju. 14 rodzajów oleju, więc naprawdę jest duży wybór. Oczywiście trzeba dbać o zdrowie, nie? Więc trzeba jeść dobre, naturalne produkty, tak jak na przykład olej toczony na zimno. Nie? I tutaj zbliżamy się do Dnia Ojca, więc mamy tutaj propozycję, fajny zestaw jako prezent dla tata. Nie? Tutaj to są zestawy z 5 małej butelki oleju po 100 ml, ale też polecam dla każdej tatusz taki olej z pestek dyni. To jest bardzo smaczny, taki olej, smak orzechowy. Kolor piękny, ma zielony, więc na pewno to byłoby super prezent.
4: A jakie właściwości mają te oleje?
3: Znaczy, każdy olej, najpierw kupujemy olej dla smaków, nie? Bo z faktem, że one są tłoczone na zimno, utrzymają swoje wyraźliście smak, więc sam ziarno się broni. I to jest już czas, nie? Potem to wiadomo, że każdy olej ma swoje witaminy, swoje właściwości i tak dalej, które pomagają organizm dobrze funkcjonować, nie? Na przykład jest bardzo znany ten czarnuszki, który zawiera timokinon, nie? Albo jest ostropes, który zawiera ten silimarina. Więc pomagają po prostu organizm się bronić, nie? No i tyle, można tak powiedzieć.
4: A jak powinniśmy spożywać taki olej bezpośrednio na łyżce, czy może to być dodatek do jakiegoś dania?
3: O, tutaj są różne szkoły, nie można tak powiedzieć. Faktycznie, że jest mocno polecane, że rano na czoło, żeby pić ta łyżeczka po prostu oleju i oczywiście tak można zrobić, nie? Bo to chodzi o systematyczności, nie? Żeby każde rano po prostu, żeby organizm dostał swoje dawka oleju. Ale niekoniecznie musi tak być. Na przykład ja jem z sałatką, prawie codziennie robimy fajne sałatka, właśnie z tą olej z pestek dyni, który jest naprawdę

0: Super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby. Na przykład można zrobić super pesto albo super hummus. No i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
1: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
2: Sprzedajemy, produkujemy w własnym gospodarstwie sery z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na Biojarmarku we Włocławku co 2 tygodnie.
3: No właśnie widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać.
2: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych serów podpuszkowych, kozich z różnymi dodatkami, z czosnkiem niedźwiedzim, z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina 10:30, już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twarożki naturalne z przyprawami. Sery w typie gouda, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową, tak to wygląda, z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ser na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię, on ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu, jest takie nuty owocowe, bardzo dobrze nam się sprzedaje, zresztą też i świetnie wygląda.
3: Czyli klienci do was wracają?
2: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować naszych serów, posmakować, żeby, jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czy musimy się bierzyć, jakie mamy problemy, ale też spotykamy się z bardzo, bardzo dobrym oddźwiękiem, że tak powiem, ze strony naszych klientów, którzy nie będą tutaj ukrywała, bardzo mocno nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.
1: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów Biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
4: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co 2 tygodnie we Włocławku, proponując nasze wyroby do konsumpcji.
3: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
4: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca. Bo ona dość dużo leży w solance z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie, co niektórzy mówią.
3: Co jeszcze znajdziemy u Państwa na stoisku?
4: Znaczy wiele wędlin, wiele jest linia wędlin kompletnie bez konserwantów. No jedynym konserwantem jest sól chłodawska, ale bez jakichkolwiek składników E. A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość długo gotowane w niskiej temperaturze w oleju. I to są rzeczy obiadowe do podania bądź na grilla, tak jak tutaj widoczne żeberka. W sosie barbecue, który też sami produkujemy i tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.
3: Czy klienci do Was wracają?
4: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że byłoby coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że we Włocławku praktycznie mamy 80% tych samych co 2 tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na 2 tygodnie i przez 2 tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
3: Czy ma Pan swój ulubiony produkt?
4: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, dwa flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce.

0: przenagrodzona, ale ogólnie całość jest robiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem grana padano. Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
1: Niedzielne zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz stulecia swojej działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo.
2: To jest piękne święto w każdej straży. No, dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych trzech straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no, miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
3: Czy zauważył może pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
2: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest no, takim jednym z najważniejszych, jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także no, nic dodać, nic ująć. Tylko po prostu gratulować naszym druhom, druhnom i druhom tych 100 lat i prosić o kolejne.
3: A czego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
2: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku no, tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
3: Proszę powiedzieć, czym dla pana jest dzisiejszy dzień?
4: Wszystkim. Bo mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój pradziadek Piotr Szyburski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego. Więc muszę podtrzymywać tradycję.
3: A czym dla pana jest służba w straży?
4: Proszę panią, oddaniem dla drugiego człowieka chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego no nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
3: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić do straży pożarnej?
4: No, musi mieć chęci, musi być w predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
3: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
4: No u nas akurat tak, są chętni i z tego co jest, co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest grono młodych ludzi, jest nas gro w średnim wieku, no i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
3: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?
4: No wiele jest takich. Ale to trudno się o takich rzeczach, powiem pani, opowiadam. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I to trzeba w sobie zostawić. Także, wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
1: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom,

0: szkoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
1: Myślę, że to jest dla całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto. Nasza jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. No myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości, bardzo prężnie działająca, rozwijająca się i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle, na ile możemy.
2: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
1: Myślę, że tak. Myślę, że no, mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości. Wspieramy okolice. Jeśli coś się dzieje, no to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
2: A czym dla pana jest służba w straży?
1: Poniekąd zaszczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
0: Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Wrocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
3: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast BraTape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki. Także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
2: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
3: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że no, klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
2: Czy trzyma się on całą noc?
3: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
2: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
3: W każdym z tejpów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie. Ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
2: A jakie mamy rodzaje taśm?
3: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach. Także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu.

0: Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
1: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no, nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Włocławku też, że tak powiem, żeby panie z Włocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
1: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
1: Jeśli przed tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B.
2: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze, pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Włocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z Zespołem Szkół Chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było. Ja poproszę zdjęcie. Teraz uwaga. Czy jestem? Dajemy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Poprosimy o podpowiedź.
3: Mama.
2: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ona nie kończyła Zespołu Szkół Chemicznych. To się robi jak telenowela trochę. Ona była partnerką podczas studniówki. Poprosimy następne zdjęcie. Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu bodajże. Klasa pani profesor Kodymowskiej odwiedziła w rocznicę 50-lecia zdania matury naszą szkołę, bo się fantastycznie trzymają. To pokazuje, dziękuję bardzo. Możemy przejść dalej już. Słuchajcie, to nie koniec, bo Zespół Szkół Chemicznych ukończyli moi wujkowie, moje ciocie, moja była teściowa i wiele osób, które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami. Słuchajcie, tak żeby coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo. Kocham.
1: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
4: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodam tylko też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak to już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą. Ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii i 50 najlepszych na świecie. I gdyby nie ta wiedza zdobyta z chemika, to być może tam by mi po prostu nie było. A dzięki temu pracuję tam, gdzie pracuję. Także bardzo dziękuję. Mam też taki mały gift dla szkoły.

0: który mam nadzieję będzie pomostem, bo jak już Państwo teraz wiedzą, i kulinarnie się spełniam, ale też chemicznie, więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Helunia, jak mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się zrobić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekazuję.
1: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Wrocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
2: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Wrocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana. To przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy, szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. Uczy postaw obywatelskich, czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na potrzeby działających na terenie Wrocławka przedsiębiorstw. Rozwijający się przemysł papierniczy, później chemiczny, czy obecnie sektor usług, wszędzie tam byli i są potrzebni specjaliści kształcący się w murach szkoły na wrocławskich bulwarach. Chemik znakomicie pokazuje, jak istotne jest kształcenie zawodowe w aspekcie lokalnego rynku pracy.
1: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Wrocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę.
3: Czas jubileuszu to czas, w którym dziękujemy i składamy życzenia na kolejne lata. Ja dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi. Za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw. Za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę tego, by szkoła pozyskiwała wspaniałych nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.
4: Jubileusze to spotkania. To spotkania i rozmowy, to też wspomnienia. Zawsze największą radość budzą fotografie, z tego co pamiętam. One wyzwalają uśmiech, wspomnienia, oklaski. Mam nadzieję, że jeszcze dziś je zobaczymy. Natomiast, moi drodzy, to co powiedział pan dyrektor i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że powiedział, iż starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego. Bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać. Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także

0: Ile jeszcze?
1: Aha,
0: dobrze. No tak młodo wygląda, to jest szansa. Moi drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
2: Historia szkoły, która zapisała się u każdego z państwa, zarówno tu się uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić się z szacunkiem do tego, co osiągnęliście państwo. Te wyniki są niepodważalne, mówił o tym pan prezydent Krzysztof Kukucki, który wskazał na potrzebę kształcenia dla rozwoju naszego miasta Włocławka, dla rozwoju naszego regionu. Dlatego mam okazję serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym procesie i osiągają takie dobre rezultaty. Dzisiejszy dzień jest dniem także wspomnień dla tych, którzy uczyli się, część została na miejscu, pracują, część się oddaliła od Włocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to państwo poświęcacie.
3: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia pokazał, że dla wielu osób chemik to nie tylko szkoła, ale także część ich życiowej historii.

0: serdecznie dziękujemy. Maja i Kulkeli pozostają z nami na scenie jeszcze przez chwilkę. Bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa.
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wieniecki oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawiły się na Wiejskiej w pobliżu Arentowicza. Co miasto zrobi z problemem?
2: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu. Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy. Niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze.

0: Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stwarzania zagrożenia dla mieszkańców.
1: Wspominał Pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?
0: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultradźwiękowych chociażby Spółdzielni Mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest no, dzikie stworzenie. Także w przypadku spotkania bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie w naprawdę nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
1: Czyli podsumowując, pozostała tak właściwie jedna taka rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
0: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Włocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyżo biegają sobie młode warchlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też no, te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
2: Dziki zazwyczaj unikają ludzi. Jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia.
3: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
2: Konkurs był podzielony na trzy kategorie. Przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez trzyosobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie. A przede wszystkim też edukacja, no, edukacja dzieci, młodzieży, no, to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe. Dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolu.

0: w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
1: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
2: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
3: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
2: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów. No i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, sama utworzenie strony to około 2-3 miesięcy. Później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
4: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
3: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
4: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy, tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud, tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
1: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku. W hali mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3 miliona złotych.
5: Trwa demontaż starego parkietu na hali mistrzów oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej wrocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej hali mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń była jak największa. W związku z tym stawiamy właśnie na jakość przy wymianie tego parkietu. Chcemy również, żeby ten parkiet był trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i wiemy, że kibice nie do końca mają mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.
3: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.

0: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji koszykarskiej, ale również do wszystkich innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
1: A co ze starym parkietem? Przykładowo, oryginalna murawa z piłkarskich stadionów pojawia się w sprzedaży w formie kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu Hali Mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
0: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet no, może być nie lada gratką dla wiernych kibiców Anwilu Włocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach, natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Włocławek no, planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem. No, wiemy dobrze, że ten parkiet no, przeżywał razem z kibicami wszystkie emocje, bo były to i sukcesy, radości, uśmiechy, ale również i łzy porażki. Zawodnicy, no potocznie mówiąc, mieli również swoją klepkę, z której rzucali i zdobywali punkty. W związku z tym właśnie może taki fragment tego parkietu, no będzie nie lada gratką właśnie dla kibiców. To będzie niespodzianka od klubu koszykówki Anwil Włocławek, o której w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
1: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje. Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Włocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
2: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast Bratape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i no, są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki. Także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
3: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
2: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że no, klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
3: Czy trzyma się on całą noc?
2: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
3: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
2: W każdym z tejpów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie. Ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
3: A jakie mamy rodzaje taśm?
2: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie

0: szersze i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach. Także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
1: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak, no nie układa się, tak? Stanik widać. Widać te ramionczka, także no, wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Wrocławku też, że tak powiem, żeby panie z Wrocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
1: Rezultaty metamorfoz można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
1: Jeśli przed Tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
2: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 17:30 i będzie ładna pogoda.
3: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
1: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła mlecznego dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
2: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak no, jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną I dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie, go nigdy nie zabraknie.
4: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże polskie produkty.

0: ty na naszych stołach.
1: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
2: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie

0: bowiem swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
1: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
3: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry i muffinki.
4: Czy często Pani goszczą na tego typu wydarzenia?
3: Co roku przygotujemy.
4: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
3: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
4: A od ilu lat już Panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
3: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
4: I ile osób w nim uczestniczy?
3: 15.
4: I to się zmienia?
3: Nie, na razie nic, nie idziemy trochę do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
4: I Pani wszystko same gotują?
3: Tak, na miejscu w remizie.
2: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.

0: dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kali Stanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają Pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. No, rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenia? Jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
0: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero przyjechaliśmy.
3: Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
1: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak,
2: oczywiście, właśnie na to przyjechały.
3: Selfie,
2: jak najbardziej. Kiedyś nasi terenak byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał z kariery.
3: Że pogoda nam dopisze, nie?
2: Tak nieźle, nieźle.
1: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
2: Nie, ja to jestem pierwszy raz.
3: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
4: Dobrze się bawimy.
1: A na jaki koncert Państwo czekają?
4: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
1: A czy Państwo są

0: tutaj co roku?
1: Nie, nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
0: A dlaczego państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
1: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
0: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
1: Tak, dokładnie.
2: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu.

0: przedszkole samorządowe w Izbicy Kujawskiej ma już 50 lat. Okrągły jubileusz jest okazją do wspomnień oraz planów na przyszłość. Uroczystość półwiecza placówki odbyła się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola.
1: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 10. Msza święta odbyła się w naszym kościele parafialnym o godzinie 11. Tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Za chwileczkę, za moment rozpoczną się dalsze uroczystości jubileuszowe, czyli część oficjalna, część artystyczna. Potem również chciałabym pokazać wszystkim zaproszonym gościom naszą jednostkę. No i na tym koniec.
2: Właśnie opowiedzmy o samej jednostce. Ile jest dzieciaków, ilu uczniów? Jakie proponujecie zajęcia?
1: Na chwilę obecną mamy 4 grupy w naszym przedszkolu. W 2024 roku dzięki udziałowi w projekcie z Unii Europejskiej udało nam się zwiększyć tutaj liczbę grup z 3 do 4. Aktualnie liczba dzieci w naszym przedszkolu wynosi 89. Zajęcia, które realizujemy w naszym przedszkolu, to przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ale realizujemy również język angielski, zajęcia logopedyczne. Jest u nas zatrudniony pedagog specjalny, psycholog, logopeda, także wachlarz jest naprawdę szeroki.
2: Domyślam się, że przedszkole także organizuje wycieczki dla dzieci, wyjścia, poznawanie nowych miejsc.
1: Bardzo często. Wycieczki krajoznawcze już na stałe wpisały się w plan pracy naszego przedszkola. Zresztą no nie wyobrażam sobie tutaj efektywnej pracy jednostki oświatowej bez zaznajamiania dzieci, czy to z otoczeniem regionu, czy

0: z zasobami, miejscami, które mamy w Polsce, prawda?
1: Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Wśród nich parlamentarzyści, władze samorządowe, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego. W wielu przypadkach rodzice sami w przyszłości chodzili do tej placówki.
2: Dziś rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, okrągła rocznica, wyjątkowy jubileusz 50-lecia funkcjonowania naszego przedszkola samorządowego, w tej chwili samorządowego, no, poprzednio troszeczkę innej formule działało. Ale istotnie, mamy jeszcze tutaj dokomponowaną kolejną instytucję, jest to zespół, myślę tutaj o żłobku również samorządowym, z którego też tutaj korzystają nasi mieszkańcy, mamy pełne obłożenie obydwu instytucji. Do tej pory borykaliśmy się nawet z brakiem miejsc w naszym przedszkolu, bo opieka przedszkolna również była sprawowana w oddziałach zerowych w szkole podstawowej numer 1. W tej chwili mamy niestety niż demograficzny i pewnie nasza placówka tutaj przedszkolna będzie potrzeby w pełni zaspokajać. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że w ostatnim okresie czasu udało nam się zmodernizować budynek, w którym mieści się nasze przedszkole. Udało nam się kompleksowo najpierw wykonać termomodernizację z zewnątrz, poprawiliśmy termikę budynku. I w roku ubiegłym udało nam się kompletnie wyremontować wnętrze, uzupełnić sprzęt, wyposażyliśmy salę w nowe meble. Funkcjonuje przy okazji powstania żłobka też nowa kuchnia z pełnym wyposażeniem. Myślę, że w tej chwili instytucja na miarę aktualnych wymogów.
1: Uczestnikom wydarzenia przedstawiono historię przedszkola, wykorzystując archiwalne zdjęcia. Przypomniano dokonania poprzednich dyrektorów oraz pokazano, jak zmieniła się sama placówka od skromnego budynku po przedszkole na miarę XXI wieku. Dziś nie mogło zabraknąć kwiatów oraz życzeń.
3: 50 lat to jest niemało, szczególnie dla dzieci, którzy tutaj trafiają, czyli tych roczników, bym powiedział, jest bardzo wiele, przynajmniej 25 przez te 50 lat. Dlatego jest to piękna okazja, żeby podsumować działalność 50-lecia przedszkola samorządowego w gminie, mieście Izbica Kujawska przez ostatnie 50 lat, czyli od 1976 roku. Były różne lata, różne okresy i spokojniejsze, i mniej spokojne, ale oświata przetrwała, począwszy od tych najmłodszych przez szkoły podstawowe, później średnią, którą mamy także w Izbicy Kujawskiej. To dobrze, że organizatorzy zaprosili nas dzisiaj na świętowanie razem tej okazji i dobrze, że odbywa się to w nowo odbudowanym, wyremontowanym miejsko-gminnym ośrodku kultury, dzisiaj Centrum Kultury. Życzę dobrej przyszłości dla oświaty w Izbicy Kujawskiej, dla przedszkola samorządowego w Izbicy Kujawskiej, dla nauczycieli dobrych i wytrwałych, ale jednocześnie bardzo inteligentnych uczniów, tak aby ta praca była pasją, a nie tylko obowiązkiem. Życzę przy tej okazji także i zdrowia wszystkim, którzy mają wpływ, mają przełożenie na organizację codziennego życia wszystkich mieszkańców, od najmłodszych aż do seniorów. Wszystkiego dobrego.
1: Wisienką na torcie były występy dzieci.
4: Przedszkole ma dziś urodziny, więc się cieszą chłopcy i dziewczyny. 50 lat to wielka sprawa, czas na śpiewy i zabawa.

pełnym radości, uśmiechów i śpiewów. Dziś głośno ogłaszamy, że nasze przedszkole mocno kochamy.

0: We wtorek po południu na osiedlu Zadamcze pojawiły się karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Do centrum kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej znajduje się mężczyzna z ranami kłutymi.
1: Wczoraj po godzinie 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej leży nieprzytomny mężczyzna. Udaliśmy się na miejsce i tam ujawniliśmy mężczyznę z ranami, jak wstępnie ustalono, kłutymi. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie

0: obecnie przebywa. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu też był prokurator, pod którego nadzorem właśnie te czynności były prowadzone. Obecnie zatrzymaliśmy mężczyznę w wieku 50 lat, który miał związek właśnie z tymi powstałymi obrażeniami. Mężczyzna ten w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. I jak ustalono, mężczyzna razem z osobą pokrzywdzoną przebywali wspólnie w jednym mieszkaniu.
1: Mężczyzna znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czekamy na wyniki ustaleń służb, by dowiedzieć się, jaki przebieg miały zdarzenia w bloku przy ulicy Toruńskiej. Wiosna w pełni, a więc w gminach rozpoczął się już sezon inwestycyjny. Samorządy kontynuują rozpoczęte prace, a także wyznaczają plany na kolejne działania. W gminie Lubraniec będzie wiele się działo. Poprawiony zostanie chociażby brzeg Dunaju.
2: Będziemy poprawiać brzegi właśnie na tym cieku wodnym Dunaj. Tu proszę sobie wyobrazić naszą muszlę koncertową. Też będziemy zmieniać, ale najważniejsza inwestycja to tężnie. Tężnie staną po prawej stronie, jeśli z Wocławka, przepraszam, z Lubrańca idziemy na Dobierzyn, po prawej stronie, tam gdzie kiedyś dawni włodarze chcieli postawić basen, ale się niestety nie udało, to w tym miejscu będą tężnie, a więc miejsca, gdzie szczególnie mieszkańcy Lubrańca, nie tylko, będą mogli wypoczywać, cieszyć się zielenią. Tu muszę też wspomnieć i podziękować za bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kutno. Będzie ścieżka, będzie fajnie. Oczywiście zaproszę na odebranie domu, który pan Godecki-Ćwirko nam przekazał.
1: W Lubrańcu końca dobiega budowa żłobka. Jednostka będzie mogła przyjąć do 40 dzieci w wieku do 3 lat. Wartość inwestycji wynosi około 4,5 miliona złotych. Ponad połowa wartości inwestycji została pokryta ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Też ważne dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgowiące będzie rozbudowa jednostki.
2: Tak, będzie.
3: Termomodernizacja. Także
2: mi jako staremu druhowi tej jednostki, który startował jeszcze w latach 80. w zawodach strażackich, tak trudno o tym mówić, ale będzie to inwestycja za 3 miliony złotych, gdzie totalnie zmodernizujemy remizę. Piękną remizę, ale powstałą już w 1986 roku, a więc czas na jej remont, o tak to określmy.
1: Niebawem przedstawimy szerszą relację z inwestycji, które zostaną wykonane w gminie Lubraniec.

0: Ma zaledwie 12 lat, a już udowadnia, że talent i determinacja nie znają wieku. Kasper Wojciechowski z Ocławka z powodzeniem podbija muzyczną scenę. Uczy się w zespole szkół muzycznych, gra na wielu instrumentach, ale to właśnie perkusja skradła jego serce. O swojej muzycznej drodze opowiedział przed naszą kamerą.
1: Moją pasją jest granie na perkusji. Zacząłem na niej grać, jak miałem około 7 lat. Ogólnie jakoś tak to było, że jakoś najpierw mnie rodzice tak zachęcili, żebym może poszedł, spróbował. No, najpierw chodziłem na ognisko szkolne, takie jakby, że po przedszkolu. No i jakoś mi się tak spodobało, no i potem rodzice mnie zapisali do szkoły właśnie. No i do dzisiaj właśnie gram na perkusji.
2: Jak to wygląda? Jak wyglądają twoje codzienne przygotowania i treningi?
1: No, siedzę w domu, no, ćwiczę, gram na perkusji, uczę się w szkole różnych rzeczy właśnie związanych z muzyką. No i ogólnie bardzo mi się podoba granie na tym instrumencie.
2: A co daje ci muzyka?
1: Satysfakcja. Bardzo dużo satysfakcji.
2: Powiedz proszę, czy pochodzisz z muzykalnej rodziny?
1: Znaczy mój brat dotarł do półfinału w The Voice Kids. No i chyba tyle.
2: A kto u was zaszczepił tą pasję do muzyki?
1: Chyba tata.

0: Młody perkusista nie zwalnia tempa. Kasper wziął udział w ogólnopolskim konkursie instrumentalnym Rezonans, w którym walczy o nagrodę publiczności. Aby wesprzeć utalentowanego wrocławianina, wystarczy wysłać SMS pod numer 73480 o treści typ.reg.8.
1: Brałem udział w konkursie ogólnopolskim instrumentalnym. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Augustynowiczowi i chciałem jeszcze podziękować panu Patrykowi Dębczukowi za to, że nagrał mnie w swoim studiu Sound Place.
2: Jaki był odzyw jury?
1: Jeszcze nie powiedzieli, jeszcze nie było ogłoszone, ale ogólnie chcę zachęcić, żeby wszyscy na mnie głosowali.
2: Powiedz proszę, jakie są twoje marzenia muzyczne związane z perkusją?
1: No, moim marzeniem jest właśnie może wystąpić właśnie na jakimś konkursie bardziej takim ogólnym, czyli na przykład ogólnoświatowym. To jest takie moje marzenie. Bo chciałbym kiedyś tak pójść, tak zagrać na scenie takiej już właśnie ogólnoświatowej i właśnie pokazać innym, że potrafię na serio coś osiągnąć w życiu.
2: Czyli wiążesz swoją przyszłość z perkusją?
1: Tak, wiążę.
0: Na oddanie głosu na Kacpra zostało niewiele czasu. Głosować można do 18 czerwca do godziny 20. Pokażmy, że Wrocławek potrafi wspierać młode talenty.

0: choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy Tumskiej we Wrocławku trwa budowa nowego archiwum starostwa powiatowego. Inwestycja warta ponad 3 miliony złotych ma zapewnić bezpieczne miejsce dla tysięcy urzędowych akt.
1: Jest to budowa archiwum na potrzeby starostwa powiatowego we Wrocławku. Przez wiele lat ten problem, jeżeli chodzi o naszą administrację, nie był rozwiązany w związku z tym, że budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam powstała jednostka kulturalna. My ten problem musimy rozwiązać, dlatego też po przejęciu części nieruchomości od wojewody, bo tutaj mieliśmy współwłasność ze Skarbem Państwa, realizujemy ponad 3-milionową inwestycję, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może nie służące bezpośrednio mieszkańcom, natomiast niezbędne dla funkcjonowania naszego urzędu i także dla sprawności i szybkości obsługi interesantów. Chcemy do miesięcy jesiennych tę inwestycję zakończyć, aby ona już mogła służyć naszemu funkcjonowaniu.
0: Dzięki inwestycji dokumenty będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko. Od najlepszych piosenek romantycznych pop, ballad rockowych, po utwory ludowe, aż do arii operowej.
2: Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które zaplanowaliśmy na 24 czerwca. Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej. Jak już wspomniałem, wydarzenie odbędzie się 24 czerwca u nas na hali sportowej. Początek o godzinie 18 i co też mi się wydaje bardzo ważne, wstęp wolny. Wszystkich miłośników dobrej muzyki serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność.
0: Przypominamy, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia Marszałka Piłsudskiego we Wrocławku znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego YouTube.

0: Bera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania wyznaczona w tej części miasta. Materiał opublikowany w internecie w ciągu kilku dni obejrzały setki tysięcy osób. Autor kanału, znany z analizowania organizacji ruchu drogowego i zachowań kierowców, przeprowadził we Włocławku nietypowy eksperyment.
1: Jesteśmy we Włocławku, w strefie zamieszkania. Zobaczcie, jak ta strefa za moimi plecami wygląda. Czy to wygląda jak strefa zamieszkania? Nie, to jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch. Ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i zawsze ma pierwszeństwo i zawsze mu trzeba ustąpić. To jest taki bubel. Zabiorę was na krótki spacer teraz w tej strefie zamieszkania, gdzie pieszy na całej szerokości drogi powinien czuć się bezpiecznie, gdzie kierowcy mają obowiązek jechać 20 na godzinę.
0: Twórca przez kilkaset metrów poruszał się jezdnią, korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wyglądem przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
1: Trąbią samochody. Co? A, super. Ciekawe. Ciekawe. Całą ulicę. A teraz mamy straż miejską, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
2: Ale proszę zejść na chodnik.
1: Nie, tak mi jest wygodnie. Dziękuję.
2: Tak.
1: Miłego dnia.
2: Działa.
1: No bo to jest strefa zamieszkania, mogę iść środkiem.
2: No dobrze, jednak już pan nie zauważyłem.
1: No, ale... Wiem, proszę Państwa, robię tak naprawdę taką inscenizację, uważam na siebie, na swoje bezpieczeństwo i na niebezpieczne sytuacje. Chciałem pokazać tylko trochę taki bubel, tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej pieszych, takie tam.
2: Ja zawsze
1: wyznaczam. Spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Obowiązkowo musi być znak pionowy, który mówi o tym, że tu jest przejście dla pieszych. No i tych przejść nie trzeba wyznaczać, ponieważ pieszy, tak jak wspomniałem, może się poruszać całą szerokością drogi. Jezu! Pani mi groziła samochodem. Pani mi pogroziła samochodem, przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę, nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Ja też, jak widać, jestem tutaj niepotrzebny. Ja wiem, że tu są chodniki, tak? Ja wiem, że każdy, kto będzie chciał zadbać o swoje bezpieczeństwo, będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożniej, to się ceni. Ja też nie jestem wybitnie złośliwy, nie idę środkiem tej drogi. Idę, widzicie, przy krawędzi jezdni. Lewą stroną, żeby widzieć też wszystko, żeby móc zareagować. No ale albo chcemy tu strefy zamieszkania, gdzie piesi będą korzystać z tego deptaku, albo zastosujmy inne rozwiązania odpowiadające statusowi tej drogi. O! Zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać piękny widok na Wisłę. Rzadko się zdarza taka ładna wisełka w środku miasta.
0: Najwięcej uwagi poświęcono odcinkowi ulicy Gdańskiej w pobliżu zakrętu. Według youtubera właśnie tam najlepiej widać różnicę pomiędzy tym, co wynika z przepisów, a tym, jak przestrzeń odbierają uczestnicy.

0: ruchu.
1: No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe to jest, bardzo ciekawe rozwiązanie. No, ledwo. Tędy muszę chyba pójść.
2: Co to za spacery środkiem drogi?
1: No wie pan co, to jest takie dla pieszych ta droga. Tędy pójdę. I teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Nie no, muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj jedzie jeden samochód. Zjechał. Drugi samochód. Jezu, jak trąbią, dziwnie. Zaskoczeni ludzie wszyscy. Ten się nie zmieścił.
0: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Włocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji ruchu, lecz w nieprzestrzeganiu przepisów przez kierowców.
1: Miejsca również, gdzie naruszane jest prawo. Po pierwsze mamy parkowanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, którego mogłoby tu równie dobrze nie być. No ale to jest parkowanie na miejscach wyznaczonych. Ktoś wyznaczył miejsca, tam był znak parkingu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Ten parking kończy się dopiero w tamtym miejscu. Tutaj mamy zasłonięty znak zakazu ruchu, ale te wszystkie pojazdy, mimo że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj, cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest tylko na takich miejscach postojowych. A zresztą, czy to wygląda teraz, to co widzicie przed swoimi oczami, na strefę zamieszkania? Pani trąbi, pokazuje, że mam chodnik. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Informacja o progach zwalniających. W strefie zamieszkania nie ma obowiązku stosowania takich znaków. Nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć. Nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania, ale jeżeli jest, to co sobie ktoś myślał? Jaki był powód zrobienia czegoś takiego? Czy to jest obejście jakichś przepisów? Jakichś? Dziwne, to jest co najmniej dziwne. I tu się kończy ten odcinek strefy, albo zaczyna, jak kto woli. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto to wymyślił? Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości drogi. Czy miasto Włocławek, zarządca tej drogi, wprowadza celowo w błąd nas, rodziców, którzy widzimy takie same znaki pod przedszkolami, szkołami, pod naszymi blokowiskami? I co, i mamy powiedzieć dzieciom, że jak widzicie taki znak, to możecie czuć się bezpiecznie? To jest wszystko dla was zrobione? To ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę? To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
0: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
3: Myślę, że ten filmik widziało wiele osób, chociażby sądząc po liczbie wyświetleń. Odnosząc się do całej tej sytuacji, powiem tak, że ulica Bulwary została przebudowana kilkanaście lat temu i wówczas pojawiły się te znaki o strefie zamieszkania. One są w dwóch miejscach, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej. Już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny, Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km.

0: metrów na godzinę, to pieszy jest uprzywilejowany w całej szerokości jezdni, także na chodnikach. Natomiast uprzedzając ewentualne pytania, na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze żadnych decyzji, czy będziemy zmieniać te znaki, czy będzie tam zmiana organizacji ruchu. Powiem tylko, że ta ulica jest objęta nadzorem konserwatorskim, więc wszelkie tego typu decyzje będą konsultowane. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, no to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
1: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
0: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji. Te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie prezydenta odbywają się tam też regularne kontrole Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Zarówno jeśli chodzi o stosowanie prędkości, jak zajmowanie miejsc parkingowych. No są tutaj łamane te sytuacje, są mandaty, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy strefa zamieszkania jest tam obecna, pozostaje i żadnych zmian na ten moment nie ma.
2: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i ponownie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na włocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Włocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncerty. Z perspektywy kolejnych 13 lat ciężko stwierdzić, że pomysł był udany. Co prawda odbywały się na niej co pewien czas koncerty, ale akustyka oraz inne elementy pozostawiały wiele do życzenia. Scena stała na Wiśle przy bulwarach i niewiele z jej istnienia wynikało. Wykorzystywały ją głównie ptaki. Pojawiały się pomysły wynajmu obiektu, czy nawet sprzedaży, ale nic z tego nie wyszło. Obecnie scena znajduje się na przystani przy ulicy Piwnej i jak informuje włocławski ratusz, tam też pozostanie.
3: Nadzór nad tą sceną sprawuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, no bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury do tego, żeby włączyły się właśnie w organizację cyklicznych wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście, ponieważ jest to właśnie idealne miejsce do tego, żeby tego typu eventy się tam odbywały. Na przystani jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani. Mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Czy to są koncerty, czy to będą pokazy, czy to będą jakieś zawody taneczne. Każdego rodzaju tak naprawdę wydarzenie związane ze sportem i kulturą mogłyby tam się odbywać.
4: Od kiedy będzie można korzystać?
3: Tak naprawdę tutaj cały czas budujemy, tworzymy ten program, żeby jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim, rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji tego typu wydarzeń w tym miejscu.
2: Pomysł wydaje się ciekawy, jednak czy zyska aprobatę klubów sportowych czy organizacji kultury? Czas pokaże. Warto dodać, że w dolnej części przystani, gdzie znajduje się scena, jest dość ciemno, więc warto byłoby doświetlić scenę, gdy będą się na niej odbywały wydarzenia sportowe czy muzyczne. Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu III wieku. Od tego czasu włocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
5: Był to rok, powiem, dobry rok. Realizowaliśmy granty. Słuchacze jeździli na różnego rodzaju wycieczki krajowe, zagraniczne. Mieliśmy wykłady czwartkowe o różnej tematyce. Działały koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
4: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień? W naszym stowarzyszeniu uczestniczy około 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością

0: Przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak
1: No
0: Sylwester,
1: tak,
0: czy
1: jajeczko,
0: o, tak,
1: wigilia, więc to są takie
0: właśnie.
1: spotkania
0: To są,
1: integracyjne.
0: tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
1: Tak,
0: Tak.
1: 2 lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia i ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam też zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
2: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
1: Koło rowerowe,
0: Tak.
1: tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rękodzieła artystycznego.
0: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne, skupia tam kilkunastu członków.
3: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
4: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane, i ta część naukowa, i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową, to głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, czy ostatnio Włocławski Słownik Biograficzny. I omawiamy tam biogramy różnych sławnych osób zasłużonych dla miasta Włocławka i regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
2: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole? Czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
4: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa. Zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu i każdy z członków tego klubu ma możliwość wypowiedzenia się, przekazania własnych opinii, własnych przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja, i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
2: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
5: No, nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno-instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka, jeżeli chodzi ogólnie o uniwersytet. Jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
2: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
5: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje. Po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
2: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
5: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu. Ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią. Bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
3: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej

0: aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
1: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek. A na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna, mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Wrocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Wrocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
2: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami, natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
1: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkanaście, kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki. On jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
3: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowicie tą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
2: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
3: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie trzeciego Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju. Będziemy państwa oczywiście informować na ten temat. Będzie nam zależało, żeby to było takie wydarzenie, które bardzo mocno wypromuje nasze województwo, seniorów z naszego województwa, ale też samo miasto Włocławek. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle ciekawe i inspirujące, że przyciągnie faktycznie wielu chętnych.
2: Widzę, że z rozmachem seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
3: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem. I niektórzy seniorzy mają taką sytuację, gdzie faktycznie dzieci gdzieś się porozjeżdżały, wnuki się porozjeżdżały, więc te uniwersytety trzeciego wieku są takim miejscem, gdzie oni mogą się spotkać, gdzie mogą po prostu ze sobą pobyć, gdzie dają sobie wsparcie, ale co najważniejsze, oni dają sobie ogromną motywację do działania, do takiego wspólnego bycia ze sobą.
4: Miałem tą przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że Uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie, jak i 10 oddziałów innych, które również w ramach Kujawskiej Szkoły Wyższej funkcjonują na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Także jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w tego typu spotkaniach, które, jak obrazuję, dzisiaj było to prezentowane, tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać,

0: integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje, a nie siedzieć w domu, jak to było 20-30 lat temu. To nam przyświecało wtedy, 17 lat temu, żeby uaktywnić seniorów, bo ich będzie coraz bardziej przybywać. Przy Kujawskiej Szkole Wyższej aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów, gdyż no, czują się wtedy jako taka część akademickiej wspólnoty. I dlatego też ja osobiście jestem bardzo zadowolony i zawsze będę uczestniczył w tego typu spotkaniach.
1: Teraz czas na zasłużone wakacje i ładowanie akumulatorów przed kolejnym rokiem akademickim. Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Włocławka i okolic, którzy ukończyli 70. rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia odpowiedniego leczenia. Akcja odbędzie się w oddziale okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
2: W najbliższą sobotę, czyli 20 czerwca, organizujemy taką akcję bezpłatnych badań wzroku dla osób powyżej 70. roku życia. To jest akcja organizowana w ramach takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Zachowaj Wzrok, której celem jest oczywiście profilaktyka i wczesne wykrywanie problemów ze wzrokiem, zwłaszcza w obrębie chorej siatkówki. Także tutaj serdecznie zapraszamy osoby, które ukończyły 70. rok życia, również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku, także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 20 czerwca, te badania będą się odbywały w godzinach od 8 do 16 w oddziale okulistyki, budynek numer 5, pierwsze piętro. Serdecznie zapraszamy. Te badania są bezpłatne, niemniej obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Ona jest możliwa od poniedziałku do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70. roku życia, mają taką możliwość. Szczegóły są na naszej stronie internetowej. Również na stronie internetowej akcji Zachowaj Wzrok.
1: Zapisy są prowadzone pod numerem telefonu 886 574 738. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zgłoszenia, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona. W Galerii Stary Świat odbył się benefis Haliny Olesińskiej z okazji 90. urodzin oraz nadania tytułu honorowego członka Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina to wybitna malarka fajansu włocławskiego. To artystka o wyjątkowym dorobku twórczym.
3: Pracowałam bardzo chętnie, ponieważ bardzo lubiłam fajans. Panie, które ze mną pracowały, były bardzo zdolne. Byłyśmy prawie koleżankami przez tyle lat.
4: Czy pani lubiła malować wzory?
3: Bardzo. Malowałam wzory, malowałam w ogóle ile? 30 lat pracowałam w zakładach fajansu, ale właściwie krótko byłam, pracowałam, bo to się pracowało na akord. Panie pracowały na akord, ale była wzorcownia tak zwana, gdzie panie tylko malowały wyjątkowe rzeczy, które były te panie najzdolniejsze, które po prostu same na niektóre dekoracje projektowały. Po prostu były wszystkie te panie zdolne, z którymi ja pracowałam. No, byłam szefową po jakimś czasie. Nauczyłam się cierpliwości, bo trzeba pracować. Malowanie na fajansie to była bardzo trudna sprawa, bo to trzeba było bardzo się skupić. Nie można było jakoś myśleć trzeba było, ponieważ te dekoracje musiały być piękne. Panie były bardzo zdolne, bo niektóre panie projektowały same dekoracje. Ja projektowałam dekoracje, które panie powielały. Przeważnie wysyłaliśmy to na eksport.

0: Czy widzi pani, że fajans po latach wraca do mody?
1: Tak, wraca do mody i widzę, że pięknie też panie malują. Bardzo wszystkie są bardzo zdolne. No i widzę, że są bardzo kulturalne, pięknie się zachowują. Prace ich pokazywane są często, a gdzieś były, gdzieś na wystawach. Nawet gdzieś tam widziałam taką pracę, gdzie się nie spodziewałam, ale pani Kaczorowska teraz.

0: pomagałam, ale one były zdolne i dla nich nie było to takiej wielkiej trudności. Oczywiście musiały być przy każdej pracy skupione.
1: Benefis został zorganizowany i poprowadzony przez Krzysztofa Leszczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Fajansu Włocławskiego. Podczas wydarzenia, które zgromadziło malarki oraz rodzinę pani Haliny, przypomniano biografię oraz dokonania jubilatki. Laudację wygłosił Krzysztof Leszczyński.
2: 90. urodziny pani Haliny Leszczyńskiej z całą okazją do dzisiejszego spotkania, ale również druga ważna okoliczność, a mianowicie uhonorowanie pani Haliny honorowym członkostwem Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego. Pani Halina jest czołową malarką Fajansu Włocławskiego, czołową artystką okresu, kiedy Fajans Włocławski święcił laury na rynku krajowym i światowym. W związku z tym my jako towarzystwo postanowiliśmy uhonorować to w sposób szczególny.
3: Czy takie spotkania również są idealną okazją, żeby właśnie osoby, które kiedyś wcześniej razem pracowały, mogły się spotkać i porozmawiać?
2: Tak, to jest jedna z okoliczności, aczkolwiek mamy już inne programy, które służą do spotkania się tego grona, szacownego grona artystek, malarek, które pracowały w fabryce fajansu, a mianowicie w ramach Towarzystwa Miłośników Fajansu Włocławskiego mamy fajansowe czwartki, mamy inny program jak fajansowe dłonie, czy też przy okazji tych fajansowych dłoń spotykamy się z osobami, które przystępują do tego programu.
1: Pani Jadwiga Zawitowska pracowała z jubilatką. Jak wspomina ten czas?
4: Pani Halina była moją majstrową i praca między nami układała się cudownie, cudownie. I ona mnie rozumiała, ja ją musiałam rozumieć, no bo byłam jej podwładną, tak? Więc dużo rzeczy mnie nauczyła i no cóż, no. Cudowna kobieta, no, cudowna kobieta. No. A nawet było tak, że któregoś razu postanowiła iść na urlop, no i mówi, kogo ja teraz dam na zastępstwo, żeby ktoś mnie zastąpił. A ja mówię tak, jeżeli mogę, to ja jestem chętna. I od tego się zaczęło, że ja później wszystkie 5 malarni było, i na wszystkich 5 malarniach wszystkie majstrowe szły na urlop, a ja zastępowałam. No bo ktoś musiał być. No.
3: Czy dzisiejsze spotkanie jest też taką okazją do wspomnień?
4: No oczywiście, już się przywitałam, już żeśmy się ukochały, bo i nawet mnie poznała, bo kiedyś byłam, jak byłam młoda, to miałam takie włosy, takie o, no. Tego typu.
3: A czy fajans z czasem stał się pani pasją, czy jednak była to tylko praca?
4: Do tej pory maluję, piękne krzesło sobie namalowałam, piękny stolik sobie namalowałam, no i teraz jeszcze będę malować drugie krzesło, mam swoje wyroby z Biennale, także to jest moje życie.
3: Pan jest synem pani Haliny, proszę powiedzieć, jak ten fajans przejawiał się w państwa życiu?
5: Fajans w naszym domu był obecny przez całe życie. Ja byłem do momentu, kiedy poszedłem na studia w Warszawie, no to fajans był cały czas obecny w naszym życiu. Mama była, uczestniczyła w Biennale, w takich wystawach fajansu. No i poświęcała temu fajansowi no, całe swoje życie, bo raz, że była kierowniczką malarni przez długi czas, była uczyła inne pokolenia malarek, a oprócz tego uczestniczyła w tych wystawach Biennale Fajansu Włocławskiego, które odbywały się co 2 lata. I wówczas mama zostawała po godzinach pracy i się poświęcała malowaniu, bo malowanie na te wystawy było takie wyjątkowe. Czyli powstawały wówczas prawdziwe dzieła sztuki. Wszystkie malarki poświęcały temu swój czas dodatkowy i potem były wystawy w Muzeum Ziemi Kujawskiej, tego fajansu. No i było mnóstwo gości, którzy przyjeżdżali, kupowali, bo wówczas to były głównie lata 70. Fajans był niezwykle modny i popularny. W Polsce, no i właściwie na całym świecie, bo moja mama uczestniczyła w wystawach fajansu włocławskiego w Paryżu, w Moskwie,

0: Te dwa kraje, dwa miasta jakby przychodzą mi do głowy przede wszystkim. I tam pokazywała też tą swoją sztukę i te wyroby. No a te prace, które były przygotowywane na te wystawy Biennale Fajansu Włocławskiego, no to były wyjątkowe. I one, warto je sobie obejrzeć w Muzeum Ziemi Kujawskiej. One tam są, bo Muzeum Ziemi Kujawskiej miało prawo pierwokupu tych prac, a resztę było potem sprzedawane, no, hobbystom, fanom fajansu włocławskiego.
1: Benefis był idealnym momentem do wspomnień, radości, ale pojawiły się także łzy wzruszenia. Praca i twórczość pani Haliny została doceniona i uhonorowana. Nie zabrakło życzeń, do których dołącza nasza redakcja. 200 lat, pani Halino. Rok temu Włocławski Ratusz uruchomił kartę mieszkańca. To system zniżek, ulg i benefitów dla mieszkańców Włocławka, z których można korzystać u partnerów karty. Początkowo karta miała formę elektroniczną. Kilka tygodni później pojawiała się również tradycyjna, plastikowa. Karta dostępna w dwóch kolorach, białym oraz kobaltowym, a więc w barwach nawiązujących do fajansu włocławskiego. Przypominamy, że karta ma termin ważności.
2: Karta mieszkańca ma już rok. Dotychczas z karty mieszkańca skorzystało około 15 tysięcy mieszkańców naszego miasta. No i po roku przychodzi czas na jej odnowienie. Według uchwały co roku mieszkaniec Włocławka musi przedłużyć ważność karty mieszkańca, żeby ona była ważna przez następny rok. Robimy to dlatego, że po pierwsze jest to standard, jeśli chodzi o karty mieszkańca w innych miastach i tak samo jest we Włocławku, a także dlatego, że ludność się przemieszcza, osoby zmieniają miejsce zamieszkania, zawsze coś się może zmienić. Jeżeli ktoś się wyprowadził z Włocławka, no to nie będzie mógł mieć niestety karty mieszkańca, jeżeli już nie jest mieszkańcem Włocławka na przykład. Co trzeba zrobić? Są dwie opcje, bo karta jest wydawana w dwóch różnych opcjach. Karta jest wydawana w wersji elektronicznej. Składa się wniosek przez aplikację, przez stronę internetową. Jest również karta fizyczna, tak zwana plastikowa, którą wydajemy tutaj na miejscu w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku. W pierwszej wersji, czyli tej elektronicznej, wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie mkarta.wroclawek.eu i złożyć wniosek o przedłużenie uczestnictwa w programie. On jest bardzo prosty, trzeba tam wpisać tak naprawdę dwie rzeczy, czyli swój adres mailowy i numer karty. Wszystkie inne dane się podstawiają i wtedy wysyłamy po prostu do zweryfikowania przez pracowników urzędu wniosek. W wersji papierowej wystarczy przyjść do Urzędu Miasta, do Biura Obsługi Mieszkańców na stanowisku 4 i 5. Są przygotowane druki, które należy wypełnić. Można je złożyć w swoim imieniu, a także w imieniu na przykład dzieci, no bo część rodziców, którzy mają kartę mieszkańca, mają również tą kartę dla swoich dzieci i na jednym wniosku można przedłużyć swoją kartę oraz karty dzieci.
1: Posiadacze karty mieszkańca najczęściej korzystają z 30 minut darmowego parkowania w strefie płatnego parkowania oraz tańszych biletów do miejskich instytucji kultury i sportu. Mowa tutaj chociażby o basenach. W inicjatywę karty mieszkańca włączyli się także lokalni przedsiębiorcy, którzy dla jej posiadaczy oferują rabaty na produkty i usługi. Do Włocławka przyjechał Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Minister jest głównym architektem rządowej strategii mieszkaniowej, która odchodzi od traktowania mieszkalnictwa jako wsparcia socjalnego na rzecz powszechnej dostępności. We Włocławku prezydent Kukucki zaprezentował Tomaszowi Lewandowskiemu efekt prac nad budową mieszkań na tani wynajem.
3: Wszystkie te inwestycje realizowaliśmy dzięki temu, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii i reprezentowane też przez pana dyrektora Departament Mieszkalnictwa zapewnia możliwość dla polskich samorządów, by politykę, aktywną politykę mieszkaniową realizować. Zresztą tak jak obiecywałem to mieszkańcom Włocławka w kampanii wyborczej. Ta aktywna polityka mieszkaniowa jest dla nas kluczowa, ważna, wieloaspektowa, dlatego że ona jest kierowana do różnych grup społecznych, w zależności też od zasobności, ale też, jak wiecie, zresztą przykład Maślanej 4x6 jest najlepszym tego dowodem. Polityka mieszkaniowa w naszym mieście jest też ważnym, istotnym elementem całego procesu rewitalizacji, czyli przywracania życia w najstarszej części naszego miasta. Mówiłem już o Cygance, o 3 maja i o Maślanej, natomiast no, my już pracujemy nad kolejnymi projektami, na przykład 3 maja 22, 3 maja 14, 3 maja 16. Krótko mówiąc, nie zatrzymujemy się, realizujemy

0: te różne polityki, które się wzajemnie uzupełniają i mam nadzieję, jestem o tym przekonany po dzisiejszej naszej rozmowie i po wizycie pana ministra, że jeszcze będziemy mogli dalej kontynuować to dzieło w naszym mieście.
1: W kwestii polityki mieszkaniowej minister stawia Włocławek jako wzór dla innych samorządów.
2: Namacalnym dowodem jest fakt, że tylko od 2024, a więc już mówimy o kadencji pana prezydenta Kukuckiego, Włocławek pozyskał finansowanie dla 22 inwestycji w budownictwo komunalne i społeczne. O łącznej wartości, mówię tylko o bezzwrotnym grancie, przekraczającym 220 milionów złotych. Naprawdę inni samorządowcy, inne miasta powinny i z podziwem, i z pewnym zawstydzeniem patrzeć dzisiaj na Włocławek. Ale jeżeli mówimy o tym przykładzie i o tym, jak samorządowcy powinni się zachowywać, to też chciałbym zwrócić uwagę na to, że dzisiaj większość naszego spotkania z panem prezydentem, z urzędnikami, którzy zajmują się mieszkaniówką, nie rozmawialiśmy o tym, co mamy. Pan prezydent nie skupiał się na chwaleniu tych inwestycji, które się już toczą, ale rozmawialiśmy o przyszłej perspektywie. Rozmawialiśmy o ustawach, nad którymi w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracujemy. Mówiliśmy o nowej perspektywie finansowej i o nowych instrumentach finansowych, które pozwolą w przyszłości i budować nowe mieszkania i remontować kamienice tak piękne jak ta za naszymi plecami. Więc to właśnie o to chodzi, żeby samorządowcy antycypowali w tym, co będzie za rok, dwa, za pięć, żeby odpowiednio przygotować strukturę miejską i system mieszkaniowy do absorpcji środków i zastanowić się przede wszystkim, dla kogo mają być te mieszkania, na jakich zasadach mają być udostępnione.
3: Włocławek nie od dzisiaj, nie od roku, nie od dwóch jest synonimem skutecznej polityki mieszkaniowej w całym kraju. To wszyscy wiemy, Włocławek właśnie z tego stał się w ostatnich latach szczególnie popularny i cieszę się, że również tą większość parlamentarną udało się przekonać, że polityka mieszkaniowa państwa powinna wyglądać właśnie tak jak we Włocławku. To znaczy, ja przypomnę, że to, co dzisiaj widzimy za naszymi plecami, to jest efekt też zmiany myślenia o polityce mieszkaniowej, zmiany myślenia, która nastąpiła tak naprawdę u większości ludzi, u większości sceny politycznej, bo przecież przypomnijmy, że mieliśmy do czynienia z takimi wynalazkami jak kredyt 2%, jak kredyt 0%. I proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby te kredyty dzisiaj funkcjonowały. Nie mielibyśmy takich kamienic, bo nie robiliby tego samorządowcy, robiliby to deweloperzy, którzy upychaliby jak najmniejszej ilości terenu, jak najwięcej bloków, więc nie można byłoby mówić o tym pięknym aspekcie wizualnym, ale przede wszystkim o uczciwej polityce mieszkaniowej. Także Włocławek jest, tak jak powiedziałem, absolutnym liderem w tym obszarze, natomiast cieszę się też, że jako parlament przyjęliśmy taką ustawę, daliśmy taki mechanizm, który pozwala dzisiaj zapewniać finansowanie wielu inwestycji na terenie całego kraju. Mówię oczywiście o ustawie z lipca 2024 roku, która de facto dała ciągłość i dała możliwość realizowania największej polityki mieszkaniowej od 1989 roku, bo mówimy o skali środków w tym roku na poziomie 6,8 miliarda złotych, a nawet więcej. Natomiast w perspektywie do 2030 roku 44 miliardów złotych.
1: Do końca kadencji ratusz planuje oddać około 500 mieszkań na tani wynajem. Blisko 200 z nich powstanie na osiedlu Michelin. Niebawem ruszy nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Problem dzików we Włocławku i regionie z roku na rok narasta. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują, nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt.
4: Problem dzików w Włocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się, dlatego że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach, pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi.

0: różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy i zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem. Ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje ASF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki i nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą sobie w różny sposób, poprzez odławianie, poprzez tworzenie zagród adaptacyjnych. No, w Wrocławku jeszcze takiego dużego problemu nie ma. Co trzeba zrobić, żeby się tych dzików pozbyć? Pierwsze, nie dokarmiać tych dzików, nie stwarzać bazy żerowej dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeża miasta i wejdą z powrotem do lasu. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
1: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać.
0: Nie powinniśmy traktować tych dzików jako pluszaki. Dziki są zwierzętami dzikimi, pomimo że zachowują się czasem bardzo spokojnie, bardzo łagodnie, one nadal mają tą agresję w sobie. I tutaj, jeżeli podejdziemy zbyt blisko, stworzymy tą strefę niebezpieczną, wejdziemy w tą strefę niebezpieczną, taki dzik może zaatakować. Często się zdarza, że ludzie dzwonią, że spotkali małe dziki, chcieli je łapać, wyłapywać. No, tego na pewno nie powinniśmy robić. Małe zwierzęta mają swoich rodziców, mają swoją opiekę i tak powinno zostać. Natomiast wyłapywanie czy dzików, czy innych zwierząt i szukanie dla nich domu drugiego, schroniska, no to jest zabieranie takich małych ze ich środowiska naturalnego. Jest to po prostu osieracanie tych zwierzątek, a więc nie zabierajmy zwierząt z lasu do domu, nie próbujmy pomagać im, a zwierzęta na pewno sobie doskonale dadzą radę.
1: Jednak do miast i wsi nie zaglądają tylko dziki. Mieszkańcy spotykają przy swoich posesjach sarny czy łosie.
0: W ostatnim czasie żeśmy mieli sygnały, że łosie wchodziły do sadów grodzonych i tam nie pozwalały zbierać na przykład czereśni. Mamy sygnały, że sarny wchodzą do ogródków działkowych i wyjadają świeżo posiane warzywka, świeżo posiane kwiaty. I takich przypadków mamy stosunkowo dużo, dlatego dziki to nie jest odosobniony przypadek zwierząt. W mieście te zwierzęta w tej chwili wchodzą. Mamy od wielu lat sytuacje, kiedy liścy zadomowiły się w miastach. W ostatnim czasie pojawił się nowy gatunek, szop pracz, który bardzo szybko rozprzestrzenia się na terenie Polski. Jest to gatunek, który adaptuje się do różnych warunków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, lubi różnego rodzaju działki, domy, szczególnie na osiedlach i tutaj podchodzi w takie miejsca, zdobywa pożywienie, robi duże szkody, potrafi zdewastować jakiś strych, jakiś budynek gospodarczy, wyjada praktycznie wszystko, co możliwe, a więc tych przypadków prawdopodobnie będziemy mieli teraz zdecydowanie więcej.
1: Gdy natkniemy się na dzikie zwierzę, powinniśmy zachować ostrożność i unikać kontaktu z nim. Zamiast działać na własną rękę, warto wezwać odpowiednie służby, które profesjonalnie zadbają o bezpieczeństwo. Rozpoczynające się lato to nie tylko sezon na świeże owoce i warzywa, ale także czas, gdy na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy sezonowej. Zatrudnienia szukają przede wszystkim uczniowie i studenci, którzy chcą wykorzystać wakacje na dodatkowy zarobek. Na targowiskach i straganach można już kupić truskawki, czereśnie i inne sezonowe produkty, a wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Choć ofert nie jest jeszcze bardzo dużo, ich liczba systematycznie wzrasta.
2: Jeżeli chodzi o prace sezonowe, to na dzisiaj widzimy niewiele ofert w tym zakresie, tak naprawdę.

0: My jako Urząd Pracy dysponujemy ofertami dla osób dorosłych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP ma oferty typowo pracy sezonowej dla młodych pracowników. Za chwilkę rozwinie się sezon w Runchłodni i to jest takie miejsce, o których wiemy, że już rekrutacje są prowadzone. Czekamy na kolejne. Oczywiście niektóre firmy, szczególnie producenci rolni, poszukują własnymi kanałami ofert pracy, czy też poprzez OHP, zatem tam warto się zgłosić.
1: Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tym roku młodzieży poniżej 18 roku życia może być trudniej znaleźć wakacyjne zatrudnienie. Powodem są obowiązujące przepisy oraz dodatkowe formalności, które muszą spełnić pracodawcy zatrudniający osoby niepełnoletnie. W efekcie część firm rezygnuje z takiej formy współpracy.
0: Mamy takie sygnały, że niektórzy rezygnują z przyjmowania osób niepełnoletnich do pracy, dlatego że to się wiąże z tymi obwarowaniami prawnymi, choć no, ta słynna Lex Kamile, która powoduje, że muszę mieć już system ochrony małoletnich wprowadzony i skonstruowany w swojej firmie, żeby przyjąć, więc z tego punktu widzenia niektórym niepełnoletnim osobom może być trudniej gdzieś przyjąć się na sezon. Natomiast prace sezonowe, to już widzimy takie pierwsze symptomy tego, że te prace ruszają.
1: Wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również zagrożenia. Policja przypomina, aby przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić pracodawcę i warunki zatrudnienia. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ofert obiecujących wysokie zarobki przy niewielkim nakładzie pracy lub wymagających natychmiastowego wyjazdu. Funkcjonariusze podkreślają, że osoby szukające pracy powinny dokładnie zapoznać się z umową, nie przekazywać nikomu swoich dokumentów tożsamości oraz poinformować bliskich o miejscu pobytu i wykonywanej pracy. Dotyczy to zarówno zatrudnienia w kraju, jak i za granicą. Najbliższy weekend zapowiada się niezwykle intensywnie dla mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. W programie znalazły się wydarzenia sportowe, koncerty, rodzinne festyny, spotkania kulturalne oraz imprezy plenerowe, które przyciągną zarówno miłośników aktywnego wypoczynku, jak i osoby szukające spokojniejszych form spędzenia wolnego czasu. Weekendowe atrakcje rozpoczną się w sobotę. O godzinie 15 amfiteatr przy Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło zamieni się w arenę sportowych emocji. W Brześciu Kujawskim odbędzie się 26. Turniej Miast Królewskich w boksie. Najpierw zaplanowano walki sparingowe, a od godziny 16 rozpoczną się oficjalne pojedynki turniejowe. Do miasta przyjadą zawodnicy i trenerzy z różnych regionów kraju, a kibice będą mogli z bliska obserwować rywalizację w ringu. Tego samego dnia o godzinie 17 w gmachu Głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy ulicy Słowackiego we Włocławku odbędzie się spotkanie promujące książkę poświęconą Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, jednej z najwybitniejszych projektantek włocławskiego fajansu. W wydarzeniu weźmie udział artysta i ceramik Antoni Bisaga, który przez lata współpracował z bohaterką publikacji.
2: Publikacja ta towarzyszy wystawie, która dostępna będzie aż do 4 października, także zapraszamy Państwa także na zwiedzanie wystawy w zbiorach sztuki, ale już w sobotę, właśnie 20 czerwca o godzinie 17 będziemy mogli się spotkać przy ulicy Słowackiego, zapoznać się z naszą najnowszą publikacją, nabyć ją, ale przede wszystkim posłuchać opowieści naszego gościa specjalnego, pana Antoniego Bisagi, który wiele lat pracował z panią Elżbietą Piwek-Białoborską, znał ją osobiście i opowie nam o pani Elżbiecie, o jej twórczości, o tym, jak powstawał właśnie fajans spod rąk pani Elżbiety Piwek-Białoborskiej.
1: Najwięcej atrakcji czeka mieszkańców w niedzielę. Już o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej we Włocławku rozpocznie się kolejny wykład z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Tym razem uczestnicy poznają tajniki klasycyzmu, jednego z najważniejszych nurtów w historii sztuki europejskiej.
3: Czyli o stylu nawiązującym do antyku, który opierał się o ideały oświecenia, kiedy to powstało bardzo dużo pięknych pałaców, które do dzisiaj możemy oglądać, kościoły oraz budynki użyteczności publicznej, czyli na przykład muzea, teatry, które cały czas funkcjonują. W tym czasie też powstawało malarstwo nawiązujące po raz kolejny do antyku, tak jak w renesansie, ale tym razem już w bardziej doniosły sposób, taki bardziej odpowiadający ideom niż bezpośredniemu nawiązaniu do klasycznego piękna. Tutaj to piękno bardziej wynikało z kalkulacji rozumowej i to też będzie dokładnie omówione na najbliższym spotkaniu 21 czerwca o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej.
1: 3 godziny później, o 15:00, amfiteatr w uzdrowisku Wieniec Zdrój stanie się miejscem 15:00 imprezy orkiestry Tenty. W wydarzeniu towarzyszyć będzie uroczyste otwarcie Alei Dobrych Serc oraz odsłonięcie pierwszego symbolicznego serca wylicytowanego pod

0: podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chwilę później ulicami Uzdrowiska przejdzie parada orkiestr w asyście motocyklistów, a następnie rozpoczną się koncerty zespołów z regionu i nie tylko. Również o godzinie 15 wystartuje rodzinne powitanie lata w Goreniu Dużym. Na terenie Zielonej Szkoły organizatorzy przygotowali koncerty, konkursy, strefy zabaw dla najmłodszych oraz wieczorną dyskotekę pod gwiazdami.
1: Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego do wspólnego świętowania i rozpoczęcia tego sezonu letniego. Pogoda ma być bardzo sprzyjająca, więc myślę, że w takim już letnim nastroju wszyscy możemy spotkać się w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym.
0: Pół godziny później o 15.30 rozpocznie się 9. Powiatowo-Gminny Festiwal Zespołów Weselnych w Boniewie. Przez całe popołudnie publiczność będzie mogła słuchać muzyki wykonywanej przez zespoły biorące udział w konkursie. A wieczorem na scenie pojawi się gwiazda wydarzenia, zespół MIG. Po koncercie organizatorzy zapraszają na wspólną zabawę taneczną.

0: to już 9. festiwal zespołów weselnych. Zapraszamy wszystkich chętnych i miłośników właśnie takiej muzyki pod nogę, takiej do tańca, takiej właśnie weselnej. Będzie prezentowało się 8 zespołów, a gwiazdą wieczoru o godzinie 20:30 będzie zespół MIG, także do tańca. Wszystkich serdecznie zapraszam na stadion w Boniewie. Na pewno będzie też coś smacznego do spróbowania i tak dalej. I zaczynamy o 15:30.
1: Wieczorem warto zajrzeć również do Wocławskiego Ogrodu na Pompce. O godzinie 18:00 rozpocznie się tam Noc Świętojańska, organizowana w ramach Dni Wocławka. Park imienia Henryka Sienkiewicza zamieni się w słowiańską osadę pełną dawnych tradycji, warsztatów, muzyki i widowiskowych obrzędów. Nie zabraknie plecenia wianków, pokazów dawnych rzemiosł oraz występów artystycznych. Finałem wydarzenia będzie wieczorny koncert Marty Bejmy. Wszystko wskazuje na to, że czerwcowy weekend będzie należał do najbardziej atrakcyjnych w regionie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, Pani Paulina Szalgicka, ProBeauty Clinic Włocławek. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani Paulino, nasz największy narząd, o który codziennie dbamy, też będzie miał pewnie w zdecydowanej większości przypadków wakacje. Mówię oczywiście o skórze. Gdzieś ostatnio przeczytałam, że rozłożona skóra takiego średniego wzrostu mężczyzny to 2 metry kwadratowe.
1: Tak,
0: To jest naprawdę
1: tak,
0: mnóstwo.
1: To jest największy organ
0: tak,
1: ogólnie
0: tak, tak.
1: ciała,
0: Tak,
1: organizmu.
0: Tak. No i tak, pewnie większość z nas niebawem pojedzie na jakieś urlopy. No i myślę, że zdecydowana większość osób, które na te urlopy wyjeżdżają, to szukają jednak miejsc słonecznych, czyli nasze skóry będą wystawione na działanie promieni słonecznych, a w naszym klimacie z roku na rok tych promieni słonecznych jest coraz mniej. W związku z tym to może być taka drastyczna zmiana w naszym życiu. Co zrobić, żeby ona się nie odbiła negatywnie?
1: No, generalnie jest tak, że my jesteśmy spragnieni tego słońca, więc jak już widzimy to słońce, to po prostu korzystamy na maksa. Natomiast zdecydowanie opalanie jest dobre. Słońce jest dobre, jest potrzebne, no bo witamina D3 i no jednak to samopoczucie jest zupełnie inne, kiedy mamy dużo słońca, niż tak jak teraz mamy deszczowo, pochmurnie. Natomiast jest to dla skóry troszeczkę obciążenie, dlatego że słońce niestety również działa negatywnie. I tutaj, żeby przygotować tą skórę do tego słońca, to zazwyczaj przed urlopem zalecamy lekkie peelingi enzymatyczne, czy na ciało chociażby kawa z olejem kokosowym, czyli
0: taka
1: taki
0: zwykła
1: naturalny,
0: kawa
1: z ekspresu
0: z ekspresu,
1: najczęściej.
0: Znaczy fusy tak jakby,
1: fusy,
0: tak? Już
1: tak,
0: ta,
1: tak,
0: ten,
1: dokładnie.
0: aha.
1: I to jest bardzo taki no, naturalny, każdy praktycznie może sobie taki peeling zrobić, dzięki czemu ta opalenizna będzie równomierna, skóra będzie odpowiednio nawilżona, więc to słońce też będzie lepiej, delikatniej opalało. Natomiast tutaj faktycznie przede wszystkim najważniejsze jest nawilżenie. Więc tak jakby w przypadku skór szczególnie skłonnych do przesuszeń musimy stosować produkty typowo nawilżające, odbudowujące płaszcz lipidowy.
0: Ale nawilżenie przed opalaniem, nawilżenie po opalaniu, czy nawilżenie i przed opalaniem, i po opalaniu, i w
1: Tak,
0: trakcie
1: tutaj
0: jeszcze?
1: Na razie mówię co przed, no nie? Czyli właśnie
0: czyli jak
1: przygotować
0: przygotować
1: peelingiem.
0: Już
1: Tak,
0: skórę do opalania, tak?
1: Tak, więc to nawilżenie jest istotne. Natomiast już w momencie kontaktu ze słońcem, no to przede wszystkim filtry. Pamiętajmy o tym, no bo filtry są takim przedłużaczem naszej ekspozycji na słońcu. Czyli jeżeli ktoś lubi spędzać dużo czasu na słońcu, to filtr po prostu umożliwia tak jakby wydłużenie tego czasu. Szczególnie przy karnacjach jasnych, kiedy jednak tej melaniny jest stosunkowo mniej, no bo też pamiętajmy o tym, że opalenizna to jest nic innego jak taka obrona, ochrona przed tym promieniowaniem, odpowiedź na to promieniowanie. Melanina to jest taka trochę parasolka dla naszych komórek skóry, żeby ją zabezpieczyć, żeby tak jakby pozwolić jej ją uodpornić na to słońce. Natomiast filtry zdecydowanie, zarówno filtry fizyczne, chemiczne, one są teraz już w tych czasach takich fajnych konsystencji, że nawet wcale nie muszą być bielące, ciężkie, toporne, no bo to najczęściej nas tutaj ogranicza, że nie chcemy tych filtrów stosować. Nawet mamy teraz mgiełki różnego rodzaju, czy też spraye, więc tak jakby te konsystencje są naprawdę przyjazne.
0: Jak dobrać filtry? Czy zaczynać od tego najmocniejszego, tego SPV, nie wiem, 50 i schodzić stopniowo? Takie są też teorie. Czy
1: najczęściej jest tak, że patrzymy również na karnacje, no bo karnacje jasne, bardzo takie blondyńskie, jakbym to określiła, bardzo często potrzebują maksymalnej fotoprotekcji.

0: protekcji, czyli z pewnością będzie to 50 SPF, szczególnie w okolicach drażliwych, jak twarz, dekolt, ramiona, no bo to zawsze nam się najbardziej spieka. W przypadku, kiedy mamy karnacje ciemne, to wtedy w zależności oczywiście gdzie spędzamy te urlopy, ale możemy tutaj zacząć od 30, tak? No bo wszystko zależy od tego, jak my tutaj się na tym słońcu intensywnie opalamy. Natomiast bardzo często dermatolodzy zalecają tą maksymalną fotoprotekcję, czyli 50 SPF, żeby nie dopuścić do poparzenia skóry.
1: No właśnie, bo najbardziej niebezpieczne jest poparzenie skóry. To jest to, co nie jest już zdrowe. Bo sama opalenizna jest w porządku, ona jest dobra, tak?
0: Tak, tylko pamiętajmy, że mamy dwa rodzaje promieniowania, UVA i UVB. UVB to jest to, co widzimy, czyli w momencie ekspozycji na słońce pojawia nam się opalenizna i tak jakby no, możemy się poparzyć. Natomiast UVA to już jest promieniowanie, które nie daje nam oznak. Ono nam towarzyszy całym rokiem, bardzo często też przez szybę potrafi przeniknąć. Natomiast to jest właśnie to promieniowanie, które nam uszkadza komórki skóry, czyli my uszkadzając te komórki, no przyspieszamy te procesy starzenia. I tutaj często się śmiejemy, że taki krem odmłodzający to wcale nie jest krem za 1000 zł, za miliony monet, tylko to najczęściej po prostu jest dobry filtr, dobra fotoprotekcja, bo to filtry zabezpieczają nas przed tym postępującym procesem starzenia.
1: Wraca też moda na takie naturalne filtry, zawarte gdzieś tam w olejkach. Niektórzy twierdzą i coraz częściej takie głosy się pojawiają, że wcale te filtry wysokie, te filtry chemiczne nie są zdrowe dla naszej skóry.
0: No, o filtrach chemicznych różnie słyszymy. Częściowo na przykład niektóre filtry chemiczne w tym roku są stosowane w kosmetykach, po czym dowiadujemy się, że zostają wycofane.
1: Że są jednak toksyczne, szkodliwe, rakotwórcze.
0: Natomiast z pewnością jest tak, że te filtry, które są zawierane, teraz one są troszeczkę tej formulacji innej, one, ja się śmieję, że są coraz mądrzejsze, tak? Więc tutaj ta toksyczność na pewno nam się zmniejsza, poza tym wszystkie filtry są przebadane, więc jeżeli to jest dopuszczone do obrotu, to jest to w takich dawkach, że jest to
1: chciałabym wiedzieć, że to, co jest dopuszczone do obrotu, jest dobre. Mamy mnóstwo rzeczy dopuszczonych do obrotu i najwięcej ludzi chorych na różne nowotwory w historii w ogóle chyba.
0: No tak, bardzo pojawiały się nawet takie gdzieś tam doniesienia, że na przykład przebadano filtr danej tam marki, no i okazało się, że deklarowane 50 SPF było na granicy 10 na przykład, tak? Czyli no takie sytuacje też są niestety...
1: Ale jak sprawdzać właśnie pod...
0: Musimy zawsze, tak jakby używając kosmetyku jakiegokolwiek, nie czytamy tego, co jest z przodu ładnie napisane, no
1: tylko
0: bo to
1: skład
0: po prostu
1: z tyłu.
0: Tak, tylko odwracamy opakowanie i tam mamy INSI, czyli wymienione składniki aktywne po przecinku. Im bliżej początku, tym jest więcej tej substancji aktywnej w tym kosmetyku. Czyli najczęściej, na przykład, nie wiem, mamy aqua jako wodę, no i później po przecinku malejąco są wymienione te substancje. No i niestety dla mnie jako specjalisty bardzo często to jest gdzieś tam, muszę coś tam pogooglować i posprawdzać, no bo nie jestem w stanie wszystkiego rozszyfrować, ale w czasach ChatGPT na przykład to jest bardzo
1: to
0: proste,
1: problem.
0: Bo chat rozkłada to na czynniki pierwsze, więc dla zupełnego laika, który nie ma pojęcia o tym, jest to łatwiejsze w tych czasach niż kiedyś.
1: No właśnie, ale te składy brzmią bardzo tajemniczo, są bardzo długie najczęściej, jeżeli mówimy właśnie o tych kosmetykach z filtrem.
0: Ogólnie o wszystkich kosmetykach.
1: Ogólnie
0: bardzo
1: o wszystkich
0: często jest
1: kosmetykach,
0: tak, że
1: tak?
0: Wyznajemy taką zasadę najczęściej, że im krótszy skład,
1: tym lepiej.
0: Tym lepszy kosmetyk. Bardzo często jest tak, że producenci próbują chociażby parafiną liquidum, tak? Tak zwana wazelina, olej mineralny, który jest pakowany w większości kremów, no ale świadomość się troszeczkę powiększa, więc konsumenci unikają już parafiną liquidum, bo wiedzą, że to tworzy warstwę okluzyjną i że niekoniecznie jest to wskazane w kosmetyce. Więc tak jakby czasami producenci tworzą nazwę własną takiego właśnie parafiną liquidum i konsumenci nie są w stanie tego

0: nawet rozgryźć.
1: Ja przyznam szczerze, kiedy pobrałam sobie aplikację Insee Beauty i zaczęłam się tym bawić, to wyrzuciłam 99%
0: Tak.
1: swoich kosmetyków. Tych takich,
0: jest
1: które
0: niestety.
1: uważałam, nawet takich dosyć znanych marek, które uważałam za do tej pory fajne, tak jak tu pani wspomniała, przebadane, tak? Bo jeżeli jakieś konsorcjum wielkie, gdzieś tam reklamowane, wypuszcza coś na rynek, to miałam nadzieję na to, że to
0: Poczucie, że to jest
1: jest
0: bezpieczne.
1: bezpieczne. No nie, nie było bezpieczne, bo na
0: Znaczy.
1: przykład były na czerwono kilka alertów, tak? Jakieś rzeczy, które gdzieś tam były potencjalnie rakotwórcze. Tak napisano na tym.
0: Tak, tylko że właśnie te badania niestety one cechują się taką sytuacją, że w momencie, kiedy ten dany składnik jest w odpowiedni, nawet jeżeli on jest rakotwórczy, ale jeżeli jest w
1: Czyli nie
0: odpowiednim
1: trucizna,
0: stężeniu,
1: tak? Nie, tylko
0: to odpowiedni, prosty
1: dawka,
0: przykład.
1: czyli truciznę,
0: Jak
1: tak?
0: studiowałam chemię kosmetyczną, to była taka sytuacja, że tam robiłyśmy różne formulacje i tak dalej, i tak dalej. No i SLS, sodium lauryl sulfate, środek mocno myjący, powierzchniowo czynny, czyli to, co nam odpowiada za super ekstra piankę, za dobre zmywanie. Też bardzo prosta i tania substancja, więc producenci bardzo namiętnie wrzucają we wszelkiego rodzaju żele pod prysznic,
1: To się ładnie
0: szampony do
1: pieni,
0: włosów,
1: tak?
0: tak. To jest dla konsumenta atrakcyjne, no bo fajne są doznania, natomiast dla producentów, no bo jest to tani środek. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że my, mając na stole ten właśnie SLS, musieliśmy zakładać rękawiczki, bo to jest substancja silnie rżąca w takim stężeniu, jak było w tym wiaderku. Więc tutaj w czasach II wojny światowej było to wykorzystywane do mycia podłogi, bo świetnie myło i miało działanie takie antyseptyczne, antybakteryjne. Więc tutaj faktycznie no, jest tak, że ta świadomość się zwiększa. Też producenci dzięki temu, że ta świadomość się zwiększa, muszą kombinować, żeby tak jakby te formulacje robić coraz lepszej jakości, no bo już nie jest tak łatwo nabić konsumenta w butelkę.
1: A wracając do tematu naszych urlopów, już tak na koniec, zakładając, że się tam w miarę dobrze chroniliśmy, że się równomiernie opaliliśmy i jesteśmy generalnie zadowoleni, co robimy po urlopie z tą skórą? Jak pielęgnować tę no, fajną opaleniznę? Co robić, żeby ona nie była opalenizną na 5 minut i na tylko te kilka dni
0: no
1: po
0: tak,
1: urlopie?
0: Marzy nam się, żeby tą opaleniznę zatrzymać
1: Trochę,
0: przez
1: żeby
0: cały
1: tak.
0: rok, prawda? Byłoby idealnie. I tutaj faktycznie zależy nam na tym, więc tak jakby skupiamy się na pielęgnacji, czyli odpowiednim nawilżeniu skóry, też antyoksydacji, no bo chcemy te negatywne działanie słońca naprawić, więc wszelkiego rodzaju antyoksydanty, preparaty, serumy z koenzymami Q10, resweratrolem i innymi magicznymi substancjami są wskazane. Natomiast w przypadku, kiedy na przykład dojdzie do poparzenia, no to pamiętajmy, żeby w tej początkowej fazie na przykład unikać tłustych, takich emolientowych, filmotwórczych
1: A te
0: składników.
1: takie domowe różne śmietany, inne takie kefiry,
0: No
1: to...
0: tak, to kiedyś faktycznie to było dobrym rozwiązaniem, dlatego że po pierwsze chłodziło, no bo zimne, po drugie no kwas mlekowy, który nawilża, natomiast tutaj też jest takie stanowisko dermatologów, że teraz lepiej jest...
1: Są wygodniejsze sposoby.
0: Dokładnie, że te formulacje tych kosmetyków dostępnych są po prostu lepsze i tutaj zwracamy w takim przypadku szczególną uwagę na takie formuły żelowe, na przykład z pantenolem, który wycisza, chłodzi, dlatego że w momencie, kiedy posmarujemy się czymś tłustym, takim okluzyjnym, no to może dojść do takiego trzymania tego ciepła, a ta skóra jest gorąca, piekąca, więc tak jakby nie chcemy tego ciepła zatrzymywać, chcemy, żeby to ciepło uciekło, dlatego takie formulacje żelowe są najlepszym rozwiązaniem.
1: Żele aloesowe, jakie jeszcze możemy
0: tak,
1: polecić?
0: Tak, aloesowe, na pewno duże dawki pantenolu, no bo to jest też taka substancja, która mega wycisza. Allantoina bardzo też jest taka znana z tych właściwości. Później jak już przejdziemy sobie przez ten etap, kiedy nas piecze, jest gorąco, no to wtedy stosujemy preparaty, które właśnie bardziej są takie filmotwórcze, z ceramidami, z olejami roślinnymi, żeby jak najbardziej ten płaszcz lipidowy wzmocnić, odbudować, no i cieszyć się tą opalenizną. Jeżeli dojdziemy do sytuacji, że niestety, no jednak nie udało się i ta skóra zaczyna nam schodzić, no to w takim przypadku daje

0: Mniej czas, czyli nie
1: Nie
0: kombinujemy od razu z
1: zrywamy,
0: peeling, no
1: nie.
0: tak, bo to zrywanie aż samo, prawda, się prosi, żeby, bo ta skóra tak pięknie odchodzi. Natomiast tutaj pamiętajmy, że jak będziemy tą skórę zrywać, to ona będzie tym bardziej uwrażliwiona, podrażniona, dłuższy będzie ten okres regeneracji. Więc tutaj dajemy skórze czasu, czekamy, aż to nam się wyłuszczy. W tym czasie intensywnie ją możemy nawilżać, wtedy ten proces na pewno sprawnie
1: I
0: przebiegnie.
1: na koniec jeszcze, czy warto odstawić jakieś kosmetyki przed opalaniem, na przykład, czy jest.
0: Zdecydowanie w przypadku twarzy, no to ogólnie jest tak, że w takim sezonie jesienno-zimowym unikamy mocno drażniących preparatów. To na pewno są preparaty kwasowe, to na pewno jest retinol, który bardzo lubimy stosować w tym sezonie jesienno-zimowym. Też na pewno przed urlopem nie decydujemy się na intensywne ścieranie tego naskórka, bądź też zabiegi, które gdzieś tam tą skórę uwrażliwiają. W zabiegach na pewno skupiamy się właśnie na wzmocnieniu tej skóry, przygotowaniu ją do tego właśnie wysokiego nasłonecznienia. Natomiast w przypadku ciała, no to też właśnie zwracamy uwagę, żeby gdzieś tam nie szorować tej skóry. Często przed urlopem chcemy zrobić wszystko, prawda? No bo chcemy tak jakby w krótkim czasie wyglądać jak najlepiej. Natomiast tutaj rozsądek jest zawsze najlepszym
1: Jak zawsze, jak w
0: rozwiązaniem.
1: każdym przypadku.
0: Bo to, że my zaczniemy tą skórę trzeć i gdzieś tam
1: Peelingować jakoś
0: mocno
1: mocno, tak?
0: tak eksploatować, to nie sprawimy, że cofniemy lata zaniedbań i że tak jakby tutaj nagle będzie nowa skóra, tylko po prostu ją niepotrzebnie uwrażliwimy na słońce.
1: A jeśli już poczynimy jakieś szkody, to co? Warto do specjalisty?
0: Myślę, że tak. Myślę, że chociażby dlatego, żebyśmy podpowiedziały, co chociażby sobie tam zrobić, w sensie jakie kroki chociażby takie domowe, jak to rozwiązać. Natomiast przede wszystkim odbudowa płaszcza lipidowego, czyli ceramidy, lipidy, wszelkiego rodzaju kosmetyki, które zawierają te substancje aktywne.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie
0: Dziękuję
1: i życzę
0: bardzo.
1: wszystkim udanych urlopów i braku poparzeń słonecznych.
0: Ha ha ha ha.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: ulica Broniewskiego 10. Płeć: samiec kastrowany. Rok urodzenia: około 2013. Umaszczenie: czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 8 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: Broniewskiego 10. Płeć: samica. Rok urodzenia: marzec 2026. Umaszczenie: bura pręgowana z białym. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 11 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: gmina Wocławek, Nadleśnictwo Przyborowo. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2023. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne: sierść szorstkowłosa. Data przyjęcia: 11 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: 3 maja 25. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2025. Umaszczenie: czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wieniecka 42. Płeć: samiec. Rok urodzenia: około 2016. Umaszczenie: szaro-beżowy. Wielkość: mały. Cechy szczególne: w typie Yorka. Data przyjęcia: 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 104. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: bura pręgowana. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 104. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-bura pręgowana. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 104. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-bura pręgowana. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka 222. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: czarno-biały. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Skalna 30. Płeć: nieznana. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: czarny. Wielkość średni. Cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Za kilka dni mamy kalendarzowe lato, zaczyna się. Za kilkanaście dni jest koniec roku szkolnego. I właśnie w tym czasie większość z nas planuje swoje urlopy, wyjazdy i czas, który chce spędzić na odpoczynku. Niestety część z nas ma poważny dylemat, co zrobić ze zwierzakiem, bo planuje wyjazd i niekoniecznie widzi siebie i czworonoga na wspólnej wyprawie. Jeżeli chodzi o takie wyjazdy, dla mnie rzeczą oczywistą jest, że jeżeli mamy psa, to tego psa zabieramy ze sobą. Dlatego, że w dzisiejszych czasach naprawdę nie ma problemu, żeby znaleźć miejsce, w którym ten pies będzie mile widziany i akceptowany. Bez względu na to, czy wybierzemy sobie Mazury, czy wybierzemy sobie tereny nadmorskie, czy pojedziemy w góry, znajdziemy pensjonat, znajdziemy hotel, znajdziemy domek czy pole kempingowe, gdzie naprawdę ten zwierzak będzie akceptowany i mile widziany. Czasami musimy ponieść jakieś tam koszty, czasami większe, czasami mniejsze, ale bywają również miejsca, gdzie zwierzak jest, przebywa po prostu gratisowo, tak? Jest obecny i nie ponosimy za to żadnych opłat. Warto tak zorganizować sobie ten czas i zaplanować wyjazd, zaplanować wakacje, żeby ten pies mógł nam towarzyszyć. Troszeczkę inaczej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o koty, bo wiemy, że koty ciężej znoszą zmiany, ciężej się do nich adaptują, dla nich wszelkiego rodzaju zmiany miejsca, ludzi są mocno stresujące. I tak biorąc pod uwagę plusy i minusy ewentualnego wspólnego wyjazdu, no to w tym wypadku chyba jednak warto tego naszego kota

zostawić w domu, żeby zminimalizować stres, ponieważ kot musi poświęcić trochę więcej czasu, żeby zaakceptować nową przestrzeń. To musi być cały proces. Nie zawsze jest w stanie zaakceptować innych ludzi. To też jest proces. Na niego mogą, zwłaszcza na kota niewychodzącego, na pewno będzie traumatyczna przestrzeń, ewentualnie obecność innych zwierząt. Więc tutaj, biorąc to pod uwagę, mniejszym złem chyba będzie pozostawienie tego naszego czworonoga i załatwienie mu opieki, czyli osoby, która przyjdzie, nakarmi, zmieni wodę, sprawdzi, czy jest wszystko w porządku, sprzątnie kuwetę. Chociaż też musimy liczyć się z tym, że jeżeli kogoś poprosimy, kogo kot nie zna, żeby przyszedł i to zrobił, to może nawet tego kota w tym czasie nawet nie zobaczyć, bo kot się schowa i dopiero wyjdzie w momencie, kiedy osoba opuści mieszkanie. Ale mówię, chyba jest to chyba mniejsze zło zostawić takiego kota pod opieką jakiejś osoby. No chyba, że mamy kota, który naprawdę jest przyzwyczajony do tego, że wychodzi, że ma kontakt z innymi osobami, nie jest to dla niego żadnym stresem, bo na przykład mamy kota, z którym wychodzimy na zewnątrz, na smyczy, albo mamy kota, który pracuje w felinoterapii i dla niego nie jest problemem znalezienie się w nowym pomieszczeniu, wśród nowych ludzi. Takiego kota spokojnie możemy ze sobą zabrać i myślę, że nie będzie to dla niego zbyt obciążające. Ale wracając do psów, dlatego że no, pies jednak wymaga zdecydowanie większego nakładu naszej aktywności i opieki, ponieważ z psem trzeba wyjść, z psem trzeba pójść na dłuższy spacer, nie tylko to wyjście, aby załatwił potrzeby fizjologiczne. Poza tym ta relacja między człowiekiem a psem też jest troszeczkę inna. Pies jest taki bardzo do nas przyklejony, mówiąc kolokwialnie. Kot oczywiście też jest z nami związany. To nie jest prawdą, że kot nie tęskni, że kot nie przeżywa, że człowiek znika z jego tutaj terenu, w którym on przebywa na co dzień, bo też tęskni i też mu się trochę to wszystko rozsypuje, ale przynajmniej jest w tym swoim pomieszczeniu i nie jest narażony na inne bodźce, które mogą go jeszcze bardziej stresować. Za to pies no, jest z nami bardzo związany. Zazwyczaj jest tak, że jesteśmy zawsze razem i wiele rzeczy robimy wspólnie, w związku z tym ta relacja też jest trochę inna. I tak jak już powiedziałam, jeżeli sobie zaplanujemy wyjazd z takim naszym czworonogim psem, to zupełnie bez problemu znajdziemy po pierwsze takie miejsce, gdzie z tym psem będziemy mogli zamieszkać i ten pies nikomu nie będzie przeszkadzał. W tej chwili można wejść do wszelkich lokali gastronomicznych, nie tylko tych, które mają ogródki, ale i w niektórych restauracjach jesteśmy w stanie wejść z tym zwierzakiem i normalnie zjeść posiłek. Nikt nas nie wygoni, jeszcze pies dostanie miskę z wodą. Więc trochę to się wszystko zmieniło. Czasami się zastanawiamy, co zrobimy, bo byśmy chcieli w sposób aktywny spędzać ten czas na wyjeździe i co zrobimy z psem. Po pierwsze, pies może nam towarzyszyć. Też możemy sobie zaplanować takie wypady, gdzie pies będzie mógł z nami pójść, czy to jeżeli chodzi o góry, na przykład są szlaki, gdzie można wejść z psem. Oczywiście warunek jest taki, że pies musi być na smyczy. Jeżeli jesteśmy nad morzem, są plaże, gdzie można wejść spokojnie z psem, nawet nad jeziorami są też miejsca wyznaczone, kawałki plaży i zejścia do wody, gdzie są specjalnie przeznaczone na właśnie taką kąpiel z psem, gdzie możemy tego psa wykąpać, gdzie może poaportować jakąś piłeczkę z wody i ten pies nie będzie nikomu przeszkadzał, ponieważ to miejsce jest przeznaczone właśnie dla niego. To jest tylko kwestia naszej organizacji takiego wypadu. Oczywiście musimy mieć też tego świadomość, że nie będziemy ciągnąć tego psa na jakiś, nie wiem, na jakiś szlak górski, kiedy jest 40 stopni upału, bo jest to dla tego psa zagrożeniem, ale również jest zagrożeniem dla nas,
jeżeli chodzi o przegrzanie, więc tutaj zdrowy rozsądek.

pozwoli nam naprawdę tak ułożyć sobie i zaplanować wakacje, żeby ten czas spędzać wspólnie, bez szkody dla zwierzaków i przy okazji też bez dla nas, bo szaleństwo przy 40-stopniowym upale no też przeciwko nam się może obrócić, bo się odwodnimy. Nie jest ono wskazane ten upał ani dla osób starszych, ani dla dzieci, dla nas też, bo tak jak powiedziałam, może się

ogródków zoologicznych jest tak szeroka, że naprawdę ułatwia nam zabezpieczenie tego naszego zwierzaka i stworzenie bardziej komfortowej na przykład podróży bądź pobytu w pokoju hotelowym czy w domku. Dlatego, że od poidełek, które możemy zabierać ze sobą i powinniśmy zabierać na wszelkiego rodzaju wypady, mamy kamizelki chłodzące, mamy maty chłodzące, które możemy położyć albo w pomieszczeniu, albo w samochodzie. I wtedy automatycznie zwierzak może, jeżeli jest mu gorąco, z takiej maty skorzystać i tam się schłodzić, kładąc się na niej. Możemy również korzystać z takich rzeczy jak przenośne wentylatory, które są ładowane USB, dlatego że to jest niewielka rzecz przenośna, która też trochę schładza otoczenie tego naszego zwierzaka. Także warto o tym też pomyśleć, jeżeli ktoś już bardzo chce zabierać psa w góry, to też można nawet nabyć w tej chwili ochronne buciki dla psów. Oczywiście pies musi być do tego przyzwyczajony, tak? Bo nie założymy psu po raz pierwszy bucików ochronnych i nie pójdziemy na szlak, bo będzie to dla niego zbyt trudne i zbyt traumatyczne, więc do takich rzeczy psa musimy z czasem po prostu przyzwyczaić. Kolejna sprawa to jest wynajęcie, nie wiem, czy hotelu, czy na przykład domku. W tej chwili, jeżeli mówimy o domkach, są również takie możliwości, że można wynająć domek, który ma niewielki teren wokół niego ogrodzony. I wtedy taki pies, zwłaszcza blokowy, ma trochę namiastkę swobody, bo może sobie wychodzić i wchodzić, kiedy chce do domku i korzystać z tego terenu zewnętrznego. Ale to trzeba po prostu poszukać i sprawdzić, gdzie są takie możliwości. Jeżeli mamy psa spokojnego i wiemy, że nie ma żadnych lęków separacyjnych, to wtedy możemy takiego psiaka zostawić na godzinę, dwie w pokoju hotelowym, wiedząc, że nic nie zniszczy. A jeżeli mamy taką obawę, no to wtedy warto tego psa przygotować do takiego wypadu poprzez nauczenie go przebywania i korzystania z klatki. Z klatki albo z kennelu. Wiem, że większości osób się to bardzo źle kojarzy, bo zawsze jest to postrzegane jako coś bardzo złego, ale dobrze wprowadzona klatka, dobrze wprowadzony kennel powoduje, że pies nie postrzega tego jako ograniczenie wolności, jako więzienie, tylko wręcz przeciwnie, jako azyl, czyli miejsce, które jest jego, gdzie może się schować, spokojnie zasnąć i odpocząć. I proszę mi wierzyć, że naprawdę dobrze zrobiona klatka nie jest problemem dla zwierzaka. Jeżeli mamy możliwość i na przykład mamy taką klatkę ustawioną w domu, otwartą, to bardzo często ona jest z lokatorem w środku. Po prostu psy z tego korzystają i chętnie. I nawet jak ma się więcej psów, tak jak u mnie, jest klatka otwarta, to wtedy jest na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Kto się pierwszy zaloguje, to ten korzysta, tak? A reszta musi czekać na swoją kolej. Więc nie demonizujmy klatki, nie demonizujmy kennelu, czy kennela, kennelu chyba. I korzystajmy z tego, tylko oczywiście musimy do tego zwierzaka przygotować. Jest cały schemat pracy z prowadzeniem klatki i należy ją odpowiednio właśnie według tego schematu wprowadzić, żeby nie była traktowana właśnie jako ubezwłasnowolnienie, tylko żeby była traktowana jako azyl. Ci, którzy wyjeżdżają, planują wyjechać zaraz po zakończeniu roku szkolnego, już tej klateczki sobie nie zrobią. Ale ci, którzy planują wyjazd na przykład w drugiej połowie sierpnia, to jak najbardziej mogą zacząć taką pracę właśnie z wprowadzeniem kennela albo klatki. I jest duża szansa, jeżeli będą pracować systematycznie, jeżeli będą ją pozytywnie wzmacniać, to
na tyle sobie wypracują, że dla tego zwierzaka nie będzie żadną traumą pozostawienie w tej klateczce na godzinę, dwie bądź na przykład trzy. Kolejna sprawa to jest taka, że to dobrze. Czasami faktycznie.

już coś się zadziało, mamy coś już zaklepanego i nie możemy tego naszego zwierzaka zabrać, albo jedziemy do sanatorium, nie możemy zabrać zwierzaka, albo jedziemy, albo lecimy gdzieś za granicę na wakacje zagraniczne. No wiadomo, że do tego Egiptu, no to tego chyba czworonoga nie zabierzemy ze sobą, bo dla niego to już by była żadna frajda w tych upałach. Poza tym lot samolotem też nie jest, zwłaszcza dla większego psa, wcale komfortowy, który podróżuje w luku bagażowym. No czasami po prostu w ogóle takiej opcji nie ma i tutaj nie ma co dyskutować. To wtedy szukamy po rodzinie, szukamy wśród znajomych osób, które przyjmą na umowne wakacje naszego psiaka. To znaczy, jeżeli ktoś jest chętny, pies tą osobę zna, lubi, to naprawdę minimalizuje jakikolwiek stres tego czworonoga. Gorzej, jeżeli to jest osoba, którą widzi pies po raz pierwszy, no to wiadomo, że jest to trauma. Ale szukamy w pierwszej kolejności wśród rodziny i wśród naszych bliskich znajomych, którzy mają styczność albo na co dzień, albo często z tym naszym psiakiem. I to będzie powodowało, że ten stres zmiany miejsca, no bo przeprowadzamy tego psa na ten tydzień czy dwa do tej osoby, się stres minimalizuje. Ewentualnie w ogóle go nawet nie ma, więc zaczynamy od tego. Jeżeli mamy taką możliwość, oczywiście przeprowadzamy tego naszego psiaka z jego rzeczami. To znaczy bierzemy jego legowisko, bierzemy miski, bierzemy zabawki po to, żeby miał ze sobą ten łącznik z tą codziennością, w której żyje, tak, od jakiegoś czasu, żeby było coś jego, tak? To, co zna, co jest taką bazą stałości. I to chyba jest najlepsza opcja. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, jeżeli nie mamy osoby, która jest chętna, żeby się tym psem zająć, ona nie może, to mamy kolejne rozwiązanie. Jeżeli pies jest spokojny, jeżeli pies jest psem starszym, który też nie przepada za zmianami, który woli mieć ten swój stały kąt i jego dzień właściwie polega głównie na tych przez nas zaplanowanych spacerach plus sporo śpi. Jeżeli nie mamy psa, dla którego jest problemem pozostawanie w domu samodzielne, to możemy, może nie na dwa tygodnie, ale na kilka dni załatwić osobę, którą pies zna, może nie jest mocno związany, ale która przyjdzie i wyprowadzi tego psa minimum 3 razy dziennie. Z tym, że tutaj też jest taka zasada, że musi przyjść 2 razy dziennie na krótszy spacer, żeby pies mógł załatwić swoje potrzeby fizjologiczne i ten jedno wyjście, dłuższy spacer, żeby mógł poeksplorować, żeby mógł no, też trochę skorzystać z tego życia, nie tylko siedzieć w czterech ścianach. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też, jeżeli mamy taką możliwość, zostawić też awaryjnie klucz od jakiegoś sąsiada i to, co się sprawdza, a nie jest jakimś mega wydatkiem, a naprawdę daje nam poczucie spokoju i bezpieczeństwa, to jest zamontowanie kamerki. W tej chwili kamerki są dostępne w różnych cenach i mają one różne jakieś tam parametry, ale to nie musi być obraz jakiś tam mega dokładny, tylko ważne, żebyśmy na przykład mogli sobie od czasu do czasu zerknąć i sprawdzić, czy nasz zwierzak jest spokojny, że sobie spokojnie śpi, że nic się z nim nie dzieje, a gdyby na przykład pojawiło się jakieś zachowanie, które by nas zaniepokoiło, to jeżeli osoba, która podjęła się opieki, na przykład jest w pracy i nie może do tego naszego zwierzaka podejść, to wtedy warto skontaktować się z właśnie sąsiadem, żeby w sytuacji awaryjnej zajrzał, sprawdził, tak, czy ten pies na przykład nie potrzebuje jakiejś pilnej pomocy, bo nie wiem, albo ma wymioty, albo biegunkę, albo cokolwiek i wtedy mu należałoby tego naszego czworonoga zabrać do lekarza weterynarii i udzielić mu pomocy. Także można sobie w ten sposób rozwiązać. Jeżeli zostawiamy kota,

koty, bo jak koty, to też im trochę jest zawsze łatwiej, bo mają właśnie tego swojego towarzysza i przyjaciele nie zostają zupełnie same, to też warto zamontować i skorzystać z takiego urządzenia jak kamerka, bo też możemy monitorować, co się z tym naszym zwierzakiem dzieje. I ostatnia opcja. Nic nam więcej nie wypaliło wcześniej, nie mamy już tutaj możliwości i mamy ograniczone pole manewru. Pozostają nam hotele dla zwierząt. Ja osobiście uważam, że to już jest taka ostateczna już opcja, kiedy już nic innego nie możemy załatwić, jeżeli chodzi o opiekę nad tym zwierzakiem, ale czasami po prostu trzeba z tego skorzystać. Warto jest zastanowić się, czy akurat ta opcja też dla mojego psa na przykład będzie dobra, czy jednak lepsza byłaby pozostawienie go samego w domu i poproszenie, żeby ktoś do niego zaglądał i wychodził na spacery. Oczywiście, jeżeli taka jest niemożliwość, dlatego że dla wielu psów może być to bardzo dużą traumą. Nie dość, że jest zmiana miejsca, zmiana ludzi, którzy się pojawiają, to jeszcze na przykład psy, które są lękowe, które mają problemy z relacjami z innymi psami, dla nich będzie dużą traumą, że znajdują się wśród innych psów. Nawet jeżeli one nie mają bezpośredniego kontaktu, bo są w swoich pomieszczeniach, to jednak czują, że jest sporo innych psów w otoczeniu, że te psy szczekają, więc niekoniecznie może to być dla nich dobrym rozwiązaniem. Jeżeli mamy psa, który nie ma problemu w kontaktach z ludźmi, nie ma problemów w kontaktach z innymi psami, na pewno ta trauma związana ze zmianą miejsca i w ogóle stylu życia będzie zdecydowanie mniejsza. Na koniec będzie, proszę Państwa, przedstawiona pewna lista takich miejsc przyjaznych zwierzakom i miejsc, które pomogą nam zająć się tymi czworonogami w czasie naszej nieobecności. Jest to lista, która powstała poprzez takie dorzucenie przez osoby, które się tym interesują, które korzystały, ale nie jest to lista, która wiąże się z naszą, tak jakby, z naszym poleceniem. Weryfikować Państwo musicie sami. Sprawdzę, czy warunki, które oferuje dane miejsce, Wam odpowiadają, czy będą odpowiednie dla Waszego zwierzaka. Musicie sami sprawdzać, jakie są opinie danego miejsca, dlatego że no, dla nas to jest no, zbyt obszerny temat, a poza tym każdy ma inne oczekiwania. Jednej osobie wystarczy, że jego pies będzie miał kojec i kawałek wybiegu, ale druga osoba będzie oczekiwała, że jego pies będzie przebywał w domu i na przykład będzie chodził na spacery, a nie będzie wypuszczany gdzieś na jakiś ogrodzony teren. Więc to już jest bardzo indywidualne podejście, bardzo indywidualna ocena i to Państwo musicie dokonać sami. Tego musicie dokonać sami i proponuję, żeby naprawdę podchodzić do tego bardzo rzetelnie. To znaczy sprawdzać na wszystkie możliwe sposoby, co oferuje dane miejsce. I właśnie przede wszystkim, jak wygląda bezpieczeństwo w tym miejscu i jak wygląda opieka nad tym waszym zwierzakiem, żebyście po prostu byli nie tyle wy zadowoleni, co wasz zwierzak, żeby był zadowolony z tego pobytu i żeby nie opuścił takiego miejsca straumatyzowany. Ale jeszcze raz powtarzam, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli już nie w tym roku, bo już decyzje zapadły i pewne rzeczy nie można odwołać, to na przyszły rok proszę rozważyć taką możliwość, żeby wakacje były razem z naszymi zwierzakami. One będą najszczęśliwsze wtedy, kiedy będą z nami i to nieważne gdzie, bylebyśmy byli razem, wspólnie i żeby nie musiały czekać na nas tydzień, dwa, kiedy wrócimy, bo wtedy wiadomo, że to stado trochę im się rozjeżdża i no jest, mówiąc już delikatnie, smutno. Także życzę Państwu miłych

0: słonecznych, spokojnych wakacji i naszym czworonogom, żeby te wakacje były właśnie wspólne razem z nami spędzone. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Heidi. Heidi to roczna suczka o wyjątkowym popielatym umaszczeniu, które przyciąga wzrok i nadaje jej niepowtarzalny wygląd. Jest psem pełnym energii i ciekawości świata, który codziennie chętnie odkrywa nowe miejsca i doświadcza nowych wrażeń. Heidi uwielbia długie spacery, podczas których może eksplorować otoczenie, a także zabawę, która sprawia jej ogromną radość i pomaga spożytkować jej naturalną aktywność. Charakter Heidi jest bardzo przyjazny i otwarty na ludzi. Szybko nawiązuje kontakt i chętnie spędza czas z opiekunem. Do innych psów podchodzi jednak wybiórczo, dlatego ważne jest, by przyszły właściciel znał jej potrzeby i potrafił zapewnić jej odpowiednie warunki, które pozwolą jej czuć się bezpiecznie i komfortowo. Heidi zachowuje czystość w boksie i ładnie chodzi na smyczy. Heidi jest psem inteligentnym i chętnym do nauki, dlatego idealnie sprawdzi się u osoby aktywnej, która poświęci jej czas na szkolenie, zabawę i wspólne wyzwania. Szukamy dla niej domu, w którym będzie kochana, szanowana i gdzie będzie mogła realizować swoje potrzeby związane z ruchem i eksploracją. Jeśli szukasz energicznego, ciekawskiego i oddanego psa, który wniesie do twojego życia wiele radości i pozytywnej energii, Heidi może być idealnym towarzyszem. Zapraszamy do kontaktu, by poznać Heidi bliżej i dowiedzieć się więcej o jej charakterze oraz potrzebach. Heidi zarejestrowana jest pod numerem 13219/185/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pipi. Na początku kwietnia tego roku trafiły do nas dwie kocie siostry, którym nagle zawalił się świat. Lucia i Pipi to urocze koteczki, które mają nieco ponad 3 lata i bardzo potrzebują nowego domu już na zawsze. Pipi to koteczka o ciemnym, prawie czarnym futerku. Ma kępkę wyróżniających się białych kłaczków na piersi. Jej początki w schronisku nie były łatwe, stresowała się, odmawiała jedzenia. Na szczęście po przeprowadzce z klatki do pokoju w kociarni odżyła. Teraz to urocza kicia, która nawołuje, delikatnie prosząc o odrobinę uwagi i czułości. Czasem sama podbiega do człowieka i domaga się pieszczot. Jak na razie nie jest zainteresowana zabawkami, ale może to kwestia czasu. A może jeszcze nie znalazła takiej, która najbardziej ją zaciekawi. Pipi to urocza koteczka, która z utęsknieniem czeka na ludzi. Takich, którzy pokochają ją, dadzą dom i opiekę już na zawsze. Pipi zarejestrowana jest pod numerem 4813/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

0: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Izbica Kujawska na jeden dzień stała się stolicą karate tradycyjnego w regionie. To właśnie tutaj odbyły się Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które zgromadziły zawodników z wielu klubów. Na matach nie brakowało sportowych emocji, efektownych technik i zaciętej rywalizacji. Uczestnicy udowodnili, że poziom kujawsko-pomorskiego karate jest naprawdę wysoki.
1: Dzisiaj odbywały się w Izbicy Kujawskiej Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w karate tradycyjnym.
2: Ilu mamy dzisiaj uczestników?
1: Uczestników było w granicach 100. Konkurencje się odbywały w kata, jak i w kumite. Kumite to jest walka, kata to jest schemat pewien robiony. Dla miasta Izbicy Kujawskiej tego typu zawody, czyli rangi mistrzowskiej, mistrzostw województwa, dla tak małego miasta jest to naprawdę ogromne wyróżnienie. 7 lat tutaj istnieje w sumie klub i no staraliśmy się o to od paru lat. W tym roku nam się udało zorganizować tego typu zawody, zawody rangi mistrzowskiej.
2: A jaki jest poziom uczestników?
1: No, uczestnicy są z całego województwa. Mamy też tu między innymi mistrza Polski w kata z Wrocławka, który też przyjechał na Mistrzostwa Województwa, a tydzień temu był na Mistrzostwach Polski, zdobywając pierwsze miejsce. Tu są zawodnicy, którzy wszyscy, większość uczestniczy w Mistrzostwach Polski. Jest kilkoro reprezentantów kraju, także to jest poziom dosyć wysoki. Ale jeżeli mówię o województwie całym. A jeżeli chodzi o poziom Izbicy Kujawskiej, jak najbardziej, dzisiaj już mamy 4 złote medale, także chyba 3 srebrne, dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie policzyć, też udany występ.
0: Za każdym medalem kryją się godziny treningów, setki wyrzeczeń i sportowej pasji.
2: Brałyście dzisiaj udział w zawodach? Proszę powiedzcie, jak wam poszło?
3: Tak, brałyśmy udział i poszło nam dobrze, bardzo dobrze nawet.
4: Ja bym powiedziała, że zależy w jakiej kategorii. W kata mi poszło lepiej, natomiast w kumite średnio.
2: A jak wyglądały wasze przygotowania?
3: No na pewno było ciężko, ale kiedy my byłyśmy na Mistrzostwach Polski? Tydzień temu? Tydzień temu wróciłyśmy z Mistrzostw Polski, więc też zrobiłyśmy sobie w tym ostatnim tygodniu taką przerwę przed tymi zawodami. Ale no dobrze nam poszło w tych zawodach, bo zajęłam pierwsze miejsce w kata, w kumite trzecie i Natasza zajęła w kata drugie miejsce i w kumite tak samo trzecie.
2: A powiedzcie proszę, skąd wzięła się wasza pasja do karate?
3: Ojeny, my już 7 rok chodzimy do tego klubu i zawsze mnie fascynowało właśnie karate, ogólnie sztuki walki, więc od razu jak zobaczyłam, że otwiera się klub w Izbicy, no to zapisałam się.

0: Ja po prostu zauważyłam, no były ogłoszenia do klubu, więc mnie to zainteresowało i chciałam spróbować.
1: Jak to się stało, że właśnie trenujecie karate?
2: No ja chciałam na coś chodzić i w izbicy było karate i mama mnie zapisała i teraz chodzę.
3: No zobaczyłem po prostu w telewizji.
4: I zapraszam juniorów.
3: No po prostu jak brat się zapisał, to ja też się zapisałam.
5: Ja też.
1: A ile lat już trenujecie? Jak wam się podobają zajęcia?
2: Ja trenuję 4 lata i bardzo mi się podoba.
5: Z 2 lata.
4: Plansza, a zapraszam.
5: 3 albo 4 lata. 3 albo 4.
1: A czy już właśnie wcześniej występowaliście na zawodach?
2: No, bardzo często występowaliśmy, no, w różnych pasach.
1: I jak, towarzyszy wam wtedy stres?
2: Czasami tak, a czasami nie.
1: A co jest najlepszego w karate?
2: To, że można zdobywać medale, puchary.
3: No, dyplomy.
1: Jak emocje, ponieważ widzę, że macie piękne medale?
6: No, po prostu szczyt. Walczyliśmy razem w finale. No. Maciek był górą, ale fajnie udało się powalczyć, fajne walki mieliśmy. Duże emocje, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba.
7: Więc bardzo się cieszę, że się udało, fajnie wyszło.
1: Czy dzisiejsze medale mają dla was jakieś znaczenie?
6: No, na pewno to będzie fajna pamiątka, ale oczywiście nie zatrzymujemy się, bo to jeszcze, żeby zawojować całą Polskę, to jeszcze bardzo dużo pracy, ale cieszymy się dzisiaj świętujemy. Ale trzeba wracać do treningów oczywiście, bo to nie koniec.
7: No, dla mnie to fajne wejście w kumite. Myślę, że będzie. No myślę, że to może być początek czegoś ciekawego.
1: A jak wyglądały wasze przygotowania?
6: No trenowaliśmy trochę motorycznie, trochę oczywiście w klubach.
7: No. Praca w domu.
6: Praca w domu to też bardzo ważne.
7: Bardzo dużo daje.
1: Jak rozpoczęła się wasza przygoda z karate?
6: Ja zacząłem 4,5 roku temu właśnie tutaj w Izbicy. Zobaczyłem pokaz na imprezie gminnej i stwierdziłem, że może spróbuję i dzięki temu jestem, gdzie jestem dzisiaj.
7: Ja zacząłem, no dobre 9 lat temu. Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, to był mój taki sport, który wziąłem, no i go szlifuję do teraz.
1: A czy macie jakieś marzenia związane z tym sportem?
6: Może nie takie marzenie już. Staram się to wprawić w rzeczywistość. Czarny pas. Nie śpieszy mi się jeszcze, ale no wiem, że kiedyś, jeżeli będę trenował, to on przyjdzie. I to jest taki mój cel na razie.
7: U mnie też czarny pas i doskonalenie siebie, żeby być w stanie się obronić na ulicy. Przede wszystkim po to ćwiczę.
8: Dla jednych to był kolejny sukces na sportowej drodze, a dla innych cenne doświadczenie i motywacja do dalszych treningów. Marek Wojtkowski został nowym szefem struktur Koalicji Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Jego poprzednik Tomasz Lenz został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Było to po kłosie sprawy w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, z ustaleń dziennikarzy wynikało, że syn senatora miał mieć przeprowadzony zabieg z pominięciem kolejki, łamiąc przy tym procedury. Pełniącym obowiązki przewodniczącego struktur w naszym województwie został Marek Wojtkowski. Wynikało to ze statutu Koalicji Obywatelskiej. Były prezydent Wrocławka zapowiadał, że chce szybko przeprowadzić wybory. Te odbyły się w sobotę. Decyzję podjęto jednogłośnie. Marek Wojtkowski został szefem struktur.
9: Trudno mówić o wyborach. Właściwie było to, można powiedzieć, potwierdzenie faktu, bo wynika to ze statutu Koalicji Obywatelskiej, więc nie było potrzeby organizowania dodatkowych wyborów, ponieważ byłem pełniącym obowiązki Koalicji Obywatelskiej i właściwie była potrzeba i konieczność wynikająca ze statutu, żeby zwołać zarząd. Ja dodatkowo zwołałem też jeszcze Radę Regionu. To jest szersze gremium nasze partyjne, które też ma właściwość uchwałodawczą, podejmowania uchwał, bo uważałem, że no w tej sytuacji, która się wydarzyła, trzeba po prostu ludziom dostarczyć też informacji, no i też zarysować, powiedzmy, jakiś plan działania na najbliższą przyszłość, bo w tej chwili trzeba po prostu całą sytuację ustabilizować i mimo, że jest okres wakacyjny, urlopowy, to oczywiście nie możemy zwalniać, bo wybory parlamentarne już za pasem, to jest zaledwie tam, powiedzmy, kilkanaście miesięcy.

0: więc też nie ukrywam, że zarysowałem plan działania na okres wakacyjny i pod koniec sierpnia się spotkamy już z bardzo konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi kampanii parlamentarnej. No więc poszło rzeczywiście bardzo dobrze, właściwie poprzez aklamację zarówno na zarządzie, jak i Radzie Regionu. No i teraz po prostu trzeba ruszyć do pracy.
1: Jakie będą pana pierwsze kroki jako już nie pełniący obowiązki, tylko jako przewodniczący?
0: Znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim organizacyjne, bo to jest kwestia oczywiście biura, zarządu, osób zatrudnionych, to są oczywiście finanse partii, no i oczywiście cała struktura, bo w województwie mamy około 2000 członków, są koła, tworzymy cały czas nowe koła w naszej strukturze wojewódzkiej, więc na tym się będziemy koncentrować, no i będziemy przygotowywać też plan wyborczy, tak jak wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ja mam troszeczkę inny pomysł, żeby ten plan wyborczy, program wyborczy dywersyfikować na poszczególne powiaty, bo powiat powiatowi nie jest równy i dlatego też będzie mi zależało, żeby też program wyborczy w poszczególnych powiatach, zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i później samorządowych, oczywiście uwzględniał specyfikę lokalnych społeczności, bo tak trzeba. No i można powiedzieć, taka typowa praca polityczna, też w najbliższym czasie pewnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego w Warszawie, gdzie pewnie też już jakieś decyzje będą zapadały, no i ruszamy po prostu do pracy.
2: Marek Wojtkowski jest doktorem historii, którą ukończył w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez dwie kadencje był posłem na Sejm. W latach 2014-2024 był prezydentem Wocławka. Dwa lata temu został członkiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień w szkolnych salach gimnastycznych odbywają się lekcje wychowania fizycznego. Tak, jest w trakcie godzin lekcyjnych. Jednak po południu mogą one gościć zawodników klubów sportowych czy prywatne osoby, które mogą organizować w nich mecze w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Oczywiście za wynajem sali gimnastycznej należy zapłacić. Podmiot komercyjny płaci 100% stawki, a szkolne kluby mają wysokie bonifikaty. Bilans jest prosty. Dla władz szkoły korzystniej jest wynajmować salę gimnastyczną podmiotom komercyjnym.
3: Chodzi o dostępność sal gimnastycznych dla klubów, szkolnych klubów sportowych i organizacji społecznych, które promują sport młodzieżowy i dziecięcy. A głównie chodzi o to, że do tej pory podmioty te miały bonifikat. I zapis w uchwale tej obowiązującej na dzień dzisiejszy jest taki, że dyrektor szkoły bądź dyrektor danego obiektu, głównie to chodzi o szkoły, tak? No bo tu mówimy o salach gimnastycznych przyszkolnych, może, a nie musi wynajmować takim organizacjom salę gimnastyczną z bonifikatą. Stąd dochodziły do nas głosy też, że są bardziej preferowane podmioty komercyjne, które płacą 100% za wynajem, bo tutaj szkoła jednak te 70% czy te 90% musi dołożyć. Więc zmiana regulacji jest taka, że teraz dyrektorzy szkół będą zobowiązani do tego, żeby wynająć salę w godzinach preferowanych dla klubów uczniowskich, sportowych klubów uczniowskich, bądź tych organizacji sportowych, które ten dziecięcy, aby było to w godzinach od 16 do 20, tak? Czyli ten czas, kiedy faktycznie zależy to dzieciom, no, mogły uprawiać te zajęcia po godzinach lekcyjnych, a nie było to po godzinie 20, czy w ogóle nie mogły korzystać z tych sal gimnastycznych, bo co roku we wrześniu z dostępnością sal gimnastycznych pojawia się problem.
1: I ta uchwała będzie już głosowana na tej najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli zostanie przegłosowana, też przyjmijmy, że zostanie przegłosowana. Od kiedy zacznie obowiązywać?
3: Powinna obowiązywać już od nowego roku szkolnego. Jeżeli oczywiście radni ją przegłosują, także ten czas tutaj, no to wiadomo, to wakacyjne, kiedy kluby będą pod koniec wakacji zgłaszały te swoje potrzeby wynajęcia takich sal, żeby już odbywało to się na nowych zasadach.
2: Najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 24 czerwca. W minioną sobotę odbył się Włomagedon. Fantastyczne wydarzenie sportowe. To bieg integracyjny z przeszkodami, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Fundację Kajetanus we współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej.
4: To jest kolejna nasza edycja naszego biegu, integracyjnego biegu z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Cieszymy się bardzo z tego, przede wszystkim, że mamy bardzo dobrą frekwencję, pomimo takiej pogody, jaka dzisiaj się tutaj akurat nam od samego początku trafiła, bo na początku nam rano padało, później mżyło, ale na szczęście się ładnie teraz

0: klarowało piękną mamy pogodę, humory dopisują, aktywności też dopisują, także bardzo się cieszymy z tego, że kolejna edycja, można powiedzieć, dzięki współpracy z miastem Włocławek, tutaj dofinansowaniem i dofinansowaniem z grupy wolontariatu z Fundacji Orlen oraz wsparciu naszej gwiazdy Kasi Baranowskiej, która tutaj ustawiła też przeszkody. Ta impreza ma, wpisuje się w kalendarz imprez włocławskich, także bardzo się cieszymy.
1: Czy z roku na rok jest coraz więcej uczestników?
2: Myślę, że ilość uczestników, można powiedzieć, że jest ta sama, ewentualnie...
0: Już więcej, nawet po liście, którą tutaj mamy, to tak. Jest więcej.
2: Ja może tak sądzę, że może ta pogoda ranna może wystraszyła parę osób, ale to nie zmieniło postaci, że frekwencja jest, tak jak widać, dosyć wysoka, z czego się bardzo cieszymy.
1: Dlaczego powinniśmy uprawiać sport na co dzień?
3: Na pewno sport kształtuje charakter i ja sama jako osoba, która jest sportowcem już od bardzo dawna, mam takie dni, że jest mi po prostu ciężko wyjść i zrobić ten trening, czy nawet wyjść i po prostu pochodzić, no to wiem, jak to bardzo jest ważne i jak ta głowa w takim momencie, kiedy wyjdę i już to zrobię, mimo że mi się nie chciało totalnie, bo mam bardzo często takie dni, zwłaszcza jak jest tych obowiązków bardzo dużo, to jest dla nas dużo lepiej, zwłaszcza dla naszej głowy i ciała. No zwłaszcza teraz w tej erze cyfrowego świata, no to zachęcam przede wszystkim rodziców i dzieci do wspólnej aktywności fizycznej.
4: Dla uczestników Łomagedon to coś więcej niż bieg. To wydarzenie, podczas którego czują się ważni i docenieni.
5: Jesteśmy tutaj jako zespół szkół numer 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, ale również są i uczestnicy programu, który w szkole jest realizowany, czyli rehabilitacji 25+. Jest to świetna inicjatywa, ponieważ skupia osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W związku z tym mają oni możliwość do tego, aby również uczestniczyć w aktywności, jakim jest no właśnie bieg.
1: A jakie są reakcje uczestników?
5: Są przeszczęśliwi, że mogą uczestniczyć, czują się bardzo docenieni, a szczególnie wtedy, kiedy no, otrzymają po przebytym biegu medal, który rzeczywiście jest jak gdyby takim odzwierciedleniem tego, że są również bardzo ważni w naszym społeczeństwie i mogą uczestniczyć, tak jak każdy z nas, w przedsięwzięciach, które są organizowane na terenie miasta. Tutaj akurat w przypadku tegoż biegu przez Fundację Kajetanus, z którą na co dzień współpracujemy.
4: W biegu wzięli również udział przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, które wspierają takie inicjatywy i chcą być ich częścią.
1: Proszę powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym biegu?
6: Super było, miła zabawa.
7: Otóż to...
6: To najważniejsze.
7: Pogoda nam dopisała.
6: Pogoda nam dopisała, nie padało. Także świetnie.
7: Jesteśmy mega zadowoleni.
1: A czy trasa była łatwa?
6: No, bardzo.
7: Można powiedzieć tak.
6: Dla nas łatwa. No.
7: I ogólnie chyba dla wszystkich była bardzo łatwa trasa. No i można troszeczkę jak to, no, poćwiczyć oczywiście.
6: I zrelaksować się. Także było super.
1: A czy takie wydarzenia właśnie są potrzebne u nas w Włocławku?
6: Potrzebne, jak najbardziej.
7: Tak, tak powinno być.
6: Bo to jest wszystko dla dzieci.
4: Wielu uczestników wraca na trasę każdego roku, podkreślając wspaniałą atmosferę wydarzenia.
8: Pięknie nam poszło, zaliczył cały tor przeszkód i zrobiliśmy jeszcze drugi raz drugą pętlę. Także zaliczyliśmy obydwa biegi i pierwszy i drugi. Ukończył z sukcesem, jak widać, bo medal dostaliśmy. Jest to już nasz piąty, bo jesteśmy weteranami od samego początku.
7: Tak.
8: W tym roku mamy tylko taką małą dygresję, bo miał kontuzję, więc nie mogliśmy biegnąć tak jak zwykle, bo tak to Damian biegnie sam. A w tym roku z asystentem niestety niezbyt zadowolony, bo zawsze był biegł sam, tak? No właśnie, a w tym roku musiał z mamą. Ale dziękujemy, wszystko się udało i jest fajnie, tak?
7: Tak.
1: Skoro Państwo są od samego początku, ponieważ 5 lat, czy widzą Państwo jakąś różnicę? Czy zmieniło się to wydarzenie na przestrzeni lat?
8: Znaczy na pewno jest bardziej uroczyste. Może troszeczkę nam czasami pogoda różnie robi psikusy, bo raz jest ciepło, raz jest właśnie tak jak dziś, ale dziś jest idealna, że tak powiem. Więc tutaj możemy tylko sobie podziękować, że mamy taką, a nie inną pogodę. I cóż, no coraz chyba więcej jest osób, które uczestniczą w tym biegu. No my tutaj mamy już takie stałe grono, gdzie spotykamy się tu już z tą Fundacją Kajetanus.

0: i którą prowadzi pani Maria Krasowska.
1: Ta.
0: Tak, Damian właśnie mówi, że to jest
1: ta.
0: Maria pla pla pla, bo tak jest
1: pla,
0: nazwana
1: pla, pla.
0: Przez Damianka.
1: Ta.
0: I wszyscy to wiedzą, że Damian tak nazywa
1: ta.
0: Panią Marię, której oczywiście no, gratulujemy następnego udanego udanej imprezy, przepraszam,
1: ta.
0: Udanej imprezy, którą zorganizowała.
1: Ta.
0: No i miejmy nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia, tylko kolejna.
2: Czy biegasz na co dzień?
3: Trenuję w pracy. Jak jestem, to trenuję koło zakładu.
2: Okay. I czy lubisz bieganie?
3: Lubię. Przygotowuję się na 21 kilometrów.
2: A jak wyglądają twoje przygotowania?
3: Zakładam dresy, buty i w koło zakładu biegam.
2: A co daje ci bieganie?
3: No, dużo ruchu daje. I po prostu można sobie kondycję poćwiczyć, żeby w miejscu nie stać, nie chodzić, tylko biegać można.
2: Czy pierwszy raz brałeś udział w Łomagedonie?
3: Nie, już chyba czwarty raz.
4: Podczas Łomagedonu nie liczył się wynik, ani miejsce na mecie. Najważniejsze były radość, wzajemne wsparcie i wspólna zabawa. Young Brześć Festival po raz kolejny przyciągnął do Starego Brześcia tłumy młodych ludzi. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do młodzieży i stanowiło połączenie koncertów znanych wykonawców z promocją lokalnych talentów.
5: To już czwarta edycja Young Brześć Festival. Bardzo się cieszymy, bo jest to taka impreza typowo skierowana do młodych ludzi i jak gdyby ona wyniknęła z inicjatywy młodych ludzi, że oni jak gdyby powiedzieli nam, słuchajcie, chcemy taką typową imprezę dla nas, dla młodych. No i odpowiedzieliśmy na ich jak gdyby takie wezwanie. I już po raz czwarty organizujemy Young Brześć Festival.
4: Tegoroczną edycję otworzył blog Otwarta Scena. Przez 3 godziny publiczność mogła słuchać różnorodnych muzycznych propozycji przygotowanych przez początkujących wykonawców z regionu. Była to okazja dla młodych artystów, by zaprezentować swoje autorskie utwory i zdobyć pierwsze doświadczenia podczas występów przed większą publicznością.
6: Dostaliśmy wiele, wiele zgłoszeń od artystów, zespołów, którzy chcieli wystąpić na naszej scenie. Wyłoniliśmy 8 taką finałową i dzisiaj na tej scenie oni jako pierwsi i musimy stworzyć im szansę, żeby po prostu mogli zaprezentować muzę, którą tworzą, a robią to naprawdę genialnie szerszej publiczności i oby zdobyli taką popularność, sławę po tych występach na Young Brześć Festival, jak chociażby grupa Dress Code.
7: Gdzie znajdziemy wyjście? Gdzie przykład?
8: Nie mam szansy, tam ostatnio mówił, że 7% mam czy coś. Powiem jak Krzysztof Stanowski po wyborach 1%. Tak będę się cieszył z 1%. Jakby co, to chciałbym grać koncerty przede wszystkim we Wrocławku przed swoją publicznością. Tutaj też jakby czuję się jak u siebie, bo tutaj rok temu grał mój...
4: Flex i Lipski Show. Widowiskowy pokaz street dance'u, efektowne akrobacje i kontakt z publicznością sprawiły, że pod sceną szybko zgromadził się tłum widzów. Artyści porwali uczestników energią i pokazali, że festiwal stawia nie tylko na koncerty, ale również na różne formy scenicznej ekspresji.

0: się przygotowaliście?
1: Ile razem się przygotowaliśmy? Tyle, ile mieliśmy możliwości, ponieważ jesteśmy z różnych lokalizacji, ale...
2: Nie, jakby wszyscy tańczymy, więc po prostu jakby tańczymy do muzyki, więc jakby to naturalnie wszystko wychodzi, tak bym powiedział.
0: A co wam daje takie właśnie spotkania z publicznością?
3: Jakieś tam piosenki znam, bo się będę bawić.
0: Czy to jest dobry pomysł, że właśnie w naszym regionie są festiwale dla młodzieży?
3: Myślę, że tak, tym bardziej, że my nie jesteśmy stąd, ale mamy blisko i u nas na przykład takich rzeczy nie ma, to no chociaż możemy się pobawić.
0: A na jaki koncert dzisiaj czekacie?
4: Dress Code.
0: A czy słuchacie ich na co dzień, oglądacie?
4: Tak.
5: U nas w Brześciu, więc tak, wydaje mi się, że tak.
6: Koncert Dress Code zakończył się owacjami i wspólnym śpiewaniem największych hitów artystów.

0: Warto też podkreślić, że jako samorząd też sięgnęliśmy i też pozyskaliśmy środki finansowe na aktywne place zabaw. Zabaw to kolejny program rządowy. W zeszłym roku otrzymaliśmy ponad 450 tysięcy na utworzenie tych placów zabaw.
1: Te są tworzone z myślą o stymulacji zmysłowej oraz wyciszeniu emocjonalnym. Zwykle składają się z trzech sfer: relaksu, doświadczaniu świata i aktywności ruchowej.
0: Sale są rozwój motoryczny, ten neurologiczny, ale przez to też wspierają te wszystkie poznawcze funkcje. Wiemy, że nauczyciele, opiekunowie w żłobkach pracują z najmłodszymi.
1: Warto dodać, że obecnie wdrażane są standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Określają one zasady dotyczące edukacji, higieny, żywienia, bezpieczeństwa oraz kwalifikacji personelu. Każda placówka ma obowiązek wdrożyć własne standardy dostosowane do potrzeb dzieci. We Włocławku pracownicy i opiekunowie...
2: To jest malutka rodzina toczarnia. Toczymy świeży olej każdy tydzień. Mamy

0: sałatką. Prawie codziennie robimy fajne sałatka właśnie z tą olej z pestek dyni, który jest naprawdę super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby, na przykład można zrobić super pesto albo super hummus. No i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
1: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
2: Sprzedajemy, produkujemy w własnym gospodarstwie sery z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na Biojarmarku we Włocławku co 2 tygodnie.
3: No właśnie widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać.
2: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych serów podpuszkowych, kozich z różnymi dodatkami, z czosnkiem niedźwiedzim, z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina 10:30, już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twarożki naturalne z przyprawami. Sery w typie gouda, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową, tak to wygląda, z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ser na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię. On ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu jest takie nuty owocowe, bardzo dobrze nam się sprzedaje. Zresztą też się świetnie wygląda.
3: Czyli klienci do was wracają?
2: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować naszych serów, posmakować, żeby, jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czy musimy się bierzyć, jakie mamy problemy, ale też spotykamy się z bardzo, bardzo dobrym oddźwiękiem, że tak powiem, ze strony naszych klientów, którzy nie będą tutaj ukrywała, bardzo mocno nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.
1: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów Biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
4: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co 2 tygodnie we Włocławku, proponując nasze wyroby do konsumpcji.
3: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
4: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już jest zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca. Bo ona dość dużo leży w solance z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie, co niektórzy mówią.
3: Co jeszcze znajdziemy u Państwa na stoisku?
4: Znaczy wiele wędlin, wiele jest linia wędlin kompletnie bez konserwantów. No jedynym konserwantem jest sól kłodawska, ale bez jakichkolwiek składników E. A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość długo gotowane w niskiej temperaturze w oleju. I to są rzeczy obiadowe do podania bądź na grilla, tak jak tutaj widoczne żeberka. W sosie barbecue, który też sami produkujemy i tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.
3: Czy klienci do Was wracają?
4: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że byłoby coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że we Włocławku praktycznie mamy 80% tych samych co 2 tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na 2 tygodnie i przez 2 tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
3: Czy ma Pan swój ulubiony produkt?
4: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, dwa flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce nagrodzona, ale ogólnie całość jest...

0: zrobiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem grana padano. Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
1: Niedzielne zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz stulecia swojej działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo.
2: To jest piękne święto w każdej straży. No, dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych trzech straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no, miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
3: Czy zauważył może pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
2: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest no, takim jednym z najważniejszych, jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także no, nic dodać, nic ująć. Tylko po prostu gratulować naszym druhnom i druhom tych 100 lat i prosić o kolejne.
3: A czego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
2: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku no, tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
3: Proszę powiedzieć, czym dla pana jest dzisiejszy dzień?
4: Wszystkim. Bo mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój pradziadek Piotr Szyburski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego. Więc muszę podtrzymywać tradycję.
3: A czym dla pana jest służba w straży?
4: Proszę panią, oddaniem dla drugiego człowieka chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego no nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
3: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić do straży pożarnej?
4: No, musi mieć chęci, musi być w predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
3: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
4: No u nas akurat tak, są chętni i z tego co jest, co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest grono młodych ludzi, jest nas gro w średnim wieku, no i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
3: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?
4: No wiele jest takich. Ale to trudno się o takich rzeczach, powiem pani, opowiadam. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I to trzeba w sobie zostawić. Także, wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
1: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
5: Myślę, że to jest dla

0: całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto. Nasza jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. No myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości, bardzo prężnie działająca, rozwijająca się i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle, na ile możemy.
1: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
0: Myślę, że tak. Myślę, że no, mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości. Wspieramy okolice. Jeśli coś się dzieje, no to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
1: A czym dla pana jest służba w straży?
0: Poniekąd zaszczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
2: Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Wrocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
3: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast BraTape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i no i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki. Także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
1: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
3: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że no, klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
1: Czy trzyma się on całą noc?
3: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
1: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
3: W każdym z tejpów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie. Ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
1: A jakie mamy rodzaje taśm?
3: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach. Także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne,

0: beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
1: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no, nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pani. Chciałabym, żeby to we Włocławku też, że tak powiem, żeby panie z Włocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
1: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
1: Jeśli przed Tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B.
2: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze, pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Włocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z Zespołem Szkół Chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było. Ja poproszę zdjęcie. Teraz uwaga. Czyj jestem? Dajemy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Poprosimy o podpowiedź.
3: Mama.
2: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ona nie kończyła Zespołu Szkół Chemicznych, zdjęcie Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu. I wiele osób, które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami. Słuchajcie, tak żeby coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo. Kocham.
1: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
4: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodam tylko też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak to już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą. Ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, znaczy może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii i 50 najlepszych na świecie. I gdyby nie ta wiedza zdobyta z chemika, to być może tam by mi po prostu nie było. A dzięki temu pracuję tam, gdzie pracuję. Także bardzo dziękuję. Mam też taki mały gift dla szkoły, który mam nadzieję będzie pomostem, bo jak już Państwo teraz wiedzą, i kulinarnie się spełniam, ale też chemicznie, więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Heuni, jak mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby

0: otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się zrobić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekazuję.
1: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Wrocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
2: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Wrocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana. To przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy, szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. Uczy postaw obywatelskich, czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na...
3: Dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi. Za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw. Za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę tego, by szkoła pozyskiwała wspaniałych, nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.
4: Jubileusze to spotkania. To spotkania i rozmowy, to też wspomnienia. Zawsze największą radość budzą fotografie. Z tego, co pamiętam, one wyzwalają uśmiech, wspomnienia, oklaski. Mam nadzieję, że jeszcze dziś je zobaczymy. Natomiast, moi drodzy, to, co powiedział pan dyrektor, i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że powiedział, iż starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego, bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać. Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi, i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także... Ile jeszcze? Aha, dobrze. No tak, młodo wygląda, to jest szansa. Moi drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
5: Historia szkoły, która zapisała się każdego z Państwa, zarówno tu się uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić się z szacunkiem do tej części, oddaliła od Wrocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to Państwo poświęcacie.
1: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia

0: Witamy serdecznie, dziękujemy. Maja i Kurka i pozostają z nami na scenie jeszcze przez chwilkę. Bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa.
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wienieckiej oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawiły się na Wiejskiej w pobliżu Arentowicza, co miasto zrobi z problemem.
2: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu. Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy. Niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stwarzania zagrożenia dla mieszkańców.
3: Wspominał Pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?
2: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultradźwiękowych chociażby spółdzielni mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest no, dzikie stworzenie. Także w przypadku spotkania bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie w naprawdę nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
3: Czyli podsumowując, pozostała tak właściwie jedna taka

0: rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
1: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Włocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyżo biegają sobie młode warchlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też no, te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
2: Dziki zazwyczaj unikają ludzi. Jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia.
3: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
2: Konkurs był podzielony na trzy kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez trzyosobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia. I to dzieje się właściwie błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, no to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe, dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
2: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
5: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
6: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
5: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów. No i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, sama utworzenie strony to około 2-3 miesięcy. Później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu

0: rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
1: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
2: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
1: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy. Tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud. Tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
3: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebułowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku. W hali mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3 miliona złotych.
4: Trwa demontaż starego parkietu na hali mistrzów oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej wrocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej hali mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń była jak największa. W związku z tym stawiamy właśnie na jakość przy wymianie tego parkietu. Chcemy również, żeby ten parkiet był trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i wiemy, że kibice nie do końca mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.
2: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.
4: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji koszykarskiej, ale również do wszystkich innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
3: A co ze starym parkietem? Przykładowo, oryginalna murawa z piłkarskich stadionów pojawia się w sprzedaży w formie kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu hali mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
4: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet może być nie lada gratką dla wiernych kibiców Anwilu Wrocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach, natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Wrocławek planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem. Wiemy dobrze, że ten parkiet przeżywał razem z kibicami wszystkie emocje, bo były to i sukcesy, radości, uśmiechy, ale również i łzy porażki. Zawodnicy, potocznie mówiąc, mieli również swoją klepkę, z której rzucali i zdobywali punkty. W związku z tym właśnie może taki fragment tego parkietu w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
3: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje. Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się

0: Wybór każdej kreacji, nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki, także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj, rozumiem, że no, klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
1: Czy trzyma się on całą noc?
0: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
1: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
0: W każdym z tejpów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie. Ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
1: A jakie mamy rodzaje taśm?
0: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach. Także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
2: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no, nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Włocławku też, że tak powiem, żeby panie z Włocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
2: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
2: Jeśli przed Tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
3: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się 5:30 i będzie ładna pogoda.
4: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury,

0: Jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń, jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
1: Święto mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła mlecznego dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
2: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak, no jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną i dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie, go nigdy nie zabraknie.
3: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże polskie produkty na naszych stołach.
1: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
4: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
5: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
6: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry i muffinki.
7: Czy często panie goszczą na tego typu wydarzenia?
6: Co roku. Co robimy? Przygotujemy.
7: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?

0: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
1: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
0: No, nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
1: I ile osób w nim uczestniczy?
0: 15.
1: I to się zmienia?
0: Nie, na razie nic, nie idziemy do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
1: I pani wszystko same gotują?
0: Tak, na miejscu w remizie.
2: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.

0: dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kali Stanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenia? Jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
0: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero przyjechaliśmy.
3: Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
1: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak,
2: oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
3: Selfie,
2: jak najbardziej. Kiedyś nasi to jednak byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał z kariery.
3: Że pogoda nam dopisze, nie?
2: Tak. Nieźle, nieźle.
1: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
2: Nie, nie, nie, ja to jestem pierwszy raz.
3: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
4: Dobrze, dobrze się bawimy.
1: A na jaki koncert Państwo czekają?
4: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
1: A czy Państwo są tutaj co roku?
4: Nie, nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
1: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
4: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
1: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
4: Tak, dokładnie.
5: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu.

0: Jeden.
1: Przedszkole samorządowe w Izbicy Kujawskiej ma już 50 lat. Okrągły jubileusz jest okazją do wspomnień oraz planów na przyszłość. Uroczystość półwiecza placówki odbyła się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola.
2: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 10. Msza święta odbyła się w naszym kościele parafialnym o godzinie 11. Tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Za chwileczkę, za moment rozpoczną się dalsze uroczystości jubileuszowe, czyli część oficjalna, część artystyczna. Potem również chciałabym pokazać wszystkim zaproszonym gościom naszą jednostkę. No i na tym koniec.
3: Właśnie opowiedzmy o samej jednostce. Ile jest dzieciaków, ilu uczniów? Jakie proponujecie zajęcia?
2: Na chwilę obecną mamy 4 grupy w naszym przedszkolu. W 2024 roku dzięki udziałowi w projekcie z Unii Europejskiej udało nam się zwiększyć tutaj liczbę grup z 3 do 4. Aktualnie liczba dzieci w naszym przedszkolu wynosi 89. Zajęcia, które realizujemy w naszym przedszkolu,

0: bardzo często. Wycieczki krajoznawcze już na stałe wpisały się w plan pracy naszego przedszkola. Zresztą no, nie wyobrażam sobie tutaj efektywnej pracy jednostki oświatowej bez zaznajamiania dzieci, czy to z otoczeniem regionu, czy z zasobami, miejscami, które mamy w Polsce, prawda?
1: Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Wśród nich parlamentarzyści, władze samorządowe, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego. W wielu przypadkach rodzice sami w przyszłości chodzili do tej placówki.
2: Dziś rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, okrągła rocznica, wyjątkowy jubileusz 50-lecia funkcjonowania naszego przedszkola samorządowego, w tej chwili samorządowego, no, poprzednio troszeczkę innej formule działało. Ale istotnie, mamy jeszcze tutaj dokomponowaną kolejną instytucję, jest to zespół. Myślę tutaj, przedszkolna będzie potrzeby w pełni zaspokajać. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że w ostatnim okresie czasu udało nam się zmodernizować budynek, w którym mieści się nasze przedszkole. Udało nam się kompleksowo najpierw wykonać termomodernizację.
1: Poprzednich dyrektorów oraz pokazano, jak zmieniła się sama placówka od skromnego budynku po przedszkole na miarę XXI wieku. Dziś nie mogło zabraknąć kwiatów oraz życzeń.
3: 50 lat to jest niemało, szczególnie dla dzieci, którzy tutaj trafiają, czyli tych roczników, bym powiedział, przetrwała, począwszy od tych najmłodszych przez szkoły podstawowe, później średnią, którą mamy także w Izbicy Kujawskiej. To dobrze, że organizatorzy zaprosili nas dzisiaj na świętowanie razem tej okazji i dobrze, że tych, ale jednocześnie bardzo inteligentnych uczniów, tak aby ta praca była pasją, a nie tylko obowiązkiem. Życzę przy tej okazji także i zdrowia wszystkim, którzy mają wpływ, mają przełożenie na organizację codziennego życia.
4: Przedszkole dziś świętuje, każde dziecko się raduje. 50 lat minęło w biegu pełnym radości, uśmiechów i śpiewów. Dziś głośno ogłaszamy, że na

0: po południu na osiedlu Zadamcze pojawiły się karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Do centrum kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej znajduje się mężczyzna z ranami kłutymi.
1: Wczoraj po godzinie 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej leży nieprzytomny mężczyzna. Obecnie zatrzymaliśmy mężczyznę w wieku 50 lat, który miał związek właśnie z tymi

0: powstałymi obrażeniami. Mężczyzna ten w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. I jak ustalono, mężczyzna razem z...
1: Samorządy kontynuują rozpoczęte prace, a także wyznaczają plany na kolejne działania. W gminie Lubraniec będzie wiele się działo. Poprawiany zostanie chociażby brzeg Dunaju.
2: Będziemy naprawiać, poprawiać brzegi właśnie na tym cieku wodnym Dunaj. Tu proszę sobie wyobrazić naszą muszlę koncertową, też jeszcze się zielenią. Tu muszę też wspomnieć i podziękować za bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kutno. Będzie ścieżka, będzie fajnie. Oczywiście zaproszę na odebranie domu, który pan Godecki-Ćwir...
3: Jednostki.
2: Tak, to będzie.
3: Termomodernizacja.
2: Ale mi jako staremu druhowi tej jednostki, który startował jeszcze w latach 80. w zawodach strażackich. Tak trudno o tym mówić, ale będzie to inwestycja za 3 miliony złotych, gdzie totalnie...

0: Jakoś najpierw mnie rodzice tak zachęcili, żebym może poszedł, spróbował. No, najpierw chodziłem na ognisko szkolne, takie jakby, że po przedszkolu. No i jakoś mi się tak spodobało. No i potem rodzice mnie zapisali do szkoły właśnie. No i do ćwiczę, gram na perkusji, uczę się w szkole różnych rzeczy właśnie związanych z muzyką. No i ogólnie bardzo mi się podoba granie na tym instrumencie.
1: A co daje ci muzyka?
0: Satysfakcja. Bardzo dużo satysfakcji.
1: Powiedz proszę, czy pochodzisz z...
2: .reg.8.
0: Brałem udział w konkursie ogólnopolskim instrumentalnym. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Augustynowiczowi i chciałem jeszcze podziękować panu Patrykowi Demczukowi za to, że nagrał mnie w swoim studiu z ogólnym, czyli na przykład no ogólnoświatowym. To jest takie moje marzenie, bo no chciałbym kiedyś tak pójść, tak zagrać na scenie takiej no już właśnie ogólnoświatowej i właśnie pokazać innym, że potrafię. Że potrafię.

0: choć na co dzień pozostaje niewidoczne dla mieszkańców, to właśnie tam trafiają dokumenty, które przez lata stanowią ważny zapis historii powiatu. Przy ulicy...
1: Budynek przy ulicy Stodulnej 70, sąsiadujący z naszą drugą siedzibą, przekazaliśmy na potrzeby samorządu województwa i myślę, że słusznie, bo to jest jedna z niewielu instytucji, którą jest stać finansowo na doprowadzenie tego budynku do używalności, a wiem, że rozpoczęły się prace, aby tam realizujemy ponad 3-milionową inwestycję, tak jak pani redaktor, trochę niezauważoną, bo tych inwestycji robimy dużo, bo w tej chwili trwa budowa dwóch szkół, rozpoczynamy środowiskowy dom samopomocy, 10 odcinków drogowych, ale także to archiwum ważne, być może niesłużące bezpośrednio.
0: Będą przechowywane w nowoczesnych warunkach, spełniających obowiązujące standardy bezpieczeństwa i archiwizacji. Melomani z naszego regionu powinni zarezerwować sobie czas w środę 24 czerwca. W Izbicy Kujawskiej zostanie zorganizowany koncert 10 tenorów. Utalentowani wokaliści gwarantują pasję i uśmiech na twarzy.
2: Wydarzenie to odbędzie się w naszej hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej. Jest to światowy projekt, koncert 10 tenorów. Głównym sponsorem, w ogóle inicjatorem całego wydarzenia jest wyjątkowy mecenas sztuki, pan Andrzej Bartkowski, były mieszkaniec Izbicy Kujawskiej.
0: Na wydarzenie jest bezpłatny. Dobra zabawa gwarantowana. Fragment ulicy Gdańskiej i bulwarów imienia marszałka Piłsudskiego we Wrocławku

0: znalazł się w centrum ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko za sprawą popularnego youtubera Konfitura, który postanowił sprawdzić, jak w praktyce funkcjonuje strefa zamieszkania.
1: To jest zwykła ulica, gdzie ktoś postawił znaki, żeby uspokoić ruch, ale kompletnie kierowcy tych znaków nie czytają, nie rozumieją, że to jest strefa zamieszkania i strefa dla mieszkańców. W tej strefie wyznaczono nieprawidłowo przejścia dla pieszych, bo w strefie zamieszkania nie trzeba wyznaczać przejść dla pieszych, bo pieszy może korzystać z całej szerokości.
0: Korzystając z praw przysługujących pieszym w strefie zamieszkania. Jak pokazuje nagranie, reakcje kierowców były bardzo różne. Nie zabrakło sygnałów dźwiękowych, oznak zdenerwowania i zaskoczenia. Zdaniem autora filmu problemem może być fakt, że miejsce oznaczone jako strefa zamieszkania wyglądem przypomina zwykłą ulicę. To z kolei może powodować, że wielu kierowców nie spodziewa się obecności pieszych na jezdni.
1: Całą ulicę. A teraz mamy straż miejską, która musi mi ustąpić. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
2: Ale proszę zejść na chodnik jednak.
1: Nie, tak mi jest wygodniej. Tak, bo wygląda to jak zwykła droga, a no kierowcy się nie spodziewają na niej. Pieszy, takie tam.
2: Ja sam szybko zapomniałem.
1: Spoko, miłego dnia. Nie ma wymalowanych pasów, nie muszą być. Jeżeli nawierzchnia na to nie pozwala, to nie jest obowiązkowo. Bo samochodem przejeżdżając blisko mnie. Ale żeby nie było jakiejś niepotrzebnej afery, to ja przecież nie będę. Nie wiem, też dla niej niemiły, bo się może zestresować i mnie rozjedzie. Więc jak już mówiłem, te przejścia dla pieszych są niepotrzebne. Co? Bezpieczeństwo. Będzie szedł tym chodnikiem i ja też zaraz będę szedł tym chodnikiem. Ale jest niesamowicie głupim stawianie znaków, które nie służą temu, czemu powinny służyć. Czy to jest deptak tutaj? Czy nie jest deptak? O, pan powolutku, ostrożniej, to się ceni. Związania odpowiadające statusowi tej drogi. O, zatrzymałem się na chwilę, bo było niebezpiecznie, bardzo blisko. Mężczyzna przejechał tym samochodem dostawczym. Możemy też podziwiać. No, na zakręcie tu fajnie też. Ciekawe to jest, bardzo ciekawe rozwiązanie. No, ledwo. Teraz mogę wrócić z powrotem do lewej krawędzi. Nie no, muszę wam pokazać, że ten zakręt jest fantastyczny. Muszę przyznać, że ten zakręt to najfajniejszy jest. Tutaj jedzie jeden samochód. Zaskoczeni ludzie wszyscy. O! Ten się nie zmieścił. Nie zmieścił.
0: Film wywołał szeroką dyskusję nie tylko wśród mieszkańców Włocławka. W komentarzach pojawiły się setki opinii z całego kraju. Część internautów zgadza się z argumentami autora. Inni wskazują, że problem nie leży w organizacji.
1: Mimo, że mogą teraz tam wjeżdżać, bo ten znak jest zasłonięty, to nie mogą tam parkować. Dlaczego? Bo w strefie zamieszkania obowiązuje zakaz postoju poza miejscami wyznaczonymi. A to jest cały czas strefa zamieszkania. Poruszamy się jako piesi wszędzie tutaj cały czas w strefie zamieszkania. I parkowanie wtedy jest, nie musi ich tu być, można je pomijać, bo o tym właśnie mówi znak strefy zamieszkania. Zobaczcie, ci ludzie jadą tak z 40 na godzinę tutaj. I teraz nie mówię, że nie powinni tutaj tak jeździć, nie mówię, że powinna tu być strefa zamieszkania, ale jeżeli jest, kto to wymyślił? Bo rozumiem, że tu jeżdżą pojazdy, rozumiem, że nawierzchnia i infrastruktura sugeruje, że to nie jest strefa zamieszkania, ale jednocześnie my uczymy wszystkich, kierowców, dzieci, że jak widzą ten znak, to mają się czuć bezpiecznie i mogą korzystać z całej szerokości. Możecie czuć się bezpiecznie, to jest wszystko dla was zrobione, to ludzie nie będą jeździć więcej niż 20 km na godzinę,

0: To jest bardzo nieuczciwe rozwiązanie w stosunku do mieszkańców. Wstyd utrzymywać coś takiego.
1: Jak na przedstawione w filmie uwagi odpowiada zarządca dróg?
2: Tak, mniej więcej na wysokości ulicy Bechiego, aż do ulicy Gdańskiej, już komentując całą tą sytuację, można powiedzieć, że no, kierowcy nie stosują się do tego znaku. Jest on ewidentny. Jak wiemy, w strefie zamieszkania można jeździć do 20 km na godzinę. To pieszy jest uprzywilejowany w całej szerokości. Jeśli chodzi o zmianę organizacji ruchu tutaj, no to zarządzający ruchem będzie analizował sytuację, także władze miasta na dzień dzisiejszy nic takiego nie wiemy.
3: A czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te znaki usunąć?
2: No nie ma takich decyzji, nie ma takich informacji. Te znaki zostają, tyle wiem na dzień dzisiejszy. Powiem tylko, że też na polecenie...
1: Temat bez wątpienia wzbudził duże zainteresowanie i ponownie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania na wrocławskich ulicach. Pływająca scena na Wiśle we Wrocławku została oddana do użytku w 2013 roku. Kosztowała 1,5 miliona złotych. Miała być miejscem imprez, przyciągając mieszkańców na koncert.
4: I scena ma być wykorzystywana do wydarzeń kulturalno-sportowych. Ona została umyta, został zdemontowany dach tej sceny, no bo przystań na Piwnej ma w swojej konstrukcji już dach, w związku z tym było to niepotrzebne. I tym samym Ośrodek Sportu i Rekreacji, zanim jest wymieniona nawierzchnia u góry na tej przystani, mamy również trybuny, gdzie publiczność mogłaby oglądać pewne widowiska. Dlatego zachęcamy właśnie, chcemy zorganizować w tym okresie letnim właśnie takie wydarzenia kulturalno-sportowe. Jeszcze teraz, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w tym okresie letnim rozpocząć właśnie cykl takich wydarzeń kulturalno-sportowych. Zwróciliśmy się do właśnie klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji kultury, żeby jakby zaproponować im taką możliwość organizacji.
1: Stowarzyszenie Wrocławski Uniwersytet Seniora zostało powołane w lutym 2016 roku. Jego historia sięga jednak 2009 roku, ponieważ jest kontynuatorem Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od tego czasu wrocławscy seniorzy chętnie zasilają szeregi słuchaczy. W auli Kujawskiej Szkoły Wyższej odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego.
5: Były koła, których mamy 16, więc był to rok ciekawy.
6: Ilu członków macie i jakie właśnie te zajęcia, jak to wygląda na co dzień?
7: W naszym stowarzyszeniu uczestniczy 300 członków. W tych kołach zainteresowań realizują swoje pasje członkowie naszego stowarzyszenia. Z przyjemnością przychodzą i korzystają z wiedzy wykładowców, którzy uczestniczą na naszych wykładach. Uczestniczą także w spotkaniach integracyjnych. Spotykamy się, organizujemy dla naszych członków, organizujemy takie spotkania muzyczne, spotkania przy muzyce, zabawy okazjonalne, tak jak Sylwester,
8: jajeczko, wigilia, tak, więc to są właśnie takie spotkania to integracyjne.
7: Tak, spotykamy się z wielką przyjemnością i bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie, bardzo dużo członków przychodzi na nasze wykłady, prawda?
8: Tak, tak. 2 lata temu obchodziliśmy 15-lecie istnienia naszego stowarzyszenia. I ta impreza otrzymała od prezydenta miasta wyróżnienie jako impreza roku, a ja otrzymałam też, zajęłam pierwsze miejsce jako wolontariusz roku.
6: Powiedzmy o tych kołach zainteresowań więcej, które właśnie cieszą się największym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.
8: Szoło rowerowe, tak. Tandem, jeżdżą na rajdy rowerowe, brydż. Teraz mieli na przykład turniej brydżowy. Oprócz tego koło rękodzieła artystycznego.
7: Tak, koło filozoficzne bardzo aktywnie działa. Kolega Rysiu, tak, kolega Rysiu prowadzi koło filozoficzne. Skupia tam kilkunastu członków.
1: Porozmawialiśmy z panem Ryszardem o prowadzonym przez niego kole. Seniorzy nie tylko słuchają, ale również prowadzą ożywione dyskusje.
9: Jest nas w klubie około 15 osób i różne tematy są rozważane. I ta część naukowa i filozoficzna. Jeśli chodzi o część filozoficzną, to poruszamy trudne tematy, takie jak filozofia śmierci, filozofia narodzin, filozofia zbawienia i inne tematy, filozofia życia. Natomiast jeśli chodzi o część naukową,

0: głównie skupiamy się na publikacjach, które tutaj WTN wydaje, na przykład zapiski kujawsko-dobrzyńskie, czy ostatnio wójt-dobrzyńskie.
1: Czy seniorzy chętnie angażują się w uczestnictwo w kole, czy są aktywni, czy tylko słuchają, czy też mają pytania, jakieś własne przemyślenia?
0: Tak, są bardzo aktywni. Nie tylko jest to monolog, ale jest to dyskusja żywa, zabierają głos. Ja wykorzystuję właśnie potencjał intelektualny poszczególnych członków klubu przemyśleń. Także to jest dyskusja, żywa dyskusja i zapraszamy właśnie inne osoby do korzystania z naszego właśnie tutaj, z naszej działalności, z naszego klubu.
1: Dzisiaj zakończenie roku akademickiego. Jaki to był rok z pana perspektywy, z perspektywy właśnie słuchacza?
2: No nasz uniwersytet ma naprawdę szerokie spektrum działania. Prowadzimy kilkanaście sekcji, które umilają czas seniorom. Ja osobiście jestem w sekcji wokalnej. My mamy zespół wokalno-instrumentalny, właściwie wokalny, bo instrumenty to już i druga sprawa. Mamy zespół wokalny Medic Retro. Bierzemy udział w różnych wyjazdach, konkursach, w przeglądach. Działalność nasza jest naprawdę szeroka, jeżeli chodzi o ogólnie o uniwersytet. Jest sekcja rowerowa, sekcja wycieczkowa, sekcja robotek ręcznych dla kobiet. Także naprawdę szeroki wachlarz działań.
1: W jaki sposób pan dołączył do uniwersytetu?
2: Wtedy, kiedy przyszedł czas na moją emeryturę, no po prostu uznałem, że nie można siedzieć w domu, że trzeba się ruszać. No i dowiedziałem się, że taki uniwersytet funkcjonuje. Po prostu przyszłem, zapisałem się, no i działam.
1: W jaki sposób zachęciłby pan inne osoby, żeby pana śladem dołączyły do grupy?
2: Najważniejsza sprawa to nie siedzieć w domu, ruszać się, być aktywnym, być w kręgu znajomych, w kręgu ludzi. To jest najważniejsze, żeby żyć pełną piersią. Bo emerytura to nie jest to, że człowiek już się skończył, tylko po prostu życie na emeryturze może być piękne.
3: Po powitaniu gości władze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora przedstawiły sprawozdanie z działalności w kończącym się roku akademickim. Nagrodzono najbardziej aktywnych członków pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej.
4: Uczymy się przez całe życie. Takie hasło jest bardzo płynne i bardzo nośne. I tak naprawdę rozpoczynamy naukę w wieku niemowlęcym. Uczymy się chodzić, później uczymy się literek. A na zakończenie życia ta nauka jest trochę inna, mianowicie bardzo często sprzedajemy to, co nauczyliśmy się przez całe życie, ale cały czas rozwijamy się myślowo, rozwijamy nasz umysł, rozwijamy nasze szare komórki. Fantastyczna inicjatywa seniorów, a szczególnie dziś zakończenie kolejnego roku akademickiego Włocławskiego Uniwersytetu Seniora, z czego bardzo się cieszymy. Jest tych uniwersytetów na terenie Włocławka kilka, a w Polsce kilka tysięcy i dlatego bardzo z tego powodu się cieszymy, że seniorzy mogą kontynuować swoją działalność dydaktyczną.
1: Na przykładzie chociażby dzisiejszego dnia możemy powiedzieć, że ten wizerunek seniora się zmienił. Kiedyś to był starszy człowiek gdzieś tam w fotelu bujanym, ewentualnie opiekujący się wnukami. Dzisiaj oczywiście seniorzy także opiekują się swoimi wnukami, natomiast są zdecydowanie bardziej aktywni, chcą uczyć się całe życie i chcą też zwiedzać świat.
4: Tak, chcą uczyć się, chcą zwiedzać świat, chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Przypomnę te zajęcia z budżetu obywatelskiego, gdzie seniorzy tłumnie uczęszczają na zajęcia. Dlatego ten świat przez te kilkadziesiąt lat zmienił się niesamowicie. Przykłady 50-60-latków. A zresztą przykład chociażby 40-latka Messiego, który strzelił ostatnio 3 bramki. On jeszcze nie jest do tego uniwersytetu, ale ta granica wieku przesunęła się na korzyść ludzkości i tak naprawdę idziemy w tym kierunku, że no w uniwersytecie działają i ci, którzy mają po 60 kilka, ale są i 80 i 90-latkowie, którzy działają bardzo aktywnie na wszystkich tych polach, o których mówiliśmy.
5: Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślam, że seniorzy są niesamowitą grupą, która emanuje ogromną pozytywną energią, taką życzliwością, otwartością, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że są niezwykle aktywni, że są cały czas ciekawi świata, ciekawi nowych doświadczeń, że cały czas pozyskują wiedzę i nawet muszę stwierdzić, że momentami są bardziej otwarci niż młodzież na to pozyskiwanie.

0: Nie nowej wiedzy. Także my zawsze się cieszymy, ilekroć mamy oczywiście czas, może mogę tutaj być z seniorami, to bardzo jestem zadowolona, wychodzę taka naładowana pozytywną energią i chęcią do działania.
1: Właśnie jak wygląda na co dzień współpraca z tą starszą młodzieżą?
0: Z tą starszą młodzieżą, no, trzeba się dużo starać, żeby za tą starszą młodzieżą nadążyć, ponieważ państwo są bardzo energiczni, przychodzą wielokrotnie z różnymi pomysłami. Teraz taki pomysł, który się pojawił, to jest zorganizowanie trzeciego Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. To będzie bardzo duże wydarzenie, które planujemy na przyszły rok w maju.
1: Seniorzy we Włocławku sobie poczynają.
0: Oj tak, z rozmachem, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, dlatego że w tym świecie dzisiejszym, kiedy wiemy, ta młodzież jest zapatrzona w telefony komórkowe, tak? Kiedy wszyscy siedzimy na tych portalach internetowych, niezwykle ważne jest tworzenie relacji między jednym a drugim człowiekiem i bycia ze sobą.
2: Miałem tam przyjemność w 2009 roku jako rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej podpisywać akt utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej i nigdy się nie spodziewałem, że Uniwersytet zarówno włocławski tak się rozwinie. Tyle projektów zrealizowanych przez stowarzyszenie, tyle kół zainteresowań. Ta różnorodność jest tak wspaniałą rzeczą, że cieszy człowieka, że ci ludzie mogą się spotykać, integrować, wyjeżdżać, spotykać, rozwijać swoje pasje. Aktualnie jest 11 oddziałów, na które składa się ponad 2,5 tysiąca słuchaczy, czyli studentów. I tego typu zakończenia, jak i inauguracje roku akademickiego podnoszą prestiż tych uniwersytetów.
3: Dobry wzrok to większa samodzielność i lepsza jakość życia. Już 20 czerwca mieszkańcy Włocławka i okolic, którzy ukończyli 70. rok życia, będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. To część ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Celem inicjatywy jest wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku oraz umożliwienie wdrożenia
4: Zapraszamy osoby, które ukończyły 70. rok życia, również te osoby, które borykają się z problemami cukrzycowymi, cukrzyca typu pierwszego czy cukrzyca typu drugiego, bo te choroby jak gdyby bardziej predestynują do chorób wzroku, także te osoby bardzo serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota do piątku, no właściwie jeszcze tylko do piątku, do godziny 15. Numer telefonu widnieje oczywiście na naszej stronie internetowej, także osoby, które chciałyby się zapisać, skorzystać z tej akcji profilaktycznej, którą współorganizujemy właśnie dla mieszkańców Włocławka, w tym przypadku dla mieszkańców powyżej 70. roku życia, mają taką możliwość.
5: Pracowały, były bardzo zdolne. Byłyśmy prawie koleżankami przez tyle lat.
6: Czy pani lubiła malować wzory?
5: Bardzo. Malowałam wzory, malowałam w ogóle ile? 30 lat. Pracowałam w zakładach fajansu, ale właściwie, bo to trzeba było bardzo się skupić. Nie można było jakoś myśleć trzeba było, ponieważ te dekoracje musiały być piękne. Panie były bardzo zdolne, bo niektóre panie projektowały same dekoracje. Ja projektowałam dekoracje, które panie powielały. Pięknie się zachowują. Prace ich pokazywane są często, a gdzieś były, gdzieś na wystawach. Nawet gdzieś tam widziałam taką pracę, gdzie się nie spodziewałam, ale pani Kaczorowska teraz dużo też maluje. Pięknie maluje. Wszystkie panie te, które tutaj są.
3: Podczas wydarzenia, które zgromadziło malarki oraz rodzinę pani Haliny, przypomniano biografię oraz dokonania jubilatki. Laudację wygłosił Krzysztof Leszczyński.
7: 90. urodziny pani Haliny Leszczyńskiej są okazją do dzisiejszego spotkania, ale również druga ważna okoliczność, a mianowicie uhonorowanie światowym. W związku z tym my jako towarzystwo postanowiliśmy uhonorować to w sposób szczególny.
6: Czy takie spotkania również są idealną okazją, żeby właśnie osoby, które kiedyś wcześniej razem pracowały, mogły się spotkać i porozmawiać?
7: Tak, to jest jedna z okoliczności, aczkolwiek mamy już inne programy, które służą do, przystępują do tego programu.
3: Pani Jadwiga Zawitowska pracowała z jubilatką. Jak wspomina ten czas?
8: Pani Halina była moją majstrową. I praca między nami układała się cudownie. I ona mnie rozumiała, ja ją musiałam rozumieć.

0: postanowiła iść na urlop. No i mówi, kogo ja teraz dam na zastępstwo, żeby ktoś mnie zastąpił. A ja mówię tak, jeżeli mogę, to ja jestem chętna. I od tego się zaczęło, że ja później wszystkie 5 malarni było i no, kiedyś byłam, jak byłam młoda, to miałam takie włosy, takie, o, no, tego typu.
1: A czy fajans z czasem stał się pani pasją, czy jednak była to tylko praca?
0: Do tej pory maluję, piękne krzesło sobie namalowałam, piękny stolik sobie namalowałam, no i teraz jeszcze będę malować drugie.
2: Była, uczestniczyła w Biennale, w takich wystawach fajansu, no i poświęcała temu fajansowi no, całe swoje życie, bo raz, że była kierowniczką malarni przez długi czas, była, uczyła inne pokolenia malarek, a sztuki, wszystkie malarki poświęcały temu swój czas dodatkowy i potem były wystawy w Muzeum Ziemi Kujawskiej tego fajansu. No i było mnóstwo gości, którzy przyjeżdżali, kupowali, bo wówczas to były głównie lata 70. Fajans był, warto je sobie obejrzeć w Muzeum Ziemi Kujawskiej. One tam są, bo Muzeum Ziemi Kujawskiej miało prawo pierwokupu tych prac, a resztę było potem sprzedawane no, hobbystom, fanom fajansu wrocławskiego.
3: Benefis był idealnym momentem do wspomnień, radości, ale pojawiły się także łzy wzruszenia, bo karta miała formę elektroniczną. Kilka tygodni później pojawiała się również tradycyjna, plastikowa. Karta dostępna w dwóch kolorach, białym oraz kobaltowym, a więc w barwach nawiązujących do fajansu wrocławskiego. Przypominamy, że karta ma termin ważności.
4: Karta mieszkańca ma już rok. Dotychczas z karty mieszkańca skorzystało około 15 tysięcy mieszkańców naszego miasta. No i po roku przychodzi czas na jej odnowienie. Według uchwały co roku mieszkaniec Wrocławka musi przedłużyć ważność karty mieszkańca, żeby ona była ważna przez następny rok. Robimy to dlatego, że po pierwsze jest to standard, jeśli chodzi o karty mieszkańca w innych miastach i tak samo jest we Wrocławku, a także dlatego, że ludność się przemieszcza, osoby zmieniają miejsce zamieszkania, zawsze coś się może zmienić. Jeżeli ktoś się wyprowadził z Wrocławka, no to nie będzie mógł mieć niestety karty mieszkańca, jeżeli już nie jest mieszkańcem Wrocławka na przykład. Co trzeba zrobić? Są dwie opcje, bo karta jest wydawana w dwóch różnych opcjach. Karta jest wydawana w wersji elektronicznej, składa się wniosek przez aplikację, przez stronę internetową. Jest również karta fizyczna, tak zwana plastikowa, którą wydajemy tutaj na miejscu w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku. W pierwszej wersji, czyli tej elektronicznej, wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie mkarta.wroclawek.eu i złożyć wniosek o przedłużenie uczestnictwa w programie. On jest bardzo prosty, trzeba tam wpisać tak naprawdę dwie rzeczy, czyli swój adres mailowy i numer karty. Wszystkie inne dane się podstawiają i wtedy wysyłamy po prostu do zweryfikowania przez pracowników urzędu wniosek. W wersji papierowej wystarczy przyjść do Urzędu Miasta, do Biura Obsługi Mieszkańców na stanowisku 4 i 5. Są przygotowane druki, które należy wypełnić. Można je złożyć w swoim imieniu, a także w imieniu na przykład dzieci, no bo część rodziców, którzy mają kartę mieszkańca, mają również tą kartę dla swoich dzieci i na jednym wniosku można przedłużyć swoją kartę oraz karty dzieci.
3: Posiadacze karty mieszkańca najczęściej korzystają z 30 minut darmowego parkowania w strefie płatnego parkowania oraz tańszych biletów do miejskich instytucji kultury i sportu. Mowa tutaj chociażby o basenach. W inicjatywę karty mieszkańca włączyli się także lokalni przedsiębiorcy, którzy dla jej posiadaczy oferują rabaty na produkty i usługi. Do Wrocławka przyjechał Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Minister jest głównym architektem rządowej strategii mieszkaniowej, która odchodzi od traktowania mieszkalnictwa jako wsparcia socjalnego na rzecz powszechnej dostępności. We Wrocławku prezydent Kukucki zaprezentował Tomaszowi Lewandowskiemu efekt prac nad budową mieszkań na tani wynajem.
5: Wszystkie te inwestycje realizowaliśmy dzięki temu, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii i reprezentowane też przez pana dyrektora Departament Mieszkalnictwa zapewnia możliwość dla polskich samorządów, by politykę, aktywną politykę mieszkaniową realizować. Zresztą tak jak obiecywałem to mieszkańcom Wrocławka w kampanii wyborczej. Ta aktywna polityka mieszkaniowa jest dla nas kluczowa, ważna, wieloaspektowa, dlatego że ona jest skierowana do różnych grup społecznych, w zależności też od zasobności, ale też, jak wiecie, zresztą przykład Maślanej 4 przez

0: Maja i o Maślanej. Natomiast no, my już pracujemy nad kolejnymi projektami, na przykład 3 maja 22, 3 maja 14, 3 maja 16. Krótko mówiąc, nie zatrzymujemy się, realizujemy te różne polityki, które się wzajemnie uzupełniają i mam nadzieję, jestem o tym przekonany po dzisiejszej naszej rozmowie i po wizycie pana ministra, że jeszcze będziemy mogli dalej kontynuować to dzieło w naszym mieście.
1: W kwestii polityki mieszkaniowej minister stawia Włocławek jako wzór dla innych samorządów.
2: Namacalnym dowodem jest fakt, że tylko od 2024, a więc już mówimy o kadencji pana prezydenta Kukuckiego, Włocławek pozyskał finansowanie dla 22 inwestycji w budownictwo komunalne i społeczne. O łącznej wartości, mówię tylko o bezwrotnym grancie, przekraczającym 220 milionów złotych. Naprawdę inni samorządowcy, inne miasta powinny i z podziwem, i z pewnym zawstydzeniem patrzeć dzisiaj na Włocławek. Ale jeżeli mówimy o tym przykładzie i o tym, jak samorządowcy powinni się zachowywać, to też chciałbym zwrócić uwagę na to, że dzisiaj większość naszego spotkania z panem prezydentem, z urzędnikami, którzy zajmują się mieszkaniówką, nie rozmawialiśmy o tym, co mamy. Pan prezydent nie skupiał się na chwaleniu tych inwestycji, które się już toczą, ale rozmawialiśmy o przyszłej perspektywie. Rozmawialiśmy o ustawach, nad którymi w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracujemy. Mówiliśmy o nowej perspektywie finansowej i o nowych instrumentach finansowych, które pozwolą w przyszłości i budować nowe mieszkania i remontować kamienice tak piękne jak ta za naszymi plecami. Więc tu właśnie o to chodzi, żeby samorządowcy antycypowali w tym, co będzie za rok, dwa, za pięć, żeby odpowiednio przygotować strukturę miejską i system mieszkaniowy do absorpcji środków i zastanowić się przede wszystkim, dla kogo mają być te mieszkania, na jakich zasadach mają być udostępnione.
3: Włocławek nie od dzisiaj, nie od roku, nie od dwóch jest synonimem skutecznej polityki mieszkaniowej w całym kraju. To wszyscy wiemy, Włocławek właśnie z tego stał się w ostatnich latach szczególnie popularny i cieszę się, że również tą większość parlamentarną udało się przekonać, że polityka mieszkaniowa państwa powinna wyglądać właśnie tak jak we Włocławku. To znaczy, ja przypomnę, że to, co dzisiaj widzimy za naszymi plecami, to jest efekt też zmiany myślenia o polityce mieszkaniowej, zmiany myślenia, która nastąpiła tak naprawdę u większości ludzi, u większości sceny politycznej, bo przecież przypomnijmy, że mieliśmy do czynienia z takimi wynalazkami jak kredyt 2%, jak kredyt 0%. I proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby te kredyty dzisiaj funkcjonowały. Nie mielibyśmy takich kamienic, bo nie robiliby tego samorządowcy, robiliby to deweloperzy, którzy upychaliby jak najmniejszej ilości terenu, jak najwięcej bloków, więc nie można byłoby mówić o tym pięknym aspekcie wizualnym, ale przede wszystkim o uczciwej polityce mieszkaniowej. Także Włocławek jest, tak jak powiedziałem, absolutnym liderem w tym obszarze, natomiast cieszę się też, że jako parlament przyjęliśmy taką ustawę, daliśmy taki mechanizm, który pozwala dzisiaj zapewniać finansowanie wielu inwestycji na terenie całego kraju. Mówię oczywiście o ustawie z lipca 2024 roku, która de facto dała ciągłość i dała możliwość realizowania największej polityki mieszkaniowej od 1989 roku, bo mówimy o skali środków w tym roku na poziomie 6,8 miliarda złotych, a nawet więcej. Natomiast w perspektywie do 2030 roku 44 miliardów złotych.
1: Do końca kadencji ratusz planuje oddać około 500 mieszkań na tani wynajem. Blisko 200 z nich powstanie na osiedlu Michelin. Niebawem ruszy nabór wniosków na mieszkania przy ulicy Celulozowej. Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Problem dzików we Włocławku i regionie z roku na rok narasta. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują, nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt.
4: Problem dzików w Włocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się, dlatego że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta, często ludzie dokarmiają te dziki,

0: widząc szczególnie lochy z małymi, no jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach, pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi, różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy i zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem. Ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje ASF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki. I nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą sobie w różny sposób, poprzez odławianie, poprzez tworzenie zagród adaptacyjnych. No, w Wrocławku jeszcze takiego dużego problemu nie ma. Co trzeba zrobić, żeby się tych dzików pozbyć? Pierwsze, nie dokarmiać tych dzików, nie stwarzać bazy żerowej dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeża miasta i wejdą z powrotem do lasu. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
1: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać.
0: Nie powinniśmy traktować tych dzików jako pluszaki. Dziki są zwierzętami dzikimi, pomimo że zachowują się czasem bardzo spokojnie, bardzo łagodnie, one nadal mają tą agresję w sobie. I tutaj, jeżeli podejdziemy zbyt blisko, stworzymy tą strefę niebezpieczną, wejdziemy w tą strefę niebezpieczną, taki dzik może zaatakować. Często się zdarza, że ludzie dzwonią, że spotkali małe dziki, chcieli je łapać, wyłapywać. No, tego na pewno nie powinniśmy robić. Małe zwierzęta mają swoich rodziców, mają swoją opiekę i tak powinno zostać. Natomiast wyłapywanie czy dzików, czy innych zwierząt i szukanie dla nich domu drugiego, schroniska, no to jest zabieranie takich małych ze ich środowiska naturalnego. Jest to po prostu osieracanie tych zwierzątek, a więc nie zabierajmy zwierząt z lasu do domu, nie próbujmy pomagać im, a zwierzęta na pewno sobie doskonale dadzą radę.
1: Jednak do miast i wsi nie zaglądają tylko dziki. Mieszkańcy spotykają przy swoich posesjach sarny czy łosie.
0: W ostatnim czasie żeśmy mieli sygnały, że łosie wchodziły do sadów grodzonych i tam nie pozwalały zbierać na przykład czereśni. Mamy sygnały, że sarny wchodzą do ogródków działkowych i wyjadają świeżo posiane warzywka, świeżo posiane kwiaty. I takich przypadków mamy stosunkowo dużo, dlatego dziki to nie jest odosobniony przypadek zwierząt. W mieście te zwierzęta w tej chwili wchodzą. Mamy od wielu lat sytuację, kiedy liścy zadomowiły się w miastach. W ostatnim czasie pojawił się nowy gatunek, szop pracz, który bardzo szybko rozprzestrzenia się na terenie Polski. Jest to gatunek, który adaptuje się do różnych warunków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, lubi różnego rodzaju działki, domy, szczególnie na osiedlach i tutaj podchodzi w takie miejsca, zdobywa pożywienie, robi duże szkody, potrafi zdewastować jakiś strych, jakiś budynek gospodarczy, wyjada praktycznie wszystko, co możliwe, a więc tych przypadków prawdopodobnie będziemy mieli teraz zdecydowanie więcej.
1: Gdy natkniemy się na dzikie zwierzę, powinniśmy zachować ostrożność i unikać kontaktu z nim. Zamiast działać na własną rękę, warto wezwać odpowiednie służby, które profesjonalnie zadbają o bezpieczeństwo. Rozpoczynające się lato to nie tylko sezon na świeże owoce i warzywa, ale także czas, gdy na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy sezonowej. Zatrudnienia szukają przede wszystkim uczniowie i studenci, którzy chcą wykorzystać wakacje na dodatkowy zarobek. Na targowiskach i straganach można już kupić

0: truskawki, czereśnie i inne sezonowe produkty, a wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Choć ofert nie jest jeszcze bardzo dużo, ich liczba systematycznie wzrasta.
1: Jeżeli chodzi o prace sezonowe, to na dzisiaj widzimy niewiele ofert w tym zakresie, tak naprawdę. My jako Urząd Pracy dysponujemy ofertami dla osób dorosłych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP ma oferty typowo pracy sezonowej dla młodych pracowników. Za chwilkę rozwinie się sezon w Runchło. To jest takie miejsce, o których wiemy, że już rekrutacje są prowadzone. Czekamy na kolejne. Oczywiście niektóre firmy, szczególnie producenci rolni, poszukują własnymi kanałami ofert pracy, czy też poprzez OHP, zatem tam warto się zgłosić.
0: Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tym roku młodzieży poniżej 18 roku życia może być trudniej znaleźć wakacyjne zatrudnienie. Powodem są obowiązujące przepisy oraz dodatkowe formalności, które muszą spełnić pracodawcy zatrudniający osoby niepełnoletnie. W efekcie część firmy rezygnuje z takiej formy współpracy.
1: Mamy takie sygnały, że niektórzy rezygnują z przyjmowania osób niepełnoletnich do pracy, dlatego że to się wiąże z tymi obwarowaniami prawnymi, choć no, ta słynna Lex Camille, która powoduje, że muszę mieć już system ochrony małoletnich wprowadzony i skonstruowany w swojej firmie, żeby przyjąć, więc z tego punktu widzenia niektórym niepełnoletnim osobom może być trudniej gdzieś przyjąć się na sezon. Natomiast prace sezonowe, to już widzimy takie pierwsze symptomy tego, że te prace ruszają.
0: Wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również zagrożenia. Policja przypomina, aby przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić pracodawcę i warunki zatrudnienia. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ofert obiecujących wysokie zarobki przy niewielkim nakładzie pracy lub wymagających natychmiastowego wyjazdu. Funkcjonariusze podkreślają, że osoby szukające pracy powinny dokładnie zapoznać się z umową, nie przekazywać nikomu swoich dokumentów tożsamości oraz poinformować bliskich o miejscu pobytu i wykonywanej pracy. Dotyczy to zarówno zatrudnienia w kraju, jak i za granicą. Najbliższy weekend zapowiada się niezwykle intensywnie dla mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. W programie znalazły się wydarzenia sportowe, koncerty, rodzinne festyny, spotkania kulturalne oraz imprezy plenerowe, które przyciągną zarówno miłośników aktywnego wypoczynku, jak i osoby szukające spokojniejszych form spędzenia wolnego czasu. Weekendowe atrakcje rozpoczną się w sobotę. O godzinie 15 amfiteatr Przybrzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło zamieni się w arenę sportowych emocji. W Brześciu Kujawskim odbędzie się 26. Turniej Miast Królewskich w boksie. Najpierw zaplanowano walki sparingowe, a od godziny 16 rozpoczną się oficjalne pojedynki turniejowe. Do miasta przyjadą zawodnicy i trenerzy z różnych regionów kraju, a kibice będą mogli z bliska obserwować rywalizację w ringu. Tego samego dnia o godzinie 17 w gmachu Głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy ulicy Słowackiego we Włocławku odbędzie się spotkanie promujące książkę poświęconą Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, jednej z najwybitniejszych projektantek włocławskiego fajansu. W wydarzeniu weźmie udział artysta i ceramik Antoni Bisaga, który przez lata współpracował z bohaterką publikacji.
2: Publikacja ta towarzyszy wystawie, która dostępna będzie aż do 4 października, także zapraszamy Państwa także na zwiedzanie wystawy w zbiorach sztuki, ale już w sobotę, właśnie 20 czerwca o godzinie 17 będziemy mogli się spotkać przy ulicy Słowackiego, zapoznać się z naszą najnowszą publikacją, nabyć ją, ale przede wszystkim posłuchać opowieści naszego gościa specjalnego, pana Antoniego Bisagi, który wiele lat pracował z panią Elżbietą Piwek-Białoborską, znał ją osobiście i opowie nam o pani Elżbiecie, o jej twórczości, o tym, jak powstawał właśnie fajans spod rąk pani Elżbiety Piwek-Białoborskiej.
0: Najwięcej atrakcji czeka mieszkańców w niedzielę. Już o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej we Włocławku rozpocznie się kolejny wykład z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Tym razem uczestnicy poznają tajniki klasycyzmu, jednego z najważniejszych nurtów w historii sztuki europejskiej.
3: Czyli o stylu nawiązującym do antyku, który opierał się o ideały oświecenia, kiedy to powstało bardzo dużo pięknych pałaców, które do dzisiaj możemy oglądać, kościoły oraz budynki użyteczności publicznej, czyli na przykład muzea, teatry, które cały czas funkcjonują. W tym czasie też powstawało malarstwo nawiązujące po raz kolejny do antyku, tak jak w renesansie, ale tym razem już w bardziej doniosły sposób, taki bardziej odpowiadający ideom niż bezpośredniemu nawiązaniu do klasycznego piękna. Tutaj to piękno bardziej wynikało z kalkulacji rozumowej i to też będzie dokładnie omówione na najbliższym spotkaniu 21 czerwca.

0: Lewce o godzinie 12 w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej.
1: 3 godziny później o 15 amfiteatr w uzdrowisku Wieniec Zdrój stanie się miejscem 15 imprezy orkiestry Tenty. W wydarzeniu towarzyszyć będzie uroczyste otwarcie Alei Dobrych Serc oraz odsłonięcie pierwszego symbolicznego serca wylicytowanego podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chwilę później ulicami uzdrowiska przejdzie parada orkiestr w asyście motocyklistów, a następnie rozpoczną się koncerty zespołów z regionu i nie tylko. Również o godzinie 15 wystartuje rodzinne powitanie lata w Goreniu Dużym. Na terenie Zielonej Szkoły organizatorzy przygotowali koncerty, konkursy, strefy zabaw dla najmłodszych oraz wieczorną dyskotekę pod gwiazdami.
2: Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego do wspólnego świętowania i rozpoczęcia tego sezonu letniego. Pogoda ma być bardzo sprzyjająca, więc myślę, że w takim już letnim nastroju wszyscy możemy spotkać się w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym.
1: Pół godziny później o 15.30 rozpocznie się 9. Powiatowo-Gminny Festiwal Zespołów Weselnych w Boniewie. Przez całe popołudnie publiczność będzie mogła słuchać muzyki wykonywanej przez zespoły biorące udział w konkursie. A wieczorem na scenie pojawi się gwiazda wydarzenia, zespół MIG. Po koncercie organizatorzy zapraszają na wspólną zabawę taneczną.

0: to już 9. festiwal zespołów weselnych. Zapraszamy wszystkich chętnych i miłośników właśnie takiej muzyki pod nogę, takiej do tańca, takiej właśnie weselnej. Będzie prezentowało się 8 zespołów, a gwiazdą wieczoru o godzinie 20:30 będzie zespół MIG, także do tańca. Wszystkich serdecznie zapraszam na stadion w Boniewie. Na pewno będzie też coś smacznego do spróbowania i tak dalej. I zaczynamy o 15:30.
1: Wieczorem warto zajrzeć również do Wocławskiego Ogrodu na Pompce. O godzinie 18:00 rozpocznie się tam Noc Świętojańska, organizowana w ramach Dni Wocławka. Park imienia Henryka Sienkiewicza zamieni się w słowiańską osadę pełną dawnych tradycji, warsztatów, muzyki i widowiskowych obrzędów. Nie zabraknie plecenia wianków, pokazów dawnych rzemiosł oraz występów artystycznych. Finałem wydarzenia będzie wieczorny koncert Marty Bejmy. Wszystko wskazuje na to, że czerwcowy weekend będzie należał do najbardziej atrakcyjnych w regionie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moimi Państwa gościem jest Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Edukacji. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Pani Elżbieto, czas szybko leci. Jeszcze nie tak dawno w tym studio zachęcała Pani wyborców, żeby postawili na lewicę i na Panią konkretnie, głosując w wyborach samorządowych na osiedlu Zazamcze. Tymczasem już minęły 2 lata. Wtedy było sporo deklaracji o tym, co może się zmienić na tym osiedlu. No i dziś już możemy, bo to jakby półmetek, powiedzieć, czy uda się wszystko z obietnic zrealizować, czy coś jeszcze pozostanie na kolejny okres do zrobienia. I zacznijmy od problemów komunikacyjnych osiedla Zazamcze, bo tutaj największym jest, wiemy, przejazd na ulicy Wienieckiej, o której tak, to jest taki bardzo słaby punkt komunikacyjny osiedla. Zaczyna się coś dziać, Wysoka zablokowana. Proszę bardzo, oddaję pani głos.
1: Tak, pani redaktor, rzeczywiście 2 lata minęły bardzo, bardzo szybko. I ja zacznę od tego, że my po prostu jako Lewica jesteśmy drużyną. I wspólnie realizujemy ten program, który nakreśliliśmy wspólnie z naszym kandydatem na prezydenta, panem Kukuckim, i wspólnie realizujemy. Ja wiem, że mieszkańcy chcieliby natychmiast pewne rzeczy, żeby te zadania, o których mówiliśmy, żeby były wykonane, ale tak się
0: każdy
1: nie
0: z nas
1: da.
0: ma tą niecierpliwość
1: Tak,
0: dziecka.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I to, co pani przed chwileczką powiedziała, problemy komunikacyjne. Tak. Wieniecka jest tym miejscem, które od lat, tam zawsze planowany był tunel, czyli przejazd bezkolizyjny, tak, pod ulicą Wieniecką, ale kończyło się na tym, że były plany. W tej chwili to już wchodzimy w etap realizacji, mamy wszystkie zgody, wszystkie podpisy, więc na koniec roku, no może najpóźniej początek przyszłego roku, myślę, że ta inwestycja ruszy.
0: Czyli to
1: Oczywiście
0: przysłowiowe wbicie
1: bicie
0: łopaty.
1: Łopaty. Tak, tak, tak. No i też myślę, że wszyscy mieszkańcy mają świadomość, że to będzie długa inwestycja, bo to jest bardzo poważna inwestycja. Ale żeby mieszkańcy nie odczuli aż tak bardzo, chociaż odczujemy to bardzo, ale żeby złagodzić te skutki zamknięcia ulicy Wienieckiej, to myślę, że mieszkańcy doskonale widzą, że my się do tego już przygotowujemy. Stąd jest już w tej chwili w etapie końcowym remont ulicy Energetyków, od ulicy Hutniczej do Mechaników, żeby mieszkańcy z osiedla mogli spokojnie wyjechać w stronę Anwilu, w stronę Torunia, bo wyjadą ulicą Mechaników, tam jest zawrotka, gdzieś na wysokości zespołu szkół elektrycznych, i będą mogli włączyć się do ruchu, nie będą musieli objeżdżać. W tej chwili rozpoczął się i myślę, że do gdzieś pewnie września zakończy się budowa ronda na ulicy Wysoka Kapitulna. Bo znów światła nie dają takiej przepustowości, płynności ruchu, jak jednak rondo. No, no ja jestem zwolenniczką rond. Dość dużo z mężem jeździmy i po Polsce, i po świecie, jednak ronda spisują się zdecydowanie lepiej niż światła. A to będzie bardzo duży ruch w tym momencie, jeżeli Wieniecką zamkniemy, więc myślę,

0: Myślę, że to rondo rzeczywiście tutaj bardzo nam pomoże. Chociaż oczywiście to nie jest tak, że tam nie będzie korków, bo one na pewno będą.
1: No duże
0: Ale
1: inwestycje te
0: tak,
1: drogowe wiążą się z dużymi
0: zawsze z
1: unie.
0: utrudnieniami.
1: Dokładnie tak.
0: I to nie ma tak, że coś remontujemy i nie ma utrudnień. No, chcielibyśmy oczywiście, żeby one były jak najkrótsze. No ale to tak nie do końca się da. Też do tego czasu, jeszcze zanim zamkniemy Wieniecką, będzie poprawiona nawierzchnia szpitalnej. W tej chwili, bo ja już też pytałam, ponieważ już jest wysoka zamknięta, a szpitalna nie jest jeszcze poprawiona nawierzchnia i pytałam, rozmawiałam z panem dyrektorem Wydziału Dróg. Przez chwilę jeszcze właśnie musimy poczekać na to, ze względu na to, że tam gazownicy jeszcze będą pracowali. A więc
1: Jak oni
0: będą,
1: skończą,
0: jak
1: będzie można
0: oni,
1: położyć nową
0: tak
1: nawierzchnię.
0: dokładnie, no nie ma sensu rozkopywać, przepraszam, robić w tej chwili nawierzchni, kiedy gazownicy potem to rozkopią,
1: Ale
0: prawda?
1: rozumiem, że do tego czasu, kiedy ta
0: Tak.
1: Wieniecka zostanie zamknięta, uda się i ten odcinek komunikacyjny wyremontować, żeby usprawnić ten ruch
0: Dokładnie tak.
1: między
0: Tak,
1: osiedlami.
0: tego, to chcemy zrobić, czyli pani redaktor, to wszystko właśnie trzeba przygotować, czyli proszę zobaczyć, ile jest działań takich przygotowujących, zanim tak naprawdę zostanie wbita ta pierwsza łopata.
1: Powiedziała Pani o tym, że to będzie inwestycja planowana i ona nie będzie szybka w realizacji, lecz długa.
0: Tak.
1: Co to znaczy długa? Bo dla jednych długo to jest pół roku, dla jednych miesiąc, a dla innych na przykład 5 lat.
0: No, nie wiem, czy to nie będzie 1,5–2 lata. Myślę, że to tyle będzie trwało. To jest niestety duża inwestycja, tym bardziej, że to będzie też połączone jakby ta inwestycja łączy się z remontami także kolejnych ulic, które są wokół. Bo to będzie też ulica od Hutniczej do Wienieckiej, bo one tam się łączą, wychodzą. To będzie też ulica Zdrojowa, to będzie też ulica Ceglana, bo tam też będzie inaczej musiała ta ulica przebiegać w momencie, kiedy będzie tunel wykopany, wybudowany. Więc to jest taka kompleksowa
1: Czyli
0: naprawdę.
1: mówiąc o tej przebudowie wienieckiej i udrożnieniu i tunelu, mamy na myśli, ta inwestycja obejmuje tak naprawdę cały najbliższy kwartał
0: Tak,
1: wszystkich
0: dokładnie.
1: uliczek
0: Tak,
1: dojazdowych.
0: tak, tak.
1: Jak rozumiem, ścieżki rowerowe, nowe chodniki, cała
0: Tak.
1: infrastruktura dla niezmotoryzowanych również.
0: Tak, dokładnie tak. Ja widziałam, że mieszkańcy pytają właśnie ciągle o ulicę Energetyków, właśnie od Hutniczej do Wienieckiej, no bo widzą, że teraz jest budowana ta właśnie w stronę mechaników. No wiemy, jak ta ulica wygląda, prawda? Ja też czasami mi się zdarza tam przejechać i po tej trylince to już się naprawdę nie da jechać. I naprawdę uspokajam mieszkańców, ta ulica też, ona już jest projektowana, już jest w tej chwili właśnie na etapie projektu, żeby łącznie właśnie z tym tunelem została zrealizowana.
1: To taka bardzo duża inwestycja.
0: Bardzo.
1: Jak się okazuje, to pół osiedla, pół osiedlowych uliczek Zazamcza przy tej okazji zyska nową nawierzchnię. Takim kolejnym sztandarową obietnicą i punktem ważnym dla mieszkańców osiedla Zazamcze, tam co prawda zieleni nie brakuje, no ale jest też cały czas stadion przy lesie,
0: Dokładnie.
1: który może być fantastycznym miejscem, takim parkiem rozrywki dla mieszkańców tego osiedla, ale i nie tylko. I tutaj też przez lata wiele obietnic, tysiące pomysłów, a stadion jak wygląda, to wszyscy Włocławianie wiedzą.
0: Tak, dokładnie. I to jest też nasz punkt naszego programu wyborczego. I jesteśmy już po konsultacjach. One odbyły się nie tak dawno. Jest raport sporządzony z tych konsultacji. Można wejść sobie na BIP i poszukać tego raportu. Tam mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje, co chcieliby, żeby na tym stadionie się znajdowało. No i teraz jest czas na stworzenie takiej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak to będzie wyglądało. Więc kolejny etap został zrealizowany, jeden etap został zrealizowany, czas na kolejny etap, bo wszystkie inwestycje w zasadzie w naszym mieście wyglądają właśnie w ten sposób, że zaczynamy od konsultacji,

0: jest projekt, potem szukamy dofinansowania, no i
1: A potem
0: wchodzimy w etap realizacji.
1: realizacja, czyli w przybliżeniu kiedy? Kiedy stadion przylecie, doczeka
0: Nie
1: się
0: potrafię powiedzieć kiedy.
1: sfinalizowania?
0: Mam nadzieję, że do końca tej kadencji się
1: Się
0: uda,
1: uda.
0: ale to też mówię, wszystko też zależy od środków finansowych, jakie się uda pozyskać. Bo to, co powiedziałam, my na wiele różnych projektów, na wiele inwestycji mamy gotowe projekty. Szukamy środków zewnętrznych. I to, że mamy gotowe projekty i kiedy pojawia się właśnie konkurs z danymi środkami, to jak mamy gotowy projekt, to jesteśmy w stanie szybko o te pieniądze zawalczyć. I to zresztą widać, ile środków zewnętrznych właśnie, zarówno z Unii Europejskiej, zarówno ze środków rządowych, udało nam się pozyskać. Przecież wiele tych inwestycji, które w tej chwili są już realizowane w mieście, to tak naprawdę są ze środków zewnętrznych. Wiele z nich to są środki bezzwrotne. My je otrzymujemy i nie jest to forma pożyczki.
1: Dlatego na te inwestycje trzeba poczekać, czego oczekują mieszkańcy i czy to jest spójne z wizją samorządowców, to co ma się wydarzyć na
0: Myślę, że
1: Przylesiu.
0: Tak, dlatego że, aha, na Przylesiu.
1: Tak, tak.
0: Tak, z tego co pamiętam, żeby tam były też ścieżki takie rekreacyjne. Żeby gdzieś tam jeszcze się znalazło boisko do siatkówki. No oczywiście boisko do piłki nożnej. Żeby była bieżnia, bo przecież biegi, nasz bieg Kujawiaka, który tam się odbywa wielokrotnie. Taka właśnie mała infrastruktura, żeby tam się znalazła. Tam jest, no trudno mi to jest, bo nie przypomniałam sobie, że szczerze mówiąc, dokładnie.
1: Ale to wszystko pokrywa się z tą wizją, którą samorząd zamierza realizować,
0: dokładnie
1: bo
0: tak.
1: te konsultacje to polegają troszkę też na kompromisie, bo to nie jest tak, że samorząd nie ma swojego pomysłu na realizację różnych inwestycji, prawda?
0: Tak, ale to tak jak pani redaktor powiedziała, to zawsze musi być kompromis. Ale mieszkańcy mają tutaj głos taki doradczy, w dużej mierze wpływający na decyzje samorządowców. No my jako samorządowcy przecież my mieszkamy tutaj. My też właściwie wiemy, tak, wspólnie, bo rozmawiamy z sąsiadami, rozmawiamy z mieszkańcami na ulicy, w sklepie. Oni też nam przekazują swoje
1: pomysły,
0: swoje
1: uwagi.
0: Pomysły właśnie, sugestie, jak pewne rzeczy wykonać, jak zrobić. Oczywiście nie wszystko da się idealnie, ale no właśnie słuchamy mieszkańców,
1: No właśnie,
0: żeby to
1: a co
0: wykonać.
1: Z takich, na zakończenie jeszcze zapytam, co z takich drobniejszych rzeczy, bo my tutaj poruszyliśmy dwie bardzo istotne i takie, no będą to najbardziej widoczne inwestycje, jeśli zostaną zrealizowane na osiedlu, ale tych takich pomniejszych, właśnie zgłaszanych przez grupy mieszkańców, już zostało zrealizowanych, już zostało poprawionych, ulepszonych.
0: No chociażby ławeczki w mieście. Proszę zauważyć, zaraz kiedy rozpoczęła się właściwie kadencja, ta obecna kadencja, na mieście pojawiło się bardzo wiele ławeczek. A starsi ludzie, starsi mieszkańcy bardzo o to zabiegali. Pojawiają się kolejne miejsca parkingowe. Teraz pojawiły się na ulicy chociażby Kapitulnej. Ale ja też walczę o to, żeby pojawiły się na ulicy Promiennej. Tam jest w tej chwili parkowanie równoległe. Składałam interpelację. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyraziła pozytywną opinię, że może być parkowanie równoległe lub skośne. I teraz właśnie czekamy na wykonanie. No, znów kwestia środków, tak? Finansowych. Jak tylko pojawią się środki finansowe, ja obiecuję, że będę tego pilnowała, żeby to zostało zrealizowane, bo rzeczywiście no, tam, gdzie są bloki, tych miejsc parkingowych jest
1: w
0: po
1: całym
0: prostu w
1: Włocławku
0: całym Włocławku, dokładnie.
1: Brakuje, każde jest cenne.
0: Każde bardzo, bardzo cenne. Na Zazamczu też brakuje

0: i nowoczesnej biblioteki. I jest zaplanowane Centrum Wsparcia Solidarnościowego na ulicy Wienieckiej. Jest już wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. I znów czekamy na albo ogłoszenie jakiegoś konkursu, żeby znaleźć po prostu dofinansowanie, bo projekt jest gotowy i mam nadzieję, że kiedy tylko pojawią się możliwości pozyskania środków, będziemy budować nową, taką nowoczesną bibliotekę, która też będzie takim miejscem spotkania mieszkańców osiedla Zazamcze, które, no nie ukrywajmy, ono się starzeje, w związku z tym wiele starszych osób chętnie w takim miejscu spędziłoby czas. To także termomodernizacja szkół. My mamy gotowe już projekty na termomodernizację szkoły 22, szkoły numer 2, zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1. I też czekamy na...
1: W blokach startowych,
0: tak,
1: krótko
0: dokładnie.
1: Powiem,
0: tych projektów, tak jak powiedziałam, my mamy już sporo przygotowanych i kwestia właśnie finansowania. Jeśli tylko pojawią się środki, a naprawdę zespół pana prezydenta, podziwiam, potrafi te środki znaleźć, zdobyć, pozyskać dla miasta. I jeśli tylko to się uda, to mam nadzieję, że kolejne właśnie te inwestycje będą realizowane. Kolejna taka ważna dla mieszkańców, to już właściwie... żeby bulwary od ulicy Toruńskiej były aż poprowadzone, przedłużone w jedną i w drugą stronę, tak? Od Toruńskiej do Tamy. Częściowo już to robimy, bo ulica Bulwary właśnie w tej chwili jest budowana do ulicy Barskiej. Mam nadzieję, że
1: uda się w drugim, drugą stronę.
0: Uda się właśnie w jedną, w drugą stronę, potem do Tamy. No byłoby to naprawdę dla użytkowników rowerów, ale także dla tych, którzy lubią po prostu spacerować. Byłoby to naprawdę świetne miejsce do spacerów, do odpoczynku, no bo mamy piękne bulwary, te, które są w tej chwili, a jeśli jeszcze się uda przedłużyć, to będzie takie naprawdę świetne, świetne miejsce.
1: Podsumowując, te 2 lata to 2 lata ciężkiej pracy, ale pracy z efektami, które cieszą, zadowalają. Jest pani usatysfakcjonowana z tego, co udało się już zrobić? Czy czuję niedosyt?
0: Znaczy, cieszę się z tego, co już mamy. Chciałabym więcej. Ja rozumiem, że wszystko właśnie też często trzeba po prostu poczekać na te finanse, które, żeby się pojawiły, na finansowanie. Gdyby ono było, to byśmy jeszcze szybciej mogli pewne rzeczy zrobić. Choć ja wiem, że mieszkańcy narzekają, że w tej chwili no, miasto jest rozkopane. Jest, wiem. I też tak samo mam problem z poruszaniem się po mieście, jak wszyscy mieszkańcy, ale myślę, że jeżeli uda, jeżeli zakończymy te inwestycje, naprawdę myślę, że będziemy zadowoleni z tego, co już mamy, a chcemy zrealizować kolejne, naprawdę bardzo ambitne plany, które przedstawiliśmy w naszym programie.
1: Dziękuję bardzo pani za tą rozmowę. Proszę państwa, Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta Włocławek, przewodnicząca Komisji Edukacji, była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: dziękuję
1: pani,
0: bardzo.
1: Dziękuję państwu za uwagę.
0: Dziękuję bardzo państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie.

0: Zapraszam, Malwina Woźniak.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Dariusz Polachowski, internista, diabetolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj oczywiście o cukrzycy, ale cukrzyca ma różne oblicza. Jedną z takich odsłon cukrzycy jest cukrzyca wtórna. Co to takiego?
1: Zgadza się, tak jak na poprzednich spotkaniach już wspomnieliśmy, cukrzyca w zasadzie w samej definicji Światowej Organizacji Zdrowia nie jest to jedna choroba. Jest to grupa chorób, których wspólną cechą jest podwyższony poziom glukozy we krwi, które w konsekwencji prowadzić może i najczęściej prowadzi do powikłań narządowych poprzez upośledzenie funkcji narządów, a także ich destrukcję. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, do tej pory mówiliśmy o tych głównych typach cukrzycy, a więc cukrzycy typu pierwszego i cukrzycy typu drugiego, które stanowią w zasadzie wedle różnych szacunków ponad 90% wszystkich cukrzyc, natomiast nie są to jedyne rodzaje cukrzycy, ponieważ jest cała grupa cukrzycy, których określamy potocznie nazwą cukrzycę typu trzeciego, a tak naprawdę są to cukrzyce wtórne o znanej przyczynie.
0: Panie doktorze, kiedy ta cukrzyca wtórna może wystąpić? Jakie są czynniki ryzyka cukrzycy wtórnej?
1: Cukrzyca wtórna, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja taka, kiedy inne choroby wywołują nadmiar glukozy we krwi. To są całe grupy chorób, ale dotyczą to zazwyczaj ich wywołanie, jakby ich objawy pojawiają się u tych osób, które już pewne predyspozycje mają, czyli to są najczęściej osoby, które mają stan przedcukrzycowy i u tych osób łatwiej dojdzie do ujawnienia tych cukrzy, chociaż też nie uogólniam, nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. Wśród tych cukrzyc wtórnych, które tak jak powiedziałem, w zasadzie w tej chwili stanowią coraz to

0: szerszą grupę. Szacuje się, że to jest wedle różnych obliczeń około 3, 5, a nawet 7% wszystkich cukrzyc. Jedną z grup są tak zwane cukrzyce typu mody, czyli cukrzyce uwarunkowane pojedynczymi mutacjami w genach, które kodują produkcję produkcję insuliny. Defekty w tych genach, z racji tego, że medycyna oczywiście rozwija się, jesteśmy coraz bardziej w stanie wykrywać, tak jak jeszcze naście lat temu znaliśmy kilka typów tej cukrzycy monogenowej, tak zwanej, teraz już jest ponad 40 znanych typów. I to są cukrzyce, które najczęściej są cukrzycami diagnozowanymi w młodym wieku, osób, które najczęściej są osobami szczupłymi, które mają bagaż
1: Szczupłymi
0: rodzinny,
1: jednak.
0: szczupłymi, tak, oczywiście, które mają bagaż rodzinny, obciążenia rodzinne, często w dwóch, trzech pokoleniach, które często mają łagodny przebieg, choć nie zawsze, i które często dają się leczyć z preparatami doustnymi. Taką cechą charakterystyczną przy niektórych cukrzycach tych monogenowych jest to, że niektóre mogą współistnieć z wadami układu moczowego na przykład, tak? I to są te cukrzyce, które, tak jak powiedziałem, ich ilość rośnie, ponieważ diagnostyka genetyczna rośnie. Ma to duże znaczenie w zasadzie, bo wiedząc, że nie chorujemy na typową cukrzycę typu drugiego, a cukrzycę monogenową, która jest de facto związana z niewłaściwą produkcją insuliny przez komórkę beta, jesteśmy w stanie z jednej strony określić, czy ta osoba to jest osoba, która wymaga intensywnego leczenia. Czy to jest osoba, której grożą powikłania późniejsze cukrzycy? Czy to jest osoba raczej, którą spokojnie możemy kontrolować ten poziom glikemii i w sposób łagodny prowadzić, tak, na lekach doustnych? To są, tak jak powiedziałem, ta grupa, która rośnie. Ich jest coraz to więcej, związane z defektem komórki beta. Oczywiście tu też należą cukrzyce rzadkie, kazuistyczne, ale jednak cukrzyce na przykład noworodkowe, tak, związane, tak zwana przejściowa bądź przetrwała cukrzyca noworodkowa, też związana z mutacjami genów, które odpowiadają za wydzielanie insuliny. Cukrzyce mitochondrialne to są cukrzyce, tak jak powiedziałem, kazuistyczne, ich jest niedużo, ale to są istotne rzeczy, które potrafimy diagnozować i leczyć. Cała grupa cukrzyc związanych z nieprawidłowościami działania insuliny, a więc na przykład insulinooporność typu A, mamy do czynienia z niewłaściwą reakcją na receptor insulinowy, rzadkie wady, tak jak krasnoludkowatość na przykład, ale też i cała rzesza chorób w kolejnym etapie, gdzie rzeczywiście ta cukrzyca się pojawia wtórnie. I tutaj dochodzimy do takiej grupy, jak na przykład choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki, czyli cukrzyca może się pojawić w przypadku choroby nowotworowej, nowotworu trzustki, w przypadku przewlekłego bądź ostrego zapalenia trzustki o różnej etiologii, czy alkoholowej, czy kamiczej. W przypadku takich chorób jak mukowiscydoza, tak? W przypadku urazów pooperacyjnych na przykład, czy
1: Nawet.
0: urazów komunikacyjnych, gdzie dochodzi do utraty miąższu trzustki, wtórnie może się ta cukrzyca rozwinąć. To jest oczywiście cała grupa tak zwanych endokrynopatii, czyli chorób gruczołów wydzielania
1: Wewnętrznego.
0: wewnętrznego, gdzie ta cukrzyca może wystąpić w przebiegu zespołu Cushinga, czyli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nadprodukcją hormonów kortykosteroidowych, czy to w przebiegu gruczołaka, czy nowotworu nadnerczy, czy w przypadku też guzów ośrodkowego układu nerwowego, tak, ale również w guzach rdzenia nadnerczy, czyli w guzie chromochłonnym. W przypadku guzów czy gruczołaków przysadki wydzielających hormon wzrostu, bo to są też hormony, które działają A

0: antagonistycznie, czyli odwrotnie niż insulina, czyli ich nadprodukcja może doprowadzić do zwiększonego poziomu cukru w organizmie. Rzadkie guzy przewodu pokarmowego, jak na przykład somatostatinoma, tak, ale też przebiegu nadczynności czy niedoczynności tarczycy, więc cała grupa takich chorób, gdzie czy nadczynności kory nadnerczy w zakresie wydzielania aldosteronu, a więc cała grupa chorób, gdzie hormony niekoniecznie glukagon czy inne hormony wpływające bezpośrednio na wątrobę trzustkę, ale też inne hormony, które mogą powodować wzrost cukru we krwi. Jest też oczywiście cała grupa leków, które predysponują, kiedy bierzemy je z różnych z przyczyn, predysponują do podwyższenia poziomu cukru we krwi.
1: Więc tak? Lecząc jakąś chorobę, możemy spowodować cukrzycę wtórną, tak?
0: Tak,
1: w wyniku zażywania określonych leków, o których oczywiście nie możemy powiedzieć.
0: Oczywiście, nie żadne nazwy, preparaty handlowe tutaj nie padną, ale oczywiście nie jest tajemnicą, że są pewne leki, które w przebiegu których no, bierzemy je z powodu różnych chorób. Tutaj na pierwszym planie są te kortykosterydy, tak? Czyli leki, które są no, powszechnie stosowane, czy chociażby w reumatologii, w ortopedii, czy w onkologii, gdzie te leki to są to leki po prostu bardzo korzystne dla nas, bo one są stosowane z tego tytułu, żeby wytłumić reakcję zapalną, żeby ją modulować, żeby poprawiał się stan zdrowia. Natomiast efekt uboczny tych leków może...
1: Kolejna choroba.
0: Może powodować, że oczywiście poziom cukru będzie podwyższony. W przypadku sterydów to odbywa się najczęściej na zasadzie zwiększenia tak zwanej insulinooporności, czyli mamy do czynienia z tym, że obwodowo tkanki, tak, mięśnie, tkanka tłuszczowa tracą zdolność do wychwytywania tej glukozy, ale też kortykosteroidy działają w ten sposób, że wzmagają pewne procesy w wątrobie, czyli glikogenolizę, czy w wątrobie, w mięśniach, czyli uwalnianie jakby glukozy z zapasów zgromadzonych, a także glukoneogenezę, czyli taki proces, który polega na produkcji wątrobowej tego cukru i poprzez wzmożenie tych procesów powodują, że ten cukier może być wyższy. Oczywiście nie będzie tak u każdego, tak? To nie jest tak, że każda osoba, która będzie brała steryd z jakiegoś powodu, tak, tą cukrzycę będzie miała. Zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z pacjentem, który jest, powiedzmy, do końca zdrowy, czy mamy do czynienia z pacjentem takim, który już gdzieś te zaburzenia glikemii, stan przedcukrzycowy ma. Ten drugi oczywiście będzie bardziej narażony na wystąpienie objawów. Inne rzeczy to jest oczywiście to, jak długo stosujemy lek, w jakich dawkach. Tak, oczywiście wyższe dawki będą powodowały większe ryzyko wystąpienia cukrzycy, ale także droga podania tego leku, tak, czyli podanie dożylne czy podanie doustne będzie się związało z większym ryzykiem wystąpienia cukrzycy wtórnej w przebiegu steroidoterapii, aniżeli stosowanie leków czy wziewnych, jak to mamy do czynienia w pulmonologii, czy miejscowo, tak. Czyli sterydy, generalnie taka grupa, gdzie chyba no, wszyscy wiemy, że to może się zdarzyć. Ale nie tylko sterydy, tak? Bo chociażby pewne leki, które stosujemy nawet i w psychiatrii, tak? My w tej chwili oczywiście dysponujemy różnymi lekami, ale te starsze leki, powiedzmy, atypowe leki neuroleptyczne, jak na przykład olanzapina, klozapina, gdzie
1: to są grupy leków, to nie są nazwy handlowe.
0: To nie są, tak, nie musimy się obawiać, to nie są preparaty handlowe, to są substancje, zresztą w latach 50. powstał już termin tak zwanego cukrzycy fenotiazynowej, czyli cukrzycy spowodowanej pewną luką, grupą leków. Tak jak powiedziałem, te starsze preparaty mogą powodować, że ta cukrzyca się wywoła. Najczęściej w takim mechanizmie, że one pobudzają pewne receptory histaminowe, serotoniergiczne i wywołują wzrost apetytu. Wzrost apetytu wiąże się też z przyrostem masy ciała i w związku z powyższym też nasilenie insulinooporności i wywołanie pewnych objawów właśnie związanych z podwyższonym poziomem cukru, tak? Tak samo starsze leki przeciwdepresyjne, zarówno z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kamitryptylina na przykład, czy starszych leków inhibitorów wychwytu serotoniny, czyli na przykład miansyryny. Natomiast

0: jest gro leków, powiedzmy, które są stosowane w psychiatrii, które są pozbawione tego wpływu, tak? To nie jest tak, że każdy lek to wywoła,
1: To
0: więc
1: zwróćmy na to
0: tak, to
1: uwagę.
0: jest istotne i to jest nasza rola też lekarzy z wszelkich specjalności, którzy tymi pacjentami się na co dzień zajmują, że są pewne, że mając pacjenta czy z cukrzycą, czy ze stanem przedcukrzycowym, powinniśmy się zastanowić, które z tych leków bezpiecznie u takiego pacjenta zastosować, a których raczej powinniśmy, które raczej powinniśmy odstawić na bok z racji tego, że one gdzieś mają ten potencjał diabetogenny większy. Mówimy o lekach przeciwcukrzycowych, ale nie tylko. No, powszechnie znane starsze leki w leczeniu nadciśnienia, alfa-mimetyki, alfa-blokery, przepraszam, beta-blokery, ale tak jak powiedziałem, starsze, te, które powiedzmy są mało selektywne, mało wybiórcze, które mogą się przyczynić. Leki tiazydowe, czyli moczopędne, też starszej generacji, które mogą, ich profil metaboliczny jest taki, że mogą gdzieś tam podnieść poziom glukozy. Leki stosowane powiedzmy w leczeniu chorób zakaźnych, jak na przykład interferon, tak, w wirusowym zapaleniu wątroby, który też może wywołać poprzez przez bezpośrednią uszkodzenie komórek beta, czy też przez wzrost insulinooporności może wywołać ten efekt, tak? Leki stosowane w końcu po transplantacjach narządów, tak? Jest też termin cukrzycy potransplantacyjnej, czyli u pacjenta, który jest po przeszczepie, musimy pewne leki stosować w tym celu, żeby organizm nie odrzucił przeszczepu. W związku z powyższym na przykład cyklosporyna jest takim lekiem, których potencjał rzeczywiście diabetogenny jest duży i musimy się liczyć z tym, że przy pewnych takich lekach mogą pojawiać się właśnie, może się pojawić dodatkowy problem związany z rozchwianiem już obecnej cukrzycy, bądź pojawieniem się zaburzeń glikemii. Tak jak powiedziałem, pewne choroby również zakaźne, czyli wirusowe zapalenie typu B, C, choroby, które mają powinowactwo do takich narządów jak wątroba czy trzustka, które mogą bezpośrednio uszkadzać. Tutaj mówimy o chorobach takich jak cytomegalia czy zakażenie wirusem Coxsackie. Gro takich chorób, które rzeczywiście zakaźne mogą. Takim wirusem też jest koronawirus, który rzeczywiście my obserwowaliśmy w czasie pandemii, że dochodziło często do pojawienia się, ujawnienia na przykład cukrzycy czy uszkodzenia wątroby. Bo tu też ciekawostka taka, należy wspomnieć o tym, że cukrzyca w zasadzie to nie jest tylko trzustka, tak? Czyli nie tylko ta trzustka odpowiada za to, jaki mamy
1: Tak.
0: poziom glikemii,
1: Tak.
0: ale i stan naszej wątroby, i stan naszych jelit, i stan naszych nerek. To są wszystko jakby narządy, które z sobą współgrają
1: Więc
0: i
1: holistycznie trzeba
0: tak,
1: podchodzić do
0: zaburzenie
1: pacjenta.
0: zapłonne, zaburzenie homeostazy, gdzieś uszkodzenie czy niewłaściwa funkcja któregoś z tych
1: Powoduje
0: narządów może powodować
1: kolejne.
0: wtórnie, że te wzrosty glukozy trwałe będą.
1: Panie doktorze, wcześniej wymienił pan wiele chorób, które mogą być jakby takim zaczynem, mogą wywołać tę cukrzycę wtórną. Więc diagnostyka wydaje się tutaj bardzo skomplikowana i taka chyba kosztowna, no bo tych powodów może być tak wiele i żeby leczyć przyczynę, a nie skutek, no to należałoby dotrzeć do tej przyczyny, tak?
0: Tak, oczywiście, diagnostyka cukrzycy
1: Wtórnej.
0: wbrew, to znaczy diagnostyka cukrzycy jest zawsze taka sama, tak? To niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą wtórną, czy cukrzycą typu pierwszego, drugiego, opiera się w zasadzie o dane matematyczne niemalże, tak? Bo żeby rozpoznać cukrzycę, my nie możemy się opierać, i tu zawsze też powtarzam, staram się powtarzać zawsze o pomiary, na przykład przygodne glikemii z palca, z krwi włośniczkowej, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś ma pewne objawy, które sugerują i ten poziom z palca sobie zmierzy i wyjdzie on nieprawidłowy,
1: Te
0: jakieś
1: objawy
0: podejrzanie
1: jeszcze
0: wysokie,
1: przypomnimy za
0: tak,
1: chwilkę, tak?
0: oczywiście. Zawsze jest to jakiś przyczynek do tego, żeby przebadać się w kierunku cukrzycy. Natomiast ja zawsze zaznaczam, że diagnostyka cukrzycy zawsze się opiera o pomiary krwi żylnej, czyli pomiar krwi z palca może dać jakby być stanowić przyczynek do dalszej diagnostyki. Natomiast my mamy, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, drugiego czy wtórną, zawsze metody diagnozowania tej cukrzycy są takie same. Czyli są cztery w zasadzie sytuacje kliniczne, laboratoryjne, kiedy my tą cukrzycę

0: cukrzycę możemy rozpoznać, tak? Zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z objawami, tak? Czyli pacjent zdradza objawy,
1: Czyli co?
0: czyli
1: Co się
0: typowe
1: dzieje?
0: objawy wysokich cukrów, czyli
1: Czy wahań cukru też, tak?
0: Zwata, czyli przede wszystkim no, zwiększenie częstości oddawania moczu.
1: Nocą
0: Wzmożone
1: czy w ciągu
0: pragnienie
1: dnia?
0: Całego dnia, tak? W ciągu całego dnia wzmożone pragnienie, tak? Utrata niekontrolowana masy ciała, tak?

0: Mi to jest tak, że na przykład dolne partie, górne partie są wzmożone potliwością, dolne nie. Obraz jest bardzo różny, bardzo zróżnicowany czasami i często jest tak, że pacjent nie zdradza żadnych objawów. Ale mówię, to są takie klasyczne objawy, te, o których mówi, wysokich cukrów, które utrzymają się przez dłuższy czas. I wtedy, kiedy mamy takiego pacjenta, wystarczy pomiar z krwi żylnej o dowolnej porze dnia. To nie musi być pomiar nadczo, jeżeli on
1: Nie
0: jest,
1: musi być
0: nie
1: nadczo,
0: musi
1: tak?
0: być nadczo, jeżeli on jest powyżej 200, a są tego typu objawy.
1: A jeżeli powyżej 90, powiedzmy, nie wiem, 100, 110, to jeszcze nie?
0: No nie, to mówię o sytuacji, w której mamy pacjenta z typowymi objawami takimi, jak wymieniliśmy, i mamy cukier przygodny z żyły powyżej 200, powyżej 90 nie wystarczy. Natomiast są jeszcze trzy, znaczy inne sytuacje, kiedy my tą cukrzycę rozpoznajemy, tak? Druga sytuacja jest taka, kiedy dwukrotnie powyżej pobieramy krew z żyły nadczo i ten cukier jest powyżej 125, ale musi być to potwierdzenie, czyli nie wystarczy jeden pomiar, trzeba to potwierdzić kolejnym pomiarem, najlepiej w ciągu paru tygodni kolejnych. Jeżeli oba są powyżej 125 i nie potrzebujemy żadnych innych objawów, również rozpoznajemy cukrzycę. Trzecia sytuacja, taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia, kiedy te cukry są, powiedzmy, podwyższone delikatnie, ale nie spełniają tych kryteriów cukrzycy, czyli nie są powyżej 125, czyli pomiędzy 99 a 125. Tego typu sytuacje skłaniają nas do wykonania tak zwanego testu obciążenia glukozą. Jeżeli w takim teście, przepraszam, po 2 godzinach cukier wychodzi powyżej 200.
1: Więc najpierw nadczo, później po posiłku, po dwóch
0: Nie,
1: godzinach,
0: po
1: tak?
0: 2 godzinach od obciążenia, tak? Czyli to jest specyficzne
1: Wypiciu
0: badanie,
1: płynu,
0: które
1: tak.
0: polega na wypiciu glukozy, ale też oczywiście obwarowane pewnymi obowiązkowymi sytuacjami. Znaczy, ten pacjent nie może być w ruchu, musi być na miejscu, nie może w tym czasie wykonywać żadnych czynności. I po 2 godzinach, w drugim pomiarze, po wypiciu 75 gramów glukozy, jeżeli cukier jest powyżej 200, też możemy rozpoznać cukrzycę. Ostatnią sytuacją jest sytuacja, kiedy mamy tak zwany pomiar hemoglobiny glikowanej, czyli badania z krwi, które notabene nie wymaga, aby pacjent był nadczo. To jest badanie, które wykonuje się również z krwi żylnej. Jeżeli ten poziom powyżej 6,5 występuje, to również niezależnie od tego, czy te objawy są, czy nie, możemy rozpoznać cukrzycę. Tylko pod warunkiem oczywiście, że jest to pomiar wykonany wedle standaryzowanych metod w laboratorium certyfikowanym, tak?
1: Panie doktorze, powiedzmy jeszcze na koniec, jak cukrzyca niszczy organizm i wspomnijmy o profilaktyce, czyli co robić, aby uchronić się przed tą chorobą, oczywiście w miarę.
0: Cukrzyca niestety niszczy organizm wielotorowo, można powiedzieć. Całe nieszczęście polega na tym, że my jako ludzie nie jesteśmy nasz organizm nie działa w ten sposób, że zabiera sobie z tej ilości glukozy czy kwasów tłuszczowych, które my wprowadzamy do organizmu, tylko tyle, ile chce, a resztę wydala, tylko gdzieś tą glukozę, wolne kwasy tłuszczowe przerabia, odkłada, i to w zasadzie jest przyczynkiem całego nieszczęścia, ponieważ ten nadmiar glukozy, który we krwi krąży, jeżeli jest jej odpowiednia ilość, jest on spalany, jest źródłem energii. Ona jest nam potrzebna, glukoza jest nam potrzebna do życia, nasze narządy jej potrzebują. Natomiast jeżeli jest jej odpowiednia ilość, ona jest spalana w sposób, powiedzmy, fizjologiczny, taki, kiedy który nie niesie za sobą następstw negatywnych. Natomiast jeżeli jest jej za dużo, uaktywniają się w naszym organizmie pewne tak zwane alternatywne szlaki spalania tej glukozy. To są niestety szlaki, które spalając glukozę i przerabiając ją na energię, w trakcie jej tego metabolizmu powstają metabolity szkodliwe, wolne rodniki, tlenowe, które niestety, ale mają skłonność do uszkodzania. Uszkodzania na błonka, najczęściej śródbłonka naczyń. W związku z powyższym efekt jest taki, wiadomo, że każdy nasz narząd, każda nasza tkanka jest unaczyniona, unerwiona, tak? Więc jeżeli takie zmiany zachodzą w naczyniach krwionośnych, w naczyniach, we włóknach nerwowych, które unerwiają, unaczyniają nasze narządy, to wiadomo, że praktycznie każdy narząd jest narażony na

0: po pierwsze jego zniszczenie strukturalne, po drugie zniszczenie jego funkcji, tak? Czyli upośledzenie jego funkcji. Inny sposób to jest bezpośrednia glikacja, czyli jakby wiązanie się tych cukrów z białkami i też wpływanie na ich nieprawidłową budowę i co za tym idzie nieprawidłową funkcję wielu narządów.
1: A jak się chronić przed cukrzycą, panie doktorze?
0: Jak się chronić przed cukrzycą? Oczywiście z pozoru najprostsze pytania są
1: No
0: najtrudniejsze
1: właśnie.
0: w realizacji. Oczywiście, no, można powiedzieć, że odpowiedź może być banalna, tak? Bo wiadomo, że ta cukrzyca, której my w tej chwili mówimy, tutaj może mamy troszkę mniej wpływu, aczkolwiek gro tych cukrzyc jednak wiąże się mechanizm jakby jej powstawania. To są mechanizmy związane, powiedzmy, z gorszą wrażliwością tkanek na insulinę, tak, i gorszym przyswojem glukozy. I to niestety wiąże się oczywiście ze skłonnością do nadwagi, otyłości, tak? Czyli tryb życia, nasz tryb życia w dużym stopniu generuje,
1: Determinuje.
0: determinuje to, czy my to ryzyko cukrzycy będziemy mieli duże czy małe. Oczywiście są pewne czynniki tak zwane niemodyfikowalne, na które my nie
1: Geny.
0: mamy wpływu. Tak, oczywiście, geny, tak, bo jeżeli, bo cukrzyca typu drugiego na przykład, no, to jest kilkadziesiąt co najmniej genów, tak, i jeżeli jest nasi rodzice, czy dziadkowie, czy rodzeństwo chorowało,
1: Prawdopodobieństwo
0: prawdopodobieństwo
1: rośnie.
0: zdecydowanie rośnie, że też zachorujemy. Czyli geny, tak, wiek oczywiście, bo im człowiek starszy, tym ta cukrzyca też oczywiście większe prawdopodobieństwo, że ona może wystąpić. Pewne rasy również, no, czy Latynosi, czy Afroamerykanie, czy Azjaci są bardziej też narażeni. To są czynniki, na które nie mamy wpływu. Natomiast na gro czynników mamy wpływ. Tak jak powiedziałem już, nadwaga, otyłość, tak? Czyli te główne czynniki, mówimy coraz częściej, że to jest normalne w tej chwili o tak zwanej chorobie otyłościowej. Tak? Kiedyś mówiło się, że jest to w zasadzie, no, defekt kosmetyczny. To nie jest defekt kosmetyczny, jest to choroba, którą trzeba leczyć tak samo jak nadciśnienie, cukrzyca czy nadmiar cholesterolu. Ale też inne, tak, tutaj czynniki, no, czyli generalnie leczenie chorób towarzyszących, nadciśnienie, hipercholesterolemia, tak. Dieta, którą oczywiście stosujemy, ma ogromny wpływ. Jeżeli unikamy produktów o wysokim indeksie glikemicznym, wysoko przetworzonych, tak, jeżeli staramy się zdrowo zjadać dobre rzeczy, też mniej obciążamy nasz organizm na ten stres oksydacyjny. Czyli aktywność fizyczna, właściwa dieta, dbania o choroby towarzyszące, tak, żeby je właściwie leczyć. I to są w zasadzie takie podstawy, tak, dbanie o to, żeby też, no, starać się pewne rzeczy wyprzedzać, czyli diagnostyka, tak, nie
1: Czyli takie
0: zostawiajmy
1: uniwersalne zasady, generalnie
0: uniwersalne
1: do
0: zasady,
1: stosowania
0: ale
1: w
0: też
1: każdej sytuacji.
0: pamiętajmy o tym, żeby jednak się badać, tak, żeby nie odkładać pewnych rzeczy na później, bo mamy do czynienia akurat z chorobą, która w połowie ponad przypadków może być bezobjawowa, natomiast ona, jej powikłania toczą się miesiącami, latami. W momencie, kiedy my tą chorobę wykrywamy, już w pewnym zakresie możemy też mieć powikłania, a tego byśmy chcieli uniknąć.
1: Więc oznaczmy jak najszybciej poziom glukozy we krwi, z krwi żylnej oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Dariusz Polachowski, diabetolog, internista. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję, do widzenia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, ponieważ Fundacja Już Jestem to są słowa bardzo wymowne, proszę powiedzieć, co one symbolizują dla działalności Fundacji?
1: Tak naprawdę one symbolizują też moje życie, bo Fundacja została założona po tym, kiedy ja stoczyłam walkę z nowotworem, a wcześniej walkę z anoreksją. Ja zawsze byłam taką osobą, która poszukiwała siebie, szczególnie w tym okresie nastoletnim. Byłam osobą taką gdzieś tam wyciszoną, schowaną w kąciku, która nie miała śmiałości, żeby tak naprawdę zawalczyć o siebie. Dopiero wtedy, kiedy zmierzyłam się w prawdziwej walce z samą sobą, to ja tak naprawdę zrozumiałam, że już jestem. Już jestem. To ja, Kasia, ja, czyli osoba, która tak naprawdę może czynić cuda po prostu w swoim własnym życiu. I dlatego fundacja ma taką nazwę właśnie Już Jestem, bo to przesłanie nie odnosi się tylko do mnie, ale tak naprawdę do każdego człowieka gdzieś tam po prostu żyjącego w społeczeństwie, który no, w tej swojej codzienności też na swój sposób musi może zawalczyć o siebie albo po prostu na przykład o swoje marzenia.
0: Czyli mimo tych wszystkich trudnych doświadczeń, które pani przeżyła, ta sytuacja zmieniła pani postrzeganie na świat i innych ludzi?
1: Zdecydowanie. Na pewno jeszcze większa taka empatia gdzieś tam u mnie się uwypukliła. Z tego też powodu, że jakby sama w chorobie nowotworowej na przykład uzyskałam wiele dobra właśnie od ludzi. Takiego bezinteresownego dobra. I w tej chorobie nowotworowej moim marzeniem jakby było to, żeby w przyszłości założyć swoją fundację i nieść to dobro na szerszą skalę przez świat. Na początku to czyniłam poprzez swoją poezję szczególnie. No a teraz już praktycznie zaraz w 5. roku fundacji poprzez tak naprawdę działania fundacyjne na różnych płaszczyznach.
0: No właśnie, fundacja działa na rzecz profilaktyki choroby nowotworowej, profilaktyki zdrowia psychicznego i osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Jak działacie?
1: Dokładnie, to są jedne z naszych obszarów, ale oprócz tego też na pewno kultura i sztuka, mnie osobiście bardzo bliska, i ekologia. Natomiast na pewno obszar właśnie zdrowia psychicznego, obszar kultury i sztuki oraz obszar taki onkologiczny to są jedna.

0: Tak, jakby takie działy naszej organizacji, które zdecydowanie gdzieś tam prężnie działają i uwypuklają się w tych naszych działaniach. Między innymi poprzez inicjatywy skierowane właśnie do dzieci i młodzieży, czy to z terenu naszego województwa kujawsko-pomorskiego, czy to o zasięgu takim ogólnopolskim.
1: Współpracujecie z różnymi instytucjami, czy ze szpitalami, czy ze szkołami? Czy któraś historia zapadła Pani szczególnie w pamięć?
0: Mogłabym powiedzieć, że tych historii jest niezliczenie wiele, ale są takie historie, które jakby pokazują, że w tych odbiorcach naszych działań jest taka ogromna empatia, jest na pewno ogromny talent, tylko on niekiedy nie ma śmiałości właśnie ujrzeć tego światła dziennego. I powiem szczerze, że ja bardzo często, kiedy patrzę w oczy odbiorców tych naszych działań, to mam wrażenie, że widzę po prostu siebie, czyli tą zagubioną Kasię, o której wspominałam na początku. I okazuje się, że kiedy my się ze sobą spotykamy, realizujemy warsztaty z tymi dzieciakami, z tą młodzieżą, to my wchodzimy na zupełnie inne tory ich rozwoju. I to jest właśnie piękne, że my się spotykamy po coś. Po to, żeby nawzajem się, że tak powiem, napędzać do działania, ale też, żeby pomagać sobie właśnie w tym rozwoju. Więc mogłabym powiedzieć, że każda taka historia w każdej szkole, w każdej instytucji, to jest historia, która gdzieś tam głęboko na pewno zapada w pamięć, ale też wpływa na to, jak my, jako członkowie zespołu fundacji, po prostu kształtujemy siebie i swoje życie i życie naszej organizacji.
1: A czy młodzież chce rozmawiać na te tematy?
0: Bardzo. Naprawdę, jak my zaczęliśmy realizować pierwsze takie warsztaty związane z hejtem, to sami się nie spodziewaliśmy tego, że spotkamy się z tak pozytywnym odzewem, ale przede wszystkim, że też ta młodzież tak naprawdę bardzo się otworzy. Oczywiście takie warsztaty też odbywają się w obecności wychowawcy czy też pedagoga. I to wszystko, o czym my rozmawiamy, może w ten sposób powiem, to zostaje jakby w tej sali, w tej klasie. I te niektóre historie to naprawdę są jakby ciężkie historie, ale niektóre są też takie bardzo uświadamiające. Pierwszy przykład jakby taki z brzegu. Mieliśmy do czynienia z taką historią związaną z hejtem, że dziewczynka była bardzo ambitna, chciała po prostu osiągać wysokie sukcesy w szkole. Kiedy dostawała na przykład czwórkę, to ona chciała poprawiać się na piątkę. A później okazało się, że po prostu gdzieś tam to wszystko było zakorzenione w domu i właśnie związane ze zjawiskiem tego takiego hejtu, gdzieś tam takiego też poniżania. Więc po prostu widzieliśmy to, jak bardzo ten hejt, ta mowa nienawiści, tak, wpływa na przykład potem na rozwój tej dziewczynki i na taki rozwój nawet na płaszczyźnie właśnie szkolnej czy związanej ze swoimi pasjami.
1: No właśnie w tej tematyce również ostatnio odbył się konkurs plastyczny, też multimedialny. Czy sztuka może być formą terapii?
0: Jak najbardziej. I ja tego nie mówię z czystej teorii, ale na pewno też z czystego doświadczenia, ze względu na to, że ja osobiście, jako po prostu Kasia, pisałam na przykład w chorobie nowotworowej podczas właśnie anoreksji, tylko że ja pisałam po prostu wiersze. I wtedy też wydałam w tym trudnym okresie tak naprawdę swój pierwszy tomik wierszy. Więc wiem, jak bardzo mocno sztuka może pomóc przetrwać bardzo trudne okresy w życiu, ale też jak sztuka może pomóc w tym, żeby mówić o tematach trudnych. I właśnie przedstawiciele dzieci i młodzieży z terenu naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, oni pięknie naprawdę mówią o tak trudnym temacie, jakim jest hejt, i bardzo głęboko interpretują ten temat. Więc to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że oni po prostu zauważają to, czego w cudzysłowie powiem oczywiście pospolity Kowalski naprawdę nie widzi bardzo często. Ja to też tutaj mówię jakby o osobach dorosłych. Po prostu te dzieciaki jakby widzą więcej, a mam wrażenie, że sztuka po prostu pomaga im w tym, żeby tak naprawdę szeroko wypowiedzieć się na ten temat hejtu, że mogą po prostu być tam szczerzy wobec samych siebie.
1: Wiele osób chce pomagać, ale nie wie jak. Czy osoby z zewnątrz mogą jakoś wesprzeć fundację?
0: Oczywiście, że tak. Jakby my tutaj otwieramy się na wszelkie formy wsparcia. Bardzo dużo mamy takich też osób prywatnych, ale też takich instytucji, które po prostu wspierają nas w formie partnerstwa.

0: partnerskiej, na przykład lokalnych AGW, właśnie lokalne szkoły, czy też lokalni właśnie pedagodzy, którzy z nami współpracują właśnie przy takich typowych projektach edukacyjnych. Oczywiście wszelkie formy darowizn na przykład, które szczególnie kierujemy w stronę właśnie tutaj edukacji związanej z hejtem, z taką profilaktyką antyhejtową, mogłabym powiedzieć. Więc formy wsparcia nas jako organizacji są naprawdę duże. Wszystko zależy od tego, kto ma jakie po prostu zasoby, tak? My jakby każdą pomoc tutaj przyjmiemy, czy to po prostu pomoc merytoryczną, czy to pomoc taką na przykład też finansową, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć jakiś nasz projekt. Więc my jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie formy pomocy.
1: No właśnie zbliżają się wakacje. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Przede wszystkim wakacje to dla nas nie będzie wcale taki spokojny czas, bo tak naprawdę jesienią startuje już nasza ogólnopolska inicjatywa, czyli kolejna edycja naszego recytatorskiego konkursu Budujemy Mosty Słowem. To jest taka inicjatywa, która tak naprawdę swoim zasięgiem obejmuje nie tylko dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Więc tutaj wiemy, że po prostu tych beneficjentów naprawdę trzeba mocno zaopiekować, żeby każdy po prostu miał swój komfort, swoją przestrzeń, swoje bezpieczeństwo, mogłabym powiedzieć, że w tym konkursie, w tej inicjatywie. Tym bardziej, że no właśnie zjeżdżają się jakby do nas na to wydarzenie osoby z różnych części Polski, z różnymi gdzieś tam, mogłabym powiedzieć, że swoimi takimi w cudzysłowie ograniczeniami. Mówię tutaj szczególnie o tych osobach z niepełnosprawnością, tak? Więc zależy nam na tym, żeby po prostu ta inicjatywa była jak najlepiej tutaj zbudowana, ale przede wszystkim wakacje to też taki czas działań lokalnych w naszej świetlicy wiejskiej w Dębicach, gdzie tam z kolei organizujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży też z terenu sołectwa Dębice i Ludwinowo. Ta inicjatywa, tutaj też chcę zaznaczyć, że dzieje się dzięki tak naprawdę wielkiemu sercu, mogłabym powiedzieć, że naszej pani radnej, pani Grażynce Jakrzewskiej i naszej pani sołtys, pani Anecie Zaborowskiej, bo to tak naprawdę z nimi, razem z nimi właśnie, możemy tworzyć tą przestrzeń, tą świetlicę wiejską w Dębicach i organizować takie super aktywności dla dzieciaczków.
1: Czy widzi Pani, że lokalna społeczność chce pomagać?
0: Tak. Tak, widzę, że naprawdę chcą pomagać i nie mówię tutaj z perspektywy tylko jednego obszaru, na przykład właśnie hejtu, ale w związku z tym, że my działamy na różnych płaszczyznach, to widzę, jak wielkie zaangażowanie jest w kontekście na przykład kultury i sztuki, w kontekście ekologii, w kontekście właśnie szeroko pojętego zdrowia. Więc to jest tak, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i też z obserwacji, że po prostu jeżeli nadajemy na tych samych falach, czyli mówimy językiem empatii przede wszystkim i językiem takiej po prostu potrzeby społecznej, to łatwiej jest się nam dogadać i łatwiej jest nam po prostu zrobić coś na rzecz mniejszej czy większej społeczności, żeby no, nam wszystkim żyło się jak najlepiej.
1: Fundacja już funkcjonuje kilka lat. Czy miała Pani na początku obawy?
0: Na początku tak. Bo to dla mnie była nowa rzeczywistość. To była tak naprawdę nowa rzeczywistość zaraz po chorobie nowotworowej. Więc ja jeszcze nie do końca się odbudowałam, nie do końca odbudowałam swój organizm, ale tak jak w chorobie, ja wiedziałam, że chcę się rozwijać dalej. Czyli lecząc się onkologicznie, wiedziałam, że chcę zdać maturę, ja chcę wziąć udział w dużej ilości konkursów, bo ja nie chcę się zatrzymywać. Zrobiłam to. Kiedy wyleczyłam się, ale nie odzyskałam jeszcze pełni sił, to wiedziałam, że chcę iść dalej, zakładając swoją organizację, tak? Ja mam takie w ogóle wrażenie, że obawy są nawet i teraz, na każdym etapie gdzieś tam rozwoju organizacji, ale te obawy też są po coś. One po prostu po coś znaczy na coś wskazują, i te obawy pozwalają się rozwijać. Ja mam wrażenie, że jakby wejście w coś nowego, coś, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, to jest jedyny sposób na to, żeby właśnie iść do przodu i po prostu się rozwijać. Więc ja w sumie jestem wdzięczna za to, że gdzieś tam te obawy się pojawiają, ale że też one mnie nie blokują i po prostu pozwalają rozwijać na przykład tą organizację, tak, żeby ona szła do przodu.
1: A co sądzi Pani o tym, czy takich inicjatyw w naszym regionie jest za mało?
0: inicjatyw związanych z ogólnie

0: organizacjami pozarządowymi, czy z takimi działaniami społecznymi?
1: Działaniami.
0: Z działaniami społecznymi. Ja myślę, że u nas w regionie naprawdę sporo się dzieje. Widzę to jakby nawet po naszych partnerach też, którzy z nami działają, że naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że region Włocławek i okolice to jest region, który prężnie działa pod kątem takich typowych działań społecznych i to też na różnych właśnie obszarach. Zdrowie, kultura i sztuka, ekologia i tym podobne. A nawet KGW, które są nam bardzo bliskie, więc naprawdę z ręką na sercu mówię, że po prostu nasz region może się poszczycić działaniami i takimi sukcesami społecznymi.
1: A jakie przesłanie by dała Pani osobom, które teraz znajdują się w takim słabszym punkcie swojego życia?
0: Przede wszystkim ja może zacytuję fragment jednego z moich wierszy i w sumie taki cytat, który stworzyłam parę lat temu, że najbardziej owocnym poszukiwaniem jest odnalezienie samego siebie. Jeżeli człowiek w życiu faktycznie odnajdzie siebie, ale w takim sensie, że wie, gdzie teraz jest, wie, w jakim miejscu chce być, wie, do czego chce dążyć, to tak naprawdę to jest klucz do odniesienia życiowego sukcesu. A jeżeli to wszystko jeszcze oplata zdrowie, które po prostu jest bezcenne, no to nic, tylko po prostu iść do przodu, iść przed siebie, a osoby, które gdzieś tam z tyłu właśnie hejtują bardzo często, to ja mam takie przesłanie, żeby po prostu traktować je jako tło. Traktować je jako tło i konsekwentnie po prostu dążyć do tego, co się kocha, co się lubi.
1: I tym akcentem dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Jaroszewska-Jankowska, prezes zarządu Fundacji Już Jestem.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Psychopedia, a jak psychopedia, to psycholog Ewa Witkowska-Malinowska. Dzień dobry, witam Cię, Ewo,
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. Ewo, jesteśmy w przeddzień wielkiego rodzinnego święta, mianowicie Dnia Ojca. Święto, które po dniu mamy przyszło 50 lat później, pół wieku później, ale jednak tatusiowie też mają swoje święto, też dostają od dzieci prezenty. No i ojciec w rodzinie to rola bardzo ważna. Powiedziałabym, że równorzędna z mamą, mimo że zawsze mówimy, że mama jest najważniejsza. I o roli ojca w rodzinie, może od tego zacznijmy.
1: Ta rola ojca na pewno zmieniała się na przestrzeni lat i dawno temu ojciec był tak naprawdę tym jedynym żywicielem i głową rodziny, gdzie jednak mniej było tych aspektów związanych z wychowaniem dziecka, raczej z zabezpieczeniem takiego ogólnego bytu.
0: Może tak długo czekali na swoje
1: dlatego
0: święto.
1: Dlatego może, tak. Ale przyszedł taki czas, kiedy tatusiowie jednak też zaczęli być prawdziwie tymi rodzicami pełnoprawnymi, którzy rzeczywiście biorą udział w życiu swoich dzieci i mają również wpływ na to, jak ten rozwój się kształtuje.
0: No właśnie, co daje tata w rodzinie? Takie właśnie poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa przede wszystkim?
1: Myślę, że dużo zależy od tego, jaki ten tata przede wszystkim jest, bo zależnie od tego, jaki jest jego charakter, jaka jest jego rola i taka społeczna, zawodowa i jak odnajduje się w roli ojca, to zupełnie inaczej może być odbierany przez całą rodzinę. Także myślę, że przede wszystkim to sam tata kształtuje siebie na takiego, jakim być chce i jak chce być odbierany. A bywa to rzeczywiście różnie i są ojcowie mniej i bardziej zaangażowani.
0: Mówiłaś o tym, że ta rola ojca w rodzinie zmieniała się na przestrzeni lat i to bardzo. No właśnie, współczesny tata to już tata pełen empatii, to już tata zmieniający pieluszki. No właśnie, co jeszcze? Jaki jest współczesny tata? Coraz częściej widzimy właśnie na spacerach maluszki z tatusiami, a nie z mamami, prawda?
1: Tak, rzeczywiście tatusiowie częściej wychodzą już na te spacery, spędzają aktywnie czas z dziećmi. Na pewno ta opieka różni się od tej, którą oferują mamy, dlatego że nie generalizując, ale jednak częściej mamy wchodzą w taką rolę bardzo emocjonalną. Tatusiowie z natury są bardziej zadaniowi, więc wolą pójść na plac zabaw, pobudować z klocków albo pogrzebać w piasku. Czy pokazać, jak tam panowie pracują na budowie synowi. Natomiast mamy częściej gdzieś tam przytulają, opowiadają o emocjach, czytają książeczki, bawią się lalkami i innymi tego typu rzeczami. Myślę, że każdy z tych aspektów jest ważny i potrzebny.
0: Powiedz, czy nie, jak słyszysz czasami, bo ja tak słyszę od małych dzieci, że mama jest najkochańsza na świecie, ale z tatą jest fajniejsza. Zabawa, to jest właśnie to, o czym mówi, że tatusiowie są zadaniowi, czyli zapewniają więcej atrakcji, bo nie ma takiego czasu, żeby było nudno i żeby nie było co robić i co z tym dzieckiem, jak się nim zająć. To jest jedno, ale też pozwalają na więcej.
1: Tak, myślę, że nie chciałabym oczywiście tutaj tak
0: generalizować,
1: stereotypizować, natomiast no mam takie poczucie, że jednak gdzieś statystycznie widzimy, że częściej ten tata to jest przede wszystkim osoba, która się mniej przejmuje. Jak się dziecko przewróci, to mama jest przerażona, tata mówi, otrzep się i wstawaj, chodź tu do mnie, nie maruj. Tak?
0: To jest coś w tym złego, czy nie?
1: Myślę, że jedno i drugie jest potrzebne, bo równoważy nieco, tak? I możemy się od siebie nawzajem uczyć, bo najgorzej, jeżeli oboje rodziców albo byłoby takich właśnie pobłażających mocno, albo w drugą stronę przerażonych ciągle tym, co się wydarza, mimo że nic specjalnego się nie zadziało i dziecko jest w pełni bezpieczne. Także

0: Wszędzie ta równowaga jest po prostu potrzebna.
1: Czyli ty otrzep szybciutko spodenki, pozbieraj się, nic się nie stało, to nie jest wcale nic takiego złego.
0: No o bo ile jak nie użyjemy zwrotu, nic się nie stało, bo jest bardzo ważne to, aby nie umniejszać jednak tego. My mamy to wpisane i wszyscy się tym na co dzień posługujemy, ale warto się tego uczyć i łapać, że to nic się nie stało może dla dziecka oznaczać zbagatelizowanie jego emocji, jego problemu, jego sytuacji, jednak jeśli krew się leje albo widzę, że jest ci ciężko, że jest trudno, widzę, że się przewróciłeś, tak, to musiało boleć, ale jest okej, nie masz poobdzieranych kolan, czyli bardziej jakby bazujmy na faktach, a nie na takim zaprzeczaniu, że nic się nie stało, no bo się stało, tak? Wazon się zbił, dziecko się potłukło, coś się wylało, to nie jest nic się nie stało, nazwijmy po prostu tak, to się wylało, to się potłukło, ty się przewróciłeś, ale widzę, że jest w porządku, choć ci pomogę. Czyli po prostu skupmy się na tej sytuacji, na tym, co się dzieje, a nie na takim panicznym ratowaniu i pokazywaniu, nie, nic się nie stało, tylko nie płacz, wszystko jest w porządku, uśmiechnij się, zaraz tutaj będę jak klaun cię zabawiać i nie będziesz płakać, bo jest dobrze.
1: A takie odwracanie uwagi dziecka od tego, co złego się wydarzyło, to też jest coś niewłaściwego? Jeżeli próbujemy, jeśli się przewróciło i tam troszeczkę widzimy, że już jest na granicy tego, żeby płakać, szybko zajmiemy je czymś innym, to jest coś złego. Powinniśmy jednak skupiać się na tym, co tam się jemu wydarzyło.
0: Wszystko tak naprawdę zależy od sytuacji. Jeżeli widzimy, że dziecko już gdzieś tam prawie zaczyna płakać, możemy je wziąć na ręce i na przykład zażartować. O jeny, ale się wywróciłeś, złapałeś tego zająca, jak to kiedyś mówiliśmy przede wszystkim. I jakoś tam tą sytuację nieco obejść. Ja bardzo często mówię tak do dzieci i wtedy mówię, pokaż jakiego złapałeś. I one też żartują, no zobacz taki. I zapominają o tym, co się wydarzyło. I to jest okej. Okay. Kiedy my zaznaczyliśmy tak, widzę, co się wydarzyło, ale jednocześnie też po prostu jakby pozwalam ci o tym nieco zapomnieć, skoro sytuacja na to pozwala. No jeśli wydarzyło się coś większego, to wiadomo, że wtedy tego nie zbagatelizujemy, ale jeśli jest to drobna rzecz, to nie warto też robić z tego czegoś ogromnego. Zauważyć i przejść dalej po prostu do normalnego funkcjonowania.
1: A teraz tu znów polecę stereotypem, mówi się o tym, że każdy mężczyzna chce mieć syna, bo to jest takie przedłużenie jego rodu, ale jednocześnie córeczki tatusiowe są tatusiowe najkochańsze. Powiedz, jaki wpływ ma właśnie i odgrywa ojciec w kształtowaniu życia i przyszłości dziewczynki i za chwilę chłopca.
0: Jeśli chodzi o dziewczynki, to rzeczywiście ten wkład taty jest ogromny, bo przede wszystkim badania psychologiczne pokazują nam, że to, w jaki sposób tata traktuje dziewczynkę, rzutuje na jej samoocenę, na poczucie własnej wartości, na pewność siebie. Ma to ogromne znaczenie w tym kontekście. A przy okazji dziewczynka też na pewno uczy się tego, jak mężczyzna może traktować kobietę, nie tylko z obserwacji, jak tata traktuje mamę, ale również jak podchodzi do niej samej jako dziewczynki i później na przyszłość może wyciągać z tego wnioski, jeśli tata był ciepły, czuły, to będzie szukać takiego partnera, ale jeżeli tata był osły, okazywał mało emocji, były jakieś sytuacje trudne, to ta dziewczynka może też w przyszłości wiele takich trudnych rzeczy akceptować, mimo że nie powinny być one akceptowalne.
1: A jeśli chodzi o chłopców?
0: A jeśli chodzi o chłopców, to przede wszystkim na pewno tata jest tym, który wskazuje właśnie rolę mężczyzny w społeczeństwie, jak mogę tę rolę odgrywać, co jest ważnego, ale też jak przebiega rozwój mężczyzny i to wsparcie takie w codzienności, którego no nie zawsze może, które nie zawsze może zaoferować też i mama.
1: Obserwuję, jak tata się odnosi do mamy, do na przykład siostry. Taka jest też duża szansa, że w ten sam sposób będzie traktował w przyszłości kobiety.
0: Dokładnie. Często z synami jest tak, że oni obserwują to, jaką rolę pełni tata, jak traktuje mamę, jak zachowuje się w ogóle wobec kobiet w społeczeństwie i w przyszłości może rzeczywiście tę rolę po prostu odtwarzać to, co pamięta, wzorować się, bo przecież ten tata jest dla niego pewnego rodzaju autorytetem.
1: Jak się narodzi ten maluszek, to często oni są przerażeni. Jak wziąć, jak dotknąć, zrobię krzywdę, jestem za silny. Ale coraz częściej już

0: Takimi maluszkami też tatusiowie się zajmują, bo przecież uczestniczą w zajęciach szkoły rodzenia chociażby, prawda? Często
1: Dokładnie.
0: już widzimy pary. Takie podstawowe cechy dobrego ojca.
1: Podstawowe cechy
0: Taki,
1: dobrego
0: jakbyś
1: ojca.
0: taki miała zasobnik zapakować cech, które powinien mieć każdy tata.
1: Myślę, że przede wszystkim warto, żeby był zaangażowany, chętny do nauki, otwarty na to, że jeśli nie umiem, to nie mówię, że ja tego nie wiem, to jest tam damska sprawa i tyle, tylko jednak chcę się uczyć, jestem otwarty, chcę próbować. I warto też, żeby był otwarty na emocje i taki empatyczny wobec dziecka, przyzwalający przede wszystkim na to, aby to dziecko swoje emocje miało. Nawet jeżeli nie do końca rozumiem, to żeby im po prostu nie zaprzeczać.
0: A cechy najgorszego taty na świecie?
1: Cechy najgorszego taty. Myślę, że przede wszystkim ciężko jest wtedy, kiedy tata jest zbyt władczy, zbyt rygorystyczny, tak podchodzący. Często mówimy po wojskowemu, tak, że wszystko jest od A do Z konkretnie, tylko tak można. W moich czasach to było tak, więc ty będziesz robić również tak. A więc takie zbyt intensywne przywiązanie do reguł, do tego, co było kiedyś, będzie na pewno taką trudną cechą, która też będzie utrudniała kontakt między mamą a tatą i taki wspólny front, ustalanie tego wspólnego frontu. Na pewno dodatkowo, jeżeli tata nie jest empatyczny, jeżeli nie wykazuje emocji również wobec dziecka, czyli brakuje tej uczuciowości, to również będzie trudne dla dziecka po prostu. Więc raczej preferujemy ten drugi biegun w kontekście empatii, aby tata zauważał emocje i sam też się nimi dzielił. Myślę, że przede wszystkim kwestia tej stanowczości, jeżeli ona jest taka nieprzerwana, niemożliwa do nagięcia, choćby drobnego, że jak
0: Do
1: już jest jakaś
0: negocjacji w
1: zasada,
0: ogóle.
1: reguła, to już w ogóle nie ma żadnych negocjacji, tak? Bo nie wiem, gdzieś tam koleżanka ma urodziny, ja mam 15 lat i chciałabym wrócić o 20:30, ale wolno mi o 20:00. No nie, nie ma opcji, że ten jeden raz w roku wrócisz o 20:30, tak? Bo świat się skończy po prostu. To wtedy zdecydowanie dobre nie będzie.
0: Mówi się czasami, że w rodzinie są ojcowie, ale są nieobecni. Co to znaczy nieobecny tata? No niby jest, a go nie ma. To właśnie taki niezaangażowany.
1: Myślę, że tak. Przede wszystkim ten nieobecny tata to taki, który teoretycznie jest, ale jest na papierze, często jest całymi dniami w pracy, nie ma zbytnio kontaktu z dzieckiem. Jeżeli zapytamy, ile dziecko ma lat, do której chodzi klasy, a czasami nawet szkoły, to w sumie nie jest do końca pewny, już nie mówiąc o jakichś zajęciach dodatkowych, na które uczęszcza, tak, bo to wszystko wykonuje mama. Mama wozi, mama odbiera, mama chodzi na wywiadówki. To wtedy, kiedy ten tata nie orientuje się, po prostu nie jest w tej codzienności, nie jest zaangażowany, to myślę, że to jest taka największy sygnał nieobecności.
0: Tata jest nieobecny z uwagi na swoją pracę, ale wcale to nie oznacza, że on nie uczestniczy w życiu rodziny, mimo że na przykład 2 miesiące w roku go nie ma, 3, czasami i pół roku.
1: Bywa rzeczywiście i tak, ale wszystko zależy od tego, jak to poukładamy. Bo jeżeli jesteśmy w kontakcie, jeżeli mamy teraz przecież mnóstwo możliwości połączenia się internetowego i to do taty tak naprawdę należy decyzja, czy on poświęci czas 5 minut w tygodniu, czy zadzwoni codziennie na godzinę i na przykład zjemy wspólnie obiad, co prawda przez kamerę, ale jednak gdzieś tam ten kontakt jest, zachowana jakaś tradycja, wspólny czas, a potem przyjeżdża i jest na bieżąco przede wszystkim, tak? A nie tak, że tata wraca po 3 miesiącach, co tam się u ciebie wydarzyło. A no, w sumie 3 razy zmieniłam koleżanki, nie chodzę już do tej szkoły, co chodziłam, bo tam było coś nie tak. A brat to podrósł 20 centymetrów, tak? I jeszcze 3 razy też zmienił kolegów i już nie chodzi na karate, bo woli piłkę nożną. No to wtedy rzeczywiście pojawia nam się problem i widzimy, że tutaj tego zaangażowania po prostu bardzo brakuje.
0: W psychologii mówiło się, że mężczyźni dojrzewają tak emocjonalnie,

0: profesjonalnie, że tak dorastają jakby dużo później od dziewczynek. No i właśnie, czy jest taki moment określony, albo były takie badania, w którym roku życia jest mężczyzna gotowy na to, żeby przyjąć pełną odpowiedzialność za swoją rodzinę i za dzieci?
1: A
0: Czy
1: to
0: to.
1: jest w sumie ciekawe pytanie. Musiałabym sprawdzić takie konkretne dane, bo nie kojarzę takich badań, ale z pewnością jest to później niż u kobiet, zazwyczaj, tak, nie generalizując oczywiście. I tak jak kobieta często w wieku 20, 23, 25 lat jest już naprawdę w pełni gotowa do tego, żeby zaopiekować się tym ogniskiem domowym, tak, mężczyzna coraz częściej gdzieś tam koło 30, myślę, że warto przyjąć ten obszar takich chociaż 5 lat, które będą znaczące dla nas i będą pewnie znaczące przede wszystkim dla tej mamy, która będzie widziała różnicę, czy ten tata jest w pełni zaangażowany, czy jednak no mam rodzinę, ale jeszcze chciałbym się wyszaleć, jeszcze chciałbym gdzieś pójść na imprezę albo spotkać się z kolegami 3 razy w tygodniu, po południu obejrzeć każdy mecz i tak dalej.
0: Niewątpliwie rola taty w rodzinie jest bardzo duża, zwłaszcza jeśli chce być dobrym tatą, więc zasługuje na swoje oddzielne święto i ten dzień dla siebie, prawda?
1: Tak, dokładnie, zdecydowanie tak i warto zwracać uwagę właśnie na to, że to jednak odrębne zupełnie dni i nawet miesiące, tak, więc jest taki rozstrzał. Myślę, że to też jest na plus, szczególnie dla tych dzieci, które być może mają tatę, nie mają mamy i odwrotnie, tak, bo nie jest to święto jednego dnia, które wiązałoby się i ze smutkiem i radością, tylko można wtedy spędzić ten czas właśnie też tak w pojedynkę, bo ten kontakt jeden na jeden ma ogromne znaczenie, a więc warto tego dnia zabrać tatę gdzieś na
0: Bez mamy.
1: kawę, bez mamy, spędzić z nim chwilę i poświęcić mu ten czas tak w 100% swoją uwagę, żeby również te relacje budować i zacieśniać.
0: Życzymy wszystkiego, co najlepsze wszystkim tatusiom, bez względu na wiek i na to, w jakim wieku mają dzieci. To jest wasze święto. Tak, jeden na jeden najlepiej jest spędzić. Dziękuję ci bardzo, Ewa, za to spotkanie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog. Dziękujemy państwu za uwagę.
1: Dziękuję również.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych.